0: No okej. Okay. Wiesz co, załatwimy to jutro, dobra? Ja muszę zadzwonić jeszcze. Nara.
1: 028. Zostaw wiadomość po usłyszeniu sygnału.
0: Okej. Kawałek jest dla tej jednej. Żeby byle lodzie nie pomyślał, że plan jest ten słodzian.

0: Poznań. Kocham te miasta, wiesz co? Chcę tutaj zostać.
1: Halo.
2: No hello.
1: No, telefon miałeś wyłączony chyba. Słuchałaś poczty? Dobra, no to na żywo, jeszcze raz, no?

Może mam trochę problemów, wiem. Może wszystkiego się czepiam, wiem. Ale nie dam sobie wejść na głowę. I to nie tak, że ciągle coś źle robię. Ja potrzebuję luzu, ej. A twój luz cały stoi w kurzu. Dlaczego każda prośba jest jak echo? Odbierz

0: Reklama. Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z naszymi produktami. O szczegóły promocji pytaj w salonie partnerskim Budbram. Zamość Starowiejska 11. Budbram.pl.
1: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z naszymi produktami. O szczegóły promocji pytaj w salonie partnerskim Budbram. Zamość Starowiejska 11. Budbram.pl.
2: I po reklamie.
3: SK Zamość News.
4: Jolet Tasowa, zapraszam na magazyn lokalny Radio SK Zamość. W tym programie powiemy o planach na jednostkę wojskową, będzie o infrastrukturze opadowej, stuleciu stalowego, nowym boisku i zmianie trasy trójki.
3: SK Zamość.
4: To zaczynamy. Zamojski Ostier będzie miał infrastrukturę gromadzącą wodę opadową i roztopową. Pojawią się tam też nowe nasadzenia. O szczegółach Zenon Orechwo, dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zamościu.
5: Właśnie Ośrodek Sportu i Rekreacji uczestniczy w tym programie zagospodarowywania wód opadowych. Miasto Zamość otrzymało dofinansowanie ze środków unijnych na realizację tego zadania. I w ramach tego zadania będą zbudowane zbiorniki buforowe, które mają zbierać wodę opadową z naszego terenu, czyli z parkingu, z dachów. Będzie magazynowana i ta woda będzie wykorzystywana do podlewania roślin zielonych, ponieważ w tym projekcie przewidywane jest nasadzenie czy obsadzenie płotów naszych okalających ośrodek sportu różnymi wiciokrzewami, pnączami, które mają być zielone całorocznie, więc na pewno będą wymagały dużej pielęgnacji. Planowane też jest zrobienie takich pergoli przy boisku do piłki plażowej, żeby tam zlokalizować ławeczki dla obserwatorów czy ewentualnie dla zawodników odpoczywających. Myślę, że to też będzie fajna taka atrakcja. Oczywiście też planujemy nasadzenie takich szybko rosnących roślin od strony zachodniej hali sportowej, ponieważ tutaj przy rozgrywkach w piłkę ręczną naszego klubu KPR Padwa no są problemy czasami od strony zachodniej, gdy zachodzi słońce, że razi zawodników przez istniejące okna i myślę, że te krzewy, gdyby urosły, to pozwolą, że będzie no cień w tych oknach. Też ta woda będzie wykorzystywana do mycia jakichś tam naszych środków transportu. No, dbajmy o wodę. Ten rok pokazał w okresie tutaj wiosennym, gdy była naprawdę susza, że tej wody jest mało, wysychają różne rośliny i myślę, że przy obfitych opadach deszczu zgromadzimy sporo tej wody, którą naprawdę wykorzystamy w dobrych celach. Miasto ma opracowaną dokumentację techniczną. Została już podpisana umowa z Urzędem Marszałkowskim. W okresie jesiennym i wiosennym przyszłego roku ta inwestycja jak gdyby nabierze tempa i zakończy się gdyby nasadzeniami tych roślin zielonych, które no, najbardziej będą widoczne dla mieszkańców Zamościa. Myślę, że jeśli tutaj będą jakoś szybko rosły, to ten efekt zazielenienia będziemy widzieli już myślę, że w następnym roku, czy tylko w kolejnych latach. Także myślę, że fajna inicjatywa. Rośliny zielone to wiadomo też płuca miasta, gromadzenie wód w ziemi, które no jak gdyby pozwalają, że ta ziemia bardziej jest przesiąknięta, a później przy opadach bardziej absorbuje tą wodę, nie spływa ta woda tak szybko do rzek, tylko zostaje jak gdyby lokalnie w ziemi i służy tym naszym roślinom, które tutaj rosną. Płoty, które będą obsadzane tymi wiciokrzewami czy tam jakimiś innymi roślinami pnącymi, to będzie ten płot od strony parku i od strony Królowej Jadwigi. I tak wspominałem, te właśnie pergole przy boiskach do piłki siatkowej. I myślę, że no tutaj ta dosyć różnorodność roślin, ponieważ mają to być rośliny całoroczne, ale też mają być jakby w różnej kolorystyce. Czyli to nie tylko będą tam jakieś rośliny o barwie, nie wiem, zielonej, tylko może jakiś tam odcień trochę w czerwień wpadającą, czy tam inną. Także ma to być podobno fajniej urozmaicone. No na żywo przekonamy się, jak to wygląda. Wiadomo, na jakichś tam rysunkach jest to trochę zawsze inaczej niż w rzeczywistości. Myślę, że to będzie nie będą zmarnowane pieniądze i naprawdę zagospodarowanie tych wód jest ważnym tematem. Słyszymy o tym i w różnych środkach masowego przekazu. Są przecież i też różne programy, które zachęcają osoby indywidualne do gromadzenia wody na swoich podwórkach, jeśli mamy to domy jednorodzinne. Także też tu ośrodek sportu się chciał przyłączyć do takiej akcji i naprawdę zagospodarowywać tą wodę opadową, żeby nie za szybko odpływała do naszej rzeki Łabuńki.
4: Wszystko wykona firma ze Świdnika w ramach zadania budowa infrastruktury do zagospodarowania wód opadowych i roztopowych na terenie ośrodka sportu i rekreacji w Zamościu. Inwestycja ma zostać zrealizowana za prawie 4 miliony złotych. W Miłgoraju może powstać jednostka wojskowa. Planowana jest pod oddział 18 Brygady Zmotoryzowanej. Opracowano już uwarunkowania militarne i społeczno-gospodarcze. Miasto i gmina Miłgoraj podjęły uchwały wyrażające gotowość do współpracy i wsparcia formowania jednostki. W Miłgoraju pracowały też dwie komisje oceniające argumenty, uwarunkowania i lokalizację. W Miłgoraju na ten temat odbyła się konferencja prasowa. Wiceminister rolnictwa posłanki Małgorzaty Gromadkiej.
0: Powiedzieć o jednostce wojskowej w Biłgoraju, w powiecie biłgarajskim. Szanowni Państwo, jak czytam niektóre komentarze, które mówią, że my chcemy sprowadzić na siebie nieszczęście, to czy dezinformują w kwestii właśnie bezpieczeństwa naszego powiatu, to powiem szczerze, że to jest bardzo nieodpowiedzialne i nierozsądne działanie ze względu na to, że tutaj mówimy o bezpieczeństwie powiatu, bezpieczeństwie naszego regionu, ale też musimy wspomnieć o możliwych miejscach pracy w tej jednostce. To są nie tylko etaty żołnierskie, ale to są również etaty cywilne, ale tak jak powiedziałam wcześniej, jest to kwestia ochrony naszych mieszkańców przed ewentualnym niebezpieczeństwem i kooperacją. Widzieliśmy w przypadku Puszczy Solskiej pożaru. Kooperowały wszystkie służby, kooperowało również wojsko, współpracowało z ludnością cywilną, współpracowało z poszczególnymi też pozostałymi służbami, które działały w zakresie ochrony. Dlatego też chciałabym powtórzyć, też nie udostępniajmy treści niesprawdzonych. Ja widziałam, jak krążyło w sieci zdjęcie drona, który był wyłowiony z Bałtyku, że rzekomo był tam śnieg i to jest dezinformacja. Nic bardziej mylnego. Od razu Kancelaria Prezesa Rady Ministrów i Centrum Informacji Rządu zdementowały tą dezinformację. Ta dezinformacja to tak naprawdę jest pożywka dla Putina, to jest pożywka dla tego kraju, który najbardziej nam zagraża. I musimy postępować odpowiedzialnie, musimy chronić naszych mieszkańców i chcę Państwu powiedzieć, że na to mamy określone środki finansowe, na to mamy określony plan, tylko kwestia aktywności. Chciałam zaapelować do wszystkich samorządowców, że możecie absolutnie skorzystać z tych środków, możecie skorzystać również z kwestii dotyczącej ćwiczeń, a my się oddajemy do Państwa dyspozycji. A jednostka wojskowa w Biłgoraju to jest działanie wielu osób. To jest działanie, które nie było zapoczątkowane kilka miesięcy temu, tylko wiele miesięcy temu. To była kwestia bodajże przeszłych ostatnio 2 lat. To było działanie wielotorowe i uwierzcie mi Państwo, że to jest naprawdę ukłon w kierunku powiatu biłgarajskiego, w kierunku mieszkańców, że taka jednostka może tutaj powstać. I ja absolutnie, jak i panowie pułkownicy, którzy wypowiedzą się fachowo na ten temat, z pewnością przybliżą, ale walczmy z dezinformacją, nie dajmy się jej ponieść i przede wszystkim uważajmy, co publikujemy w sieci, bo te informacje, które płyną, są często informacjami niesprawdzonymi, sieją strach. A i jeszcze zapomniałam o jednym, szanowni Państwo. Pojawiły się niedawno w przestrzeni publicznej również grafiki o wysiedleniach, szczególnie w powiecie zamojskim. Te grafiki dotyczyły wysiedleń mieszkańców z powodu ewakuacji. I powiem Państwu, że absolutnie dementujemy te kwestie. Nic takiego nie będzie miało miejsca. Jeżeli będzie przeprowadzona jakakolwiek ewakuacja spowodowana jakimkolwiek zagrożeniem, to każdy będzie mógł z mieszkańców zwrócić bezpośrednio do swoich domów, do swoich nieruchomości. Nikt nikogo nie będzie wysiedlał. To są również treści szkodliwe i CIR, Centrum Informacji Rządu, jak i nas walczą z takimi treściami. Nie dajmy poddać się propagandzie. pamiętajmy, sprawdzajmy informacje, które są na stronach rządowych. Naszym obowiązku jest dbałość o bezpieczeństwo i równowagę w naszym państwie. Nikt się tak nie cieszy za wschodniej granicy jak Putin, jeżeli my się ze sobą kłócimy, jeżeli nie ma działań ponad podziałami politycznymi, to wtedy te działania są wykorzystywane przez niestety obce władze, obcy wywiad, a my musimy temu przeciwdziałać i zachowywać się odpowiedzialnie. I teraz o głos poproszę naszego przedstawiciela samorządu terytorialnego, którym jest burmistrz Tarnogrodu Paweł Dec, jest również obecny Jarosław Piskorski, jest również pani, która odpowiada za ochronę ludności, Monika Kaproń, która odpowiada za ochronę ludności, obronę cywilną w mieście Biłgoraj. Proszę panie burmistrzu o zabranie głosu.
6: Szanowni państwo, chyba nikogo w województwie lubelskim nie trzeba przekonywać o sensie istnienia obrony cywilnej. Fakt, od 40 lat nie mamy obrony cywilnej w Polsce, dlatego cieszę się bardzo, bo my, wójtowie, burmistrze i prezydenci miast, bezpośrednio za tą obronę cywilną odpowiadamy. Ale wiecie doskonale, żeby cokolwiek prowadzić, trzeba mieć środki. Wszyscy z nas, którzy zaczynaliśmy kadencję, magazyn obrony cywilnej albo nie istniały, jeżeli istniały, to świeciły pustkami. Teraz my możemy realnie zacząć działać. Kupujemy sprzęt, który jest używany nie tylko w przypadku wojny czy jakiegoś zagrożenia, ale to jest bardzo często sprzęt podwójnego zastosowania. To są beczkowozy na wodę, agregaty czy sprzęt medyczny, który używają nasi druhowie strażacy. Jest wiele, wiele takich rzeczy, które są podwójnego zastosowania. Również cieszymy się bardzo z jednostki wojskowej, bo szanowni państwo, podkreślam jeszcze raz, obrona cywilna czy jednostka wojskowa to nie tylko na czas wojny. To jest realna pomoc, jeżeli jest wojsko, to jest realna pomoc, jeżeli coś się wydarzy. Widzimy, jakie są teraz wydarzenia, nie tylko takie, wszelkiego rodzaju huragany, powodzie. Na żołnierza polskiego zawsze możemy liczyć i to jest również bardzo, bardzo dobra informacja dla nas wszystkich.
7: Proszę. Agnieszka Pięta-Kweryna, radna Rady Powiatu w Biłgoraju. Powiat biłgorajski jest szczególny. Jest dosyć rozciągnięty od północy na południe. Nasz środek jest też dosyć taki rozległy. To teren trudny, gęsto zalesiony i rzeczywiście też trudno dostępny. Między innymi ta jednostka wojskowa, która by miała być tutaj zlokalizowana, wypełniłaby też taką lukę, bo rzeczywiście, jeżeli sobie popatrzymy na mapę, Zamość ma wojsko, Hrubieszów ma wojsko i dalej wojsko to już dopiero województwo podkarpackie. Można by było tutaj tą lukę rzeczywiście zapełnić. Ja też myślę, że jednostka wojskowa, warto się starać. Pamiętajmy, że powiat biłgorajski się wyludnia. W przeciągu ostatnich kilku lat z powiatu ponad 100-tysięcznego straciliśmy kilka tysięcy mieszkańców w wyniku pandemii, w wyniku wyjazdów, migracji wewnętrznych. Jednostka wojskowa to szansa też na zwiększenie po prostu liczby mieszkańców, nie tylko w mieście, ale też w powiecie. A większa liczba mieszkańców to jest zapełnienie miejsc w żłobkach, które wiem, że rzeczywiście były jakieś tam drobne problemy. Miejsc w przedszkolach, wypełnienie szkół, bo borykamy się też jako powiat chociażby z dylematem, jak te rzeczywiście zapełnić. Mamy świetnie szkolące szkoły, świetnie uczące, a młodzieży coraz mniej. To jest też wreszcie chociażby ceny nieruchomości, bo się wszyscy obawiamy tutaj na wschodzie, że ceny nieruchomości będą nam rzeczywiście spadały. W przypadku ulokowania tutaj jednostki wojskowej, to tak naprawdę też szansa dla lokalnych przedsiębiorców.
0: Prosić o głos pana pułkownika Marka Raka.
8: Utworzenie jednostki wojskowej w Biłgoraju jest kluczowym elementem wsparcia bezpieczeństwa w naszym rejonie. Jednostka wojskowa jest elementem bardzo istotnym w zakresie budowania bezpieczeństwa państwa, bezpieczeństwa danego rejonu, bezpieczeństwa naszego społeczeństwa. Obawy, jakie niektóre osoby zgłaszają odnośnie jednostki wojskowej, są całkowicie chybione i niewłaściwe. Jestem pułkownikiem rezerwy, jestem wykładowcą w Lotniczej Akademii Wojskowej. Każde zwiększenie elementów funkcjonalnych wpływających na bezpieczeństwo społeczeństwa, bezpieczeństwo państwa są bardzo istotnym elementem funkcjonalnym w ogóle naszego państwa, naszego tutaj regionu biłgorajskiego. Utworzenie jednostki wojskowej daje również szerokie pole dla rozwoju regionu, pozwala kształcić też i szkolić przyszłe kadry wojskowe, przyszłych obywateli, tak aby bezpieczeństwo naszego regionu zdecydowanie powiększać. Umiejscowienie w Biłgoraju jednostki wojskowej jest kluczowe również ze względów strategicznych. Samo miejsce ulokowania jednostki wojskowej pozwala na to, aby bezpieczeństwo w naszym rejonie zdecydowanie poprawić.
9: Szanowni Państwo, nie będę odkrywał rzeczy poufnych, ale kilka słów powiem na temat procesu negocjacyjnego, który trwał prawie 2 lata. Rozpoczął się od opracowania uwarunkowań militarnych oraz społeczno-gospodarczych, które później były podstawą, bazą dla wniosku złożonego przez samorząd miasta i gminy. I tutaj podziękowania dla pana Wojciecha Glenia oraz Dariusza Świercińskiego za ich zaangażowanie. W zasadzie to dzięki nim poszedł bardzo ważny sygnał do wojska, że społeczeństwo miasta i gminy w postaci podjętych uchwał przez Radę Miasta i Radę Gminy Biłgoraj wyraża zobowiązanie, chęć, wsparcie do realizacji zadań związanych ze sformowaniem jednostki wojskowej. To bardzo ważny argument, który był bardzo istotny i w zasadzie przeważył nad faktem, że w Biłgoraju pojawiło się 2 komisje. Najpierw mniejsza, tak zwana rekonesansowa, która miała za zadanie jak gdyby ocenić te aspekty, te argumenty, które były ujęte we wniosku, a później druga komisja, już znacznie poważniejsza i większa, komisja lokalizacyjna, która stworzyła protokół z pobytu tutaj na miejscu, oceniła te uwarunkowania, które były ujęte we wniosku i w efekcie w tej chwili raport znajduje się na biurku ministra obrony narodowej i od jego decyzji będzie ostatecznie zależało, kiedy ta jednostka w powiecie biłgorajskim się pojawi. Opracowaliśmy te uwarunkowania militarne oraz społeczno-gospodarcze, które były podstawą, bazą jak gdyby do sporządzenia wniosku, który został podpisany przez samorząd. I w efekcie dzięki sprzyjającym okolicznościom, jakim jest formowanie 18 Brygady Zmotoryzowanej w Poniatowej, jeden z tych właśnie pododdziałów jest planowany do utworzenia w Biłgoraju. Bądźmy dobrej myśli, a najbliższe tygodnie być może potwierdzą nasze dobre przeczucia. Dziękuję bardzo.
0: Jeszcze o głos poproszę panią radną Sejmiku Województwa Lubelskiego, Zofię Woźnik.
10: Decyzja o tym, że ma powstać jednostka wojskowa w Biłgoraju, jest decyzją, proszę państwa, bardzo, bardzo dobrą. Gwarantuje to nam na pewno bezpieczeństwo, na pewno poprawią nam się również warunki na drogach. Mamy nadzieję, że właśnie nasz region się rozwinie.
4: O zdanie zapytaliśmy również mieszkańców Biłgoraja.
11: No, moim zdaniem to jest dobre, bo będzie miał tak naprawdę kto bronić naszego miasta i będą się mieszkańcy po prostu czuli bezpieczniej.
12: No, według mnie tak powinna powstać taka jednostka wojskowa, bo te alerty właśnie ciągle przychodzą i w internecie piszą jakby w różnych źródłach różne rzeczy i w sumie nie wiadomo, komu wierzyć.
13: Myślę, że tak samo, w poczuciu bezpieczeństwa, dlatego że właśnie blisko jest granica.
14: Wydaje mi się, że nie warto. No bo szczerze, czy to jest potrzebne nam tutaj? Jakiś to niepokój może wzbudzać wśród mieszkańców.
15: Jak potrzeba, to bardzo chętnie potrzebujemy. Dlaczegoż mamy nie potrzebować? Trzeba o bezpieczeństwo kraju dbać.
16: Wojsko jest bardzo potrzebne. Mamy czasy takie niepewne.
17: Wiemy, jak wygląda nasze bezpieczeństwo, więc każda jedna taka inicjatywa, myślę, że wyjdzie na dobre. Chociaż ja nie wiem, jak to w ogóle ma wyglądać. Nie, to pierwsze trzeba zobaczyć, co tam w planach, jakie pieniądze i tak dalej, nie tylko, żeby to powstało i stało.
18: To chyba dobrze, bo to niedaleko jest granica. Trzeba zawsze dbać o bezpieczeństwo cywilów.
19: Więc fajnie jakby była, a nie ma.
4: Decyzja MON w sprawie powołania jednostki wojskowej w Biłgoraju ma zostać ogłoszona w ciągu miesiąca.
3: SK Zamość.
4: Zamojskie Kino Stalowe świętowało 30 września stulecie istnienia. Jubileusz był też czasem wspomnień. Były podziękowania, przemówienia, film o historii kina, urodzinowy tort i odsłonięcie tablicy poświęconej pamięci byłego dyrektora Andrzeja Bubały. Mówi dyrektor Centrum Kultury Filmowej Stylowej w Zamościu, Tomasz Jagi.
20: Dochodziliśmy w stulecie kina, z tego mieliśmy zorganizowaną uroczystą galę, której między innymi mogliśmy podziękować i pracownikom, wieloletniemu dyrektorowi Andrzejowi Bubele. Podczas tej gali odsłonięliśmy tablicę pamiątkową. To jest jeden z elementów upamiętnienia tej historycznej dla nas postaci, która ma wielki wkład w to zamojskie kino, którego inicjatywy są realizowane przez wiele lat i myślę, że wiele będzie lat jeszcze to trwało. Mam na myśli choćby Sakrofilm, Alchemię Kina, spotkania z historią. To są wszystkie takie elementy wydarzeń kulturalnych, które cały czas trwają i myślę, że to jest takie fajne, że po kimś zostaje nie tylko pamięć, obraz, ale także pewne wydarzenia i pewien styl prowadzenia w ogóle kina stylowych. Z okazji stulecia został przygotowany specjalny film. Reżyserem tego filmu jest pani Anna Duda, która ten film zrealizowała. Ten film bardzo fajnie pokazuje i fakty o kinie, oraz także emocje, które towarzyszyły tutaj zamojskiemu kinu. Mamy taki przegląd, zebrane informacje, to co działo się właśnie przez te 100 lat, jeżeli chodzi o zamojską kinematografię.
4: Agnieszka Jaczyńska. Wielu zamościanom kino stylowe kojarzy się z zupełnie inną lokalizacją, obecnym kościołem franciszkanów. I to było miejsce, które zawsze było bardzo żywe w opowieściach mojej rodziny, bo jeszcze moi dziadkowie chodzili do tego kina i mieli z tym swoje własne takie sentymentalne wspomnienia. Oczywiście rodzice, kino w latach 60., kiedy oni byli młodzi, było takim miejscem, które przyciągało rzeczywiście rzesze zamościan. No i pójście na te wszystkie produkcje, które tam się odbywały, były wielkim wydarzeniem i towarzyskim, i kulturalnym. Ja kino oczywiście wspominam z wielkim sentymentem. Zaczęłam do niego chodzić na poranki dla dzieci, a z biegiem czasu oczywiście ten repertuar się zmieniał. Bardzo często chodziliśmy do kina, kiedy uczęszczałam do pierwszego liceum ogólnokształcącego i to wyjście do kina zawsze było i frajdą, ale też okazją do tego, żeby ten dzień szkolny był nieco inny, niekoniecznie w ławkach. Długo chyba wielu zamościan o kościele franciszkanów, który wrócił tam, nie myślało w ten sposób, tylko gdzieś w podświadomości, nawet jak myśleli o kościele, to sobie myśleli, a to ten kościół w kinie stylowym. Mówi Marcin Zamoński.
21: Kocham filmy. Sam je kiedyś tworzyłem. A tak już dzisiaj tej perspektywy czasów można powiedzieć, że udało się mimo wielu przeciwników budowy tego kina, to okazało się, że jednak miłośnicy są, chcą chodzić do kina, chcą widzieć ten obraz, co jest zupełnie co innego niż w domu przed telewizorem. To jest coś, co ma swoją magię. Kino ma magię i jego nie żaden telewizor nie pokona. Na tym wielkim ekranie oglądać film z tym dobrym dźwiękiem, jeszcze tutaj klimatyzacja, mamy wszystko, super kino, to jest niezapomniane.
4: CKF Stylowy w Zamościu powstał jako kino i kinoteatr stylowy we wrześniu 1926 roku. Otwarto nowe boisko sportowe w Szkole Podstawowej nr 3 w Zamościu. Jest wielofunkcyjne. Powstało w miejscu starego, wysłużonego już boiska.
22: Dzień dobry, Maria Mołdok, dyrektor szkoły nr 3 w Zamościu. Dzień 30 września to dla naszej szkoły bardzo ważna data, bo w tym dniu otworzyliśmy boisko wielofunkcyjne, na którym będzie można uprawiać różne dyscypliny sportu, takie jak koszykówka, siatkówka, piłka ręczna, tenis ziemny i jest to taki obiekt, który będzie służył zarówno naszym uczniom, jak również mieszkańcom osiedla. W szkole ogromna radość w związku z tym.
23: Jak długo trwała budowa tego boiska?
22: Budowa to w sumie bardzo szybko przebiegła. Budżet był zaplanowany, budowa boiska w budżecie obywatelskim na 2025 rok, ale niestety nie został wyłoniony wykonawca. Ogłoszony powtórny przetarg i w tym przetargu już został wybrany wykonawca. I boisko około 2-3 miesięcy i cała budowa bardzo sprawnie przeszła. Przetarg też nie wyszedł z tego powodu, że było jakby w budżecie troszeczkę za mało pieniędzy i dostaliśmy od miasta, zrozumieli jakby naszą potrzebę i konieczność takiego boiska i dostaliśmy dodatkowe pieniądze, żeby można było cały ten budżet, bo opiewał na około 300 tysięcy złotych.

0: U nas jest już boisko do piłki nożnej i mieszkańcy korzystają. Młodzież przychodzi tutaj na różne rozgrywki i szkoła jest otwarta do godziny 21, więc tutaj też odbywa się to pod kontrolą. Jest w miarę spokojnie, jakoś tak nie mieliśmy z tym problemów i teraz to boisko również będzie dla mieszkańców otwarte.
1: A dlaczego to boisko było potrzebne, pani dyrektor?
0: Potrzebne było dlatego, że jakby brakowało takiego boiska kompleksu. Wcześniej w tym miejscu, gdzie to boisko powstało, było boisko z asfaltu. Było nierówne, znaczy niebezpiecznie. Nie organizowaliśmy już tam lekcji, zajęć wychowania fizycznego, po prostu było niebezpiecznie. I chcieliśmy, no, żeby właśnie dzieci wreszcie mogły ćwiczyć w te dni, kiedy jest piękna pogoda, tak jak dzisiaj, żeby mogły ćwiczyć, realizować podstawę z wychowania fizycznego właśnie na takim nowoczesnym, bezpiecznym boisku. To jest dla wszystkich dzieci, dla całej, od pierwszej do ósmej klasy.
2: Dzień dobry, nazywam się Marcin Łyś, jestem nauczycielem WF-u w Szkole Podstawowej nr 3 w Zamościu, pełnię też funkcję wicedyrektora. Znaczy, na pewno pomaga nam odtworzyć naszą bazę sportową. W tym miejscu boisko już było swego czasu, asfaltowe, stare, zużyte, no już niekoniecznie bezpieczne dla uczniów, a w tej chwili to boisko na pewno jest o niebo lepsze od poprzedniego, na pewno jest bezpieczniejsze, na pewno też no, takie jest bardziej urozmaicone, wielofunkcyjne, jak sama nazwa wskazuje, więc na pewno będzie tam można wiele ciekawego zrobić podczas realizacji programu. Jest to pełnowymiarowe boisko do koszykówki, oprócz tego boisko do siatkówki, do tenisa i do piłki ręcznej można będzie wykorzystać, ponieważ bramki do piłki ręcznej są zamontowane. Już próbowaliśmy, czy się nadaje, testy wypadły pomyślnie, także no, jesteśmy zadowoleni. No niestety poprzednie już trudno było nawet go używać, ponieważ było asfaltowe, poniszczone z taką nawierzchnią, która niestety nie gwarantowała bezpieczeństwa. To jest po prostu nowe i spełnia wszystkie aktualne standardy. Z całą pewnością baza sportowa naszej szkoły jest dość bogata. Mamy dwie sale gimnastyczne, mamy boisko typu Orlik, więc realizacja podstawy programowej nie była zagrożona, ale to w dużej mierze pozwoli nam rozszerzyć ofertę, urozmaicić zajęcia, zaciekawić dzieci i myślę, że to taki dobry krok do przodu.
1: Mówi prezydent Zamościa Rafał Zwolak.
3: Wyjątkowy dzień, nie tylko dla szkoły Trójki, dla całego społeczeństwa i dla całego miasta, ponieważ 2,5 roku temu mówiłem, że będziemy stawiali na sport nie tylko sport senioralny, ale głównie właśnie na sport dziecięcy i ta inwestycja dzisiejsza i ta, która była otwierana parę miesięcy temu, właśnie się do tego przyczynia, bo dzieci mogą tutaj uczyć się od najmłodszych lat sportu, a później właśnie te dyscypliny lekkoatletyczne, które prowadzi Agros Zamość, powoduje, że mamy mistrzów. Kopeć, Ola Wachna i wielu innych, którzy w tej chwili widać ich. To są osoby, które reprezentują Zamość. Nie możemy oszczędzać na sporcie, nie możemy oszczędzać na dzieciach i co roku będziemy robić nowe inwestycje. No tak, mieszkańcy miasta będą mogli korzystać z obiektów, które są na terenach szkoły. I tak samo, tak jak tutaj, to jest budżet obywatelski. Po pierwszym nie wyszło, dlatego musiałem dołożyć, bo to 400 tysięcy. Więc to jest inwestycja dla mieszkańców tego osiedla.
4: Boisko mi się podoba, bo jest fajne, bo można się na nim bawić. Po lekcjach można sobie przyjść i zagrać. Cieszę się dlatego, że będzie więcej sportów grać. Fajnie, że jest boisko, bo możemy na nim tańczyć z pomponami.
5: I też można czasami grać na nim w WF-ie.
6: Będą dużo dzieci grać w piłkę i będą się rozwijać.
7: Można na nim grać w koszykówkę i piłkę nożną, ręczną, tenisa.
8: Fajnie. Jest miękkie, guma taka.
9: Ale nie tylko można grać w różne sporty, ale też w różne gry. Gry zespołowe, które nie potrzebują sprzętów do tego. Na przykład berek, tam zbijak.
10: I też jest lepsze, bo przynajmniej nam się teraz nie będą wsypywać kulki do butów. Czasami jak się ja na przykład wywróciłam, te kulki mi się zawsze przyczepiały tutaj do kolan i to tak bardzo bolało. Się grało w piłkę, to ciągle to budziło buty.
11: Milka, Zosia, Weronika, Kornelia, Annika, Franek, Ola, Franek.
1: Nowe boisko wielofunkcyjne to inwestycja za ponad 260 tysięcy złotych, zrealizowana w ramach budżetu obywatelskiego za 2025 rok dla osiedla Orzeszkowej Rejmonta. Na koniec informacja dla wszystkich pasażerów miejskiej komunikacji. Będzie zmiana w kursowaniu linii numer 3 w Zamościu od poniedziałku, od 5 września. Trójka będzie

0: przejeżdżała przez Starówkę, czyli ulicą Kaśnickiego. Nie będzie już jeździła ulicą Pełowiaków i wyznaczonym objazdem. To wspólna decyzja Zamojskiego Ratusza, Zarządu Dróg Rolskich i MZK. O szczegółach prezes Zamojskiego MZK Sławomir Ożgo.
1: Zrobiliśmy spotkanie z panem prezydentem, z Zarządem Dróg Rolskich i z działem inwestycji i dostaliśmy zgodę na przejazd ulicą Łukaśnickiego tylko i wyłącznie linią numer 3, żeby pasażerowie tej linii, która jest najważniejszą linią w Zamościu, mogli jeździć w miarę na czas i żeby te kursy były realizowane zgodnie z rozkładem jazdy.
0: Trójki będą jeździły przez Starówkę do czasu ukończenia przebudowy ulicy Pełowiaków, czyli do 18 miesięcy. To wszystko w tym magazynie lokalnym Zamojskiej Eski. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.
2: Eska Zamość News.
0: Violetta Sowa, zapraszam na magazyn radiowy Zamojskiej Eski. W tym programie opowiemy o Zamościu i o Szczebrzeszynie.
2: Eska Zamość.
0: Zaczynam od Zamościa. Zamość jest niezwykłym punktem na turystycznej mapie Polski. Miasto może się pochwalić tym, że od 1992 roku widnieje na liście światowego dziedzictwa UNESCO. Zamość zwany jest też miastem idealnym, które miasto kiedyś było twierdzą. O Zamościu i części jego historii już teraz. O Zamościu opowiadają Dominika Lipska oraz Jacek Bełz ze Stowarzyszenia Turystyka z Pasją.
3: Miasto Zamość jest nazywane miastem idealnym ze względu na to, że powstał jako realizacja idei renesansowej właśnie miasta idealnego. Ale na czym to polegało? Generalnie każda epoka zastanawiała się nad tym, jak takie miasto idealne powinno wyglądać i w renesansie architekci, urbaniści doszli do wniosku, że miastem idealnym to nie musi być miasto, które jest idealnie wyglądające na kartce, tylko miastem idealnym będzie miasto skrojone na miarę potrzeb człowieka. Dlatego, że renesans to także i humanizm, a więc właśnie zwrócenie się na człowieka, na jego potrzeby. I kiedy Jan Zamoyski, Bernardo Morando podeszli właśnie pod ten projekt i z założeniu Jana Zamoyskiego miasto właśnie miało być takim miastem renesansowym, idealnym, no to Morando musiał to jakoś ugryźć. I nie dość, że oparł plan miasta Zamość o sylwetkę leżącego człowieka, jako właśnie ukłon w stronę tego humanizmu, to także on miał być tak dograny, żeby mieszkający w nim ludzie mieli wszystko, co jest im potrzebne. Są mury obronne, żeby miasto było bezpieczne. Były świątynie różnych wyznań, żeby każdy, jeżeli miał takie życzenie, mógł się pomodlić. Mamy szachownicowy układ ulic i mamy taką pewną piękną proporcję, która sprawia, że dobrze nam się na ulicy miasta Zamościa patrzy. Była trzecia wyższa uczelnia w Polsce, czyli Akademia Zamojska, czyli miejsce, gdzie mogli się mieszkańcy nie tylko kształcić, a to też jest element właśnie tego idealnego miasta, ponieważ renesans był zakręcony na nauce, więc miasto idealne powinno mieć szkołę, a najlepiej wyższą.
4: Tak naprawdę idealność miasta Zamościa też po części polega na jego fortyfikacjach. W założeniu włoskim tak naprawdę powstaje na początku 8-bastionowa twierdza z długim murem kurtyny, który jest wzmocniony bastionami i nawzajem siebie pilnują. Długość murów miasta to około 2400 metrów. Bastion od bastionu dzieli mniej więcej przestrzeń 500 metrów, bo taki był realny zasięg armat. W związku z tym bastion nawzajem miał siebie pilnować. Jednocześnie i Bernardo Morando, i drugi architekt Zamościa, Andrea del Acqua, położyli wielki nacisk na zakres artyleryjski twierdzy zamojskiej. Zamość na tym polegała jego potęga, na tym polegała jego moc, że była to twierdza przede wszystkim artyleryjska, otoczona fosą, otoczona potężnym murem, który zapewniał jej bezpieczeństwo. Potem oczywiście twierdza zostaje wielokrotnie przebudowywana, modyfikowana, tak żeby do połowy XIX wieku cały czas spełniać wymogi obronności. Bastionów było 7, tak naprawdę w tej wersji końcowej, na początkowo nazywane w jednej nomenklaturze dniami tygodnia, w innej nomenklaturze największym był bastion 7, skierowany na wschód, bastion 2 był bastionem pomocniczym, bo on wychodził w wielką zalewę, jest takim bastionem płaskim, dodatkowo obok jest bastion 3, który był bastionem już nie w stylu włoskim, ale w stylu holenderskim, on był jeszcze wzmacniany linią ziemną i on jest taki całkiem już bardziej szpiczasty, w przeciwieństwie do tych bardziej foremnych bastionów pozostałych. Niestety to wszystko jakby zostało zakończone w XIX wieku, kiedy Rosjanie likwidują część bastionów i my dzisiaj patrząc na Zamość widzimy pozostałość bastionu 1, 2, 3, mamy fragmenty 4 bastionu, całkowicie nie mamy bastionu 5, część Zamoście, bo mamy szósty i mamy siódmy bastion. Mury były murami złożonymi. Wał ziemny był otoczony z dwóch stron murem ceglanym. On się waha od 2 do 3 metrów w różnych miejscach, ale na całości ma grubość około 8 metrów. Wysokość murów to jest około 10 metrów i one nie są kończone tak, jak kończyło się mury kiedyś w średniowieczu, blankowaniem albo spiętym szczytem. Tutaj się kończą ławą strzelecką. W każdym z tych miejsc można było dodatkowo wstawić kolejną artylerię, żeby wzmocnić siłę ognia twierdzy zamojskiej, żeby móc się ostrzeliwać i pilnować przed pola twierdzy. Tak naprawdę bastiony udostępnione do zwiedzania mamy 2. W bastionie siódmym mamy trasę turystyczną, która wiedzie korytarzami twierdzy zamojskiej oraz bastion drugi, który jest udostępniony do zwiedzania w ramach wystawy strojów historycznych Modny Zamość, a jednocześnie tam się odbywają różne legendy, różne prezentacje, prelekcje, a w związku z tym to jest siedziba Stowarzyszenia Turystyka z Pasją, tam nas można najczęściej spotkać i tam pokazujemy historię Zamościa, czy to w ramach Majówki Zamojskiej, czy innych wydarzeń, które organizujemy. Bastion pierwszy, który też jest oddany, ma inny charakter, bo tam się często odbywają koncerty i to jest jakby to miejsce bardziej skierowane w stronę muzyczną. Bastion trzeci jest częściowo udostępniony, bo on jest w ramach obiektów muzealnych i będąc przy Prochowni możemy wejść na plato tego bastionu, spojrzeć na długą panoramę kurtyny murów w kierunku wschodnim, tak samo jak przechodząc mostami, które przypominają tą część czoła bastionu strony południowej, możemy spojrzeć ku zachodowi i tam zobaczyć całą długą, piękną panoramę. Przede wszystkim wieczorem, bo wtedy widzimy pięknie podświetlone te wszystkie mury, które rzeczywiście mają wyjątkowy charakter w skali europejskiej i naprawdę polecamy spacer wokół twierdzy Zamość. Bastion siódmy, czyli ten największy, jest zakończeniem ulicy Grodzkiej, czyli kręgosłupa miasta, tej głównej ulicy, gdzie miało się koncentrować życie miasta. I po lewej stronie będziemy mieli bastion szósty, a po prawej stronie bastion pierwszy, bo to jest ta numeracja, która odchodzi, a w innej numeracji bastion siódmy, ten kończący, jest czwartkiem i po bokach mamy środę i piątek. Odchodząc na boki, mamy numerację bastionu. Można też zawsze sięgnąć do informacji turystycznej, tam na pewno nas pokierują, żeby wyjść na ten najważniejszy bastion siódmy, gdzie możemy wejść też na górę, na trzańca bastionu siódmego, żeby spojrzeć z troszeczkę wyższej perspektywy i zobaczyć przynajmniej część tego układu urbanistycznego miasta Zamość. Zamość oblegany był wielokrotnie. Pierwszym chrztem twierdzy zamojskiej jest 1648 rok, kiedy pod Zamość podchodzi wielka armia Bogdana Chmielnickiego. Około 11 tysięcy wojsk, tak się szacuje, wojsk kozackich i czambułów tatarskich przychodzą pod Zamość pod koniec października 1648 roku i rozkładają potężny obóz. Na tyle potężny i na tyle dobrze ufortyfikowany, że zapraszają obrońców w Zamościa, żeby pokazać im, jak dobrze są przygotowani do oblężenia Zamościa i jak karne wojsko przyszło pod Zamość. Robi to duże wrażenie na obrońcach Zamościa, przede wszystkim na margrabim Myszkowskim, na pułkowniku Ludwiku Wejherze, którzy dowodzą silną obsadą twierdzy zamojskiej, bo to około 4700 żołnierzy, w tym mieszczaństwo pod bronią, ale twierdza zamojska popełnia pewne błędy. Przyjmuje za dużo uciekinierów z okolicy i Zamość jest przeludniony. Obrońcy boją się głodu i boją się zarazy. W związku z tym muszą myśleć o tym, w jaki sposób zabezpieczyć twierdzę zamojską. Bogdan Chmielnicki, mimo posiadania potężnej armii, zdaje sobie sprawę, że nie ma czasu na długie oblężenie. Koniec października, listopad, to już jest w XVII wieku czas, kiedy zbliża się sroga zima. A te zimy rzeczywiście wtedy były siarczyste, wielkimi śniegami i Bogdan Chmielnicki wie, że nie może zostać pod Zamościem na kilka miesięcy, bo namioty rozstawione w śniegach sprawią, że wojsko mu zacznie wymierać z głodu i zimna. W związku z tym, jeżeli jedni nie chcą się być oblegani, a drudzy nie chcą oblegać, dokonuje się szybkiej negocjacji i po mniej więcej 2 tygodniach oblężenia Zamość płaci kontrybucję. Płaci 20 tysięcy złotych, płacą wszyscy mieszczanie, wszystkie nacje uiszczają odpowiednią opłatę i zostaje odstąpione. Co ciekawe, w ramach porozumień Chmielnicki zobowiązał się do oddania dziewek, które były wzięte w niewolę oraz urządził wyprzedaż tego wszystkiego, co nazbierano, nakradziono przez cały teren Rzeczpospolitej. Przez 3 dni kupcy zamojscy mogli oglądać i kupić właśnie pod murami miasta Zamość. Straty były takie, że szacuje się, że około 3 tysięcy kozaków i Tatarów zginęło pod Zamościem, a jednocześnie przy stratach Zamościa rzędu około 300 osób. W związku z tym rzeczywiście tutaj mury Zamościa się sprawdziły, niestety nie sprawdziła się logistyka i całe zarządzanie. Ale to już wszystko poprawiono w drugim oblężeniu Zamościa w 1656 roku, kiedy pod Zamość podchodzi wielka armia Karola X Gustawa Króla Szwecji. 18 tysięcy wojsk w jeszcze trudniejszym momencie, bo feldmarszałek Douglas pojawia się w Zamościu 24 lutego, a król przebija się przez śniegi ze Szczebyszyna przez całe 4 dni, żeby w kilkanaście kilometrów pokonać w 4 dni i dotrzeć około 28 lutego pod mury Zamościa. No i oczywiście przystąpiono do oblężenia. Bazylii Ludomicz pisał, że pierwszej nocy oblężenia niebo gorało nad Zamościem, bo Szwedzi umyślili sobie Zamość spalić, ale jak wiemy, Zamość to twierdza murowana, w związku z tym strat nijakich w zamojskiej twierdzy nie było. Zamość dobrze ufortyfikowany, a Szwedzi bez ciężkich armat. W związku z tym nie mieli szansy na zdobycie Zamościa. Próbowali negocjacji, próbowali forteli, próbowali różnych historii, żeby Zamość zdobyć. Teoretycznie nie musieli zdobywać Zamościa, bo Zamość nie był wtedy twierdzą kresowo, jakby nam się wydawało, czy twierdzą o znaczeniu strategicznym. Była to twierdza potężna, aczkolwiek w centralnej Rzeczpospolitej. Niemniej jednak po bitwie pod Gołębiem, gdzie wojska czarnieckie nie zostały pokonane i przystąpiły do walki podjazdowej, Karol X Gustaw zdawał sobie sprawę, że przy niekorzystnym układzie sił może znaleźć się w potrójnych kleszczach, bo do Lwowa, gdzie Jan Kazimierz już stoi z potężną armią, jest ponad 100 kilometrów. Armia podjazdowa Czarnieckiego, a dodatkowo potężna obsada twierdzy zamojskiej. Po kilku dniach oblężenia Szwedzi wycofują się spod Zamościa i odchodzą pod Sandomierz, gdzie po krótkich potyczkach wycofują się w kierunku Warszawy. I to jest to najbardziej znane oblężenie Zamościa, gdzie Zamość potwierdził swoją siłę ognia i swoją potęgę. Zamość tak naprawdę oblegany był wielokrotnie. Czasami ciężko mówić o poddaniu, ponieważ na przykład ogłaszał neutralność albo otwierał bramę dla wojsk obcych, które zajmowały pozycje, ale bez niszczenia miasta. Mamy też jedno skuteczne zdobycie Zamościa. Mówimy o tym, że Zamość nigdy nie został zdobyty przez obce wojska, ale Polakom jak najbardziej się udało. W majową noc 1809 roku w błyskawicznym szturmie 2000 oddział generała Pelletier zdobywa Zamość. Jak to jest możliwe? Tak naprawdę przecież w Zamościu z Kielmońskiej twierdzy było 2,5 tysiąca żołnierzy, potężne mury, które zatrzymały Kozaków, zatrzymały Szwedów, nagle poddają się Polakom. Otóż Austriacy nie dokonali zamiany wojsk. Często było praktyką było wymienianie obsad, tak żeby nacji narodowej nie było w twierdzy, która miała się bronić. Tutaj nie zdążono tego zrobić. Po części dzięki zamojskim, po części dzięki obsadom, które tutaj się broniły. W związku z tym w błyskawicznym szturmie kilkugodzinnym oddziały polsko-francuskie zajmują twierdzę Zamość. Ale część skapitulowała i z tych oddziałów następnego dnia przygotowano specjalną kompanię, którą wsiąłono do pułku, ale oddziały austriackie, oddziały wołoskie i mołdawskie, bo nie broniły się do samego końca. I tutaj warto wspomnieć o kobiecie, która się wykazała wielkim męstwem, której tak naprawdę nie powinno być w wojsku. Bo Joanna Żubrowa zaciągnęła się do wojska w męskim przebraniu, ale pod Zamościem już była jako ona, ponieważ jej żołnierze bardzo w nią wierzyli. Była świetnym żołnierzem, stwierdzono, że należy ją zostawić. Ale żeby nie było przebierańców, wydalono ją z wojska, pozbawiając wszystkich wyposażeń, ale pozwolono jej zaciągnąć się we własnym zakresie. I sama się musiała wyposażyć. Pod Zamościem ona już dowodzi jednym z oddziałów, który wykazuje się wielkim męsem, jako jeden z pierwszych wchodzi do twierdzy zamojskiej. Następnego dnia ponad 60 osób wytypowano do odznaczeń różnego rodzaju i nagród, w tym Joanną Żubrowę. Wyznaczono ją do Srebrnego Krzyża Virtuti Militari. Niestety kapituła nie zgodziła się z tą decyzją. Joanna Żubrowa nie może dostać tego medalu. Poniatowski proponuje jej nagrodę pieniężną. Ona odmawia, mówiąc, że nie służy dla pieniędzy w wojsku, ale dla dobra Rzeczpospolitej. A tak naprawdę Poniatowski podarował jej od siebie dwa piękne pistolety, ale nie dostaje tego medalu. Historia była przewrotna, w związku z tym wielki książę Konstanty i car Aleksander I wizytują miasto. Jakiś przewodnik, widocznie po twierdzy zamojskiej, może ktoś z naszych przodków, opowiedział im tą historię i uznali, że to jest niesprawiedliwe, że tak naprawdę męstwo powinno być docenione. I zostaje zaproszona na Zamek Królewski, gdzie wręczono jej Srebrny Krzyż Virtuti Militari właśnie za działania pod Zamościem. A wariactwo polega na tym, że z jednej strony zostaje uhonorowana w ten sposób, ale z drugiej strony nie ma prawa mieszkać na terenie królestwa, ponieważ oprócz za działania dla Austriaków jest nagrodzona, ale za działania przeciwko carowi jest wyrzucona z terenu Rzeczpospolitej. I tak naprawdę mieszka w okolicy Wielunia, czyli w Zaborze Pruskim. Czasami przyjeżdżała do Rzeczpospolitej na wykłady, prelekcje i inne pogadanki, ale zamieszkiwać nie mogła. Mieszkała do końca życia pod Wieluniem i tam właśnie jest pochowana.
3: Arsenał tak naprawdę ten, który mamy obecnie, jest po pierwsze po przebudowie, a po drugie jest to drugi arsenał, dlatego że pierwotnie, kiedy Jan Zamoyski planował arsenał, był to jeden z pierwszych budynków wznoszonych w mieście, oczywiście równocześnie z pałacem czy innymi, natomiast był wybudowany stojąc przodem do pałacu Zamoyskich, to po prawej stronie i był drewniany. Tak jak zresztą całość miasta miasta początkowo w tej pierwszej fazie budowy była drewniana. Zamojskiemu i Bernardo Morando chodziło o to, żeby ten ich projekt okrzepł, żeby można było sprawdzić, czy to zafunkcjonuje, zadziała. No ale od pewnego momentu był absolutny nakaz budowy już z murowania budynków i w momencie, kiedy arsenał spłonął, to Jan Zamojski kazał go odbudować już w wersji właśnie murowanej i po lewej stronie Pałacu Zamojskich, tu gdzie teraz możemy go oglądać. I tak naprawdę mówi się, że za czasów Jana Zamojskiego ten arsenał pełnił troszeczkę funkcję też takiego jednego z pierwszych muzeów w Polsce. Ze względu na to, że Jan Zamojski oprócz tego, że trzymał tam oczywiście broń, jak sama nazwa wskazuje, to także trzymał swoje zdobycze wojenne i kiedy miał znamienitych gości, to witał ich czy przed pałacem, czy na Rynku Wielkim, prowadził do katedry, a później do arsenału i tam tymi swoimi zdobyczami wojennymi miał się chwalić. W związku z powyższym właśnie czasami w ten sposób się to przedstawia. Natomiast w XIX wieku budynek arsenału został przebudowany przez Jana Maleckiego, który tak naprawdę nadzorował przebudowę XIX-wieczną twierdzy. I to też jest bardzo istotne, dlatego że tak naprawdę zasadniczo historię twierdzy Zamość możemy podzielić na takie jakby dwie fazy, czyli tą pierwszą, morandowską. Później oczywiście ona była zmieniana, rozbudowywana, ale taka największa przebudowa twierdzy ma miejsce w wieku XIX.
2: SK Zamość.
0: Z Zamościa przenosimy się do Szczebrzeszyna. Miasteczko jest znane dzięki chrząszczowi, który brzmi w Trzcinie, ale Szczebrzeszyn to też ciekawa historia i zabytki. O tym już teraz.
5: Dzień dobry Państwu, z tej strony Wojtek Łosiewicz. Dzisiaj cofniemy się w czasie. Będziemy rozmawiać o Szczebrzeszynie, mieście średniowiecznym, o najstarszym mieście w naszym regionie, o zabytkach miasteczka Szczebrzeszyn. Miasto Szczebrzeszyn zazwyczaj kojarzy się tylko z wierszem Brzechwy. W Szczebrzeszynie chrząszcz brzmi w Trzcinie i Szczebrzeszyn z tego słynie, a wszak jest to miasto o niesamowitej architekturze. Kiedyś pan Stanisław Jachymek, którego większość z naszych słuchaczy zna, przyrównał w czasie rozmowy prywatnej ze mną Szczebrzeszyn do takiego roztoczańskiego Kazimierza, aczkolwiek nie odkrytego. I rzeczywiście, gdy patrzy się na topografię Szczebrzeszyna, gdy patrzy się na poszczególne jego zabytki, to przypomina urbanistycznie miasteczko Szczebrzeszyn, położone nie nad rzeką Wisłą, a nad rzeką Wieprz. Szczebrzeszyn to miasto jedno z najstarszych w naszym regionie. W średniowieczu funkcjonowały grody. Czerwień, sąsiadka, która nazywała się Słutjeńsk, czy też Wołyń, dzisiejszy Gródek nad Bugiem. W 1241 roku jeden z generałów, który później zostanie hanem, Batu Han, najedzie drogę, która łączyła Polskę z Rusią Kijowską i zniszczy grody. Następnie Burundaj, jeden z hanów, nakaże zniszczenie wszystkich fortyfikacji w grodach sąsiadka, Słutjeńsk, w grodzie Czerwień i w grodzie Wołyń. Miasteczko Szczebrzeszyn położone jest na drodze pomiędzy Czerwieniem, a właśnie sąsiadką. Niektórzy szukają początków nazwy Szczebrzeszyna od słów Szcze, Berechy, Try, czyli jeszcze trzy brzegi, a będziemy w sąsiadce. I rzeczywiście pomiędzy sąsiadką a Szczebrzeszynem są trzy wzgórza i za tymi trzema wzgórzami jest Słutjeńsk sąsiadka. To jest jedna z koncepcji powstania nazwy. Inna koncepcja, którą powtarzali Żydzi polscy, to koncepcja, iż Szczebrzeszyn ma nazwę od słowa Szeberszen, złamany ząb. Podobno w czasie najazdu kozaków jeden podbiegł do Żyda w Szczebrzeszynie, uderzył go w twarz, pytając, jak nazywa się to miasto. Ten mieszkaniec miasta wypluł ząb i powiedział Szeberszen, znaczy to złamany ząb i podobno stąd właśnie nazwa Szczebrzeszyn. Każdy uważa swoją prawdę za najważniejszą. Inni, Rusini z okolic Szczebrzeszyna, uważali, że nazwa jest od słowa szczebrechać, kłamać, szczebrechaty, kłamca, bo Szczebrzeszyn miał być miejscem układów pokojowych pomiędzy książętami ruskimi a książętami piastowskimi we wczesnym średniowieczu, gdzie podobno nie dotrzymano ugody, nie dotrzymano porozumienia. Szczebrzeszyn. Miasteczko położone na cyplu roztocza zachodniego, który wbija się w dolinę rzeki Wieprz. Co ciekawe, miasteczko to położone na szlaku drogowym, ale zapewne był to także szlak wodny. Szczebrzeszyn miał dawniej bramę halicką, która zlokalizowana była w miejscu dzisiejszego pomnika chrząszcza, tego drewnianego przy źródełku. Brama halicka była nad źródełkiem, a źródełko ograniczało ją od strony rzeki. Wyżej było wzgórze zamkowe, które zachowało się do dzisiaj. Choćby brama halicka mówi, że miasto było ważnym punktem na drodze w stronę Halicza. Natomiast rzeką Wieprz spławiano zboże, wyciągano łodzie w różnych miejscach. Pod Szczebrzeszynem jest nazwa Wywłoczka. Nie od wywłok, które tam mieszkały, a od wywlekania łodzi na brzeg, łubanek w średniowieczu, które następnie przyciągano do rzeki Łady. Ruską drogą, to też ciekawe. Szczebrzeszyn zapewne początki swoje ma w wczesnym średniowieczu w tak zwanej szeroko pojętej Rusi Kijowskiej. Na wzgórzu do dzisiaj możemy zobaczyć wieżę. Ta wieża została wybudowana przez Kazimierza Wielkiego. Ale gdy czytałem sprawozdania archeologiczne z wykopalisk w miasteczku Puszczę Brzeszyn. Pani profesor Hoczyk-Siwek. Pani profesor Hoczyk-Siwek mówiła, że pod wieżą kazimierzowską jest jeszcze starszy mur. Ten mur musiał, bo jest starszy od czasów Kazimierza, sięgać książąt halickich, może Daniela Halickiego, może Romana. Wzgórze zamkowe, górujące nad miasteczkiem Szczebrzeszyn, zostało sztucznie ukształtowane, odcięte od cypla przekopem. A co ciekawe, okno wieży było skierowane w stronę wschodnią, prosto na białą drogę, która prowadziła przeprawą przez rzekę Wieprz. Było to też miejsce, z którego łatwo można było ostrzelać groble, więc wzgórze zamkowe zachowało elementy obronne. Możemy poznać tam przeznaczenie wież obronnych donżonów średniowiecznych. Były to miejsca, które funkcjonowały jako siedziba władzy, więc Szczebrzeszyn, tak jak Kazimierz nad Wisłą, ma swoje wzgórze zamkowe i ma swoją wieżę. W średniowieczu koło wieży, koło ogrodziska zaczęło wyrastać miasto. Na pewno jednym z najstarszych elementów dzisiejszego Szczebrzeszyna, do dzisiaj funkcjonującego, jest cerkiew prawosławna. Cerkiew mogła nosić wezwanie świętego Mikołaja, następnie zmienione pod wpływem różnych czasów XV-XVI wieku na wezwanie zaśnięcia Najświętszej Marii Panny. Tutaj nie jest jasne tak naprawdę w mieście Szczebrzeszyn to, czy cerkiew przez pewien czas nie funkcjonowała nawet jako kościół rzymskokatolicki. Natomiast warto wybrać się do Szczebrzeszyna, zobaczyć wzgórze zamkowe i zajrzeć do cerkwi prawosławnej dzisiaj pod wezwaniem zaśnięcia Najświętszej Marii Panny, aby zobaczyć jej niesamowitą bryłę i zobaczyć w środku freski renesansowe, które przedstawiają Sąd Boży. Gdy wchodzimy do cerkwi, po prawej stronie widzimy freski przedstawiające wspaniałe miasto Jerozolima. Tak ludzie wyobrażali sobie niebo, że nasza dusza po śmierci zbawionych trafia do wiecznego miasta Jerozolima. Widzimy na fresku Jezusa, który stoi na kuli ziemskiej. Widzimy także świętego Jana, związanego właśnie z Apokalipsą, który napisał Apokalipsę świętego Jana na wzgórzu. Widzimy osoby przebogujące w imieniu ludzkości Jezusa, Maryję i Jana Chrzciciela przy sądzie ostatecznym. Widzimy na samym dole fresku osoby wstające z grobów. Ludzie zbawieni są prowadzeni przez cherubiny, przez anioły do wiecznego miasta Jerozolima. Jest umieszczone w cerkwi to miasto tak, jak wyglądały w owym czasie miasta, które widział autor, malarz fresków. Natomiast dusze potępione są prowadzone przez diabły. Co ciekawe, diabły mają bardzo, bardzo duże przyrodzenia, bo anioły w cerkwiach, jak też w kościołach są bez płci, a diabły płeć mają do ognia piekielnego i można zobaczyć scenę, gdy do ognia właśnie prowadzone są dusze potępionych przez diabły z wielkimi falusami, co też jest ciekawostka. Ikonostas, który jest w cerkwi, jest rekonstrukcją ikonostasu carskiego z XIX wieku. Cerkiew przed II wojną światową nie funkcjonowała jako czynna cerkiew. Co ciekawe, byliśmy może wtedy mniej tolerancyjni niż dzisiaj jesteśmy, bo dzisiaj w cerkwi odbywają się regularnie nabożeństwa, a nawet ludzie o pochodzeniu prawosławnym, gdy biorą ślub z prawosławnymi z innych regionów Polski, to właśnie chcą taki ślub zawrzeć w cerkwi. Szczebrzeszyn, zamek, cerkiew, która być może jest jeszcze w stylu romańskim, została przebudowana w pewnym momencie na przełomie XVIII i XIX wieku, właśnie w tym duchu postarzania, na cerkiew neoromańską albo neogotycką, czyli widzimy dzisiaj, patrząc na cerkiew, elementy, które są pierwszym zastosowaniem neogotyku na terenie Królestwa Polskiego przez Stanisława Kostkę-Zamoyskiego. To cerkiew bardzo interesująca, unikatowa. Według mnie jest to najstarsza cerkiew w Polsce. Szczebrzeszyn miał zawsze liczną społeczność żydowską. Na cmentarzu żydowskim w Szczebrzeszynie możemy zobaczyć mnóstwo nagrobków, których początki sięgają XVI wieku, nawet XVI wieku. Na Kirkucie słowo Kirkut od słowa Kircha, po niemiecku obszar kościoła, kościół, a dawniej na obszarze kościoła chowano zmarłych, stąd cmentarze w języku jidysz, w języku żydowskim nazywają się Kirkuty. Wschodnia część Kirkutu to groby mężczyzn, zachodnia część Kirkutu to groby kobiet. W środku Kirkutu, pomiędzy tymi dwoma częściami cmentarza, możemy zobaczyć wielkie doły albo ślady po dołach, gdzie rozstrzelano żydowskich mieszkańców Szczebrzeszyna w czasie II wojny światowej. Pamiątką po społeczności żydowskiej w Szczebrzeszynie jest Kirkut, ale jest także synagoga. Synagoga barokowa, wybudowana po powstaniu Bogdana Chmielnickiego. Najprawdopodobniej w Szczebrzeszynie przed barokową synagogą funkcjonowała starsza. Być może była drewniana. Na pewno w czasie najazdu Bogdana Chmielnickiego w 1648 roku społeczność żydowska uległa represjom. Był wielki pogrom. Żydzi opisują wydarzenia związane z okresem Bogdana Chmielnickiego jako kurban. Kurban znaczy tyle samo, co ofiara, ofiarowanie. Pod drzwiami synagogi w czasie renowacji obecnej synagogi znaleziono ciała, które być może są właśnie ciałami ofiar pogromu z 1648 roku. Synagoga obecna jest synagogą barokową. Z zewnątrz możemy zobaczyć płaskie pilastry, które nadają nawet z zewnątrz tej cechy barokowej synagodze szczebrzeskiej. Nasza zamojska synagoga z zewnątrz nie ma płaskich pilastrów. Jest ona bardziej renesansowa. W środku zaś możemy zobaczyć resztki Aron HaKodesh, szafki na Torę. Nad szafką na torę napis w języku hebrajskim, stawiam Boga zawsze przed sobą. To był ważny komunikat dla wszystkich Żydów z miasteczka Szczebrzeszyn, którzy przychodzili na modlitwę, że Bóg ma być zawsze dla nich na pierwszym miejscu. Zachowały się także babince. W babincach synagogi modliły się kobiety. Kobiety nie mogły modlić się razem z mężczyznami, aby nie rozpraszać ich swoim widokiem. Synagoga składa się z głównej sali modlitwy, z dwóch babińców po stronie południowej i północnej oraz babińca przylegającego od strony zachodniej. Społeczność żydowska zniknęła w czasie II wojny światowej. Nie zniknęła, została zabita w sposób bardzo brutalny. Możecie przeczytać o tym w pamiętnikach Zygmunta Klukowskiego, najsłynniejszego pamiętnikarza, pisarza z naszego regionu. Część Żydów rozstrzelana na Kirkucie, tak jak powiedziałem. Część na piaskowni za Szczebrzeszynem, a część pojechała do Bełżca, gdzie zginęła w komorze gazowej. Po II wojnie światowej do Bełżca wrócił jeden z mieszkańców przedwojennych żydowskich tego miasteczka, który walczył pod Monte Cassino. W 1939 roku zgłosił się do wojska jako ochotnik. Był zesłany na Syberię. To osoba, która jest znana w Szczebrzeszynie, nazywała się nazwisko Greusser. Ten Greusser, gdy zmarł, jako jedyny Żyd w Polsce powojennej, a może i wcześniej, został pochowany na cmentarzu rzymskokatolickim z elementami związanymi z religią żydowską. Na jego grobie nie zobaczymy krzyża, a zobaczymy gwiazdę Dawida. Jest to jedyny tak naprawdę Żyd polski, religijny Żyd, który został pochowany na cmentarzu rzymskokatolickim, bo wszak prawo kanoniczne chowania jednowierców na cmentarzach zabrania. Jankiel Greusser po II wojnie światowej wrócił do miasteczka, jego rodzina zginęła w czasie zagłady. Zajmował się różnymi drobnymi interesami, spacerował po miasteczku Szczebrzeszyn, śpiewał piosenki, m.in. Pszniere Latar, ale sznur pereł co dzień. To koniec kultury żydowskiej, to zagłada. Dzisiaj w Szczebrzeszynie są ludzie o pochodzeniu żydowskim, którzy przyznają się do swoich korzeni, są świadomi religii swoich przodków i sami do niej ciążą. Natomiast są także ci, którzy mają świadomość swojego pochodzenia i chcą, żeby jak najszybciej o tym zapomnieć. Szczebrzeszyn to miasto, które oczywiście posiada rynek, miejsce, gdzie odbywał się handel. Wzdłuż drogi Zamość Biłgoraj czy Zamość Zwierzyniec widzimy mnóstwo kamienic, które zostały uporządkowane już przed II wojną światową w takiej formie, jak widzimy je dzisiaj. Każdy kupiec chciał mieć swoją kamienicę przy głównym trakcie, aby widać go było, gdy się przejeżdżało. Na środku rynku zobaczyć możemy ratusz, który powstał z rozebranych murów Bramy Halickiej. Ratusz powstał po 1820 roku. Jest ciekawą bryłą. Na murze ratusza możemy przeczytać epitafium, czy też tablicę wspominającą o Tadeuszu Kuncewiczu, pseudonim Podkowa. Był to jeden z partyzantów na Zamojszczyźnie, pochodził z Zamojszczyzny. Co ciekawe, po II wojnie światowej wydostał się razem ze swoimi partyzantami ciężarówką Ludowego Wojska Polskiego aż do zachodniej strefy okupacyjnej, do Niemiec Zachodnich, przez Czechy, skąd został deportowany. Odbywał później wyrok w Polsce za działalność antykomunistyczną po 1944 roku. Tadeusz Kuncewicz, pseudonim Podkowa, ma swoją tablicę właśnie na murze Szczebrzeszyna. Też przed ratuszem możemy zobaczyć pomnik chrząszcza, który jest bardziej trwały niż ten z drzewa lipowego. Jak wiecie, drodzy radiosłuchacze, lub też nie wiecie, ten akurat chrząszcz bardziej przypomina świerszcza. Natomiast wszyscy chcą przy tym chrząszczu mieć zdjęcie. Brzechwa zapisał w literaturze polskiej miasteczko Szczebrzeszyn, a inni do dzisiaj kontynuują pracę Brzechwy nad rozsławieniem tego miasteczka, bo w Szczebrzeszynie odbywa się Festiwal Języka Polskiego. Rynek w miasteczku Szczebrzeszyn z jednej strony to cerkiew, synagoga jest troszeczkę dalej, a po drugiej stronie rynku, patrząc od cerkwi, znajduje się kościół świętego Mikołaja. Jest to kościół renesansowy z elementami renesansu włoskiego, który nazywany jest w Polsce renesansem lubelskim. Wezwanie Mikołaja, świętego Mikołaja, nawiązuje także do pierwszego proboszcza, pierwszego infuata, który w tym kościele pracował. Był to Mikołaj Kiśnicki, który był proboszczem w Szczebrzeszynie, a infuatem w Zamościu. Nad wejściem z boku kościoła możemy zobaczyć herb infuata Mikołaja Kiśnickiego. Jest to krzyż z dodatkową belką, a herb bardzo ciekawie się nazywa. Nazywa się Prus. Aleksander Głowacki, który urodził się na Chrubieszowszczyźnie, był szlachcicem właśnie o herbie Prus, dlatego wybrał sobie pseudonim Bolesław Prus. Szczebrzeszyn ma jeszcze jedną ciekawą świątynię. Oprócz cerkwi, synagogi kościoła świętego Mikołaja mamy także przepiękny kościół klasztorny świętej Katarzyny. Początki tego kościoła sięgają być może nawet średniowiecza. Później został rozbudowany przez Katarzynę z Ostrockich, drugą ordynatową. Nad wejściem do kościoła możemy zobaczyć herby zamońskich, Jelita, ale także Ostrockich, książąt wołyńskich. Nad samym wejściem widzimy skrzyżowane dłonie, które są symbolem franciszkanów, a to właśnie franciszkanie użytkowali klasztor przylegający do kościoła świętej Katarzyny. Klasztor i kościół świętej Katarzyny to niesamowite dzieło renesansu lubelskiego, przepiękne malowidła, przepiękne wnętrze i tam także znajduje się Matka Boska, która przez niektórych jest uważana za Matkę Boską Ormiańską z zamońskiego kościoła. Szczebrzeszyn zachował swój swój urbanistyczny układ z rynkiem, ze świątyniami. Ciekawym też jest w Szczebrzeszynie cmentarz rzymskokatolicki, na którym możemy zobaczyć nagrobek Jankiela Groisera, także powstańców styczniowych, żołnierzy Tadeusza Kuncewicza, pseudonim Podkowa, oraz piękną neogotycką kaplicę świętego Leonarda, która góruje nad samą miejscowością. Za cmentarzem przepiękny widok na wsie położone na południe od miejscowości Szczebrzeszyn. Polecam spacer z centrum miasteczka od rynku przy cerkwi, następnie koło Kirkutu i przez cmentarz żydowski możemy wejść na kulminację wzgórza, aby zobaczyć przepiękną panoramę rzeki Wieprz. Szczebrzeszyn położony jest na krawędzi Roztocza Zachodniego. Poprzecinane są wzgórza Roztocza Zachodniego wielkimi, głębokimi wąwozami, które zapewniały obronność także miasteczku. Od zachodu sieć wąwozów nazywana jest piekiełkiem. To właśnie dlatego, że gdy dane wojsko lub też człowiek trafił do jednego wąwozu, ciężko było z niego się wydostać. Wąwozy mają obrywy w wysokości 30 metrów, są to gany. Tworzą przez to niedostępną fosę tak naprawdę od strony zachodniej, która ograniczała możliwość zdobycia miasteczka Szczebrzeszyn. Miasteczko Szczebrzeszyn położone jest na stoku wzgórz roztoczańskich, Roztocza Zachodniego i częściowo w dolinie rzeki Wieprz. Tutaj Wieprz podpływa bezpośrednio prawie pod wzgórze zamkowe, o którym już wcześniej mówiłem, i właśnie na korycie Wieprza, przy korycie Wieprza wybudowano dawniej piękny młyn ordynacki z cegły i z białej opoki. Zapraszam serdecznie Was wszystkich na spacer po miasteczku Szczebrzeszyn. Do synagogi, cerkwi, kościołów traficie bez problemu. W instytucjach kultury na szczęście władarze miasta Szczebrzeszyna zostawili klucze do tych obiektów, które możecie zwiedzić z przewodnikiem. Możecie także samotnie wybrać się na spacer nostalgiczny po miasteczku średniowiecznym Szczebrzeszyn. Ja serdecznie Was zapraszam. Zwiedzanie to także wiedza, nauka czegoś. Odkrywanie według niektórych nie polega na odkrywaniu nowych lądów, a na ciągłym, świeżym spojrzeniu.
0: To wszystko w tym magazynie. Zachęcam do zaglądania na naszą stronę sk.pl i na naszego Facebooka. Ja dziękuję za uwagę i do usłyszenia.
2: SK Zamość News.
0: Violetta Sema zaprasza na magazyn lokalny zamojskiej Eski. W tym programie powiemy o zamojskim kinie, będzie też o modzie.
2: SK Zamość.
0: To zaczynamy. Zamojskie kino w tym roku świętuje stulecie istnienia. W środę 30 września zaplanowano oficjalne uroczystości. Z okazji jubileuszu kino przeszło też wizualną metamorfozę holu głównego. O wszystkich szczegółach opowie Tomasz Jagi, dyrektor Centrum Kultury Filmowej Stylowe w Zamościu.
6: Tak już pewnie Państwo wiedzą, zbliżamy się krokami coraz większymi do obchodów naszego stulecia kina i tutaj przygotowujemy taką uroczystą galę, na której będziemy chcieli podsumować te 100 lat od dekady. Będziemy chcieli upamiętnić tutaj wieloletniego dyrektora Andrzeja Bubeły odsłonięciem tablicy, bo on od początku jakby był w tym budynku i czujemy tego jego ducha, więc to myślę, że to choćby w takiej formie to możemy zrobić. Będzie także krótki film pokazany o historii kina w Zamościu przez te 100 lat. Będzie tort, pewnie przemówienia, nagrody, odznaczenia. Tak, będzie też projekcja filmu, na który dużo osób czeka. To jest film Lalka, który, jak popatrzymy sobie na obsadę, która jest w tym filmie, no to można powiedzieć, to jest gwiazdozbiór, a nie tylko zwykła obsada, także czekamy wszyscy na ten film, który już na ekranach będzie się pojawił u nas od 1 października. Będzie projekcja, no i potem na pewno będziemy go bardzo gęsto grali. Zaangażowanie środków w ten film było bardzo duże, więc jesteśmy wszyscy bardzo ciekawi, jak to wypadło, a myślę, że będzie bardzo, bardzo dobry film. Może będą rekordy polskie, na pewno frekwencyjne, myślę, że będą pobite. Tak, przed nami bardzo ważne wydarzenie dla kina, obchody stulecia. No w sumie żadne daty się nie powtarzają, ale to 100 lat jest tak, takim okresem, że rzadko której instytucji zdarza się właśnie przetrwać. Kino stylowe było przenoszone 3 razy. Najpierw działało w kościele franciszkańskim, tam do lat 90. prowadziło działalność, potem w dzierżawionym sali w klubie garbinezonowym, a i żeby tutaj od 2010 roku w Centrum Kultury Filmowej przy ulicy Odrodzenia kontynuować swoją tą działalność. Czyli budynki się zmieniały, zmieniały się technologie. Najpierw były projekcje nieme, potem były projekcje z taśmy filmowej. Teraz ma, jak wspomniane, projekcje cyfrowe, kino z projektorów laserowych. Ale to, co się nie zmienia, to nie zmienia się magia kina. To, że ludzie chcą przychodzić do tego kina, to, że oglądamy, spotykamy się razem, przeżywamy. Bo też musimy wiedzieć, że jak to 100 lat przemijało, to te też były okresy takie, gdzie były problemy. Były to lata okupacji, były to choćby niedawno znana nam czas pandemii, gdy kina były pozamykane. Także widzimy, ta historia to są wzloty i upadki, ale no, cały czas trwamy, ludzie chcą oglądać razem. Nawet to, że pojawiły się streamingi, to było na chwilę, jeżeli chodzi o frekwencję, wahnięcie, ale widzimy, że to idzie, się odbudowuje. My jednak chcemy się spotykać razem, w grupie przeżywać te emocje, razem oglądać filmy, no i staramy się, żeby właśnie to kino było takim miejscem, stąd te zmiany, po to, żeby to kino było miejscem spotkań z kulturą, ludzi z ludźmi, spotykania z fajnymi osobami, z ciekawymi osobowościami.
0: Panie dyrektorze, powiedzmy o aktualnych zmianach, jakie przeszło nasze zamońskie kino.
6: Tak, udało się pozyskać sporo środków, więc i teraz jakby wydajemy te pieniądze i staramy się zrealizować projekty. Właśnie niedawno zakończyliśmy zwycięstwo, jeżeli chodzi o wymianę ekranu na największej naszej sali numer 3. Tam udało się uzyskać środki i będziemy wymieniać największy ekran, który ma ponad 14 metrów u podstawy. Dzięki temu nasza największa sala uzyskała certyfikat Infinity Vision. Jest to taki standard, którym mogą się pochwalić nieliczne kina w Polsce, a to dzięki temu, że oprócz tego, że mamy właśnie taki bardzo duży ekran, jest projektor 4K z laserową projekcją, bardzo dobry dźwięk, no i to ten standard pozwala, że ta projekcja jest bardzo wysokiej jakości. Już jakby przechodzimy, odkąd kino tutaj się znajduje, już mamy jakby drugą zmianę projektorów, bo zaczynaliśmy jeszcze pracując tutaj na projektorach, które były na taśmę światłoczułą. Potem były pierwsze projektory cyfrowe na lampy ksenonowe, a teraz już właśnie wprowadzamy projektory z laserowym źródłem światła. Jest to wtedy bardziej ostry obraz, lepszy kontrast, rozdzielczość. To jeżeli chodzi o projektory, to jeszcze nadmienię, bo był rozstrzygnięty przetarg na kolejny projektor na naszej najmniejszej sali, w sali numer 4. Tam też właśnie będziemy wymieniać już ostatni z tych projektorów DCP na projektor właśnie laserowy. Czyli to takie dwie duże inwestycje, które poczyniliśmy w tym momencie. Tak, jeżeli chodzi o dźwięk, to też taką naszą wizytówką jest dźwięk na sali numer 2, gdzie jest dźwięk w systemie Dolby Atmos. W większości kin mamy dźwięk w systemie Dolby i to się składa 7.1, czyli głośniki są rozmieszczone w koło widza, a jeżeli chodzi o system Dolby Atmos, dodatkowe głośniki znajdują się jeszcze na suficie i to do tego jest specjalny procesor dźwięku, który dzięki temu ten dźwięk bardziej szczegółowo trafia do naszego widza. Także widzimy, że to kino jest bardzo nowoczesne, bo mamy Dolby Atmos, mało kin może się nim pochwalić. Nasz ekran jest uznany, jak na sali numer 3 mieści się właśnie i uzyskał certyfikat Infinity Vision, czyli też taka dodatkowa jakość, jeżeli chodzi o duże ekrany w Polsce. Na sali numer 3, to sala numer 3 będzie właśnie z certyfikatem Infinity Vision. Generalnie chodzi, że ten ekran pozwala to, że on jest bardzo duży. Rzadko kiedy mamy ekrany powyżej 14 metrów u podstawy i dzięki temu widz więcej widzi i filmy, te, które zaraz pojawią się w tym roku, na przykład Avengersi, najnowsza wersja, czy Duna, na którą czekamy, no to są filmy robione właśnie pod takie duże ekrany. Także to jak mieliśmy Odyseję, czyli po prostu nawet kręci się specjalnymi kamerami, które będą mogły w takim na dużym ekranie pokazywać filmy. Ten obraz jakby otacza, jest przed nami, widzimy go, czy bardziej dokładnie, bo jest duże, jest inne przeżycie, prawda? Tak samo jeżeli oglądamy, a z drugiej strony jeżeli mamy bardzo dobry dźwięk w sali kinowej, to jak na przykład efekty basowe to zadziałają, to wtedy nawet nam ciarki po skórze przychodzą, jakby czujemy nie tylko film oglądamy, ale także czujemy na skórze czasem ten dźwięk. Oczywiście to jest wszystko zrobione tak, żeby nie przeszkadzało widzowi, jest specjalna firma przyjeżdża i wszystko ustawia. Są rozmieszczone wtedy mikrofony na sali albo też podzespoły takie, które mierzą barwę i to po prostu robi firma kinotechniczna, która taką salę dopuszcza do projekcji, żeby to wszystko było zgodne z standardem DCI, czyli takim miernikiem jakości w kinach. W czwórce wymieniamy projektor z laserowym źródłem światła, bo też trwa taka rewolucja, że wszystkie projektory, które mają lampy ksenonowe, na przykład, że za jakiś czas może ich w ogóle nie być, bo w nich jest zawartość rtęci. Wiadomo, że są obostrzenia, żeby unikać już tego typu projekcji z takim źródłem światła. I musimy też iść z tym, żeby za chwilę się nie okazało, że na przykład nie możemy dokupić lampy, a poza tym laserowe źródło światła odznacza się tym, że jest to bardzo kontrastowe, bardzo jest obraz ostry, no a my chcemy właśnie grać w tej najlepszej jakości dla naszych widzów. Sala numer 4 jest na 62 miejsca i ona znajduje się na drugim piętrze. Sala numer 1 jest na 120 miejsc, sala numer 2 na 175, największa nasza sala to jest 374 miejsca, no i właśnie sala numer 4, także to jest projekcja z projektorów cyfrowych i to jest 62 miejsca. No i mamy jeszcze dodatkowo salę studyjną z 27 fotelami, właśnie na takie filmy, które może nie gromadzą tak dużej publiczności, ale także warto je pokazać w naszym kinie, żeby ta oferta była bardzo szeroka. W czwórce wymiana myślę, że nastąpi w około miesiąc, dwa, bo dopiero zakończyliśmy etap przetargów, wyłoniliśmy już firmę, która wygrała ten przetarg, teraz przechodzimy do następnego etapu, czyli etapu realizacji. Ale to myślę, że już na jesień będziemy mieli te inwestycje zakończone. Jeżeli chodzi o inwestycje, które zrealizowaliśmy, to także można zobaczyć zmiany, udając się do kina. W pierwszej kolejności staramy się wymienić to, co jest potrzebnemu widzu, czyli na przykład jeżeli chodzi do oglądania, czyli mamy właśnie projektory, ekrany, dalej, żeby była to wygoda, mamy najnowsze fotele. W tamtym roku zostały wymienione elementy miękkie na salę numer 3. Niedawno przechodziliśmy remont na sali numer 2 i sali numer 1. Te fotele są nowe, to są dwuletnie fotele, także tu jakby zapewniliśmy to już ten komfort oglądania i jakość. Przechodzimy także do innych elementów, które jeszcze możemy poprawić. Jest to choćby wizerunkowo nasz hol, gdzie chcemy, żeby widz od samego miejsca wejścia do kina czuł się, że przychodzi na coś specjalnego, żeby już wchodząc do holu kina czuł, że za chwilę spotka go coś fantastycznego, że będzie oglądał film. Także troszeczkę przyciemniliśmy, jeżeli chodzi o nasz hol, dochodzą elementy światła, które wprowadzają widza, żeby już od wejścia przechodził do tego innego świata filmowego. Także też się staramy coś takiego zrobić. Staramy się także usuwać bariery, które mogą czekać na tych, którzy potrzebują pewnych udogodnień, jeżeli chodzi o w momencie, gdy odwiedzają kino. Mam tu na przykład na myśli osoby, które na przykład niedowidzą czy niedosłyszą i tutaj udało nam się zrealizować projekt, na który zdobyliśmy dofinansowanie 50% z Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. Cały projekt opiewał na wartość 26 tysięcy i w ramach tego projektu w kinie pojawiły się na przykład mapy typograficzne, na których widać, w którym miejscu się znajdujemy, mają oznaczenia w języku Braille'a, można doczytać właśnie, gdzie jest. Od samego wejścia już, jeżeli ktoś ma zainstalowaną specjalną aplikację, osoby, które tego potrzebują, takie aplikacje mają, chodzą i słyszą już, że ten nasz dźwięk, że znajdujemy się w kinie. Takie znaczniki głosowe znajdują się także w innych miejscach, przy kasie biletowej, czy też na przykład przy miejscach toaletach, przy salach możemy także zobaczyć znaczki z oznaczeniem sali, także w języku Braille'a, czyli jeżeli ktoś potrzebuje, może także odczytać dłońmi, tak, bo wiemy, że te osoby też tak odczytują. Czy osoby takie mogą oglądać filmy? Może nas to czasem dziwić, prawda, jak osoba niewidoma ogląda filmy. Czasem to są osoby niewidome albo niedowidzące i tutaj już od dłuższego czasu na rynku jest taka aplikacja Kino Dostępne. Jest to bardzo ciekawe rozwiązanie, ponieważ pozwala ona widzowi odbierać także film poprzez dodatkowo komunikaty głosowe. To ten system nazywa się audiodeskrypcją. W momencie, jeżeli coś widzimy, my, osoby, które dobrze widzą na ekranie, osoba słabiej widząca będzie słyszała. Na przykład komunikat, że w prawym rogu pojawiło się coś tam, albo jakaś postać przychodzi z jednego miejsca do drugiej. Takie dodatkowe objaśnienia tego pozwolą jeszcze ten film pełniej odbierać. I dzięki tej aplikacji, gdy przychodzimy na seans, wystarczy ją tylko odpalić i ona się synchronizuje. Synchronizuje się w taki sposób, że aplikacja automatycznie rozpoznaje, w którym momencie jest ten film i dostosowuje komunikaty głosowe, albo także lektora można też w sposób włączyć i wtedy możemy na bieżąco śledzić to, co jest na ekranie i słuchać na przykład komunikatów głosowych na swoim sprzęcie, na swoim słuchawkach, wykorzystując swój smartfon. Jeżeli chodzi o te udogodnienia, które udało się wprowadzić, są na przykład zaznaczone progi. Jeżeli mamy tych schodów parę, jest co prawda winda, ale jeżeli ktoś by chciał jednak schodami się poruszać, to każdy stopień jest kontrastowo barwą oznaczony, specjalnym też taką schodek z teksturą, także jeszcze lepiej tutaj pokonywać. Poruszając się, zobaczymy także pasy kontrastowe na przykład szybach. To nie jest jakby efekt wizualnego oznaczenia, tylko chodzi o to, żeby osoby, które się poruszają, widziały, gdzie jest przeszklenie i w którym miejscu mają, nie wiem, otworzyć drzwi, żeby przez to, że jest szklana szyba, nie czuły się, że gdzieś mogą w coś zahaczyć, prawda, czy nie otworzyć. Jeżeli chodzi jeszcze o osoby z innymi barierami, tak można powiedzieć, na przykład osoby niedosłyszące, znajduje się pętla indukcyjna, która, jeżeli ktoś ma aparat głosowy, to wtedy poprawia to odsłuch w tym momencie. Także taka pętla znajduje się na sali numer 2. Myślę, że sukcesywnie, jeżeli będziemy wykonywać jakieś remonty, będziemy starali się dokładać jeszcze te elementy, żeby na każdej sali takie udogodnienia się znajdowały. Ale robimy to kroczek po kroczku, staramy się usuwać bariery, rozwijać kino, żeby było cały czas tym kinem takie z najwyższą jakością, dbać o dostępny, najlepszy repertuar, premiery kinowe i szeroko grać dla szerokiej publiczności. Tak, jeżeli chodzi o nasz hall, to już od wejścia możemy zauważyć pewne zmiany. Staraliśmy się usunąć reklamy, które były, a zareklamować siebie. Widzimy nasze znaki rozpoznawcze, marki, które są już znane, takie jak na przykład spotkania z historią, czy Sakrofilm, Alchemia Kina, spotkania z inspiracją, klub, który działa filmowy u nas, czyli Senso, i też możemy zobaczyć zdjęcia, które tutaj ze współpracy z Zamojskim Towarzystwem Fotograficznym realizujemy. I to jest taki rodzaj galerii właśnie wystawowej i chcielibyśmy to wszystko pokazać, że takie rzeczy właśnie w Centrum Kultury Filmowej Stylowy są takie wydarzenia i chcemy je też promować, przypominać. Na holu głównym staramy się też zmieniać przestrzeń tak, żeby kino było miejscem spotkań. Przearanżowaliśmy trochę już nasz hol główny, tak żeby oprócz tego, że przyjdziemy, spotkamy się z kulturą, czyli z filmem, to jeżeli przyjdziemy w grupie znajomych, żebyśmy mogli sobie razem usiąść, na przykład podyskutować o filmie, czy poczekać na jego rozpoczęcie. Także staramy się, żeby to było miejsce spotkań ludzi, którzy przychodzą na seansy. Też zapraszamy oczywiście na naszych wydarzeniach gwiazdy, jak na Alchemię Kina przyjrzeli aktorzy, czyli też są spotkania z aktorami, są wydarzenia innego rodzaju, na przykład spotkania z inspiracją, gdzie zapraszamy inne osoby, które mogą nas zainspirować, czyli widzimy, że to słowo spotkanie cały czas się powtarza, czyli spotkania międzyludzkie, spotkania z ciekawymi osobowościami, z gwiazdami, no i oczywiście z filmem i z tą sztuką, także to tak przede wszystkim. Taką zmianą jest na pewno w holu widocznym, mieliśmy taki filar, który stał na samym środku, wcześniej były tam informacje, teraz pojawiła się fajna, myślę, kanapa, jest to już miejsce ulubione, widzę, dużo młodzieży siada, jest to fajnie, można spocząć i zanim pójdzie się na seans. Tak, kolorystyka się zmieniła. Mieliśmy takie głosy, że chodząc do kina czujemy takie troszkę rozproszenie, dlatego że kino jest fajnie przeszklone, ale docierały do nas obrazy cały czas z zewnątrz. Mamy tutaj dosyć ruchliwą ulicę i w różnych porach dnia ten krajobraz się zmieniał, a teraz jest taki spokój i to, co chcemy osiągnąć, no to właśnie to, że wchodząc już od samego holu, żebyśmy się przyzwyczajali do tego, że za chwilkę wejdziemy do sal kinowych i żeby to uspokajać i widza nastrajać pozytywnie i przygotowywać do tego odbioru filmu. Bo wiemy, że średnia, jeżeli chodzi o ludzi, którzy przychodzą do kina, to jest troszkę więcej niż jeden raz do roku. Więc to jest swego rodzaju takie wydarzenie uroczyste. Więc chcemy, żeby już nadać od wejścia to, że to było coś specjalnego. Także przychodzimy, na holu nas już wita odpowiednia atmosfera. Zresztą to nie tylko nas pomysł na kino, tylko że jeżeli pojedziemy do innego miasta, to też możemy zobaczyć, że już sam hol jest taki, gra świateł, wprowadza nas do sali. Po to jest kino, także chcemy się na chwilę oderwać od tej rzeczywistości, znaleźć się w innym świecie, zobaczyć coś ciekawego, no i właśnie dlatego takie zmiany. A jeżeli chodzi o część taką naszą kawiarnianą, to też chcielibyśmy, żeby właśnie to było bardziej zachęcało do tego, żeby przysiąść na chwilkę. Pojawiły się nowe stoliki, nowe fotele, wprowadzamy troszkę takiej dekoracji, także było przyjemnie na przykład usiąść, wypić kawę przed czy po seansie. Planów jest na pewno trochę, chcemy na pewno inwestować w budynek i to wszystko, co w jakimś momencie mogłoby nie zadziałać, to chcemy temu przeciwdziałać i wcześniej usuwać i planować to, co możemy poprawić. No widzimy pewne takie niedogodności, jeżeli chodzi o to, że zmienia nam się klimat, jest jeszcze bardziej ciepło. Kiedyś nas dziwiły może temperatury 30 stopni, teraz to już 40 i więcej dochodzi i myślę, że to jest obszar, w którym będziemy chcieli położyć nacisk, żeby też tutaj poprawić, jeżeli chodzi o jakość klimatyzacji. Nie jest źle, ale wiemy, że jeżeli będą cały czas takie lata, no to też tutaj musimy szukać rozwiązań takich, żeby to zoptymalizować pod względem i zużywalności prądu energetycznej i tutaj myślę, że to będą działania, których będziemy się chcieli skupić w przyszłym roku, bo tak jak mówię, zadbaliśmy już o wymianę projektorów, ekranów, foteli, także będziemy pewnie robić mniejsze remonty jeszcze tutaj na holu, jeżeli chodzi o toalety, ale też patrzymy tak bardziej, żeby była to energooszczędność. W międzyczasie też wymienialiśmy źródła światła na bardziej LED-owe, także tych obszarów jest dosyć sporo, ciężko ich może powiedzieć, ale staramy się tak właśnie to dzielić, w każdym roku coś jednak zmienić i tak robić to racjonalnie, czyli najbardziej te rzeczy, które są pilne, a potem przechodzić takie może bardziej wizerunkowe. W tamtym roku wymienialiśmy projektor na sali numer 1. Teraz widzimy kolejne projektory, to już będzie ostatni wymieniany, jeżeli chodzi na salę numer 4. To dopiero będzie. Myślę, że do jesieni wymienimy właśnie ten ekran i wymienimy jeszcze ten projektor, bo tu już się zakończyła część przetargowa. A teraz jeszcze kwestia realizacji. Musimy znaleźć też termin taki, że nie gramy. Czasem te remonty się odbywają, wymiany wtedy, gdy no po prostu musimy to robić wieczorami. Wtedy przychodzi firma i robi. Ale to wiadomo, czasem szukamy okienka, jedną salę wyłączamy, tak żeby dla widza było to niezauważalne, że coś się dzieje, a my żebyśmy mieli czas tego dokonać. Także serdecznie zapraszamy jeszcze raz do Centrum Kultury Filmowej i Stylowej w Zamości.
2: SK Zamość.
0: Teraz w naszym magazynie powiemy o modzie w Polsce, czym była kiedyś i czym jest teraz. O wszystkim opowie Dominika Lipska ze Stowarzyszenia Turystyka z Pasją.
3: Moda to jest takim wyznacznikiem i statusu społecznego była. W zasadzie po dzień dzisiejszy jest. Też modą możemy bardzo wiele pokazać, możemy modą zaprotestować. Przed powstaniem styczniowym ogłoszono w zaborze rosyjskim żałobę narodową i wyglądało to w ten sposób, że każda kobieta, która czuła się patriotką, przywdziała czerń. To było niesamowicie, na pewno musiało to niesamowicie wyglądać, kiedy przed cała Warszawa chodziła w czerni. No, czemu te osoby, które były tam prorosyjskie, nie. Natomiast no, było to tak widoczny ten sprzeciw, że władze carskie zakazały noszenia kobietom czerni odgórnie. Żeby nosić żałobę, trzeba było mieć pozwolenie i zezwalano na tam bodaj kilka tygodni tylko. Nie tak jak jest standardowo, że jeżeli nam ktoś bliski umrze, no to czy pół roku, czy rok. Tutaj było bodaj do 6 tygodni. Także moda nam bardzo wiele mówi. Mówimy o słynnym stroju kontuszowym, tym uznawanym za narodowy Polski. Kontusze były przewiązywane pasami kontuszowymi i zawiązanie pasa na prawą bądź lewą stronę mówiło nam, jakiego się jest wyznania. Zawiązanie pasa, czy zawiązanie pasa w danym kolorze, czy na różny kolor, bo pasy były często wielokolorowe, można je było złożyć na różne strony, mówiło nam, w jakim szlachcic jest na stroju. Także ta moda przekazuje nam bardzo wiele. To pokazujemy na naszej wystawie, to też o tym też opowiadamy, oprowadzając nasze grupy. Też mamy takie ciekawe rzeczy i w zasadzie unikalne, bo no, nasza wystawa się zmienia i tak naprawdę w różnym czasie można zobaczyć różne stroje, ale mamy czy mundur milicji ordynackiej, czy na przykład mamy stroje eksponowane, które podarowali nam sami zamościanie. Więc to też już jest taka bardzo żywa historia. Mamy stroje, które są związane z historią miasta Zamościa, bo mamy na przykład strój drugiego pułku piechoty Księstwa Warszawskiego. I dlaczego akurat drugi pułk piechoty Księstwa Warszawskiego? Dlatego, że był to jeden z oddziałów, który zdobył miasto Zamość szturmem. Wszak, jak wiadomo, miasto Zamość, twierdza zamojska, była to twierdza nigdy nie zdobyta szturmem przez obce wojska, a polskim się udało. A ta moda jest takim impulsem do tego, żeby móc jeszcze tę historię opowiedzieć.
0: A ja chciałam jeszcze dopytać, jak kobiety się ubierały w dawnym Zamościu, na przykład od XVI wieku.
3: Tak naprawdę, jeżeli zaczniemy od tej końcówki XVI wieku, no przecież Zamość 1580 rok założenia, to stroje były takie, jeżeli mówimy o tych wyższych warstwach społecznych, suknie były dosyć mocno zakryte. Kobieta powinna mieć przykryte włosy, czy to czepcem, czy chustą, czy na przykład bardzo modne ówcześnie było tak zwane krinale. To pewnie Państwo kojarzycie, bo w różnych bajkach księżniczki mają taką siateczkę z perukami na włosach czasami. No i właśnie to jest to krinale włoskie, które przywędrowało z mody włoskiej i właśnie co by tych włosów nie pokazywać, to one w ten sposób były zbierane w tą siatkę i przykrywane. Także na przykład modne, jeżeli panie zastanawiają się, jaka biżuteria jest modna, to perły są zawsze modne. To jest taka uniwersalna biżuteria, którą można założyć, aczkolwiek zmienia się sposób ich noszenia. Bo na przykład w XVI wieku mamy modne długie sznury pereł, a w XVII krótkie przy szyi. Najbardziej eleganckie były i najbardziej pożądane przez panie takie rzadkie kolory pereł, czy czarne, czy w jakimś takim innym odcieniu, ale także o kształcie łezki, ponieważ on się o wiele rzadziej pojawiał, a wiadomo, co rzadsze, tym bardziej pożądane. Później, jeżeli wchodzimy w tą modę wieku XVII, ona się nam cały czas zmienia, ewoluuje, natomiast na przykład w XVII wieku można było już trochę więcej kobietom, bo one już nie musiało mieć przykrytych ramion. Tutaj dekolty, ramiona były bardzo mocno wręcz eksponowane, przynajmniej w tych sferach dworskich. Tutaj też trzeba rozróżnić te warstw, poszczególnych warstw społecznych. Czy mieszczanki, czy chłopki troszeczkę skromniej się ubierały mimo wszystko. Chociaż to też różnie bywało, na przykład jeżeli mamy do czynienia z bogatym mieszczaństwem, no to mieszczanki bardzo często podążały za tą modą wyższych sfer i nawet czasami bywało tak w niektórych miastach, że szlachta była troszeczkę zazdrosna o to, że mieszczanie są tak bogaci i było specjalne prawo, które zakazywało na przykład noszenia danego koloru kobietom czy jakiejś ilości koronek. No różnie było to regulowane. Także, jak mówiłam, znów wracamy do tych zagadnień takich modowych i tego, jak moda wpływa i jak można nią jakby sterować w pewnym sensie. I tutaj też, ponieważ tak jak już wcześniej wspominałam, to pani dekolty eksponowały, to też zaczęły o nie dbać i takie XVII-wieczne poradniki mówiły, że żeby dekolt wyglądał pięknie i ponętnie. Myślę, że można to spróbować, że na pewno nie zaszkodzi, chociaż różnie to bywało z tymi dawnymi miksturami, ale żeby dekolt wyglądał ładnie, powinno się robić układy z liści mięty. Także tak sobie radziły ówczesne panie. Co ciekawe, spokojnie można było w XVII wieku przy takich balach czy jakichś oficjalnych spotkaniach wyeksponować dosyć dużo piersi, a nie wypadało pokazać łydek. Zresztą te nogi przez część wieków były takie bardzo ukrywane właśnie. Zresztą to na pewno Państwo doskonale wiecie, że kobieta w dawnych czasach nosiła spódnicę czy suknię. Nie wypadało kobiecie wkładać spodni. To dopiero XX wiek na to w końcu zezwolił, ale tak naprawdę jakieś takie skrócenie się tych strojów to dopiero również początkiem XX wieku zaczęły nam się te spódnice skracać. No, w dwudziestoleciu międzywojennym już nawet można było gdzieś tam kolanko pokazać.

Próbowało troszeczkę sztucznie poszerzyć. I o ile w XVII wieku to jeszcze było takie w miarę, dlatego że panie zakładały w pasie taki wałeczek, który sprawiał, że rzeczywiście optycznie wyglądało te biodra na większe. W XVIII już ten wałek zmienił się w tak zwany panier. Panier to był taki stelaż, bardzo szeroki w zasadzie już w latach 60. XVIII wieku, bo był na tyle szeroki, że przez takie węższe drzwi to pani przodem wejść nie mogła, musiała przechodzić bokiem. XVIII wiek to także okres, kiedy od połowy XVIII wieku były bardzo modne peruki. I jeżeli mówimy już o takich sytuacjach bardzo dworskich i wyjściowych, to taką najbardziej wyjściową i elegancką suknią była tak zwana robe à la française, czyli suknia w stylu francuskim, nazywana czasami po prostu robą. Jeżeli ktoś powiedział roba w XVIII wieku, to było wiadomo, że to chodzi właśnie o tą suknię w stylu francuskim. Ona się charakteryzowała właśnie bardzo szerokim panierem w tej wersji wyjściowej, z tyłu taką plisą, która sprawiała, że wyglądało troszeczkę suknia jak peleryna. No i do takiej sukni zakładało się właśnie bardzo dużą perukę. I im większa w pewnym momencie, tym lepsza. Oczywiście to cały czas o roszczeniu mówimy, bo gdybyśmy tak się przyjrzeli kolejnym dziesięcioleciom danego wieku, to tak naprawdę ta moda była różna. No i z tego wieku XVIII, takiego bardzo szerokiego, nagle wpadamy, może tak nie nagle, to się stopniowo zmienia ta moda już pod koniec wieku XVIII, ale w XIX wieku, na początku, w okresie napoleońskim, wojen napoleońskich, mamy modę nawiązującą troszeczkę do kultury antycznej, dlatego że ideałem kobiecego piękna jest kobieta o figurze kolumny antycznej, ponieważ jak wiemy, te dawniej marmurowe kolumny, one już w zasadzie w tym XIX czy współcześnie są wyblaknięte, one już nie mają tych kolorów, ten marmur blaknie na słońcu, szczególnie w tych miejscach, chociażby w Grecji, więc takimi kolorami, które były na początku wieku XIX bardzo modne, to były właśnie białe czy kremowe, takie jasne. I rzeczywiście tutaj nam w ogóle stan podchodzi do góry i są nawet takie kroje sukien, które nawiązują do kroju kolumny, wręcz łącznie z tym, że rękawy są tak zaaranżowane jak kolumna koryncka, czyli z taką ślimacznicą, jakby te rękawy udają tą ślimacznicę. No i to jest też okres tych wojen napoleońskich, więc i także w modzie męskiej się troszeczkę dzieje, no bo z kolei panowie noszą do mundurów wysokie, jeżeli mówimy o Wojsku Księstwa Warszawskiego czy Królestwa Polskiego, wysokie czaka, które tak naprawdę sprawiają, że panowie są o wiele, wiele wyżsi i górują paniami. Także u nas w ogóle też chyba trzeba powiedzieć, że mundur też jest w pewnym sensie modą. I też mimo tego, że bardzo często mówi się, że a wojsko, no to wojsko poukładane, to też wojsko ulegało modom, ale to myślę, że panowie mogą troszeczkę więcej na ten temat powiedzieć. XIX wiek też jest bardzo mocno zróżnicowany, bo na początku mamy te sukienki takie zwiewne, bardzo romantyczne. Państwo kojarzycie być może, czy pana Tadeusza, czy lubicie czytać powieści Jane Austen, to jest właśnie ta moda. Tak później mamy połowę wieku XIX, gdzie mamy wielkie krynoliny, którymi znów się nie do końca mieszczą panie w drzwiach, jeżeli są wąskie. Po czym mamy tiurniury, to są te z kolei suknie z takim jakby kaczym kuperkiem i później znowu wracamy do takich bardzo zwiewnych sukienek okresu secesji. Secesja jest to taka moda przełomowa, bo ona nam zahacza wiek, o koniec XIX wieku i wiek XX. No i w XX wieku mamy tą rewolucję modową. Podczas I wojny światowej tak naprawdę ze względu na brak materiałów zaczynają nam się skracać te sukienki. Już panie spokojnie mogą pokazywać łydki. No i później mamy tą tak naprawdę modę lat 20. Mamy Coco Chanel, która wprowadza małą czarną, która tak naprawdę nam dosyć mocno rewolucjonizuje modę. Chociaż to nie tylko jej zasługa. To taka najbardziej chyba znana postać, ale tak naprawdę to już był taka... To się musiało chyba wydarzyć. No i już tak naprawdę w latach 20. spokojnie panie mogą nosić spodnie. Bardzo często modę lat 20. i 30. wrzucamy do jednego worka. A tak naprawdę to znów są dwie różne mody. Bo moda lat 20. to jest moda na kobietę chłopczycę. Panie walczą o prawa wyborcze. Panie próbują troszeczkę ukrywać atuty swojego ciała, bo nie jest podkreślony ani biust, ani biodra, ani pas, bo te sukienki są takie z obniżonym stanem i nie podkreślające tego. Panie ścinają włosy, bo bardzo modną fryzurą jest ta słynna fryzura na boba. Natomiast moda lat 30. to jest już troszeczkę powrót do kobiecości. Sukienki są dotaliowane, w pół łydki, też takie bardzo, bardzo kobiece. No i myślę, że tą modę już po II wojnie światowej to państwo o wiele lepiej kojarzycie. Tak naprawdę, czy nasze małżeństwo
mamy czy nasze babcie. Gdzieś tam na pewno są znane te historie z albumów rodzinnych. I też u nas właśnie, już jeżeli chodzi o tą modę powojenną, to prezentujemy

0: już oryginalne stroje i tak jak już wcześniej wspominałam, częściowo przekazane nam przez Zamościan.
1: To wszystkie tematy, które znalazły się w tym magazynie Zamojskiej Eski. Dziękuję, że byliście z nami i zapraszam do słuchania kolejnych.
2: Eska Zamość News.
1: Violetta Sawa, zapraszam na magazyn radiowy Zamojskiej Eski. W tym programie będzie o rowerzystach, trasach rowerowych, sowach. Zabierzemy Was też na wycieczkę szlakiem dwóch rzek.
2: Eska Zamość.
1: To zaczynamy. Rozpoczynamy tematem rowerowym. Powiemy, jak bezpiecznie podróżować rowerem, jak zadbać o to, żeby być widocznym na drodze. Będzie też na przykład o tym, co zrobić, aby nasz rower nie padł łupem złodzieja.
3: Podkomisarz Dorota Krukowska-Bubiło, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Zamościu. Bezpieczna jazda na rowerze wymaga przestrzegania przepisów ruchu drogowego, odpowiedniego przygotowania roweru i zachowania ostrożności. Najważniejsze zasady są takie, żeby chronić swoją głowę. Co prawda zgodnie z polskim prawem nie ma obowiązku jeżdżenia w kasku bezpieczeństwa, ale my zawsze apelujemy o to, aby w trosce właśnie o bezpieczeństwo każdy rowerzysta zakładał kask. Należy zadbać również o swoją widoczność na drodze. Czasami te światełka zamontowane do roweru nie wystarczą. Warto mieć również kamizelkę odblaskową lub inne gadżety odblaskowe, które dają możliwość kierowcy samochodu dostrzeżenia rowerzysty z dalekiej odległości. Rowerzysta również nie powinien się rozpraszać, nie powinien słuchać muzyki ani nie rozmawiać przez telefon podczas jazdy. Ważnym elementem bezpieczeństwa rowerzystów jest również to, aby zawsze sygnalizowali innym kierowcom chęć zmiany kierunku jazdy. Jazda rowerem, nawet sporadyczna i rekreacyjna, może skutkować groźnymi wypadkami. Czasami zawini sprzęt, błąd kierowcy czy pieszego, a niekiedy twoja nieuwaga. Warto zatem znać i stosować zasady bezpiecznej jazdy rowerem i minimalizować ryzyko wypadku na rowerze. Każdy cyklista powinien pamiętać, aby używać sprawnego sprzętu rowerowego. Stan techniczny roweru jest kluczowy w zachowaniu bezpieczeństwa na drodze. Najważniejszą rolę odgrywają układ hamulcowy oraz napędowy, dlatego należy regularnie sprawdzać stan klocków i linek hamulcowych oraz czyścić i smarować zębatki i łańcuchy. Należy korzystać z dróg rowerowych, jeśli jest taka możliwość. Przepisy drogowe zobowiązują kierowcę roweru do poruszania się po ścieżce rowerowej, jeżeli taka została wyznaczona. Oczywiście chodzi tylko o trasy przygotowane dla jadących w kierunku, w którym porusza się rowerzysta. W przeciwnym razie należy skorzystać z jezdni. Ogólna zasada zapisana w prawie drogowym zabrania jazdy rowerem po chodniku, ale istnieją od niej wyjątki. Jeżeli opiekuje się dzieckiem do lat 10, które również kieruje rowerkiem, panują trudne warunki atmosferyczne, ale chodnik w tego typu sytuacjach ma co najmniej 2 metry szerokości, dozwolona prędkość na jezdni to powyżej 50 km na godzinę i nie ma drogi rowerowej. Niezależnie od tego, czy rowerzysta porusza się po jezdni czy po chodniku, gdzie zagrożeni są przede wszystkim piesi, ma obowiązek zachować ostrożność. Każdy rowerzysta również powinien pamiętać o tym, aby mieć sprawne oświetlenie swojego jednośladu. Podobnie jak kierowcy samochodów, rowerzyści muszą wyposażyć sprzęt w oświetlenie. Obowiązkowe oświetlenie to co najmniej jedno białe lub żółte światło przednie i co najmniej jedno odblaskowe światło tylne o czerwonym kolorze. I co najmniej jedno światło tylne białe, świecące światełkiem ciągłym lub migającym. Światła należy włączać po zmroku i w czasie słabej widoczności. Ważnym elementem bezpiecznej jazdy rowerem jest również odpowiednio wcześniejsze sygnalizowanie wykonywanych manewrów. Niepoinformowanie innych uczestników ruchu o skręcie czy innym manewrze to jedna z największych przyczyn wypadków rowerowych. Przed skrętem najpierw trzeba upewnić się, że możemy wykonać manewr, potem należy wyciągnąć rękę prawą lub lewą w zależności od kierunku skrętu, która zasygnalizuje kierowcy nasz zamiar. Należy także ustąpić pierwszeństwa pieszym stojącym przy przejściu. Należy również pamiętać, że zgodnie z polskim prawem rowerzysta także powinien zachować trzeźwość. Kierując rowerem w stanie po spożyciu alkoholu lub w stanie nietrzeźwości, popełnia bowiem wykroczenie. Do najczęstszych błędów należy poruszanie się po chodniku w sytuacji, gdy jest to zabronione. Rowerzyści nie pamiętają również o trzymaniu się prawej krawędzi, również w przypadku korzystania ze ścieżki rowerowej. Jazda przy prawej krawędzi jest szczególnie ważna w kontekście ciągle zwiększającego się natężenia ruchu pojazdów i oczywiście samych rowerzystów. Dla uczestników ruchu drogowego często z dużym zaskoczeniem przyczyną wypadków jest też nieoczekiwana zmiana kierunku jazdy lub pasa ruchu. Rowerzyści po prostu zapominają o tym, aby sygnalizować te manewry na drodze, a obowiązek taki wynika z przepisów prawa o ruchu drogowym. Wystawienie prawej lub lewej ręki i pokazanie tym samym innym uczestnikom ruchu drogowego swojego zamiaru wykonania manewru nie wymaga dużego wysiłku, a może przyczynić się do tego, że nie wjedziemy wprost pod nadjeżdżający pojazd, którego kierujący nie spodziewa się naszego skrętu. Dużym grzechem rowerzystów jest również wjeżdżanie za sygnalizator w sytuacji, gdy ten nadaje światło czerwone lub korzystanie podczas jazdy z telefonu wymagającego trzymania słuchawki lub mikrofonu w ręku. Nie trzeba dodawać, że przeglądanie internetu lub pisanie SMS-ów podczas jazdy to działanie nie tylko zabronione, ale też nieodpowiedzialne. Szczególnie środowisko miejskie wymaga przecież od rowerzysty ciągłego skupienia i szybkiej reakcji na dynamiczną, nieoczekiwaną sytuację. Są również elementy, które nie są prawnie uregulowane, ale znacząco wpływają na bezpieczeństwo rowerzystów. Należą do nich chociażby słuchanie muzyki w słuchawkach podczas jazdy w sposób uniemożliwiający dotarcie bodźców dźwiękowych z otoczenia. Cykliści naruszają też stateczność swojego pojazdu poprzez nierównomierne rozłożenie ładunków, na przykład zakupów, co sprawia im problemy podczas kierowania albo powoduje nieporadne próby ruszenia spod świateł. Należy pamiętać również o tym, że kierujący samochodami też mają na swoim sumieniu nieprawidłowe zachowania względem rowerzystów. Największym z nich jest nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu podczas skręcania w drogę poprzeczną. Dużym grzechem kierujących pojazdami jest też niezachowanie bezpiecznego odstępu od cyklisty podczas wykonywania manewru jego wyprzedzania. Taki odstęp nie może być mniejszy niż 1 metr. Zachęcamy również do tego, aby w trwały sposób oznakować swoje jednoślady. Każdy, kto chce oznakować rower, może zadzwonić do swojego dzielnicowego i umówić się na wizytę w komendzie, w czasie której rower zostanie na trwale oznakowany, a wybity numerek zostanie wpisany do rejestru i w sytuacji kradzieży będzie już tak jakby można powiedzieć zaewidencjonowany. Będzie łatwiej policjantom odnaleźć taki rower. Numery do dzielnicowego są na stronie internetowej, są również w aplikacji Moja Komenda. Można się skontaktować z dzielnicowym, zadzwonić do niego i umówić się na takie znakowanie roweru. Można również przyjść do komendy i ustalić termin znakowania. Ważnym elementem zabezpieczającym przed ewentualnymi kradzieżami naszego jednośladu jest to, aby w sposób właściwy rowery zabezpieczać. Nie szczędzimy pieniędzy na dobrej jakości linkę zabezpieczającą. Korzystajmy z zapięć rowerowych, realnie z nich korzystajmy, a nie tylko miejmy je w domu. Zostawiając rower pod sklepem, pod restauracją czy też w innym miejscu, bez naszego nadzoru zawsze przypinajmy go do elementu trwałego infrastruktury. W wielu miejscach, również w Zamościu, znajdują się specjalne stojaki rowerowe. Zwróćmy też uwagę na to, aby w sposób właściwie przypiąć rower do odpowiedniego elementu infrastruktury, żeby on był trwale połączony z podłożem, żeby ewentualny złodziej nie miał łatwości w odpięciu tego naszego roweru. W zamojskiej jednostce policji można oznakować swój rower. Oznaczenie jednośladu polega na spisaniu marki i numeru fabrycznego oraz na naniesieniu na rower kodu identyfikującego właściciela roweru. Zazwyczaj kradzieże rowerów są przypadkowe. Złodzieje wykorzystują okazję pozostawienia jednośladu na tak zwaną chwilkę bez żadnych zabezpieczeń i nadzoru. Do kradzieży dochodzi również z miejsc, gdzie rowery są przechowywane, czyli z garaży i piwnic. Aby ustrzec się przed takimi zdarzeniami, a jednocześnie ograniczyć ich ryzyko, należy pamiętać o właściwym zabezpieczeniu naszego roweru. Aby zmniejszyć ryzyko kradzieży naszego jednośladu, należy pamiętać, że złodziej najczęściej wykorzystuje pozostawienie roweru na niskim balkonie bez dobrego zabezpieczenia, pozostawienie roweru na klatce schodowej, pozostawienie roweru na chwilę przed sklepem, barem, budynkiem mieszkalnym lub też pozostawienie otwartych drzwi do garażu, piwnic, domu czy mieszkania. Postaw na profesjonalne zabezpieczenie roweru, warto skorzystać z mocnych i profesjonalnych blokad. Trzeba też pamiętać, że nawet najprostsze zabezpieczenie może utrudnić kradzież. Stosujmy zawsze linki rowerowe, zostawiając rower nawet tylko na chwilkę, przypnijmy rower do nieruchomej części otoczenia. Warto pamiętać, że linka powinna trzymać ramę z kołem, a nie tylko koło, które łatwo jest zdjąć. Na pewno bardziej skuteczne są dwa zabezpieczenia niż jedno. Im więcej czasu zajmie złodziejowi pokonanie naszych zabezpieczeń, tym mniejsze prawdopodobieństwo, że stracimy swój rower. Zadbajmy również o lepsze zabezpieczenie naszych piwnic, w których trzymamy rowery. Złodzieja goni czas, a zatem dobrze zabezpieczone piwnice będzie omijał. Zwracajmy uwagę na to, kto chodzi po klatce schodowej. Często zdarza się, że wpuszczamy do bloku osoby już po usłyszeniu dzwonka domofonu, nie sprawdzając, kto chce wejść do klatki. W ten sposób do bloku mogą dostać się różne osoby, wśród których może być złodziej. Uczulajmy też nasze pociechy, aby nie pozostawiały swoich rowerów niezabezpieczonych lub bez nadzoru. Co zrobić, jeżeli dojdzie do kradzieży roweru? Należy jak najszybciej zadzwonić na policję, podając miejsce kradzieży i wygląd roweru, w tym numer identyfikacyjny oraz jego cechy charakterystyczne. Należy również przyjść do najbliższej jednostki policji, o ile to możliwe. Trzeba zabrać ze sobą dowód zakupu roweru lub kartę gwarancyjną z numerami ramy. Warto też obserwować aukcje internetowe, na których może być wystawiony do sprzedaży skradziony nam rower. Wówczas natychmiast należy powiadomić policję. Dobrze jest również sfotografować swój rower, co ułatwi jego odnalezienie. Kierujący rowerem może wyprzedzać inne niż rower powoli jadące pojazdy z ich prawej strony. Rowerzysta może przekraczać przejście dla pieszych tylko jako pieszy prowadzący rower. Kierującemu rowerem zabrania się jazdy bez trzymania co najmniej jednej ręki na kierownicy oraz nóg na pedałach. Kierującemu rowerem zabrania się też korzystania podczas jazdy z telefonu wymagającego trzymania słuchawki lub mikrofonu w ręku. Jazdę po jezdni kierującego rowerem obok innego roweru lub motoroweru dopuszcza się wyjątkowo, jeżeli nie utrudnia to poruszania się innym uczestnikom ruchu albo w inny sposób nie zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego. Jadąc w zorganizowanej kolumnie rowerzystów, należy pamiętać, że maksymalna liczba rowerów jadących w kolumnie nie może przekroczyć 15. Odstęp między kolumnami nie może być mniejszy niż 200 metrów.
1: Temat rowerowy jeszcze powróci, a tymczasem opowiem o sowach, tajemniczych ptakach. Warto dodać, że w Polsce mamy 10 gatunków lęgowych tych ptaków.
4: Dzień dobry, nazywam się Małgorzata Bielecka, pracuję w Zespole Lubelskich Parków Krajobrazowych w oddziale w Zamościu. Sowy są wyjątkowymi ptakami. Chyba najbardziej wyjątkowe jest to w nich, że każdy, czy dorosły, czy dziecko, rozpozna sowę po prostu po sylwetce. I choć sowa jest to ptak naprawdę bardzo rozpoznawalny, to tak naprawdę mało o nich wiemy. Sowy, mimo że najczęściej ukrywają się gdzieś w mroku nocy, chociaż nie wszystkie sowy są ptakami związanymi z nocą, bo są też ptaki dzienne wśród sów, na przykład suweczka, to z pewnością, kiedy uda nam się je zaobserwować, to ich wygląd może wzbudzać naprawdę w nas podziw, bo są wyjątkowe. Pierwsze, co zwraca uwagę, to ich duża głowa, krótki, hakowato zagięty dziób, duże oczy, tak frontalnie skierowane, patrzące na nas prosto. Dlatego też możemy odnieść wrażenie, że mamy do czynienia z istotą rozumną. Stąd też być może powiedzenie sowa mądra głowa, aczkolwiek tutaj pod względem inteligencji z pewnością przewyższają jej ptaki krukowate. Drugim takim wyjątkowym aspektem jest to, że są to ptaki związane głównie z nocą, a więc muszą one też mieć przystosowanie do tego życia nocnego i to też wyróżnia je na tle innych ptaków. Jest to doskonały wzrok, jeszcze lepszy słuch i oczywiście bezszelestny lot, który jest konieczny tutaj podczas polowania nocą. Sowy, tak jak wspomniałam, mają bardzo dobry wzrok, ponieważ w ogóle ich czaszkę wypełniają prawie oczy, są tak duże. Natomiast jeżeli chodzi o słuch, no to sowy są po prostu mistrzami świata. Ich słuch jest bardzo wyostrzony i tak naprawdę kiedy widzimy chociażby uszatkę, to możemy mieć mylne wrażenie, że te sterczące kępki piór to są właśnie sowie uszy. Jest to nieprawdą, ponieważ sowie uszy są ukryte, są to tak naprawdę otwory uszne, które są ukryte tuż za szlarą i tak naprawdę cała sowia głowa służy do wykrywania dźwięków. Natomiast tajemnica tego nocnego lotu bezszelestnego tkwi w piórach sowich. Jest to tak naprawdę cud natury, ponieważ sowie pióra są bardzo miękkie, delikatne. Pokrywa je taki aksamitny nalot zwany penullą. Dzięki temu sowy poruszają się bezszelestnie. Możemy tą sowę zobaczyć przelatującą nad naszą głową, ale z pewnością jej nie usłyszymy. Sowy jakoś od zawsze wzbudzały taki może niepokój czy lęk w ludziach, ponieważ jak wiemy są to ptaki głównie związane z nocą, a pora nocy jest dla nas taką porą trochę, gdzie czujemy się bezbronni, może niepewni. Dlatego też, kiedy ludzie dawniej nie słysząc sowy widzieli tylko ją przelatującą, mieć jej duże oczy, no to mogli czuć przed nią strach. Wiadomo, że dawniej sowy też częściej kojarzono ze śmiercią, a to tylko dlatego, że sowy zamieszkiwały cmentarze. Głównie dlatego, że było to dla nich miejsce, gdzie miały dostęp do pokarmu, bo blisko siedzib ludzkich, więc tam była obfitość pokarmów myszy i szczury. Natomiast z drugiej strony miały ciszę i spokój, jak również dużo starych dziuplastych drzew do zamieszkania. I kiedy sowy zaczęły zasiedlać cmentarze, no to ludzie zaczęli je od razu kojarzyć ze śmiercią. Stąd też powiedzenia pójdź, pójdź w dołek pod kościołek, które kojarzono z głosem pójdźki, czy też sowa na dachu kwili, umrzeć komuś po chwili. Dlatego też strach przed sowami wbrew pozorom wydaje się logiczny, bo ludzie tak naprawdę mało o nich wiedzieli. Dlatego też warto o tym temacie mówić, warto poznawać ten sowi świat, bo z pewnością jest niezwykle ciekawy, jest bardzo obszerny i tutaj trzeba o tym mówić, bo niestety niektóre gatunki sów stają się coraz rzadsze, co powodują po prostu zmiany krajobrazu rolniczego.
1: Teraz zabieramy Was na dwudniową wycieczkę szlakiem dwóch rzek. Mówi prezes Zamojskiego Oddziału PTTK Agnieszka Linek.
5: Proszę Państwa, ja miałam okazję być w bardzo ciekawym miejscu związanym m.in. z rzeką Tanew. Tanew to jest nasza jedna z ważniejszych rzek płynących przez roztocze. Rzeka uznawana za jedną z najczystszych rzek w Polsce. Ma ona ponad 114 km długości. I tak się składa, proszę Państwa, że w zasięgu ręki mamy zarówno miejsce, skąd Tanew wypływa, jak również miejsce, gdzie Tanew wpływa do Sanu. I ja proponowałabym, może nie da się tego zrobić w ciągu jednego dnia, ale myślę, że można to sobie rozłożyć na dwa dni i mielibyśmy początek i koniec jednej rzeki. Rzeka wypływa w okolicach miejscowości Huta Złomy. To znajduje się na terenie roztocza południowego, czy wschodniego. Prowadzi tam taka ścieżka przyrodnicza Kobyle Jezioro, bardzo ciekawie się nazywa. Ta ścieżka znajduje się właśnie w tej miejscowości Huta Złomy i przebiega ona przez rezerwat źródła Tanwi. Bardzo przyjemna, około 2 km, możemy właśnie tam zobaczyć zarówno piękne lasy, jak również właśnie te tereny podmokłe i zobaczyć miejsce, skąd ta Tanew wypływa. I myślę, że tak z dojazdem, ewentualnie z zatrzymaniem się na przykład w Narolu, w Pałacu Łosiów, to może być to taka już całodzienna wycieczka. Natomiast jeśli chodzi o miejsce, gdzie rzeka się kończy, czyli gdzie wpływa do Sanu, to już musimy się udać troszeczkę poza teren roztocza, ale nie jest to tak daleko, ponieważ należałoby pojechać do takiej miejscowości, która nazywa się Ulanów. Do miasta Ulanów. Mieliśmy okazję tam zorganizować naszą wycieczkę PTT-kowską i uczestnicy byli bardzo zadowoleni. Także ja mogę Państwu tutaj z czystym sumieniem ten Ulanów polecić. Możemy nawet jak gdyby poczuć, jak ta Tanew wpływa do Sanu, dlatego że w Ulanowie, który nazywany jest stolicą polskiego flisactwa, właśnie odrodziły się te tradycje flisackie. Są tam panowie flisacy, retmani, czyli jak gdyby no tacy kapitanowie, i budują oni galary. Galary, czyli takie jednostki pływające i proszę Państwa, na tych galarach możemy popływać. I możemy płynąć właśnie Sanem, ale również Tanwią, czyli z Sanów płynąć do Tanwi. Oprócz tego Ulanów ma bardzo jeszcze dużo innych ciekawych miejsc, mianowicie muzeum poświęcone właśnie flisakom. Bardzo ciekawe, wspaniałe wspaniały, przepiękny kościół pod wezwaniem świętej Barbary, która jest patronką Flisaków. I jest też miejsce, skąd możemy podziwiać właśnie te dwie rzeki, mianowicie taki cypel położony właśnie u zbiegu tych dwóch rzek. I same miasteczko jest bardzo malownicze, jest tam bardzo dużo starych, drewnianych, flisackich domów. Również na uwagę zasługuje bardzo ciekawe muzeum pana Andrzeja Pityńskiego, rzeźbiarza, który właśnie pochodzi z Ulanowa, który wyjechał do Stanów Zjednoczonych i zrobił tam światową karierę. Dodatkowym atutem tego miejsca są naprawdę bardzo serdeczni i otwarci ludzie, którzy tam pracują, mieszkają, więc bardzo serdecznie polecam taką wycieczkę, troszeczkę poza tutaj nasz rejon. Po drodze też polecałabym Państwu wstąpić do Rudnika nad Sanem, gdzie znajduje się Muzeum Wikliniarstwa, bardzo ciekawe, czy też do Krzeszowa, związanego z Ordynacją Zamojską Zamojskimi, bo tam zamojscy mieli również swoją siedzibę i Krzeszów był portem ordynackim, portem rzecznym. Do dzisiaj pozostał po zamojskich również przepiękny drewniany kościół, który ufundowali. Polecam Państwu serdecznie te miejsca.
2: SK Zamość.
1: Tak jak obiecywałam, powracamy jeszcze do tematu rowerowego. Tym razem jednak zaproponujemy Wam malownicze trasy rowerowe, które warto wypróbować.
6: Z tej strony Karol Jańczuk, roztoczański przyrodnik, fotograf, przewodnik turystyczny, a przede wszystkim leśnik na co dzień pracujący w Nadleśnictwie Tomaszów. Jest mnóstwo sposobów na spędzanie właśnie tego czasu, od wycieczek pieszych, które ja lubię, po między innymi też wycieczki rowerowe, o których dzisiaj będę mówił. Roztocze ma kilka niewątpliwych zalet, jeśli chodzi o turystykę rowerową. Pierwszą jest różnorodna rzeźba terenu. Są miejsca, które są płaskie, są miejsca, na których spotkamy pagórki, czy nawet wzgórza, nawet o nachyleniu sięgającym 10 czy 12%. Każdy znajdzie coś dla siebie. Znajdzie coś dla siebie amator rowerowania, niedzielny rowerzysta, można tak powiedzieć, który może znaleźć trasę w bardzo łagodnym przebiegu, ale też ci, którzy pragną doświadczyć przygód rowerowych, bardziej zaawansowani rowerzyści, też znajdą ciekawe, ambitne trasy, nierzadko wiodące drogami gruntowymi. Kolejną zaletą Roztocza pod względem rowerowym jest to, że wiele tych tras, wiele tych ścieżek biegnie lasami, więc można połączyć przyjemne z pożytecznym, pożyteczne znaczenie tym, że sport, turystyka rowerowa, prawda, wzmacnianie swojego organizmu, a jednocześnie chłonąć można tą przyrodę, wędrując, jadąc przez lasy, można po prostu obserwować przyrodę z siodełka roweru. Trzecią i też niewątpliwie dużą zaletą Roztocza pod względem turystyki rowerowej jest to, że na bocznych drogach, tych powiatowych czy gminnych, jest dość niewielki ruch samochodowy, więc jest to idealna sprawa na wycieczkę samemu, bądź z rodziną, czy przyjaciółmi w większej grupie. Też jest bardzo bezpiecznie na tych bocznych trasach. Wiele jest ciekawych tras, ciekawych do odwiedzenia w regionie, zarówno tych oznakowanych, istniejących w ramach różnych sieci, czy w ramach szlaków turystycznych, jak i tych tras nieoznaczonych, znanych rowerzystom, niemniej w żaden sposób niesformalizowanych. Można zaplanować sobie wiele ciekawych wypraw, zarówno tych krótkich do 20 km, średnio długich na 40, jak i tych długich, całodziennych wypraw zahaczających o Puszczę Solską czy Grzędę Sokalską. Pierwszą trasą rowerową, którą zamierzam Wam dzisiaj polecić, jest szlak nad Sołokiną. Około 25-kilometrowy szlak o średnim poziomie trudności. Średnim przede wszystkim z uwagi na to, że duża część tej trasy, tego szlaku, biegnie po drogach nieutwardzonych, nierzadko dość poranych przez ciągniki rolnicze, więc może to przejazd takim tym szlakiem może sprawiać trudności, szczególnie po deszczu i szczególnie najmłodszym amatorom rowerowania. Szlak nad Sołokiną zaczyna się i kończy w Lubelczy Królewskiej. Stamtąd biegnie na południowy wschód w kierunku wsi Teniatyska, nieopodal starego cerkwiska i bardzo ciekawego cmentarza z licznymi nagrobkami bruśnińskimi, więc amatorzy historii regionu też znajdą na trasie coś dla siebie. Następnie biegnie szlak tuż obok pomnikowego dębu Siemowit. Warto na to zwrócić uwagę i wychodzi w Teniatyskach. Tam szlak przechodzi przez Sołokiję, przez most właśnie w Teniatyskach i z powrotem zawraca na północ w stronę Rudy Żurawieckiej. biegnie na tym odcinku od Cejatys do Rudy Żurawieckiej tuż nieopodal rzeki Sołoki, a na tym odcinku trasy liczne są ciekawe widoki z piękną rzeką Sołokiją, naszą, jak to mówimy, roztoczańską księżniczką wśród rzek, która wije się meandrami wśród roztoczańskich borów. Naprawdę widoki są znakomite i warto czasem właśnie na tej trasie tego szlaku, na tym odcinku od Cejatys do Rudy Żurawieckiej zatrzymać się i zrobić zdjęcie czy podziwiać właśnie tą rzekę, jak meandruje pomiędzy borami i olsami. Gdy już dotrzemy do Rudy Żurawieckiej, szlak biegnie lasami w stronę Szalenika i ta część trasy jest dość trudna, dość dzika, gdyż biegnie leśnymi ścieżkami. Przyda się na pewno dobra mapa, a najlepiej aplikacja, mapa banku danych do Alasach MBDL, który znajdziecie na swoich smartfonach. Za darmo aplikacja jest do ściągnięcia, więc naprawdę polecam. Ja się bez niej nie ruszam do lasu. Warto ją mieć, by na bieżąco śledzić przebieg szlaku, który jest tam naprawdę niełatwy. Odcinek od Rudy Żurawieckiej do Szalenika naprawdę może stanowić wyzwanie bez mapy, więc zalecam się nią zaopatrzyć. Gdy już dotrzemy do Szalenika, trasa kieruje nas przez Szalenik Kolonie, bo w Opłotkach Bełżca skręcić ostro z powrotem na wschód, w stronę wzgórza zwanego Łysą Górą i mało kto wie, właśnie w okolicach Szalenika na tej Łysej Górze istnieje też fragment, mały fragment, kilka drzew, może 6, Alei Kasztanowej. Warto to zobaczyć, Aleja Kasztanowa znana jest głównie z okolic Narola, niemniej Szalenik ma też swoją maleńką Aleję Kasztanową. Dalej szlak dociera do wsi Zatyle z licznymi malowniczymi stawami w dolinie, by następnie wzdłuż tam z powrotem dotrzeć do Lubyczy Królewskiej. Naprawdę polecam ten szlak. Niemniej warto się zastanowić z uwagi na dość trudne odcinki niektóre, czy należy na tą trasę brać najmłodszy. Na pewno warto mieć mapę. Drugą trasę, którą zamierzam Wam polecić, nie znajdziecie na żadnych oprowadzonych opracowaniach turystycznych, nie jest oznaczona jako trasa turystyczna. Niemniej jest często odwiedzana przez turystów. Ja często fotografując, będąc na zdjęciach w okolicach właśnie tej trasy, widzę często rowerzystów właśnie zmierzających w jedną czy w drugą stronę. Jest to trasa z Bełżca do Leliszki. Dość łatwa, około 14-kilometrowa trasa, więc dla zaawansowanego rowerzysty jest to po prostu po pracy, po południe można się wybrać. Biegnie ta trasa z miejscowości Bełżec do stawu w Leliszce, by następnie z powrotem zawrócić przez wieś Żyłka w stronę Bełżca. Trasa, jak powiedziałem, nie jest oznaczona jako szlak, więc naprawdę konieczne jest posiadanie dobrej mapy lub aplikacji mapowej. Najlepiej MBDL, tam macie doskonale oznaczone leśnictwa, oddziały, ścieżki, drogi, więc warto się w nią zaopatrzyć. Trasę tą najlepiej rozpocząć przy leśniczówce w Bełżcu, na ulicy Zamojskiej 20A, zaraz na początku Bełżca, strona Tomaszowa, jest skręt i tam jest zresztą kierunkowskaz przed sklepem i jest tam jak najbardziej leśniczówka, napis leśniczówka Bełżec, tam możemy zacząć. Biegnie stamtąd droga asfaltowa w las ku szkółce leśnej, która znajduje się w głębi lasu. Po 1,5 kilometra do główną asfaltową, dość taką używaną widać drogą, znajdziemy się na krzyżówce. Widać na prawo szkółkę w Bełżcu, natomiast my powinniśmy jechać dalej prosto główną drogą, która za kilkaset metrów ostro skręci w prawo i z takiej szutrowej drogi zamieni się w drogę z płyt betonowych. Drogą z płyt jedziemy następne 3-3,5 km. Po tych 3-3,5 km warto sobie zrobić postój, kiedy po lewej stronie zobaczymy kierunkowskaz cmentarz w Leliszce. Jeśli mamy ochotę, wystarczy przejść 200 metrów ścieżką w lewo, dotrzemy na stare cerkwisko i cmentarz nieistniejący dziś w sile Liszka, też z nagrobkami bruśnińskimi. Miejsce dość popularne, coraz bardziej popularne wśród turystów, nie tylko rowerowych, ale też pieszych. Jeśli zaś nie chcemy tam odwiedzić, nie mamy ochoty, nie mamy czasu, musimy się kierować dalej ścieżką, dalej drogą z płyt betonowych na sam jej koniec. Kiedy już się skończy, koniec zamieni się w drogę gruntową, będzie dość duże skrzyżowanie, skrzyżuje się tam 4 bodajże drogi. Oznacza to, że w zasadzie dotarliśmy na piękne rozlewisko w Leliszce. Wspaniałe, niesamowicie widowiskowe, piękny, duży staw na rzece Sołokija, położony pięknie pośród lasów i borów. Naprawdę warto podziwiać jego piękno, chłonąć tą ciszę, te dźwięki przyrody. Jeśli już zrobiliśmy sobie tam przystanek, odpoczęliśmy chwilę, wróćmy do miejsca, gdzie skończyła się droga płytowa. Tam na dużym skrzyżowaniu wybierzmy drogę w lewo. To kieruje nas do wsi Żyłka. Też droga jest gruntowa, więc warto brać poprawkę na to, czy padało, czy nie padało, bo jeśli jest dość mokro, na pewno na tej drodze będą kałuże, które mogą stanowić wyzwanie, szczególnie dla najmłodszych rowerzystów. Tu już dotrzemy, po tych kilku kilometrach do wsi należy przejechać przez most Żywce i kierować się cały czas prosto. W ten sposób wrócimy z powrotem na ulicę Armii Krajowej w Dełżcu. Przy samym końcu wsi Żyłka, po około 200-250 metrach, warto też się zatrzymać. Po prawej stronie zobaczycie staw. Tam znajdują się stawy na Młynkach. Niezwykle malownicze uroczysko, przy okazji łowisko PZW. Tam się też znajduje wiata, ławeczka. Można usiąść, pokontemplować trochę przyrodę wśród szumu drzew i wśród szumu rzeki Krynica, która tamtędy przepływa. Trasy dość często uczęszczane przez rowerzystów, bardzo malownicze, bardzo ładne. Pamiętajcie jednakże o sprawdzeniu prognozy pogody przed wyprawą. Życzę Wam samych miłych chwil na dwóch kółkach. Pozdrawiam Was. Do usłyszenia.
1: Tym tematem kończymy ten magazyn Zamojskiej Eski. Dziękuję za dzisiaj i do usłyszenia.
2: Eska Zamość News.
1: I Violetta Sawa, zaczynamy magazyn Radia SK Zamość. To będzie audycja historyczno-turystyczna. Powiemy o wystawach militarnych w zamojskich muzeach. Będzie też wycieczka na Roztocze.
2: SK Zamość.
1: Zaczynamy od Zamościa. Fani militariów i historii mogą wybrać się do Muzeum Fortyfikacji Broni Arsenał w Zamościu. Muzeum znajduje się na ulicy Zamkowej 2. Jest to oddział Muzeum Zamojskiego. W Zamojskim Arsenale zgromadzono i opisano różne formy sztuki fortecznej i militariów. Możemy tam oglądać trzy wystawy stałe, projekcję multimedialną Historia Twierdzy Miasta Zamość, w budynku Prochowni wystawę stałą Arsenał Zamojski od XVI do XIX wieku, w budynku Arsenału oraz wystawę Zamojszczyzna na tle działań militarnych i rozwoju techniki wojskowej w XX wieku w pawilonie pod kurtyną. O szczegółach mówi Maciej Zwolan.
7: Maciej Zwolan, Muzeum Fortyfikacji i Broni Arsenał. Zwiedzanie naszego muzeum polecam zacząć od budynku Prochowni, gdzie Państwo będziecie mogli taką pigułkę otrzymać w formie prezentacji 3D, gdzie dowiedzą się Państwo najciekawszych rzeczy o samej twierdzy, czy też przebiegu bitew, tutaj właśnie oblężeń Zamościa. Natomiast już jak Państwo taką skoncentrowaną dawkę wiedzy otrzymacie, to zapraszam do pobliskiego budynku Arsenału, gdzie mamy stałą wystawę, taką najważniejszą, Historia Twierdzy i Miasta Zamość. Mamy skompletowane obiekty od wieku XVI do wieku XIX, do czasów tak zwanej likwidacji twierdzy i tak chronologicznie podążamy najpierw szlakiem memorabiliów związanych z Janem Zamojskim, przez umundurowanie żołnierzy w wieku XVII, czy też możemy zobaczyć największe armaty, które znajdują się właśnie na parterze Zamojskiego Arsenału. Natomiast też po drugiej stronie budynku mamy bardzo okazałą kolekcję broni palnej i broni białej. Przeróżne szable, rapiery i no tutaj z drugiej strony także broń palna czarnoprochowa, czyli muszkiety, pięknie zdobione arkebuzy. No i tak jak powiedziałem, kończąc na najbardziej okazałych armatach z wieku XVII i również później bardziej technologicznie zaawansowane armaty z czasów już XIX-wiecznych. Kiedy zwiedzimy stałą ekspozycję w Zamojskim Arsenale, no to wtedy najlepiej udać się do pawilonu pod kurtyną, bo tam kolejne etapy historii są nam przedstawione w bardzo takiej atrakcyjnej formie, w obiekcie, gdzie jest dość nowocześnie to wszystko ujęte. Tam mamy obiekty związane z pierwszą, drugą wojną światową, a także czasami po zakończeniu II wojny światowej z czasami tak zwanego Ludowego Wojska Polskiego. I tam też mamy bardzo ciekawe eksponaty. Mamy również unikaty na skalę światową, jak choćby karabin przeciwpancerny UR, jeden z niewielu na świecie w oryginale. U nas właśnie możecie Państwo zobaczyć. No i także obiekty no, wielkogabarytowe, jak choćby samolot TS-11 Iskra czy czołg średni T-34. Takim, myślę, okraszeniem tego, co można zobaczyć w pawilonie pod kurtyną, jest symulator właśnie czołgu T-34. W goglach VR można zanurzyć się w tej rzeczywistości wirtualnej i spróbować swoich sił właśnie manewrując czołgiem. Myślę, że to jest taka atrakcja przede wszystkim dla najmłodszych, ale nie tylko. Jeżeli chodzi o nasz symulator czołgu, to jest to takie miejsce na mapie naszego muzeum najbardziej oblegane przez tą młodszą widownię. Natomiast jest to technologia VR, czyli tej rzeczywistości wirtualnej. Po założeniu takich gogli przy naszym stanowisku od razu przenosimy się w miejsce operacji łużyckiej i zasiadamy za sterami czołgu T-34. Mamy możliwość zmierzenia się z przeciwnikami na takim prawdziwym polu walki. Właśnie przenosimy się do czasów II wojny światowej i mamy tak na dobrą sprawę do wyboru bardzo wiele celów, które jesteśmy w stanie zniszczyć, żeby można było właśnie usiąść przy tym stanowisku i po prostu przez chwilę poczuć się jak operator bardzo ciężkiej maszyny, która zresztą z tym stanowiskiem sąsiaduje, więc można być w pobliżu dokładnie takiego czołgu, jakim właśnie kierujemy. Tak na dobrą sprawę jest to symulator, więc nie mamy tutaj określonej liczby zadań, więc po prostu poruszamy się na polu walki i ci przeciwnicy, a można powiedzieć, że się nie kończą. Także tutaj możemy się zmierzyć w zasadzie z czasem i z umiejętnością.
1: Mówiliśmy też o tym, że na ekranach są filmiki, które mówią o niektórych wydarzeniach. O jakich wydarzeniach na przykład mówimy?
7: Tutaj jeżeli chodzi o pierwszą wojnę światową, mamy tutaj streszczone elementy takich nowinek technologicznych, które wchodziły dopiero w zasadzie w świat wojny, bo czy były to czołgi, czy pierwsze samoloty, które były wykorzystywane podczas pierwszej wojny światowej, tak jak powiedziałem, były to nowinki technologiczne i takie rzeczy najbardziej istotne przedstawiamy w naszych wizualizacjach. Też możemy podążać śladem perypetii naszych żołnierzy, którzy walczyli o polską niepodległość przed odzyskaniem niepodległości w 1918 roku, więc tutaj możemy prześledzić historię pierwszej kompanii kadrowej czy późniejszych legionów Piłsudskiego, ale także możemy zobaczyć historię Błękitnej Armii generała Józefa Hallera. No i tak idąc dalej przez czasy II wojny światowej też możemy obejrzeć historię września 1939 roku i tutaj też myślę, że warto odnotować to, co można zobaczyć na naszej ekspozycji, jeżeli chodzi o II wojnę światową, bo są to pozostałości rakiety V2, czyli jednej z tych broni Adolfa Hitlera. Te pozostałości zostały znalezione w miejscowości Mokrek i zostały wydobyte, dzięki czemu możemy je oglądać. Jest to unikat również, bo takich eksponatów nie ma zbyt wiele i to, co my eksponujemy, są to właśnie te pozostałości rakiety, która przyczyniła się niestety do śmierci wielu tysięcy ludzi, ale też tutaj trzeba zauważyć, że technologia rakiet V2 później w kolejnych latach pozwoliła człowiekowi stanąć na Księżycu. Ciężko policzyć tak na dobrą sprawę te wszystkie eksponaty, natomiast samo zwiedzanie naszych obiektów to jest mniej więcej 2,5 godziny, jeżeli chcemy zwiedzić tak dość szczegółowo, poznać dokładnie tą historię. Z najciekawszych rzeczy myślę, że tutaj trzeba wyróżnić artylerię przeciwlotniczą, również śmigłowiec Mi-2, który znajduje się na postumencie w pawilonie pod kurtyną. No i także broń z czasów II wojny światowej, cały przekrój uzbrojenia, również oporządzenia wojskowego, takiego jak choćby radiostacje czy granaty. Także możemy zobaczyć naprawdę bardzo szeroki przekrój tego, czego używano podczas bitew. Nie tylko podczas II wojny światowej, również podczas innych konfliktów są to naprawdę momentami bardzo ciekawe i intrygujące obiekty. Eksponaty pozyskujemy oczywiście drogą zakupów, ale także mamy wiele darowizn, które udało nam się pozyskać od naszych darczyńców. Również jest to część depozytów, które w naszym muzeum przechowujemy i też możemy je eksponować dzięki dobrej woli osób, które ten depozyt nam powierzają, swoje prywatne obiekty czy też kolekcje. Tak więc jest tutaj kilka ścieżek, natomiast te rzeczy najbardziej takie robiące wrażenie, myślę o tych wielkogabarytowych pojazdach opancerzonych czy pojazdach latających, to są oczywiście nasze obiekty, które zostały nam już lata temu przekazane na stan muzeum.
1: Ile w sumie jest tych pojazdów wielkogabarytowych?
7: Szybko licząc, to myślę, że zmieścimy się w granicach 10 obiektów. Natomiast mamy tutaj też do czynienia z artylerią, z ciężkimi haubicami. Tak więc tutaj tych armat mamy też bardzo wiele. Mamy też choćby tak ciekawy eksponat jak wyrzutnia rakiet, która została specjalnie skonstruowana tak, żeby można ją było zrzucić na spadochronie, więc jeżeli nie było możliwości przetransportowania ją drogą lądową, to można było po prostu przy pomocy spadochronu ulokować ją tam, gdzie była taka potrzeba, więc również i takie mamy eksponaty, więc przestrzenie, jeżeli chodzi o budynek pawilonu pod kurtyną, są bardzo rozległe. Tam też dodatkowo, oprócz oglądania zabytków, możemy skupić się na wizualizacjach, na krótkich filmach, które streszczają poszczególne wydarzenia związane z czasami I czy II wojny światowej. Natomiast myślę, że tutaj jeszcze trzeba dodać, iż wiele z obiektów, które eksponujemy, są naprawdę unikatowe i jest to jedyne takie miejsce w Zamościu, gdzie można tej historii militarnej dotknąć jak najbliżej i czasami też dotknąć w takiej formie dosłownej, bo i również taką możliwość naszym zwiedzającym dajemy.
1: Na ekspozycjach jest również umundurowanie.
7: Jeżeli chodzi o umundurowanie żołnierzy, to tutaj chronologicznie, podobnie jak z innymi etapami historii miasta, twierdzy, podążamy od wieku XVII, gdzie możemy zobaczyć umundurowanie piechura, dragona czy artylerzysty, przez wiek XIX, czyli czasy walki o polską niepodległość. W kolejnym obiekcie, czyli w pawilonie pod kurtyną, już możemy zobaczyć również rekonstrukcję umundurowania legionisty Piłsudskiego, czy też żołnierzy armii austro-węgierskiej. Tak jak powiedziałem, z czasem przemierzamy tą ekspozycję i w trakcie II wojny światowej również mamy bardzo szeroki przekrój umundurowania żołnierzy radzieckich, niemieckich, oczywiście również partyzantów polskich. Także warto tutaj wspomnieć o kopii opancerzonego samochodu, który był na wyposażeniu Wojska Polskiego podczas II wojny światowej i również przy tej kopii samochodu znajdują się żołnierze w replikach mundurów polscy żołnierze, trzeba nadmienić, w replikach mundurów właśnie obsługujący taki pojazd. Także mamy tutaj oprócz broni, oprócz oporządzenia, także i elementy garderoby, czy też umundurowania żołnierzy, co jest bardzo istotnym elementem naszych wszystkich w zasadzie ekspozycji. W zasadzie ostatnim takim elementem umundurowania, czy też może nie do końca umundurowania, jest kombinezon kompensacyjny pilota samolotu, który znajduje się również w naszym muzeum, czyli TS-11 Iskra. Jest to bardzo ciekawy element garderoby z tego względu, że był to kombinezon, który pozwalał pilotowi wytrzymywać zdecydowanie większe obciążenia związane z przeciążeniami. Tak więc jest to też taki obiekt bardzo, bardzo ciekawy, intrygujący, bo wygląda dość niecodziennie, co na pewno Państwo będziecie mogli sami ocenić, odwiedzając pawilon pod kurtyną.
1: Czy możemy zdradzić, z czego się składa taki kombinezon?
7: Jest to kombinezon lotniczy, który posiada dodatkowe takie odwodzące fragmenty, które co z kolei przekłada się na to, że pilotury, powiedzmy, leci z prędkością 800-900 km na godzinę, wykonując manewr, jest w stanie to ciśnienie lepiej znieść. Właśnie te elementy takich korytarzyków powietrznych ulokowanych na tym kombinezonie, one pozwalają regulować ciśnienie, które z kolei bezpośrednio rzutuje na pracę organizmu pilota. Kolor jest to typowo wojskowy, zielony z elementami kaki. Jest to umundurowanie nie odbiegające znacznie od takiego typowego umundurowania pilota polskiego w latach 70. Również oczywiście tutaj trzeba dodać, że umundurowanie jest, czy też kombinezon jest kompletny, również taki żołnierz musiał posiadać specjalne skórzane buty, które również towarzyszą naszemu eksponowanemu kombinezonowi kompensacyjnemu. Jeżeli chodzi o takie najciekawsze, można powiedzieć, rodzynki na naszych ekspozycjach, to tutaj przechodząc do budynku Zamojskiego Arsenału możemy skupić się na broni białej. I tutaj już od samego początku wita nas szabla. Bardzo niezwykła z tego względu, że szabla, która nie służyła nigdy do walki, jest to szabla tak zwana okolicznościowa, która została wykonana na pamiątkę koronacji na króla Jana III Sobieskiego. I żeby tego było mało, to ona zawiera pewien napis na głowni. Jest to napis oczywiście w języku łacińskim, ale zawiera on błąd ortograficzny. Zamiast napisu Janes Sobieskus widnieje tam napis Janes Sobieskur. No i ta jedna literka tutaj zaważyła na tym, że jest to dodatkowo bardzo niezwykły obieg, z tego względu, że takie napisy w tamtych czasach oczywiście nie mogły być wykonywane maszynowo, tylko były wykonywane pojedynczo przez rzemieślnika. No i tutaj ten błąd albo wynikał z niewiedzy, z nieznajomości ortografii, albo po prostu z czystej pomyłki. Natomiast tutaj warto dodać, że taka szabla okolicznościowa to taki element pamiątki, co też towarzyszy nam i dzisiaj, bo jadąc na jakiś koncept czy festiwal możemy sobie przywieźć na przykład pamiątkową koszulkę. No a kiedyś były to właśnie szable. Również jeżeli chodzi o broń białą, w Zamojskim Arsenale można zobaczyć tasak janczarów, czyli bardzo okazałą broń o szerokim ostrzu i mówię o niej dlatego, że była to broń należąca do jednego z przybocznych żołnierzy króla Augusta II Mocnego. Jest to oryginalny eksponat. Na potwierdzenie moich słów, jeżeli Państwo będą mieli okazję zobaczyć tą broń, to proszę się przyjrzeć, bo znajdują się na niej inicjały AR, czyli właśnie Augustus Rex. Posiadamy na naszej ekspozycji również parę pistoletów pojedynkowych z rusznikarni Kuchenreutera. Są to pięknie zdobione pistolety, które służyły właśnie do rozwiązywania konfliktów między dżentelmenami, jeżeli oczywiście było ich stać na zakup takich pistoletów, bo tak jak powiedziałem, jest to górna półka, no i też Państwo możecie takie pistolety u nas zobaczyć. Ponadto możemy też śledzić ewolucję broni palnej czarnoprochowej w Zamojskim Arsenale, bo tutaj od takich najprostszych, można powiedzieć, muszkietów z systemem zapłonu lądowym przez kolejne systemy docieramy na przykład do pierwowzoru rewolweru, czyli rewolweru wiązkowego, który nie posiadał jednej lufy, a aż sześć. No i później ewoluował w taki rewolwer, który może nam się kojarzyć z Dzikim Zachodem, który ma po prostu sześciootworowy bębenek na naboje, natomiast lufę ma już jedną. Jest to też bardzo ciekawy eksponat. No i mamy też jeden karabin Berdana, który jest już bronią XIX-wieczną, ale z nim z kolei wiąże się bardzo ciekawa historia. Z nim i z Józefem Piłsudskim, bo dokładnie przy pomocy takiego karabinu Berdana Józef Piłsudski został uderzony w twarz podczas buntu obozowego, kiedy był zesłany na Syberię i stracił swoje przednie uzębienie. No a że panicznie bał się dentystów, no to postanowił zapuścić wielkie sumiaste wąsy, które stały się zresztą jego symbolem. No a nie był to już wymiar modowy, a bardziej praktyczny, tak więc te wąsy Józefa Piłsudskiego po prostu miały ukryć jego braki w uzębieniu. No i oglądając w jednej z naszych gablot taki karabin Berdan, możemy sobie wyobrazić, ile szkód narobił. Jeżeli chodzi o budynek prochowni, to możemy tam obejrzeć projekcję multimedialną. Natomiast też jeżeli Państwo będziecie zainteresowani, to można w budynku prochowni zapoznać się z literaturą, oczywiście odnośnie samego Zamościa, twierdzy z różnych epok. W zasadzie jest to literatura. Sama projekcja multimedialna jest czymś unikatowym w skali naszego miasta i pozwala zapoznać się w bardzo przystępny sposób i również atrakcyjny, bo tutaj trzeba nadmienić, że jest to bardzo atrakcyjna forma przekazu wiedzy. Można zapoznać się z całą historią Zamościa pod kątem bitew, wojen i oblężeń. Trwa ona około 25 minut, więc jest to naprawdę bardzo krótka i przystępna forma przyswojenia, że tak powiem, wiedzy, która daje nam jakby bilet do tego, żeby kolejną wiedzę bardziej szczegółową zgłębiać w kolejnych naszych obiektach.
1: A teraz podsumujmy.
7: Muzeum Fortyfikacji i Broni Arsenał ma do zaoferowania Państwu trzy obiekty, w których można obejrzeć bardzo szeroki przekrój broni, nie tylko broni, bo również umundurowania, oporządzenia, i zwiedzając chronologicznie możemy śledzić cały proces ewolucji tej broni i oporządzenia, również umundurowania od wieku XVI, poczynając od armat jeszcze związanych z Janem Zamoyskim bezpośrednio, a kończąc na czołgu średnim T-34 możemy śledzić losy żołnierzy i również tutaj trzeba dodać, że możemy je śledzić przez pryzmat naszego regionu i samego Zamościa, bo to jest też bardzo istotne, że tam, gdzie tylko jest to możliwe, to tutaj wplatamy tą symbolikę naszego miasta, naszego regionu.
2: SK Zamość.
1: Teraz zabieramy Was na wycieczkę, dokładnie na Roztocze Środkowe i Wschodnie. To niezwykle malownicza część Zamojszczyzny. Co warto tam zobaczyć, jakie miejscowości odwiedzić, o tym opowiada Andrzej Dzieduszek, przewodnik Zamojskiego Oddziału PTTK. Mówi przewodnik Zamojskiego Oddziału PTTK Andrzej Dzieduszek.
8: Najliczniej zwiedzanym roztoczem jest Roztocze Środkowe. Nawet żartobliwie niektórzy mówią, że jest najbardziej rozdeptanym, ponieważ są tam miejscowości najbardziej ulubione przez zamościan. Takie miejscowości jak Krasnobród, Zwierzyniec, następnie Susiec. Liczne rzesze turystów powodują, że w terenie atrakcyjnym turystycznie to wszystkie parkingi są zajęte, a trasy spacerowe w okolicy są nawiedzane przez turystów. Ten teren jest dobrze opisany, są liczne foldery, mapki, łatwo się po tym terenie poruszać. Ale między innymi tak, no chciałbym chociaż w skrócie wymienić takie punkty, które są ciekawe, warte do zwiedzenia. Zacząłem od Józefowa, od tego kierunku, w związku z tym należałoby powiedzieć, że Józefów jest tak zwaną rowerową stolicą Roztocza. Dookoła ścieżki, wszystkie wychodzące z tego miasteczka, obok są dodatkowo uzbrojone w ścieżki rowerowe. Są to ważne ścieżki prowadzące przez Roztocze. Tamtędy przebiega szlak centralny Roztocza oraz szlak Grinuelo, ale również i inne, na przykład różnego typu szlaki ziemi józefowskiej. W każdym kierunku można z tego miejsca pojechać rowerem, tym bardziej, że cyklicznie są prowadzone przez Józefowską Kawalerię Rowerową rajdy rowerowe. Warto wejść na stronę Józefowa, zapoznać się z tymi rajdami. One prowadzą przede wszystkim po Puszczy Solskiej. Puszcza ma liczne drogi, które są utwardzone przez leśników i można sobie jeździć całusieńki dzień, nie widząc żywej duszy i odpoczywając, podziwiając tylko przyrodę. Ale również w drugą stronę wyprowadzone są po już wzgórzach roztoczańskich, dlatego też ten teren z jednej strony jest taki wyjątkowy, bo przebiega właśnie w terenie odludnym, po drugiej stronie po drogach roztoczańskich. Każdy może znaleźć coś dla siebie. Poza tym jest centrum informacyjne. Józefów jest położony obok kamieniołomu, w związku z tym warto odwiedzić ten kamieniołom. Są trzy zalewy, każdy z nich troszeczkę inny i o innym charakterze. Jeden to jest taki parkowy, drugi dla wędkarzy, trzeci kąpielisko. Ruch turystyczny jest dobrze zorganizowany w Józefowie i posiada dobrą bazę turystyczną. Kamieniołomy są to największe kamieniołomy w ogóle na Roztoczu. Są z jednej części kamieniołomy państwowe, z drugiej eksploatowane w dzierżawie prywatnie. Te kamieniołomy były nawet wykorzystywane do kręcenia filmu Włoszańskiego o Monte Cassino, albo na przykład do treningu jednostki wojskowej z Hrubieszowa, którzy jechali do Afganistanu, bo bardzo przypomina właśnie pierwszej części wzgórza wokół Monte Cassino, a z drugiej teren położony w Afganistanie. I żołnierze w tym celu wykorzystywali ten kamieniołom. Po kamieniołomie można spacerować. Wnętrze kamieniołomu to jest tak zwana Babia Dolina. Natomiast obok stoi piękna wieża wybudowana z tego kamienia, patrząca na Puszczę Solską. Przez Józef upłynie mała rzeczka Nepryszka. Nad brzegami tej rzeczki zginął poeta Mieczysław Romantowski w czasie powstania styczniowego, adiutant Lelewela. I również w pobliżu jest jego pomnik. A na cmentarzu pobliskim są groby powstańców. Oprócz Józefowa, po drugiej stronie, tak idąc turystycznie, mówimy o krawędzi Roztocza, czyli z jednej strony Puszcza Solska, a z drugiej wzgórza roztoczańskie. Dalej jest miejscowość Susiec. Susiec jest przede wszystkim miejscowością dla spacerowiczów. Są liczne ścieżki spacerowe oraz szlaki turystyczne piesze. Najbardziej znany to jest szlakiem Szumów. Szlak Szumów przebiega głębokim jarem, przez który przepływa ta rzeka, a same Szumy powstały w wyniku ruchów tektonicznych ziemi. Płyta roztoczańska nasuwa się na niżej położoną płytę Kotliny Sandomierskiej, czyli Puszczę Solską, o której wspomniałem. I jest to ruch niewielki, kilka milimetrów w skali 100 lat, ale jak to pomnożymy przez 1000 albo przez milion, daje ślady tego ruchu. On jest niezauważalny w lesie, bo wiadomo, że deszcze, roślinność psuje. Natomiast w rzekach powstały progi. I te progi występują na kilku rzekach. Największe

0: rzeką. W Hamernie jest to potok górski, jedyny na Roztoczu. Natomiast troszeczkę wcześniej, właśnie w Dobinganach, są identyczne progi jak na rzece Tanew. Te progi występują jeszcze na rzece Szum oraz na potoku Jeleń. Jeśli chodzi o region wokół Suśca, jest świetnie rozwinięta agroturystyka, baza noclegowa oraz różnego typu punkty gastronomiczne, a ścieżki są malowniczo położone, nie wymagające dużego wysiłku, przede wszystkim dla spacerowiczów i piechurów. W tym trójkącie, o którym mówię, jest jeszcze taka trzecia miejscowość, najbardziej znana, jest to Krasnobród. O nim wiele nie trzeba opowiadać, ponieważ jest to miejscowość znana, jest to przede wszystkim znana z uzdrowiska. Mało kto wie, że najwięcej jodu w Polsce po Nabrzeżu Morskim znajduje się na Roztoczu. I stąd tam właśnie powstało sanatorium na Alpie dla dzieci z chorobami płucnymi, a obecnie wachlarz zabiegów w tym sanatorium jest znacznie większy. Tam powstał jeden z pierwszych zalewów na Roztoczu. Jest to zalew płytki położony na rzece Wieprz. Dookoła tego zalewu są przepiękne wzgórza. Tam powstał również na Roztoczu pierwszy wyciąg narciarski. Obecnie on nie funkcjonuje. Obok Pszczeliniec były ośrodki z miasta Zamość, obecnie wykorzystywane prywatnie, a po drugiej stronie Pszczelińca znajduje się kapliczka świętego Rocha. Malownicza położona kapliczka, otoczona wzgórzami, prowadzą liczne ścieżki spacerowe do tego miejsca, ponieważ wszyscy ci, którzy chcą zawrzeć związek małżeński, wszyscy ci, którzy chcą zdawać maturę, coś tam w życiu sobie planują, to idą tam, proszą świętego Rocha, patrona tej kapliczki, ażeby spełniły się ich życzenia. No i należy wokół tej kapliczki wzgórzami 3 razy przebiec i na pewno się spełni. Stąd też liczne spacery. Ja z młodu też tam byłem, też biegałem, tylko nie prosiłem o to, co trzeba. W związku z tym należy dokładnie uważać, bo się zawsze sprawdza. Krasnobród jest znany również z tego, że jest to taka częstochowa zamoiska. Tam były miejsca objawień przy obecnej kapliczce na wodzie. Natomiast miejsce objawień jest obecnie połączone z sanktuarium, które nie mogło być wybudowane w tym miejscu, bo jest to teren podmokły i dlatego prowadzi szeroka aleja, aleja Najświętszej Marii Panny i obrazek, który się zachował znad źródełka, jest wyeksponowany właśnie w tym kościele przy byłym klasztorze. Przy klasztorze, byłym klasztorze, ponieważ on został rozwiązany po powstaniu styczniowym za współpracę z powstańcami, księża zorganizowali muzeum regionalne warte zwiedzenia. W tym muzeum są takie 3 działy. Przyrodniczy, geologiczny oraz Izba Pamięci Byłych Mieszkańców. Tam znajdują się urządzenia domowe i urządzenia gospodarcze mieszkańców regionu. Miejsce zostało świetnie wybrane, jest bardzo dużo zwiedzających, nawet konkuruje ze Zwierzynieckim Muzeum Roztoczeńskiego Parku. Natomiast sam kościółek jest wybudowany w stylu barokowym. Fundatorką była królowa Marysieńka, która pijąc wodę z cudownego źródełka uratowała życie. Architektem był zamojski architekt Link. Natomiast wewnątrz ołtarze barokowe zachowały się po dzień dzisiejszy bez większych zmian. Tym, który udekorował kościół wewnątrz, jest słynny rzemieślnik lwowski Maucher. W jego warsztacie wykonywano te ołtarze. Oprócz tych głównych zabytków w centrum Krasnobrodu, dookoła prowadzą liczne również ścieżki spacerowe, zarówno wzgórzami, jak i wzdłuż rzeki Wieprz. Najbardziej taką znaną jest ta, która prowadzi do miejscowości Szur. Miejscowość Szur malowniczo położona, nie może być odwiedzana pojazdami mechanicznymi, ponieważ jest utrudniony dojazd. Tam, gdzie się kończy asfalt, dobrze przejść sobie pieszo i odwiedzić tą miejscowość. Natomiast dla tych, którzy lubią dłuższe spacery, najlepiej wędrować wyznaczonymi ścieżkami spacerowymi.
1: Z Roztocza wracamy do Zamościa, bo czas naszego programu już minął. Zachęcam jednak do pozostania z Zamojską Eską, a my słyszymy się w następnym magazynie. Bądźcie z nami.
2: Eska Zamość News.
1: Joletta Sewa, zapraszam na magazyn Lokalne Radio SK Zamość. W tym programie powiemy o planach na jednostkę wojskową, będzie o infrastrukturze opadowej, stuleciu stalowego, nowym boisku i zmianie trasy trójki.
2: SK Zamość.
1: To zaczynamy. Zamojski Ostier będzie miał infrastrukturę gromadzącą wodę opadową i roztopową. Pojawi

0: się tam też nowe nasadzenia. O szczegółach Zenon Orechwo, dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zamościu.
1: Właśnie Ośrodek Sportu i Rekreacji uczestniczy w tym programie zagospodarowywania wód opadowych. Miasto Zamość otrzymało dofinansowanie ze środków unijnych na realizację tego zadania. I w ramach tego zadania będą zbudowane zbiorniki buforowe, które mają zbierać wodę opadową z naszego terenu, czyli z parkingu, z dachów. Będzie magazynowana i ta woda będzie wykorzystywana do podlewania roślin zielonych, ponieważ w tym projekcie przewidywane jest nasadzenie czy obsadzenie płotów naszych okalających ośrodek sportu różnymi wiciokrzewami, pnączami, które mają być zielone całorocznie, więc na pewno będą wymagały dużej pielęgnacji. Planowane też jest zrobienie takich pergoli przy boisku do piłki plażowej, żeby tam zlokalizować ławeczki dla obserwatorów czy ewentualnie dla zawodników odpoczywających. Myślę, że to też będzie fajna taka atrakcja. Oczywiście też planujemy nasadzenie takich szybko rosnących roślin od strony zachodniej hali sportowej, ponieważ tutaj przy rozgrywkach w piłkę ręczną naszego klubu KPR Padwa są problemy czasami od strony zachodniej, gdy zachodzi słońce, że razi zawodników przez istniejące okna i myślę, że te krzewy, gdyby urosły, to pozwolą, że będzie cień w tych oknach. Też ta woda będzie wykorzystywana do mycia jakichś tam naszych środków transportu. Dbajmy o wodę. Ten rok pokazał w okresie tutaj wiosennym, gdy była naprawdę susza, że tej wody jest mało, wysychają różne rośliny i myślę, że przy obfitych opadach deszczu zgromadzimy sporo tej wody, którą naprawdę wykorzystamy w dobrych celach. Miasto ma opracowaną dokumentację techniczną. Została już podpisana umowa z Urzędem Marszałkowskim. W okresie jesiennym i wiosennym przyszłego roku ta inwestycja jak gdyby nabierze tempa i zakończy się gdyby nasadzeniami tych roślin zielonych, które najbardziej będą widoczne dla mieszkańców Zamościa. Myślę, że jeśli tutaj będą jakoś szybko rosły, to ten efekt zazielenienia będziemy widzieli już myślę, że w następnym roku, czy w kolejnych latach. Także myślę, że fajna inicjatywa. Rośliny zielone to wiadomo też płuca miasta, gromadzenie wód w ziemi, które jak gdyby pozwalają, że ta ziemia bardziej jest przesiąknięta, a później przy opadach bardziej absorbuje tą wodę, nie spływa ta woda tak szybko do rzek, tylko zostaje jak gdyby lokalnie w ziemi i służy tym naszym roślinom, które tutaj rosną. Płoty, które będą obsadzane tymi wiciokrzewami czy tam jakimiś innymi roślinami pnącymi, to będzie ten płot od strony parku i od strony królowej Jadwigi. I tak wspominałem te właśnie pergole przy boiskach do piłki siatkowej i myślę, że tutaj ta dosyć różnorodność roślin, ponieważ mają to być rośliny całoroczne, ale też mają być jakby w różnej kolorystyce. Czyli to nie tylko będą tam jakieś rośliny o barwie, nie wiem, zielonej, tylko może jakiś tam odcień trochę w czerwień wpadającą, czy tam inną, także ma to być podobno fajniej urozmaicone. Na żywo przekonamy się, jak to wygląda. Wiadomo, na jakichś tam rysunkach jest to trochę zawsze inaczej niż w rzeczywistości. Myślę, że to nie będą zmarnowane pieniądze i naprawdę zagospodarowanie tych wód jest ważnym tematem. Słyszymy o tym i w różnych środkach masowego przekazu. Są przecież i też różne programy, które zachęcają osoby indywidualne do gromadzenia wody na swoich podwórkach, jeśli mamy to domy jednorodzinne. Także też tu Ośrodek Sportu się chciał przyłączyć do takiej akcji i naprawdę zagospodarowywać tą wodę opadową, żeby nie za szybko odpływała do naszej rzeki Łabuńki.
0: Wszystko wykona firma ze Świdnika w ramach zadania budowa infrastruktury do zagospodarowania wód opadowych i roztopowych na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zamościu. Inwestycja ma zostać zrealizowana za prawie 4 miliony złotych. W Biłgoraju może powstać jednostka wojskowa. Planowany jest pododdział 18 Brygady Zmotoryzowanej. Opracowano już uwarunkowania militarne i społeczno-gospodarcze. Miasto i gmina Biłgoraj podjęły uchwały wyrażające gotowość do współpracy i wsparcia formowania jednostki. W Biłgoraju pracowały też dwie komisje oceniające argumenty, uwarunkowania i lokalizację. W Biłgoraju na ten temat odbyła się konferencja prasowa. Wiceminister rolnictwa posłanki Małgorzaty Gromadkiej.
2: powiedzieć o jednostce wojskowej w Biłgoraju, w powiecie biłgarajskim. Szanowni Państwo, jak czytam niektóre komentarze, które mówią, że my chcemy sprowadzić na siebie nieszczęście, to czy dezinformują w kwestii właśnie bezpieczeństwa naszego powiatu, to powiem szczerze, że to jest bardzo nieodpowiedzialne i nierozsądne działanie ze względu na to, że tutaj mówimy o bezpieczeństwie powiatu, bezpieczeństwie naszego regionu, ale też musimy wspomnieć o możliwych miejscach pracy w tej jednostce. To są nie tylko etaty żołnierskie, ale to są również etaty cywilne, ale tak jak powiedziałam wcześniej, jest to kwestia ochrony naszych mieszkańców przed ewentualnym niebezpieczeństwem i kooperacją. Widzieliśmy w przypadku Puszczy Solskiej pożaru. Kooperowały wszystkie służby, kooperowało również wojsko, współpracowało z ludnością cywilną, współpracowało z poszczególnymi też pozostałymi służbami, które działały w zakresie ochrony. Dlatego też chciałabym powtórzyć, też nie udostępniajmy treści niesprawdzonych. Ja widziałam, jak krążyło w sieci zdjęcie drona, który był wyłowiony z Bałtyku, że rzekomo był tam śnieg i to jest dezinformacja. Nic bardziej mylnego. Od razu Kancelaria Prezesa Rady Ministrów i Centrum Informacji Rządu zdementowały tą dezinformację. Ta dezinformacja to tak naprawdę jest pożywka dla Putina, to jest pożywka dla tego kraju, który najbardziej nam zagraża. I musimy postępować odpowiedzialnie, musimy chronić naszych mieszkańców i chcę Państwu powiedzieć, że na to mamy określone środki finansowe, na to mamy określony plan, tylko kwestia aktywności. Chciałam zaapelować do wszystkich samorządowców, że możecie absolutnie skorzystać z tych środków, możecie skorzystać również z kwestii dotyczącej ćwiczeń, a my się oddajemy do Państwa dyspozycji. A jednostka wojskowa w Biłgoraju to jest działanie wielu osób. To jest działanie, które nie było zapoczątkowane kilka miesięcy temu, tylko wiele miesięcy temu. To była kwestia bodajże przeszłych ostatnio 2 lat. To było działanie wielotorowe i uwierzcie mi Państwo, że to jest naprawdę ukłon w kierunku powiatu biłgarajskiego, w kierunku mieszkańców, że taka jednostka może tutaj powstać. I ja absolutnie, jak i panowie pułkownicy, którzy wypowiedzą się fachowo na ten temat, z pewnością przybliżą, ale walczmy z dezinformacją, nie dajmy się jej ponieść i przede wszystkim uważajmy, co publikujemy w sieci, bo te informacje, które płyną, są często informacjami niesprawdzonymi, sieją strach. A i jeszcze zapomniałam o jednym, szanowni Państwo. Pojawiły się niedawno w przestrzeni publicznej również grafiki o wysiedleniach, szczególnie w powiecie zamojskim. Te grafiki dotyczyły wysiedleń mieszkańców z powodu ewakuacji. I powiem Państwu, że absolutnie dementujemy te kwestie. Nic takiego nie będzie miało miejsca. Jeżeli będzie przeprowadzona jakakolwiek ewakuacja spowodowana jakimkolwiek zagrożeniem, to każdy będzie mógł z mieszkańców zwrócić bezpośrednio do swoich domów, do swoich nieruchomości. Nikt nikogo nie będzie wysiedlał. To są również treści szkodliwe i CIR, Centrum Informacji Rządu, jak i NASK walczą z takimi treściami. Nie dajmy poddać się propagandzie. Pamiętajmy, sprawdzajmy informacje, które są na stronach rządowych. Naszym obowiązku jest dbałość o bezpieczeństwo i równowagę w naszym państwie. Nikt się tak nie cieszy za wschodniej granicy jak Putin, jeżeli my się ze sobą kłócimy, jeżeli nie ma działań ponad podziałami politycznymi, to wtedy te działania są wykorzystywane przez niestety obce władze, obcy wywiad, a my musimy temu przeciwdziałać i zachowywać się odpowiedzialnie. I teraz o głos poproszę naszego przedstawiciela samorządu terytorialnego, którym jest burmistrz Tarnogrodu Paweł Dec, jest również obecny Jarosław Piskorski, jest również pani, która odpowiada za ochronę ludności, Monika Kaproń, która odpowiada za ochronę ludności, obronę cywilną w mieście Biłgoraj. Proszę panie burmistrzu o zabranie głosu.
3: Szanowni Państwo, chyba nikogo w województwie lubelskim nie trzeba przekonywać o sensie istnienia obrony cywilnej. Fakt, od 40 lat nie mamy obrony cywilnej w Polsce, dlatego cieszę się bardzo, bo my, wójtowie, burmistrzowie i prezydenci miast bezpośrednio za tą obronę cywilną odpowiadamy, ale wiecie doskonale, żeby cokolwiek prowadzić, trzeba mieć środki. Wszyscy z nas, którzy zaczynaliśmy kadencję, magazyn obrony cywilnej albo nie istniały, jeżeli istniały, to świeciły pustkami. Teraz my możemy realnie zacząć działać. Kupujemy sprzęt, który jest używany nie tylko w przypadku wojny czy jakiegoś zagrożenia, ale to jest bardzo często sprzęt podwójnego zastosowania. To są beczkowozy na wodę, agregaty czy sprzęt medyczny, które używają nasi druhowie strażacy. Jest wiele, wiele takich rzeczy, które są podwójnego zastosowania. Również cieszymy się bardzo z jednostki wojskowej, bo szanowni państwo, podkreślam jeszcze raz, obrona cywilna czy jednostka wojskowa to nie tylko na czas wojny. To jest realna pomoc, jeżeli jest wojsko, to jest realna pomoc, jeżeli coś się wydarzy. Widzimy, jakie są teraz wydarzenia, nie tylko takie wszelkiego rodzaju huragany, powodzie. Na żołnierza polskiego zawsze możemy liczyć i to jest również bardzo, bardzo dobra informacja dla nas wszystkich.
4: Proszę. Agnieszka Pięta-Kweryna, radna Rady Powiatu w Biłgoraju. Powiat biłgorajski jest szczególny, jest dosyć rozciągnięty od północy na południe. Nasza środek jest też dosyć taki rozległy. To teren trudny, gęsto zalesiony i rzeczywiście też trudno dostępny. Między innymi ta jednostka wojskowa, która by miała być tutaj zlokalizowana, wypełniłaby też taką lukę, bo rzeczywiście, jeżeli sobie popatrzymy na mapę, Zamość ma wojsko, Hrubieszów ma wojsko i dalej wojsko to już dopiero województwo podkarpackie. Można by było tutaj tą lukę rzeczywiście zapełnić. Ja też myślę, że jednostka wojskowa, warto się starać. Pamiętajmy, że powiat biłgorajski się wyludnia. W przeciągu ostatnich kilku lat z powiatu ponad 100-tysięcznego straciliśmy kilka tysięcy mieszkańców w wyniku pandemii, w wyniku wyjazdów, migracji wewnętrznych. Jednostka wojskowa to szansa też na zwiększenie po prostu liczby mieszkańców, nie tylko w mieście, ale też w powiecie. A większa liczba mieszkańców to jest zapełnienie miejsc w żłobkach, które wiem, że rzeczywiście były jakieś tam drobne problemy. Miejsc w przedszkolach, wypełnienie szkół, bo borykamy się też jako powiat chociażby z dylematem, jak te rzeczywiście zapełnić. Mamy świetnie szkolące szkoły, świetnie uczące, a młodzieży coraz mniej. To jest też wreszcie chociażby ceny nieruchomości, bo się wszyscy obawiamy tutaj na wschodzie, że ceny nieruchomości będą nam rzeczywiście spadały. W przypadku ulokowania tutaj jednostki wojskowej, to tak naprawdę też szansa dla lokalnych przedsiębiorców.
2: Prosić o głos pana pułkownika Marka Raka.
5: Utworzenie jednostki wojskowej w Biłgoraju jest kluczowym elementem wsparcia bezpieczeństwa w naszym rejonie. Jednostka wojskowa jest elementem bardzo istotnym w zakresie budowania bezpieczeństwa państwa, bezpieczeństwa danego rejonu, bezpieczeństwa naszego społeczeństwa. Obawy, jakie niektóre osoby zgłaszają odnośnie jednostki wojskowej, są całkowicie chybione i niewłaściwe. Jestem pułkownikiem rezerwy, jestem wykładowcą w Lotniczej Akademii Wojskowej. Każde zwiększenie elementów funkcjonalnych wpływających na bezpieczeństwo społeczeństwa, bezpieczeństwo państwa są bardzo istotnym elementem funkcjonalnym w ogóle naszego państwa, naszego tutaj regionu biłgorajskiego. Utworzenie jednostki wojskowej daje również szerokie pole dla rozwoju regionu, pozwala kształcić też i szkolić przyszłe kadry wojskowe, przyszłych obywateli, tak aby bezpieczeństwo naszego regionu zdecydowanie powiększać. Umiejscowienie w Biłgoraju jednostki wojskowej jest kluczowe również ze względów strategicznych. Samo miejsce ulokowania jednostki wojskowej pozwala na to, aby bezpieczeństwo w naszym rejonie zdecydowanie poprawić.
6: Szanowni Państwo, nie będę odkrywał rzeczy poufnych, ale kilka słów powiem na temat procesu negocjacyjnego, który trwał prawie 2 lata. Rozpoczął się od opracowania uwarunkowań militarnych oraz społeczno-gospodarczych, które później były podstawą, bazą dla wniosku złożonego przez samorząd miasta i gminy. I tutaj podziękowania dla pana Wojciecha Glenia oraz Dariusza Świercińskiego za ich zaangażowanie. W zasadzie to dzięki nim poszedł bardzo ważny sygnał do wojska, że społeczeństwo miasta i gminy w postaci podjętych uchwał przez Radę Miasta i Radę Gminy Biłgoraj wyraża zobowiązanie, chęć, wsparcie do realizacji zadań związanych z ze sformowaniem jednostki wojskowej. To bardzo ważny argument, który był bardzo istotny i w zasadzie przeważył nad faktem, że w Biłgoraju pojawiło się dwie komisje. Najpierw mniejsza, tak zwana rekonesansowa, która miała za zadanie jak gdyby ocenić te aspekty, te argumenty, które były ujęte we wniosku, a później druga komisja, już znacznie poważniejsza i większa, komisja lokalizacyjna, która stworzyła protokół z pobytu tutaj na miejscu, oceniła te uwarunkowania, które były ujęte we wniosku i w efekcie w tej chwili raport znajduje się na biurku ministra obrony narodowej i od jego decyzji będzie ostatecznie zależało, kiedy ta jednostka w powiecie biłgorajskim się pojawi. Opracowaliśmy te uwarunkowania militarne oraz społeczno-gospodarcze, które były podstawą, bazą jak gdyby do sporządzenia wniosku, który został podpisany przez samorząd. I w efekcie dzięki sprzyjającym okolicznościom, jakim jest formowanie 18 brygady zmotoryzowanej w Poniatowej, jeden z tych właśnie pododdziałów jest planowany do utworzenia w Biłgoraju. Bądźmy dobrej myśli, a najbliższe tygodnie być może potwierdzą nasze dobre przeczucia. Dziękuję bardzo.
2: Jeszcze o głos poproszę panią radną Sejmiku Województwa Lubelskiego, Zofię Woźnik.
7: Decyzja o tym, że ma powstać jednostka wojskowa w Biłgoraju, jest decyzją, proszę państwa, bardzo, bardzo dobrą. Gwarantuje to nam na pewno bezpieczeństwo, na pewno poprawią nam się również warunki na drogach. Mamy nadzieję, że właśnie nasz region się rozwinie.
0: O zdanie zapytaliśmy również mieszkańców Biłgoraja.
8: No, moim zdaniem to jest dobre, bo będzie miał tak naprawdę kto bronić naszego miasta i będą się mieszkańcy po prostu czuli bezpieczniej.
9: No, według mnie tak powinna powstać taka jednostka wojskowa, bo te alerty właśnie ciągle przychodzą i w internecie piszą jakby w różnych źródłach różne rzeczy i w sumie nie wiadomo, komu wierzyć.
10: Myślę, że tak samo, w poczuciu bezpieczeństwa, dlatego że właśnie blisko jest granica.
11: Wydaje mi się, że nie warto. No bo szczerze, czy to jest potrzebne nam tutaj? Jakiś to niepokój może wzbudzać wśród mieszkańców.
12: Jak potrzeba, to bardzo chętnie potrzebujemy. Dlaczegoż mamy nie potrzebować? Trzeba o bezpieczeństwo kraju dbać.
13: Wojsko jest bardzo potrzebne. Mamy czasy takie niepewne.
14: Wiemy, jak wygląda nasze bezpieczeństwo, więc każda jedna taka inicjatywa, myślę, że wyjdzie na dobre. Chociaż ja nie wiem, czy to, jak to w ogóle ma wyglądać. Nie? To pierwsze trzeba zobaczyć, co tam w planach, jakie pieniądze i tak dalej, nie tylko, żeby to powstało i stało.
15: To chyba dobrze, bo to niedaleko jest granica. Trzeba zawsze dbać o bezpieczeństwo cywilów.
16: Więc fajnie, jakby była, a nie ma.
0: Decyzja MON-u w sprawie powołania jednostki wojskowej w Biłgoraju ma zostać ogłoszona w ciągu miesiąca.
17: SK Zamość.
0: Zamojskie Kino Stalowe świętowało 30 września stulecie istnienia. Jubileusz był też czasem wspomnień. Były podziękowania, przemówienia, film o historii kina, urodzinowy tort i odsłonięcie tablicy poświęconej pamięci byłego dyrektora Andrzeja Bubały. Mówi dyrektor Centrum Kultury Filmowej Stalowej w Zamościu, Tomasz Jagi.
18: Dochodziliśmy w stulecie kina, z tego mieliśmy zorganizowaną uroczystą galę, której między innymi mogliśmy podziękować i pracownikom, wieloletniemu dyrektorowi Andrzejowi Bubele. Podczas tej gali odsłonięliśmy tablicę pamiątkową. To jest jeden z elementów upamiętnienia tej historycznej dla nas postaci, która ma wielki wkład w to zamojskie kino, którego inicjatywy są realizowane przez wiele lat i myślę, że wiele będzie lat jeszcze to trwało. Mam na myśli choćby Sakrofilm, Alchemię Kina, spotkania z historią, to są wszystkie takie elementy wydarzeń kulturalnych, które cały czas trwają i myślę, że to jest takie fajne, że po kimś zostaje nie tylko pamięć, obraz, ale także pewne wydarzenia i pewien styl prowadzenia w ogóle kina stylowego. Z okazji stulecia został przygotowany specjalny film. Reżyserem tego filmu jest pani Anna Duda, która ten film zrealizowała. Ten film bardzo fajnie pokazuje i fakty o kinie, oraz także emocje, które towarzyszyły tutaj zamojskiemu kinu. Mamy taki przegląd, zebrane informacje, to co działo się właśnie przez te 100 lat, jeżeli chodzi o zamojską kinematografię.
19: Agnieszka Jaczyńska. Wielu zamościanom kino stylowe kojarzy się z zupełnie inną lokalizacją, obecnym kościołem franciszkanów. I to było miejsce, które zawsze było bardzo żywe w opowieściach mojej rodziny, bo jeszcze moi dziadkowie chodzili do tego kina i mieli z tym swoje własne, takie sentymentalne wspomnienia. Oczywiście rodzice kino w latach 60., kiedy oni byli młodzi, było takim miejscem, które przyciągało rzeczywiście rzesze zamościan. No i pójście na te wszystkie produkcje, które tam się odbywały, były wielkim wydarzeniem i towarzyskim, i kulturalnym. Ja kino oczywiście wspominam z wielkim sentymentem. Zaczęłam do niego chodzić na poranki dla dzieci, a z biegiem czasu oczywiście ten repertuar się zmieniał. Bardzo często chodziliśmy do kina, kiedy uczęszczałam do pierwszego liceum ogólnokształcącego, i to wyjście do kina zawsze było i frajdą, ale też okazją do tego, żeby ten dzień szkolny był nieco inny, niekoniecznie w ławkach. Długo chyba wielu zamościan o kościele franciszkanów, który wrócił tam, nie myślało w ten sposób, tylko gdzieś w podświadomości, nawet jak myśleli o kościele, to sobie myśleli, a to ten kościół w kinie stylowym.
0: Mówi Marcin Zamoński.
20: Kocham filmy. Sam je kiedyś tworzyłem. A tak już dzisiaj, tej perspektywy czasów, można powiedzieć, że udało się mimo wielu przeciwników budowy tego kina, to okazało się, że jednak miłośnicy są, chcą chodzić do kina, chcą widzieć ten obraz, co jest zupełnie co innego niż w domu przed telewizorem. To jest coś, co ma swoją magię. Kino ma magię i jego nie żaden telewizor nie pokona. Na tym wielkim ekranie oglądać film z tym dobrym dźwiękiem, jeszcze tutaj klimatyzacja, mamy wszystko, super kino, to jest niezapomniane.
0: CKF Stylowy w Zamościu powstał jako kino i kinoteatr stylowy we wrześniu 1926 roku. Otwarto nowe boisko sportowe w Szkole Podstawowej nr 3 w Zamościu. Jest wielofunkcyjne. Powstało w miejscu starego, wysłużonego już boiska.
21: Dzień dobry, Maria Mołdok, dyrektor szkoły nr 3 w Zamościu. Dzień 30 września to dla naszej szkoły bardzo ważna data, bo w tym dniu otworzyliśmy boisko wielofunkcyjne, na którym będzie można uprawiać różne dyscypliny sportu, takie jak koszykówka, siatkówka, piłka ręczna, tenis ziemny, i jest to taki obiekt, który będzie służył zarówno naszym uczniom, jak również mieszkańcom osiedla. W szkole ogromna radość w związku z tym.
0: Jak długo trwała budowa tego boiska?
21: Budowa to w sumie bardzo szybko przebiegła. Budżet był zaplanowany, budowa boiska w budżecie obywatelskim na 2025 rok, ale niestety nie został wyłoniony wykonawca. Ogłoszony powtórny przetarg i w tym przetargu już został wybrany wykonawca. I boisko około 2-3 miesięcy i cała budowa bardzo sprawnie przeszła. Przetarg też nie wyszedł z tego powodu, że było jakby w budżecie troszeczkę za mało pieniędzy i dostaliśmy od miasta, zrozumieli jakby naszą potrzebę i konieczność takiego boiska i dostaliśmy dodatkowe pieniądze, żeby można było cały ten budżet, bo opiewał na około 300 tysięcy złotych.
0: Co się udało zrobić w ramach tego zadania?
21: No powstało boisko, to się nazywa poliuretanowa, jest boisko, które ma wyposażone jest w bramki do piłki ręcznej, w kosze takie specjalistyczne, także na razie, no i udało nam się tylko teren wokół boiska zasiać trawką, a na razie jeszcze jakby potrzebna nam może jakaś widownia, żeby się przydały jakieś siedzenia, to dla kibiców. Także mam nadzieję, że jeszcze w przyszłości tym się zajmiemy i nam się uda, żeby było takie boisko z widownią taką, tak?
0: Czyli mieszkańcy też mogą korzystać?
21: Tak, u nas jest już boisko do piłki nożnej i mieszkańcy korzystają. Młodzież przychodzi tutaj na różne rozgrywki i szkoła jest otwarta do godziny 21, więc tutaj też odbywa się to pod kontrolą. Jest w miarę spokojnie jakoś, tak nie mieliśmy z tym problemów i teraz to boisko również będzie dla mieszkańców otwarte.
0: A dlaczego to boisko było potrzebne, pani dyrektor?
21: Potrzebne było dlatego, że jakby brakowało takiego boiska kompleksu. Wcześniej w tym miejscu, gdzie to boisko powstało, było boisko z asfaltu. Było nierówne, znaczy niebezpiecznie. Nie organizowaliśmy już tam lekcji zajęć wychowania fizycznego, po prostu było niebezpiecznie. I chcieliśmy, no, żeby właśnie dzieci wreszcie mogły ćwiczyć w te dni, kiedy jest piękna pogoda, tak jak dzisiaj, żeby mogły ćwiczyć, realizować podstawę z wychowania fizycznego właśnie na takim nowoczesnym, bezpiecznym boisku. To jest dla wszystkich dzieci, dla całej, od pierwszej do ósmej klasy.
1: Dzień dobry, nazywam się Marcin Łyś, jestem nauczycielem WF-u w Szkole Podstawowej nr 3 w Zamościu, pełnię też funkcję wicedyrektora. Znaczy na pewno pomaga nam odtworzyć naszą bazę sportową. W tym miejscu boisko już było swego czasu, asfaltowe, stare, zużyte, no już niekoniecznie bezpieczne dla uczniów, a w tej chwili to boisko na pewno jest o niebo lepsze od poprzedniego, na pewno jest bezpieczniejsze, na pewno też no, takie jest bardziej urozmaicone, wielofunkcyjne, jak sama nazwa wskazuje, więc na pewno będzie tam można wiele ciekawego zrobić podczas realizacji programu. Jest to pełnowymiarowe boisko do koszykówki, oprócz tego boisko do siatkówki, do tenisa i do piłki ręcznej można będzie wykorzystać, ponieważ bramki do piłki ręcznej są zamontowane. Już próbowaliśmy, czy się nadaje, testy wypadły pomyślnie, także no, jesteśmy zadowoleni. No niestety poprzednie już trudno było nawet go używać, ponieważ było asfaltowe, poniszczone z taką nawierzchnią, która niestety nie gwarantowała bezpieczeństwa. To jest po prostu nowe i spełnia wszystkie aktualne standardy. Z całą pewnością baza sportowa naszej szkoły jest dość bogata. Mamy dwie sale gimnastyczne, mamy boisko typu Orlik, więc realizacja podstawy programowej nie była zagrożona, ale to w dużej mierze pozwoli nam rozszerzyć ofertę, urozmaicić zajęcia, zaciekawić dzieci i myślę, że to taki dobry krok do przodu.
0: Mówi prezydent Zamościa Rafał Zwolak.
3: Wyjątkowy dzień, nie tylko dla szkoły Trójki, dla całego społeczeństwa i dla całego miasta, ponieważ 2,5 roku temu mówiłem, że będziemy stawiali na sport nie tylko senioralny, ale głównie właśnie na sport dziecięcy i ta inwestycja dzisiejsza i ta, która była otwierana parę miesięcy temu, właśnie się do tego przyczynia, bo dzieci mogą tutaj uczyć się od najmłodszych lat sportu, a później właśnie te dyscypliny lekkoatletyczne, które prowadzi Agros Zamość, powoduje, że mamy mistrzów. Kopeć, Ola Wachna i wielu innych, którzy w tej chwili widać ich. To są osoby, które reprezentują Zamość. Nie możemy oszczędzać na sporcie, nie możemy oszczędzać na dzieciach i co roku będziemy robić nowe inwestycje. No tak, mieszkańcy miasta będą mogli korzystać z obiektów, które są na terenach szkoły. I tak samo, tak jak tutaj, to jest budżet obywatelski. Po pierwszym nie wyszło, dlatego musiałem dołożyć, bo to 400 tysięcy. Więc to jest inwestycja dla mieszkańców tego osiedla.
22: Boisko mi się podoba, bo jest fajne, bo można się na nim bawić. Po lekcjach można sobie przyjść i zagrać. Cieszę się dlatego, że będzie więcej sportów grać. Fajnie, że jest boisko, bo możemy na nim tańczyć z pomponami.
23: I też można czasami grać na nim w WF-ie.
24: Będą dużo dzieci grać w piłkę i będą się rozwijać.
25: Można na nim grać w koszykówkę i piłkę nożną, ręczną, tenisa.
26: Fajnie.
27: Jest miękkie, guma taka.
28: Ale nie tylko można grać w różne sporty, ale też w różne gry.
29: Gry zespołowe,
28: które nie potrzebują sprzętów do tego. Na przykład berek, tam zbijak.
30: I też jest lepsze, bo przynajmniej nam się teraz nie będą wsypywać kulki do butów. Czasami jak się ja na przykład wywróciłam, te kulki mi się zawsze przyczepiały tutaj do kolan i to tak bardzo bolało. Się grało w piłkę, to ciągle to widziło buty.
31: Milka, Zosia, Weronika, Kornelia, Annika, Janek, Ola, Janek.
0: Nowe boisko wielofunkcyjne to inwestycja za ponad 260 tysięcy złotych, zrealizowana w ramach budżetu obywatelskiego za 2025 rok na osiedla Orzeszkowej Rejmonta. Na koniec informacja dla wszystkich pasażerów miejskiej komunikacji. Będzie zmiana w kursowaniu linii numer 3 w Zamościu. Od poniedziałku, od 5 września Trójka będzie przejeżdżała przez Starówkę, czyli ulicą Kasińskiego. Nie będzie już jeździła ulicą Kołowiaków i wyznaczonym objazdem. To wspólna decyzja Zamojskiego Ratusza, Zarządu Dróg Rolskich i MZK. O szczegółach prezes Zamojskiego MZK Sławomir Orzgo.
32: Zrobiliśmy spotkanie z panem prezydentem, z Zarządem Dróg Rolskich i z działem inwestycji i dostaliśmy zgodę na przejazd ulicą Łukaślińskiego tylko i wyłącznie linią numer 3, żeby pasażerowie tej linii, która jest najważniejszą linią w Zamościu, mogli jeździć w miarę na czas i żeby te kursy były realizowane zgodnie z rozkładem jazdy.
0: Trójki będą jeździły przez Starówkę do czasu ukończenia przebudowy ulicy Połowiaków, czyli do 18 miesięcy. To wszystko w tym magazynie lokalnym Zamojskiej Eski. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.
33: Muzyką się żyje.
2: To historyczny moment dla polskiego rapu. Quebo na Fide dostał prestiżową nagrodę. Za nami gala z okazji Dnia Polskiej Muzyki. Artyści zostali uhonorowani medalami Zasłużony Kulturze Gloria Artis. Złoty medal dostał Janusz Panasewicz oraz Jan Borysewicz z zespołu Lady Punk. Srebro trafiło do Kasi Kowalskiej i Anity Lipnickiej, a brązowe odznaczenie dostał Quebo na Fide. Po odebraniu nagrody nie krył wzruszenia.
4: Chciałem wysłać najserdeczniejsze pozdrowienia do wszystkich moich odbiorców, którzy czuję ich tęsknotę i mam nadzieję, że tutaj ta komunikacja jeszcze za chwilę wróci, że wrócę z czymś ciekawym do nich, do was. To piękne dzięki, kłaniam się nisko i chciałem zadedykować tutaj ten order medal mojej mamie i wysłać dużo miłości dla też całej mojej najbliższej rodziny. Dziękuję pięknie.
2: To pierwsze tego rodzaju odznaczenie, które zostało przyznane raperowi. Szczegóły mamy na sk.pl. Po raz kolejny wstaje z kolan. Tak Smolasty komentuje swoją aktualną sytuację. Ostatnio w sieci pojawiły się filmy z jego koncertów, na których widać, że, mówiąc dyplomatycznie, nie był w najlepszej formie. Smolasty postanowił odnieść się do tych filmów i przyznał, że ostatnie miesiące mocno go przetyrały, co jest tylko jego winą, bo znowu wziął na siebie za dużo. Zapewnił jednak, że teraz wychodzi już na prostą, a w dodatku planuje wydanie dwóch albumów i to już nie bawem. To zdecydowanie był wieczór Madony, królowa popu, wielką triumfatorką gali MTV Video Music Awards, która odbyła się w Los Angeles. Madonna miała 13 nominacji, a z imprezy wyszła z siedmioma nagrodami. Wygrała m.in. w kategorii Artystka Roku. Bardzo dobrze ten wieczór skończył się też dla K-popowego boysbandu BTS. Grupa dostała 3 statuetki, 2 powędrowały do Ariany Grande. Wśród nagrodzonych znaleźli się także m.in. Bad Bunny, Olivia Rodrigo czy Bruno Mars. Z pustymi rękami do domu nie wróciła także Taylor Swift. Artystka odebrała 3 statuetki, stając się najbardziej utytułowaną gwiazdą w historii MTV Video Music Awards. Ciekaw jestem, jaki tytuł wy dzisiaj w niedzielę sami sobie byście o poranku szczególnie przyznali. Czy może, że jesteście waleczni albo mega rozleniwieni? No nie wiem, kombinujcie. Ja wam będę grał hity na czasie, zaczyna Harry Styles. Rafał Adamczak, dzień dobry.

Tak na skutek niedzielny poranek kołysze Sanach swoją najnowszą propozycją Cicho Sza. Ciekaw jestem, kiedy kolejną nową nas zaskoczy. Wiadomo, jak to z Sanach bywa. Cisza, cisza i nagle... No właśnie, nowy hit. No to czekamy. Bauza Magnetic będzie za moment, będzie też Margaret, będzie Dua Lipa, ale teraz coś z cyklu Radio jak policja bawi, uczy, wychowuje, ale żeby nie było do końca tak groźnie, to słuchaczka nas poprosiła o interwencję w tej sprawie. Jako że pogoda jesienią o poranku w różnych częściach naszego kraju bywa kapryśna, może są miejsca, gdzie świeci słońce, może są miejsca, gdzie pada, ale jest wiele miejsc, gdzie dzisiaj dokucza nam mgła. I Angelika napisała na Messengerze od razu na dzień dobry. Czy jest szansa powiedzieć, aby kierowcy zwracali uwagę na to, czy mają włączone światła mijania? Wrocław i okolice, jest mgła i słaba widoczność. No właśnie! Czy mamy włączone światła mijania? Czy ja teraz usłyszę, że panie kochany, ja tu mam automatykę, mnie się samo włącza? No nie włącza się. No, okazuje się, że we mgle nie do końca to fajnie działa. Jak jedziecie na dziennych, to tył macie nieoświetlony i tylko kroczek od tego, że ktoś zawita tam, gdzie nie powinien. W waszym przypadku. Więc bardzo proszę, z głową rozsądnie. Mgła nam dokucza jesienna, więc ta mózgowa może niekoniecznie niech nam nie doskwiera. A on właśnie ma lepszych nastrojów i żeby droga lepszą była, jeżeli jesteście w trasie, to wesce możecie zawsze postawić na hity na czasie. Nawet się zrymowały.

0: Tak sobie kątem oka spoglądam na Formułę 1 Grand Prix Bahrainu i widzę, że tam może atmosferę mają spoko, bo fajne wydarzenie, ale pogodę mają do niczego. Leje jak nie wiem co i start wyścigu jest mocno opóźniony. Ale dzisiaj w niedzielę to chyba nam się nigdzie nie śpieszy, prawda? Przynajmniej nam tutaj. Dua Lipa już za nami.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Czy są to fanie Purple Disco Machine? Wierzę, że tak, bo takich wśród słuchaczy eskowych i tutaj wśród nas też nie brakuje. A Purple Disco Machine, czyli tak naprawdę Tino Piątek, teraz podrzuca nam nowy singiel, bo będzie nowy materiał. Płyta Kosmotropia ukaże się w kwietniu w przyszłym roku. A numer, który wam zagrał, powstał we współpracy z brytyjską wokalistką Mick i nazywa się Test My Luck. Chcecie spróbować? No to bardzo proszę, pod pierwszą niedzielną poranną kawę. Test My Luck, Purple Disco Machine i Mick.

0: Jak widzicie, obaczujecie, że któryś z domowników dzisiaj wstał z jakimś dziwnym, skwaszonym humorem, to potraktujcie go jako chwilowo radioaktywnego i na razie omijajcie, a potem jak mu przejdzie, no to można zacząć jakieś plany na kolejną, przyjemniejszą część tej niedzieli. To tak dla tych, którzy być może wstali, albo ich bliscy wstali lewą nogą. Imagine Dragons, Radioactive, za nami to jest Seska, to są hity na czasie. Słuchajcie, jeżeli mimo niedzieli macie w sobie, mimo jesieni, przepraszam, macie w sobie tyle energii i tyle chęci na szaleństwo i tyle chęci na nowe i nieznane, że już wiecie, że chcecie wziąć udział w kolejnym naszym odlocie ściśle tajnym, no to zapraszam, już można, nasza eskowa apka czeka, tam się zgłaszacie, bo w odpowiednim momencie dowiecie się, w odpowiednim momencie, czyli w ostatniej chwili dowiecie się, gdzie lecicie, a wcześniej to wiadomo jedynie kiedy, wiadomo, że z ekipą eskową i wiadomo, że postarać się o ten wylot w odlocie ściśle tajnym możecie w poranku Jankesa, Kamy i Wiktora. Ale najpierw zgłoszenia. Zgłoszenia w naszej jaskowej apce, no to działajcie, a potem na wszelki wypadek miejcie już spakowaną walizkę. Zalia i Tylko kochaj mnie w Radiu SK już za chwilę.
1: Reklama. Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z naszymi produktami. O szczegóły promocji pytaj w salonie partnerskim Budbram. Zamość Starowiejska 11. Budbram.pl.
2: Planujesz budowę? Skorzystaj z sezonowej oferty Aldref. Zamów teraz więźbę dachową w atrakcyjnej cenie, a kompletując z nami materiały na całą budowę zyskasz dodatkowe rabaty i promocje. Oferujemy impregnację przeciwgrzybiczną i ogniochronną, a także transport z rozładunkiem bezpośrednio na Twoją budowę. Tylko w Aldref otrzymasz więźbę dachową z certyfikatem C24 w konkurencyjnej cenie. Odwiedź nas Zamość, ulica Legionów 84 oraz Kalinowice 90. Zadzwoń 530 61 61 61. Aldref, wcześniej znany jako Węglodref. Wieczór z rodziną, a może obiad bez gotowania? W pizzerii 105 każdy znajdzie swój ulubiony smak. Klasyczne pizze, nowe kompozycje i szybka dostawa prosto do domu. Zamów wygodnie na 105.pl i zgarnij dodatkowe rabaty. Lub odwiedź Pizza 105 na Wyszyńskiego 13 w Leclerc w Zamościu. Pizza 105 smakuje najlepiej, gdy dzielisz się nią z bliskimi.
3: Poznajcie świat karawaningu podczas Caravans Salon Poland. Od 15 do 18 października na międzynarodowych targach poznańskich. Setki kamperów, przyczep i sprzętu turystycznego, strefy van life, retro i zlot przystanek targi. Jeśli kochacie podróże, zajrzyjcie też na Tour Salon i festiwal Śladami Marzeń. Po kolejne podróżnicze inspiracje. Caravans Salon Poland. Tu zaczyna się Twoja kolejna podróż. Bilety na tobilet.pl.
4: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl. Bring the beat back.

0: Serok, Resistance Poland. Jedno z najmocniejszych wydarzeń już 10 października w Ergo Arenie. Polecają WP.pl, naszemiasto.pl i Radio SK.
1: Euroregion Roztocze zaprasza do udziału w trzeciej edycji certyfikacji marką Roztocze. Zapraszamy obiekty noclegowe i gastronomiczne, gospodarstwa agroturystyczne, wydarzenia oraz atrakcje turystyczne z całego Roztocza. Dołącz do marki Roztocze i pokaż światu swoje wyjątkowe miejsce. Nabór zgłoszeń do 7 października. Szczegóły na stronie www.roztoczetravel.pl. Zadanie publiczne, promocja Roztocza poprzez rozwój turystycznej marki Roztocze dofinansowano ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki. Hej chłopaku, hej dziewczyno, w Cabrio kurs się dziś zaczyna. Chcesz mieć prawko? Nic prostszego, zapisz się i ciesz się z niego. Szukasz prezentu dla córki, syna? Przyprowadź go do nas, niech prawko zaczyna. W Cabrio masz gwarancję ceny, my robimy kurs bez ściemy. Nauka jazdy Cabrio, Gminna 49. Znajdziesz nas też w Hrubieszowie i Biłgoraju. Zapraszamy. Nauka jazdy Cabrio, Gminna 49 i Zamenhofa 14. Uwaga, promocja, prawo jazdy taniej, tylko w Cabrio.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Najpierw pomysł, potem plan, potem tego się nie da zrobić. No to robimy. Zapraszam. Grzegorz Duda ze swoją super ekipą. Polski super samochód. Dziś o 14 w TVN Turbo.
4: I po reklamie.

0: To jest to właśnie na naszej playliście Eskowej Neptunika What If, numer, który bardzo wam się podoba i nas to bardzo, bardzo cieszy. 7 minut pozostało do godziny 10. Okazuje się, że pojawiają się pytania odnośnie naszego odlotu ściśle tajnego, ale jak to tak, że naprawdę do końca nie wiadomo, gdzie się leci? Oczywiście, myślę, że dużo mogliby nam powiedzieć ci słuchacze, którzy już byli z nami, na przykład na Cyprze, w Maladze, bo tam już polecieliśmy, a gdzie tym razem? Pytanie jest cały czas otwarte. Oprócz tego, że będziemy wam takie odloty od jutra rozdawać, to będą też się pojawiać na antenie podpowiedzi naszego kapitana, kapitana całej podróży, kapitana jaskowego. I na podstawie tych podpowiedzi będziecie mogli może w jakiś sposób próbować zgadnąć, gdzie was tym razem zabierzemy, ale od razu mówię, to nie będzie takie łatwe.
1: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.

0: Reklama.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i w tym roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Włączamy niskie ceny.
3: Największe przeboje, gwiazdy i emocje do ostatniego dźwięku. Czas sprawdzić, kto naprawdę zna muzyczne hity. Nowość Hitster. Muzyczna gra przebojów. Sobotę i niedzielę o 17.40 w Polsacie.
4: Jak przekształcić lata przerwy w karierze w swoje atuty? Jak działać, by świadomie wejść w kolejny etap pracy z odwagą, kompetencjami i poczuciem własnej wartości? W książce Wracam do gry. Jak odzyskać swoje miejsce na rynku pracy? Doświadczona headhunterka Katarzyna Niezgoda odpowiada na te i wiele innych pytań, dostarczając praktycznych wskazówek i wsparcia osobom wracającym do aktywności zawodowej. To co? Wracasz do gry?
5: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
6: Skoda.
7: Koniecznie zapisz tę datę w kalendarzu. 2-4 października, Rynek Wielki w Zamościu. Czekają na Ciebie prawdziwe perełki za sprawą Zamojskiego Festiwalu Perełek. A wszystkich tych, którzy kochają czekoladę, zapraszamy na kultowy festiwal Czeko Fest. A tam pralinki, tabliczki czekoladowe, dzieła sztuki, warsztaty z gangiem czekoladożerców i fontanna czekolady dla wszystkich gratis. Już w ten weekend. Zamość, Rynek Wielki, 2-4 października. Bądź tam razem z nami.
8: Jeśli zależy Ci na najwyższej jakości mięsa i wędlin, jeśli jesteś szefem kuchni albo gotujesz w domu dla swoich bliskich, jeśli samodzielnie wyrabiasz wędzonki, to dobrze trafiłeś. Masarnia Sikora to najwyższej jakości polska wieprzowina, wołowina i drób. Masarnia Sikora to codzienny rozbiór mięsa, które trafia na Twój stół. Masarnia Sikora to specjalistyczne sklepy mięsne i stoiska u naszych partnerów w Twojej okolicy. Masarnia Sikora Zamość. Zapraszamy na zakupy.
9: Rolnicy z Zamojszczyzny, czas na zbiory kukurydzy. STWSA zaprasza do skupu kukurydzy w oddziale za tyle osada 11 obok Lubyczy Królewskiej. Potrzebujesz pomocy przy zbiorach? Oferujemy korzenie kukurydzy aż 3 kombajnami oraz sprawny transport bezpośrednio z pola. Kompleksowa obsługa, szybka realizacja i indywidualne ustalenia dopasowane do potrzeb gospodarstwa. Skup kukurydzy, korzenie i transport. Wszystko w jednym miejscu. Zadzwoń 698 419 626 STWSA. Blisko rolników Zamojszczyzny. Więcej informacji na stwsa.pl.
10: Cześć, jestem Anna. Od lat pracuję w Meblach Polskich jako tapicerka. Uwielbiam swoją pracę. Nowoczesne, klimatyzowane hale i zgrany zespół. Firma dba o nas i daje możliwość rozwoju. Jeśli szukasz stabilnej pracy z dobrą atmosferą, dołącz do nas w Zamościu lub Zawadzie. Razem tworzymy meble cenione w kraju i za granicą. Skontaktuj się. kadry@meblepolskie.com lub 84 616 80 60. Meble Polskie. Tu warto pracować.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Wyobraź sobie, że już za kilka miesięcy otwierasz drzwi własnego domu. Domu ciepłego, nowoczesnego i zbudowanego w technologii szkieletowej. Galan Construction produkuje prefabrykowane konstrukcje drewniane oraz ściany, które pozwalają znacznie skrócić czas budowy. Certyfikowane drewno, precyzja CNC i realizacje na terenie całej Polski. Galan Construction Zamość, Szczebrzeska 55B. Twój dom jest bliżej niż myślisz. 511 339 971.
13: I po reklamie.
14: Zamość na czasie.
15: I Monika Kowalewicz, Twoje spojrzenie na zabytki i historię ma znaczenie. Zamojscy fotozapaleńcy to gratka dla Was. Trwa 30. Międzynarodowe Biennale Fotografii Zabytki. Propozycja kierowana jest tradycyjnie już zarówno do amatorów, jak i profesjonalistów cykających fotki. Uchwycić na nich trzeba światowe dziedzictwo kulturowe. Chodzi właśnie o wywołane w tytule zmagań zabytki. Na laureatów czekają nagrody finansowe, a najlepsze zdjęcia trafią do pamiątkowego katalogu oraz na pokonkursową wystawę. Do 15 listopada przyjmowane będą zgłoszenia. Zamojskie Towarzystwo Fotograficzne oraz Zamojski Dom Kultury zapraszają do udziału. Szczegóły znajdziecie już teraz na ich stronach.
16: Muzyką się żyje.
0: Mamy na zegarkach już prawie godzinę 10, a my teraz sprawdzimy, co tam w świecie muzycznym. Jeremi Sikorski zdradza, jak poznał swoją żonę. Napisał o tym piosenkę. Artysta wydał nowy numer, A jak, który opowiada o początkach ich znajomości. Jeremi zobaczył Adę w telewizji.
6: W momencie, w którym oglądałem Top Model, zobaczyłem twarz Ady pierwszy raz na ekranie i wtedy poczułem coś takiego, kurde.
13: Serce zabiło mocno.
6: Tak, jestem prawie pewien, że się kiedyś spotkamy i będzie z tego coś więcej. I udało mi się, napisałem do Ady na Instagramie, udało mi się zdobyć jej numer, zadzwoniłem, spotkaliśmy się na kawę, no a reszta to już historia.
0: No i ta historia zakończyła się ślubem. A jak się żyje po ślubie?
6: Słuchajcie, no ja się czuję bardzo dobrze. Uważam, że to jest taki piękny czas w momencie, w którym już powiecie sobie tak, we dwójkę, i macie taką pewność, że w dobrym tego słowa należycie do siebie, to daje duży taki komfort psychiczny i zawsze miło wracać do domu, do kochającej cię osoby.
0: Nowy numer Jeremiego Sikorskiego czeka w propozycjach do gorącej dwudziestki na SK.pl, a całą rozmowę znajdziecie w podcastach, również na SK.pl. W najbliższą sobotę powróci letnia imprezkowa atmosfera. Możemy się poczuć jak na Ibizie bez wyjeżdżania z Polski, bo 10 października kolejna odsłona Resistance Poland, czyli klubowej imprezy, która zagości w Ergo Arenie w Trójmieście. Na scenie pojawią się twórcy muzyki elektronicznej z całego świata. Resistance to cykl imprez dla miłośników klubowych, brzmienie, który objeżdża cały świat, od Ibizy przez Amerykę Łacińską po Azję. W tym roku po raz drugi zatrzyma się w Polsce. Pora na następcę Justyny Steczkowskiej i Alicji Szemplińskiej. Ruszył nabór artystów, którzy chcieliby w przyszłym roku reprezentować Polskę na Eurowizji. Zgłoszenia potrwają do 15 listopada. O tym, kto dostanie bilet na Eurowizję, dowiemy się najpóźniej w lutym, a sam konkurs odbędzie się w maju w Bułgarii. Już minutka po godzinie 10. Niedzielny poranek, mam nadzieję, bardzo miły, taki trochę błogi, leniwy. Trwa. Rafał Adamczak, dzień dobry. A jeśli chodzi o hity na czasie, sami słyszeć, Dawid Podsiadło, sezon, a później Felicjan i Jasmine Thompson w Radiu SK.

15 po 10 jak na niedzielę, pora jeszcze wczesna, ale trzeba sobie jakoś tę niedzielę zorganizować, żeby nie było tak, że przejdzie, przeminie i żal pozostanie, prawda? Tym bardziej, że może tam, gdzie wy jesteście, pogoda nie tylko ta ducha, bo w to to absolutnie nie wątpię, ale ta za oknem też sprzyja, prawda? Dzisiaj mamy Światowy Dzień Zwierząt, no tak sprawdzam te święta, żeby może jakiś pomysł podpiąć pod to, co w kalendarzu świąt nieoficjalnych, jak Światowy Dzień Zwierząt, nie tylko tych domowych, ale również dzikich. No to może zoo, podobno jesienią pięknie wygląda, mówię podobno, bo wstyd się przyznać, nie byłem, więc sam mam zaległości do nadrobienia, ale czekajcie, idźmy dalej. Mamy też Dzień Polskiej Harcerki, a wiadomo, pamiętacie jaką piosenkę, jak byliście w harcerstwie, harcerz z harcerką? Ej, może tu pozostawię niedopowiedzenie. W każdym razie, ciekaw jestem, czy was jakoś zainspirowałem, czy wy może macie swoje inne, wcześniej już wymyślone, przygotowane propozycje na weekend, na ten niedzielny czas. Pochwalcie się, może kogoś też, może mnie również zainspirujecie, a można SMS-em pod 664-402-302 albo głosówkowo na Messengerze. Ja was będę inspirował też hitami na czasie. Sombr, później Lady Gaga, a później ci, którzy bursztynowego słowika w Sopocie w tym roku zgarnęli, czyli duet Kuba i Kuba.

0: Jak lubicie sobie od czasu do czasu rzucić też okiem na muzykę, no bo można oczywiście oglądając klipy, to warto, żebyście wiedzieli, że klip do tego numeru powstał w całości, został nagrany jednym z najnowszych smartfonów, które niedawno miały premierę na rynku. Takie rzeczy się dzieją w naszym pięknym świecie. Dobrze, dobrze, to jest fajna ciekawostka. Rosie Newtrick już za nami, przy okazji nowość na naszej playliście, numer, który chyba na dobre już zagościł właśnie wśród innych hitów na czasie i się tutaj rozgościł i całkiem dobrze się miewa, to również dzięki wam. Za chwileczkę Sanach etc. na disco, gdyby ktoś potrzebował, nie wiem, jakichś pląsów w kuchni w niedzielę o poranku, no to zagram tak, żeby się udało, obiecuję. 27 minut do godziny 11. Tak, do 11. A ja powiedziałem w niedzielę o poranku. No, ten czas budzenia w ten dzień nam się trochę przesuwa.
1: O tej porze roku samiec Nosela budzi się wyjątkowo wcześnie. Tylko po to, żeby wkręcić jak najwięcej ludzi.
2: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się po linie.
3: Ale chwileczkę, to jest do rozwiązania. To jest do rozwiązania, proszę pani. Pani się spuszcza na linię, a później druga osoba, jeśli oczywiście jest z panią, rzuca pani dziecko.
1: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie u Jankesa, Kamy i Wiktora i zgłaszaj się już teraz na sk.pl albo w aplikacji.
4: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
7: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
6: No dobrze, a taki fajny prezent?
7: Na mediaexpert.pl.
6: No to jeszcze, żeby wszystko było tanio.
7: Na mediaexpert.pl.
8: Włączamy niskie ceny.
9: Koniecznie zapisz tę datę w kalendarzu. 2-4 października, Rynek Wielki w Zamościu. Czekają na ciebie prawdziwe perełki za sprawą Zamojskiego Festiwalu Perełek. A wszystkich tych, którzy kochają czekoladę, zapraszamy na kultowy festiwal Czeko Fest. A tam pralinki, tabliczki czekoladowe, dzieła sztuki, warsztaty z gangiem czekoladożerców i fontanna czekolady dla wszystkich gratis. Już w ten weekend. Zamość, Rynek Wielki, 2-4 października. Bądź tam razem z nami.
10: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z naszymi produktami. O szczegóły promocji pytaj w salonie partnerskim Budbram. Zamość Starowiejska 11. Budbram.pl.
11: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
12: No wiem.
11: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
12: Ej, to już przesada.
11: No co, tego poziomu nie da się przebić.
13: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
14: Dzień dobry, śniadanie w Zamościu? To go do przystanku piekarza. Tu kawa leje się strumieniami, pieczywo chrupie jak szalone, a kanapki same pożerają się wzrokiem. Wpadaj i poczuj moc dobrego śniadania. Przystanek piekarza, nowy punkt na Starówce, Bazyliańska 1/50 lub Partyzantów 63. Krupiące pieczywko, kanapki na ciepło i na zimno, pizza na kawałki, jogurty, kawusia, a nawet koktajle. Przystanek piekarza, na szybko, smacznie i tanio. Tu głód nie ma szans.
15: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portalobronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
16: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
17: No nie wiem, czy lepiej wziąć 1000-metrowy przedłużacz, czy 100 litrów paliwa?
18: Po co?
17: Żeby ogarnąć nasz cały ogród.
18: Głuptas z ciebie. Weź akumulatorowe narzędzia ogrodowe Makita.
17: No tak. Kosiarki, podkaszarki, nożyce do żywopłotu oraz do trawy, sekatory ogrodnicze, pilarki łańcuchowe oraz do muchawy. Chcesz, żeby praca w ogrodzie szła jak z płatka? Poznaj akumulatorowe narzędzia ogrodowe Makita. Zaprasza Centrum Elektronarzędzi. Zamość, ulica Dzieci Zamojszczyzny 2.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
19: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Na przykład lotówka Amica 181 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
20: I po reklamie.
21: SK.
22: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego.

0: Tam, tam, tam. Mam nadzieję, że u was humory takie, że pośpiewać się chce, bo najgorzej to się obudzić w weekend, a szczególnie w niedzielę rano, kiedy coś zaczyna człowieka łamać w kościach, nie? Albo drapie w gardle. No ja tak mam! Ale jakoś się nie daje i mam nadzieję, że wy też nie i że wspólnie się nie będziemy dawać. To SK, to hity na czasie. 3,5 minuty pozostały do godziny 11.
1: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.

0: Reklama.
1: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
2: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
1: A, no to w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG. 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
4: Największe przeboje, gwiazdy i emocje do ostatniego dźwięku. Czas sprawdzić, kto naprawdę zna muzyczne hity. Nowość Hitster. Muzyczna gra przebojów. W sobotę i niedzielę o 17.40 w Polsacie.
5: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
6: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
7: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
6: Mhm, dokładkę rabatu.
5: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
8: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
9: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Credit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Credit Agricole.
10: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 listopada tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Dotyczy konta dla Ciebie Max, konta dla Ciebie Move i konta dla Ciebie Prime. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji Smaczne Zwroty 2 na stronie banku i w aplikacji. Credit Agricole Bank Polska S.A.
11: Euroregion Roztocze zaprasza do udziału w trzeciej edycji certyfikacji marką Roztocze. Zapraszamy obiekty noclegowe i gastronomiczne, gospodarstwa agroturystyczne, wydarzenia oraz atrakcje turystyczne z całego Roztocza. Dołącz do marki Roztocze i pokaż światu swoje wyjątkowe miejsce. Nabór zgłoszeń do 7 października. Szczegóły na stronie www.roztoczetravel.pl. Zadanie publiczne, promocja Roztocza poprzez rozwój turystycznej marki Roztocze dofinansowano ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki.
12: Signore e signori, mam ważne informazione. W restauracji Verona rozpoczyna się wielkie święto makaronów. Jeśli kochacie spaghetti, jeśli uwielbiacie penne, jeśli marzycie o tagliatelle, ravioli czy tortellini, to jest festiwal właśnie dla was. Przez cały październik i listopad serwujemy wyjątkowe włoskie pasty według naszych najlepszych receptur. A kiedy nie możecie przyjść do nas, to my przyjedziemy do was. Zamówcie z dowozem. Restauracja Verona, tutaj każdy dzień smakuje jak wakacje we Włoszech. Sprawdź menu na www.veronacafe.pl. Buon appetito!
13: Gdy chcesz dokądś w życiu dojść, najlepsza droga to świetna podłoga. Taka jest w salonie Farbacol. Farbacol. Posiadamy największą w Zamościu ekspozycję drzwi i podłóg i o tym się mówi. Mówi się też, że w Farbacol są drzwi Polskone, DR, Woster, Porta, Ercado czy Invado. I wszystko załatwią za Ciebie od pomiaru po montaż. Farbacol. Drzwi i podłogi najlepsze, by otworzyć się na nowe możliwości i dojść do celu. Starowiejska 23.
14: To będzie ostatnia reklama. Czekaj, ubrania już od 14 zł za sztukę?
13: Tak, już otwarty w Zamościu outlet. MK Modna Szafa.
14: Nowy outlet z odzieżą z metkami i bez metek. Prosto z Anglii, Norwegii i Włoch. Ponad 300 metrów kwadratowych modowych okazji dla kobiet, mężczyzn i dzieci.
13: Szukasz znanych marek? Sprawdź strefę premium. Cena zależy od koloru klipsa.
14: A świeże dostawy w każdą sobotę.
13: MK Modna Szafa outlet. Już otwarty przy ulicy Zamojskiego 6 w Zamościu.
15: I po reklamie.
16: Muzyką się żyje.
17: Fani w końcu się doczekali. Dawid Kwiatkowski wydał nową płytę. Z okazji premiery spotkał się ze swoimi wielbicielami w Złotych Tarasach w Warszawie. Było tam mnóstwo osób, SK też. Udało nam się porozmawiać z Dawidem Kwiatkowskim, który przyznał, że jest mocno podekscytowany.
18: Nie wiem, gdzie jestem. Tak od rana, w sensie mam świadomość, że Warszawa, tu podpisywanie płyty, ale nie, po pierwsze nie mogłem spać. Zasnąłem o 3:00. O 7:00 już musiałem się obudzić, no bo wszystkie działania w związku z tą płytą. Jedyne, co przychodzi mi do głowy, to duma i szczęście. Dumny jestem z siebie, bo ten album robiłem prawie 2 lata, a szczęście, że z tego co widzę, jest trochę ludzi, którzy chcą świętować tę premierę ze mną, tak.
17: Na nowej płycie Dawida Kwiatkowskiego jest wiele hitów, m.in. Pali się niebo, proszę tańczy w duecie z Kają, czy później ci opowiem w duecie z Margaret. A Wiktor Waligura rozkłada miłość na czynniki pierwsze. Artysta, którego znacie z hitu 4 pory roku, wydał właśnie nowy album Krótkie historie o miłości.
0: Moim celem na tę płytę było spojrzenie z jak największej liczby stron i aspektów na temat miłości, zwłaszcza na temat tego, jak miłość przeżywa moje pokolenie, już wychowane w czasach, gdy wszystko dzieje się szybko, gdzie komunikacja i taka dłuższa rozmowa z drugim człowiekiem, jak my mamy teraz, jest już rzadkością. Jak to wpływa na nasze postrzeganie relacji, zarówno romantycznych, jak i wszelkiego innego rodzaju towarzyskich relacji. A że specjalizuję się akurat w pisaniu piosenek, no to te historie musiały być odpowiednio krótkie, ale nie ma też co przegadywać, myślę. Wydaje mi się, że udało mi się każdy z tych tematów, który poruszam, zamknąć w bardzo zgrabną formę.
17: Kawałki z najnowszej płyty Wiktora Waligury możemy usłyszeć na żywo. Artysta ruszył w klubową Krótką trasę o miłości. W najbliższy piątek zagra w Gdańsku, a potem odwiedzi Szczecin, Katowice, Wrocław, Zieloną Górę i na finał 30 października wystąpi w Krakowie. A całą rozmowę z Wiktorem Waligurą znajdziecie w podcastach w eskowej apce na smartfony. No a propos tej eskowej apki, to dzięki temu możecie zabierać nas na wynos wszędzie tam, gdzie być może tradycyjnie nie docieramy, nawet na tak zwany drugi koniec świata. I w tej apce możecie też zgłosić się do naszej zabawy Odlot ściśle tajny. A już teraz hity na czasie, kolejna porcja. Andrea Bocelli, David Guetta, AJ, Megan Thee Stallion. Tak zaczynamy. Rafał Adamczak, dzień dobry. Żeby nie było, całe to towarzystwo, które wymieniłem, jest w jednym kawałku. DMA, More Than a Game. 4 minuty po godzinie 11, to jest SK.

Akie, niedzielne leniwe pląsanie z Eską, hitami na czasie i z Liwką tym razem, poza tobą nic. Tak wam gramy w Radiu Eska. 19 po 11 już na zegarkach, za chwileczkę Riviera, potem Dawid Prysiadło, potem Tate McRae. Z niedzielą to jest tak, że czasami musimy ogarnąć pewne obowiązki, tutaj mam na myśli szczególnie te związane ze szkołą, żeby rodzice na trochę, wiadomo, nie gadali, nie chodzili na dąsani, w kółko nam o tym nie przypominali. Jak będziemy wcześniej już gotowi z tematem odrobionych lekcji i przygotowaniem do szkoły na dzień następny, no to może jeszcze odrobina przyjemności na drugą część niedzieli nam pozostanie. No, ale czasami pada też komenda, dobra, słuchajcie, to odrobicie lekcję, jak wrócimy od babci z obiadu. Każdy to przerabiał, prawda? I wtedy zawsze trzyma się kciuki, żeby ten obiad u babci trwał jak najdłużej. Więc no, ja trzymam kciuki, żeby wam się spełniła dzisiaj, drodzy uczniowie, ta opcja, która dla was jest najwygodniejsza i najlepsza, a nawet jak ktoś nie ma lekcji zadanych i po prostu ma jakiś taki wstręt przed poniedziałkiem, który wielkimi krokami się zbliża, to pamiętajcie, on dopiero jutro. Na razie jeszcze cieszymy się niedzielą. Ale jak się obiad u babci przedłuży w opcji dla każdego, to też jest bardzo dobra sprawa.

0: Okazuje się, że jeżdżenie do babci na niedzielne obiady ma też drugą stronę. I tutaj naprawdę sporo SMS-ów przyszło pod 664-402-302, że obiad obiadkiem, najlepsze na świecie pierogi, najlepszymi na świecie pierogami na przykład. Ale też babcia czasami odpowiednio reaguje, jak widzi zatroskaną minę swojego wnuka bądź wnuczki. Wiecie, jak reaguje, prawda? Nie mogę powiedzieć o tym głośno, bo zaraz się okaże, że wszyscy tylko dlatego jeżdżą do babci na obiady, a przecież nie o to chodzi, prawda? Absolutnie nie o to. To jest tylko tak zwana czasami wartość dodana. Wiecie, o czym mówię, nie? I tu znacząco oko puszczam. A pewnie i studenci, jako że rok akademicki się zaczął, też teraz się uśmiechają, bo owe sprawy, o których na głos nie mówię, a każdy wie, o co chodzi, też mają znaczenie, szczególnie w życiu studenta. Babcie wszystkie pozdrawiamy oczywiście gorąco i serdecznie. Za chwileczkę Kuba i Kuba, stygnie lato. Po tym jak Rihanna i Calvin Harris z numerem We Found Love znowu dali popis taki, że nam się do lata zachciało i fajnych imprez, prawda? No to czekając na wakacje, powiem wam tylko, że to 264 dni jeszcze, albo jak ktoś woli inaczej, 37 tygodni i 5 dni.
1: Autopromocja. Gwiazdy muzyki. Skutecznego polityka.
2: A może samotnika w Bieszczadach?
1: Daj znać na sk.pl.
3: Czyje buty chciałbyś wejść na jeden dzień?
1: Słuchaj Sońty i Korościela po południu w SC i zgarnij tysiaka na nowe buty.
4: Sponsorem konkursu jest właściciel polskiej marki Voyaz, oferujący skórzane obuwie i akcesoria w sklepach i na voyaz.pl.
3: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Marian, a po całym tygodniu pracy?
7: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
6: I jeszcze przyceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
8: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z naszymi produktami. O szczegóły promocji pytaj w salonie partnerskim Budbram. Zamość Starowiejska 11. Budbram.pl.
9: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
10: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
11: Najpierw pomysł, potem plan, potem tego się nie da zrobić. No to robimy. Zapraszam. Grzegorz Duda ze swoją super ekipą. Polski super samochód. Dziś o 14 w TVN Turbo.
12: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj. Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej. Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
13: Słyszałeś? Jedno z największych centrów opału w regionie Węglodrew zmienił nazwę na Aldrew. Teraz jeszcze większy asortyment dostępny od ręki. Węgiel z najlepszych polskich kopalń. Piast Wesoła Staszic w cenach, które naprawdę zaskakują, a to nie wszystko. Aldrew to także certyfikowany pelet, brykiet oraz drewno opałowe aż w 5 rodzajach. Nie daj się zimną. Wybierz sprawdzone źródło ciepła Aldrew, dawniej Węglodrew. Zamość, ulica Legionów 84 oraz Kalinowice 90. Zadzwoń 530 61 61 61.
14: No nie wiem, czy lepiej wziąć 1000-metrowy przedłużacz czy 100 litrów paliwa?
15: Po co?
14: Żeby ogarnąć nasz cały ogród.
15: Głuptas z ciebie. Weź akumulatorowe narzędzia ogrodowe Makita.
14: No tak.
13: Kosiarki, podkaszarki, nożyce do żywopłotu oraz do trawy. Sekatory ogrodnicze, pilarki łańcuchowe oraz dmuchawy. Chcesz, żeby praca w ogrodzie szła jak z płatka? Poznaj akumulatorowe narzędzia ogrodowe Makita. Zaprasza Centrum Elektronarzędzi. Zamość, ulica Dzieci Zamojszczyzny 2.
3: To będzie ostatnia reklama.
16: A teraz w RTV Euro AGD.
17: Euro.
5: powiechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Teraz za 1399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
16: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
17: I po reklamie.

0: To jest nowość na naszej jaskowej playliście wśród hitów na czasie. Tavlo, Chuckin' Buddy już za nami. Pięć minut i będzie południe niedzielne, gdzie proszę bardzo dobrze wyjść na korytarz, uciąć sobie krótkie rozmowy tak zwane korytarzowe i dzięki temu dowiedziałem się, że dzisiaj dzień bułeczki cynamonowej, zwanej w skrócie cynamonką i od razu też się dowiedziałem, że podobno w boczki nie idzie, więc gdybyście szukali niedzielnego deseru, to może, a może ktoś już u was zadbał o taką cynamonkę na dzisiaj. Po godzinie 12 będzie mocniejsze uderzenie, którym rozpoczniemy już po południe niedzielnej, będzie Maneskin.
1: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.

0: Reklama.
1: A kto nasz nowy telewizor przywiózł, podłączył i skonfigurował?
2: Ci panowie z Media Expert.
1: Dokładnie. I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
3: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły

0: vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
1: Wieczór z rodziną, a może obiad bez gotowania? W pizzerii 105 każdy znajdzie swój ulubiony smak. Klasyczne pizze, nowe kompozycje i szybka dostawa prosto do domu. Zamów wygodnie na 105.pl i zgarnij dodatkowe rabaty. Lub odwiedź Pizza 105 na Wyszyńskiego 13 w Leclerc w Zamościu. Pizza 105 smakuje najlepiej, gdy dzielisz się nią z bliskimi.
2: Poznajcie świat karawaningu podczas Caravans Salon Poland. Od 15 do 18 października na międzynarodowych targach poznańskich. Setki kamperów, przyczep i sprzętu turystycznego, strefy van life, retro i zlot przystanek targi. Jeśli kochacie podróże, zajrzyjcie też na Tour Salon i festiwal Śladami Marzeń. Po kolejne podróżnicze inspiracje. Caravans Salon Poland. Tu zaczyna się twoja kolejna podróż. Bilety na tobilet.pl.
3: Koniecznie zapisz tę datę w kalendarzu. 2-4 października. Rynek Wielki w Zamościu. Czekają na ciebie prawdziwe perełki za sprawą Zamojskiego Festiwalu Perełek. A wszystkich tych, którzy kochają czekoladę, zapraszamy na kultowy festiwal Czeko Fest. A tam pralinki, tabliczki czekoladowe, dzieła sztuki, warsztaty z gangiem czekoladożerców i fontanna czekolady dla wszystkich gratis. Już w ten weekend. Zamość, Rynek Wielki, 2-4 października. Bądź tam razem z nami.
4: Zapraszamy do pierogarni w Zamościu. Kulinaria Sikora to kilkanaście rodzajów pierogów, kopytka, gołąbki, naleśniki i inne przysmaki. To również sprzedawane na gorąco pierogi, pieczone mięsa, kurczaki i bigos. A wszystko ręcznie robione z zamojskiej mąki i produktów od lokalnych dostawców. Kulinaria Sikora. Zamość Świętego Piątka 61. Naprzeciwko masarni. To pierogarnia ze sklepem na miejscu. Naszych przysmaków szukaj też w sklepie przy rynku na Orzeszkowej i w sklepach mięsnych masarni Sikora.
5: Rolnicy z Zamojszczyzny, czas na zbiory kukurydzy. STWSA zaprasza do skupu kukurydzy w oddziale za tyle osada 11 obok Lubyczy Królewskiej. Potrzebujesz pomocy przy zbiorach? Oferujemy korzenie kukurydzy aż 3 kombajnami oraz sprawny transport bezpośrednio z pola. Kompleksowa obsługa, szybka realizacja i indywidualne ustalenia dopasowane do potrzeb gospodarstwa. Skup kukurydzy, koszenie i transport. Wszystko w jednym miejscu. Zadzwoń 698 419 626 STWSA. Blisko rolników Zamojszczyzny. Więcej informacji na stwsa.pl.
6: Cześć, jestem Anna. Od lat pracuję w Meblach Polskich jako tapicerka. Uwielbiam swoją pracę. Nowoczesne, klimatyzowane hale i zgrany zespół. Firma dba o nas i daje możliwość rozwoju. Jeśli szukasz stabilnej pracy z dobrą atmosferą, dołącz do nas w Zamościu lub Zawadzie. Razem tworzymy meble cenione w kraju i za granicą. Skontaktuj się. kadry@meblepolskie.com lub 84 616 80 60. Meble Polskie. Tu warto pracować.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
9: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
10: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
11: I zrobiła nam super pokój.
12: Mamo, dzięki!
13: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
14: I po reklamie.
15: Zamość na czasie.
16: I Monika Kowalewicz, można przenieść się do świata przedwojennych balów, oficerskiego ceremoniału, elegancji i życia towarzyskiego II RP. W Zamościu do zobaczenia jest otwarta wystawa pod tytułem W blasku munduru. Tradycje balów oficerskich w dwudziestoleciu międzywojennym. Znajdziecie tam oryginalne obiekty. Pochodzą m.in. z Muzeum Narodowego w Lublinie czy Poznaniu, ale też z Muzeum Warszawy. Sprawdzimy, jak wyglądał oficerski mundur. Strój wieczorowy i szyk tamtych czasów. Ekspozycja została już oficjalnie otwarta i czeka na zwiedzających w Zamojskim Arsenale przy ulicy Zamkowej. Będzie tam prezentowana do 14 lutego, więc warto planować takie wizyty.
17: Muzyką się żyje.
18: Jeremi Sikorski wydał muzyczny poradnik dla facetów. Artysta, którego doskonale znacie z hitu Wracam, ma dla was nowość. To kawałek A jak, w którym śpiewa o tym, jak poznał swoją obecną żonę. I cała taka rozmowa, którą odbyliśmy z Jeremim, czeka w woskowej apce na smartfony. Tam możecie jej posłuchać. Jeremi Sikorski już niedługo ruszy w jesienną trasę koncertową Wracam on Tour. 25 listopada zagra w warszawskim klubie Niebo, a potem odwiedzi jeszcze Gdańsk, Kraków i Katowice. Malik Montana powraca z nowym numerem. Raper połączył siły 73730 Hancho. Panowie mają dla nas latynoski imprezkowy numer Mami. Malik i Hancho wpadli ostatnio do naszego studia. Jak mówią, to numer dla każdego.
19: Ta piosenka na pewno jest dla wszystkich.
12: dowodem na to jest to, że nie spodziewałem się nawet, że spodoba się ta piosenka wielu kolegom, po których nie powiedziałbym, żeby słuchali takiej muzyki, no a jak widać się można czasem zaskoczyć.
14: Ja bym nie klasyfikował tej piosenki w ogóle w podgatunku rap czy hip-hop, bo to jakby nic z tym nie ma wspólnego. Jest to latynoamerykańskie brzmienie, jakbym to nazwał. Ta piosenka jakby w ogóle nie jest ani hip-hopowa, ani rapowa. Ani w bicie, ani w dźwięku, ani w strukturze utworu, więc to jest to piosenka dla wszystkich.
18: Jeszcze więcej nowości od najlepszych polskich raperów czeka na was w Rap 20 w Radiu SK. Już jutro po 23:00 Mati Fuczyło zagra 20 waszych ulubionych rapowych kawałków. Tydzień temu na szczycie drugi raz z rzędu znalazł się Mata w duecie z White'em 2-1-1-5. Wpadajcie na sk.pl i tam możecie głosować na waszych faworytów. 3 minuty po godzinie 12:00. Mam nadzieję, że w niedzielę jedynym faworytem waszym jest odpoczynek. W każdej formie, tej czynnej bądź biernej, niech wam krótko mówiąc dobrze będzie. Rafał Adamczak, dzień dobry, witajcie. Måneskin, I wanna be your slave. Tak zaczynamy tę godzinę.

Zabieramy Fly High w Radiu SK. To są hity na czasach. Gdyby tak się udało latać oczywiście nad tymi wszystkimi korkami, które się czasami zdarzają nawet w weekendy, bo wtedy ruch na drogach wzmożony, szczególnie jeżeli pogoda piękna, jeżeli chcemy się troszeczkę wybrać dalej, prawda? Albo nawet chociaż za miasto na te słynne grzyby jesienne, to można, ale uwaga Mazowsze, dokładnie most w Półtusku nad Narwią. Tam macie wahadło, to jest powód dość dużych utrudnień w tym miejscu. Do tego jeszcze w tym korku, wśród tych kierowców czekających na owym wahadle w Półtusku, zdarzyła się kraksa, więc sytuacja skomplikowała się podwójnie. To jest ulica Wyszkowska, tak dokładnie nazywa się ten rejon. Gdybyście chcieli, to albo musicie stosunkowo opóźnić swój wyjazd i przejazd w tamtym rejonie, ewentualnie mocno pogombinować z jakimś konkretnym objazdem. A w Radiu SK teraz już Benson Boone, później będzie Sylwia Grzeszczak, w kolejce też David Guetta.

0: Don't Rest If Only You w Radiu SK to są hity na czasie, chociaż w przypadku tego hitu to powinniśmy powiedzieć hity zawsze na czasie i nic nie wskazuje na to, żeby to się miało zmienić, bo to jest bardzo dobry numer. 26 minut do godziny 13 pozostało. Będę przypominał uparcie o odlocie ściśle tajnym naszej zabawie, do której zgłoszenia już przyjmujemy w naszej eskowej apce. Tam się zgłosić możecie pod warunkiem, że jesteście gotowi polecieć z naszą eskową ekipą. Gdzie? No właśnie, to jest pytanie otwarte i ono będzie otwarte do ostatniego momentu. Do momentu, kiedy no już prawie wejdziecie na pokład samolotu, czyli nie no dobrze, będąc dokładnym, do momentu, kiedy będziecie musieli odprawić się na lotnisku przed wylotem. Dopiero wtedy dowiecie się, gdzie lecicie. Gotowi na taką przygodę? No to bardzo proszę, mamy w tym wprawę, byliśmy z wami już na Cyprze, byliśmy też Maladzy, więc moi drodzy, działajcie! Działajcie konkretnie, eskowa apka, tutaj zgłoszenia oczywiście, nasza eskowa drużyna gotowa, żeby z wami znowu to zrobić. To jest odlot ściśle tajny, już jutro poznamy pierwszą osobę o poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora, która do tej szalonej ekipy dołączy. A łatwo gank już za chwileczkę muzycznie w Radiu SK.
1: Reklama. Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
2: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Na przykład lotówka Amica 181 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z naszymi produktami. O szczegóły promocji pytaj w salonie partnerskim Budbram. Zamość Starowiejska 11. Budbram.pl.
4: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceni, jaką moc mają w sobie kobiety.
5: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
6: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
7: Euroregion Roztocze zaprasza do udziału w trzeciej edycji certyfikacji marką Roztocze. Zapraszamy obiekty noclegowe i gastronomiczne, gospodarstwa agroturystyczne, wydarzenia oraz atrakcje turystyczne z całego Roztocza. Dołącz do marki Roztocze i pokaż światu swoje wyjątkowe miejsce. Nabór zgłoszeń do 7 października. Szczegóły na stronie www.roztoczetravel.pl. Zadanie publiczne, promocja Roztocza poprzez rozwój turystycznej marki Roztocze dofinansowano ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki.
8: Gdy chcesz dokąd się w życiu dojść, najlepsza droga to świetna podłoga. Taka jest w salonie Farbacol. Farbacol. Posiadamy największą w Zamościu ekspozycję drzwi i podłóg i o tym się mówi. Mówi się też, że w Farbacol są drzwi Polskone, DR, Woster, Porta, Ercado czy Invado. I wszystko załatwią za ciebie od pomiaru po montaż. Farbacol. Drzwi i podłogi najlepsze, by otworzyć się na nowe możliwości i dojść do celu. Starowiejska 23.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Signore e signori, mam ważne informazione. W restauracji Verona rozpoczyna się wielkie święto makaronów. Jeśli kochacie spaghetti, jeśli uwielbiacie penne, jeśli marzycie o tagliatelle, ravioli czy tortellini, to jest festiwal właśnie dla was. Przez cały październik i listopad serwujemy wyjątkowe włoskie pasty według naszych najlepszych receptur. A kiedy nie możecie przyjść do nas, to my przyjedziemy do was. Zamówcie z dowozem. Restauracja Verona, tutaj każdy dzień smakuje jak wakacje we Włoszech. Sprawdź menu na www.veronacafe.pl. Buon appetito!
11: I po reklamie.
12: Esko.

0: To Swedish House Mafia i Lucky Lee, Happiness is so sad. Spotkało się dwóch starych facetów.
1: Narzekaczy. A tu mnie łupie trochę, tam z drugiej strony coś boli.
0: Na co ci siadło w takim razie? Opowiadaj, na co ci siadło?
1: Najpierw na zatoki, potem na gardło i tak sobie tutaj z Rafałem narzekamy.
0: Bo to jest najgorszy jest ten etap, jak czujemy, że coś nas łamie, coś nas bierze i potem ten dzień, kiedy jest maksimum, a potem odpuszcza, nie? To jest ten maksimum, to jest najgorzej.
1: Ale jest i ten plus, bo wtedy domownikom można powiedzieć, słuchajcie, wiecie, ja się idę chyba położyć.
0: No, jeżeli
1: niczego ode mnie nie chcicie.
0: Jeżeli
1: w tym
0: na
1: momencie.
0: Przykład nie trafisz w gronie domowników na godnego przeciwnika, który powie, a widzisz, a mówiłam, i to się zaczyna.
1: Mówiłam, żebyś się zapinał pod szyję. Ja po lekarzach chodzić nie będę.
0: O. Tak to właśnie jest, więc drodzy panowie, walcz możecie dalej, byle skutecznie. Jak słyszycie, zostawiam was w rewelacyjnych rękach i towarzystwie Łukasza Zdmińczyka.
1: Ale Rafał ma na to sposób, powiedział, że jedzie się kurować na rybach.
0: Tak będzie, bo tam nie ma tłumów, w lesie jest zupełnie inaczej.
1: I zarazków nie ma, no same plusy.
2: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.

0: Audycja. Wiesz z kim.
1: Wiesz kiedy.
0: Ale nie wiesz gdzie. Odlot
2: ślicznie tajny.
0: Już od poniedziałku słuchaj poranka i wygraj lot w nieznane. Zgłoszenia tylko w aplikacji Radia SK.
3: Sponsorem programu jest właściciel salonów optycznych oko w Zamościu, Wyszyńskiego 1 i Chrubieszowska 9, oferujący markowe oprawy i szkła korekcyjne do okularów.
4: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
7: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
6: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
8: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: Wydawnictwo Harde przedstawia Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną Marcina Kołodziejczyka. Bo świat mógłby być o wiele lepszy. Mógłby, ale nie jest. Jest za to emerytowany belper na tropie, trupy, pieniądze, polityka i polska rzeczywistość. Gorzko? Owszem, ale jak śmiesznie. Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną. Kryminał, który pięknie schodzi na dno. Już w księgarniach.
10: Czekaj, ubrania już od 14 zł za sztukę?
11: Tak, już otwarty w Zamościu outlet. MK Modna Szafa.
10: Nowy outlet z odzieżą z metkami i bez metek. Prosto z Anglii, Norwegii i Włoch. Ponad 300 metrów kwadratowych modowych okazji dla kobiet, mężczyzn i dzieci.
11: Szukasz znanych marek? Sprawdź strefę premium. Cena zależy od koloru klipsa.
10: A świeże dostawy w każdą sobotę.
11: MK Modna Szafa outlet. Już otwarty przy ulicy Zamojskiego 6 w Zamościu.
12: No nie wiem, czy lepiej wziąć 1000-metrowy przedłużacz, czy 100 litrów paliwa?
13: Po co?
12: Żeby ogarnąć nasz cały ogród.
13: Głuptas z ciebie. Weź akumulatorowe narzędzia ogrodowe Makita.
12: No tak. Kosiarki, podkaszarki, nożyce do żywopłotu oraz do trawy. Sekatory ogrodnicze, pilarki łańcuchowe oraz do muchawy. Chcesz, żeby praca w ogrodzie szła jak z płatka? Poznaj akumulatorowe narzędzia ogrodowe Makita. Zaprasza Centrum Elektronarzędzi. Zamość, ulica Dzieci Zamojszczyzny 2.
14: Merdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
15: Koniecznie zapisz tę datę w kalendarzu. 2-4 października, Rynek Wielki w Zamościu. Czekają na ciebie prawdziwe perełki za sprawą Zamojskiego Festiwalu Perełek. A wszystkich tych, którzy kochają czekoladę, zapraszamy na kultowy festiwal ChecoFest. A tam pralinki, tabliczki czekoladowe, dzieła sztuki, warsztaty z gangiem czekoladożerców i fontanna czekolady dla wszystkich gratis. Już w ten weekend. Zamość, Rynek Wielki, 2-4 października. Bądź tam razem z nami.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
18: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
19: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
18: I zrobiła nam super pokój.
19: Mamo, dzięki!
4: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
14: I po reklamie.
19: Muzyką się żyje.
9: Do nagrania tego kawałka wykorzystał swój smartfon. Jeremi Sikorski wydał nowy numer A jak? To piosenka o tym, jak poznał swoją żonę. Artysta zachęca nas w tym numerze, żebyśmy się nie bali zrobić pierwszego kroku w relacji. Jeśli ktoś nam się podoba, to po prostu nie bójmy się poprosić o numer. No i właśnie dźwięk wybierania numeru w telefonie pomógł w stworzeniu tej piosenki.
1: Siedzieliśmy razem w studiu, ja powiedziałem do Mikołaja, bo już miałem pomysł na całą piosenkę pod kątem tekstu, o czym ona będzie. I mówię, ty, słuchaj, a może weźmy faktycznie dźwięk wybierania numeru i samplujmy go i spiczujmy tak, żeby pasował do tonacji piosenki. I Miki powiedział, jak to zawsze Miki, ja bardzo lubię pracować z Mikołajem. No jasne, że tak. I zrobiliśmy to. Udało się to wkomponować w tą część po refrenie, czyli w taki moment, gdzie ja sobie śpiewam i na tym właśnie jest też ta melodyjka zagrana na telefonie, można tak powiedzieć.
6: A ten wspomniany Mikołaj to Trips. Nowy numer Jeremiego Sikorskiego czeka w propozycjach do gorącej 20 Radia SK, a w eskowej apce na smartfony znajdziecie całą rozmowę z Jeremim Sikorskim. Fani czekali na to 2 lata, no i w końcu jest. Dawid Kwiatkowski wydał nowy album Południe. Jest na nim wiele hitów, które doskonale znacie z Eski, to między innymi później ci opowiem w duecie z Margaret. I co ciekawe, ten kawałek w ostatni piątek, czyli w dniu premiery nowego albumu, wrócił na szczyt gorącej 20 Radia SK, a tak Dawid zareagował na tę wiadomość.
2: O, takie widowicie niespodzianki. W sensie to ludzie, którzy głosowali. Boże, bardzo dziękuję. Kocham was nad życie. Dziękuję za każdy głos. I Gosiu, we did it. W końcu nam się udało.
6: Na nowym albumie Dawida Kwiatkowskiego jest też Proszę tańcz z Kają czy Pali się niebo. Z okazji premiery Dawid Kwiatkowski spotkał się ze swoimi fanami w Złotych Tarasach w Warszawie i pojawiły się tam naprawdę wielkie tłumy. SK oczywiście też tam była. Możecie to zobaczyć, co tam się działo na eskowym Instagramie i na sk.pl. Nową płytę wydał też ostatnio Mrozu. To krążek Wszystko, czego chciałem. A gdzie tego krążka słucha się najlepiej?
5: W podróży pasuje, świetnie się do tej płyty biega, świetnie się jej słucha, jadąc samochodem, spacerując, no i słuchając, sprzątając. Słyszałem, że ktoś wysprzątał całą chatę, słuchając tej płyty.
20: Więc... to wbrew pozorom nie jest długa płyta, to nie ma dłuższej chaty najwyraźniej.
5: To jest, ale ma tak zwane repeat value, że ktoś się włączyć jeszcze raz.
6: Ja mam nadzieję, że wy dzisiaj żadnej chaty nie sprzątacie, tylko odpoczywacie, bo mamy przyjemne niedzielne popołudnie, 2 minuty po godzinie 13:00. Także ja was witam serdecznie w strefie wolnej od słowa poniedziałek. Gramy hity na czasie. I słuchajcie, to są takie numery, które do tego stopnia poprawiają humor, jakbyście znaleźli takiego dużego grzyba w waszym ulubionym miejscu w lesie. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

Thrillerek, Innowator w Radiu SK. No właśnie, i tak się bujamy w niedzielne popołudnie. Może być w drodze do teściów na obiad, albo po prostu na grzyby też można. 18 minut po godzinie 13 to są niedzielne hity na czasie. No, w Krakowie to kogoś zbyt mocno rozbujało. Samochód elektryczny wpadł do zalewu. No słuchajcie, ten ktoś pewnie będzie musiał się już teraz pozbyć tego samochodu, prawda? Także niebawem na znanym portalu z samochodami zobaczymy ogłoszenie. Elektryk w bardzo dobrej cenie, stan igła, niebity i bardzo dobrze umyty naturalną wodą zalewową. Eco Detailing najwyższej klasy.

0: Margaret w Radiu SK, a teraz czas na gorącą nowość od bardzo dobrego, sprawdzonego polskiego producenta.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Wy doskonale wiecie, że jak Radio SK podrzuca jakąś nowość, to szybko wpada w ucho i teraz naszą antenę przejmuje artysta w bardzo fajnym białym kapeluszu i w okularach. Gromi, producent, który ma już wiele hitów na koncie,

0: Coldplay i Paradise, raj na antenie Radia SK. Coldplaye prawdopodobnie śpiewają o tym momencie, który teraz mamy. Niedzielne popołudnie, najpiękniejszy moment tygodnia. Właśnie, jest taki chill. Nic nie trzeba, wszystko można. I ja właśnie o to można chcę was zapytać. Co dzisiaj możecie? Dokończcie teraz zdanie w głosówce na SK-owym Messengerze. Jest niedziela, więc mogę. No właśnie, co mogę? Mogę siedzieć do 12 w piżamie, a potem nie ścielić łóżka do końca dnia. Może coś takiego. Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK, w których dokończycie po prostu zdanie. Jest niedziela, więc mogę. Ja mogę wam dobrze zagrać. Post Malone i Swae Lee w Sunflower. To po krótkiej przerwie w Radiu SK.
1: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
3: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z naszymi produktami. O szczegóły promocji pytaj w salonie partnerskim Budbram. Zamość Starowiejska 11. Budbram.pl.
4: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
5: Najpierw pomysł, potem plan, potem tego się nie da zrobić. No to robimy. Zapraszam. Grzegorz Duda ze swoją super ekipą. Polski super samochód. Dziś o 14 w TVN Turbo.
6: Planujesz budowę? Skorzystaj z sezonowej oferty Aldref. Zamów teraz więźbę dachową w atrakcyjnej cenie, a kompletując z nami materiały na całą budowę zyskasz dodatkowe rabaty i promocje. Oferujemy impregnację przeciwgrzybiczną i ogniochronną, a także transport z rozładunkiem bezpośrednio na twoją budowę. Tylko w Aldref otrzymasz więźbę dachową z certyfikatem C24 w konkurencyjnej cenie. Odwiedź nas Zamość, ulica Legionów 84 oraz Kalinowice 90. Zadzwoń 530 61 61 61. Aldref, wcześniej znany jako Węglodref.
7: Gdy chcesz dokądś w życiu dojść, najlepsza droga to świetna podłoga. Taka jest w salonie Farbacol. Farbacol. Posiadamy największą w Zamościu ekspozycję drzwi i podłóg i o tym się mówi. Mówi się też, że w Farbacol są drzwi Polskone, DR, Woster, Porta, Ercado czy Invado. I wszystko załatwią za ciebie od pomiaru po montaż. Farbacol. Drzwi i podłogi najlepsze, by otworzyć się na nowe możliwości i dojść do celu. Starowiejska 23.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Signore e signori, mam ważne informazione. W restauracji Verona rozpoczyna się wielkie święto makaronów. Jeśli kochacie spaghetti, jeśli uwielbiacie penne, jeśli marzycie o tagliatelle, ravioli czy tortellini, to jest festiwal właśnie dla was. Przez cały październik i listopad serwujemy wyjątkowe włoskie pasty według naszych najlepszych receptur. A kiedy nie możecie przyjść do nas, to my przyjedziemy do was. Zamówcie z dowozem. Restauracja Verona, tutaj każdy dzień smakuje jak wakacje we Włoszech. Sprawdź menu na www.veronacafe.pl. Buon appetito.
10: I po reklamie.

0: Gnarly i Major League DJs na antenie Radia SK. Gramy niedzielny hit na czasie, a wy nagrywacie głosówki na SK-owym Messengerze, w których kończycie zdanie. Jest niedziela, więc mogę. No właśnie, co? Maciek?
1: Jest niedziela, więc mogę zabrać swoje papugi na spacer. Miłego popołudnia na wszystkich, hej.
0: Co? Ja nigdy nie widziałem, żeby ktoś papugi na spacer wyprowadzał. Widziałem kiedyś, jak ktoś z kotem na spacer szedł na smycz, ale z papugą? Słuchajcie, coś mi tutaj nie grał, Maćka. On pewnie przed chwilą od żony usłyszał, a może byś mi pomógł w robieniu obiadu, co? I wtedy Maciek odpowiada, no chciałbym, ale nie mogę, bo muszę iść z papugami na spacer.
2: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
3: Autopromocja. O tej porze roku samiec nosela budzi się wyjątkowo wcześnie. Tylko po to, żeby wkręcić jak najwięcej ludzi.
4: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się po linie.
5: Ale chwileczkę, to jest do rozwiązania. To jest do rozwiązania, proszę pani. Pani się spuszcza na linię, a później druga osoba, jeśli oczywiście jest z panią, rzuca pani dziecko.
3: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie u Jankesa, Kamy i Wiktora i zgłaszaj się już teraz na sk.pl albo w aplikacji.
6: Autopromocja.
7: Reklama.
6: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
8: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
6: A, no to w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
9: Rolnicy z Zamojszczyzny, czas na zbiory kukurydzy. STWSA zaprasza do skupu kukurydzy w oddziale za tyle osada 11 obok Lubyczy Królewskiej. Potrzebujesz pomocy przy zbiorach? Oferujemy korzenie kukurydzy aż 3 kombajnami oraz sprawny transport bezpośrednio z pola. Kompleksowa obsługa, szybka realizacja i indywidualne ustalenia dopasowane do potrzeb gospodarstwa. Skup kukurydzy, korzenie i transport. Wszystko w jednym miejscu. Zadzwoń 698 419 626 STWSA. Blisko rolników Zamojszczyzny. Więcej informacji na stwsa.pl.
10: Czekaj, ubrania już od 14 zł za sztukę?
11: Tak, już otwarty w Zamościu outlet. MK Modna Szafa.
10: Nowy outlet z odzieżą z metkami i bez metek. Prosto z Anglii, Norwegii i Włoch. Ponad 300 metrów kwadratowych modowych okazji dla kobiet, mężczyzn i dzieci.
11: Szukasz znanych marek? Sprawdź strefę premium. Cena zależy od koloru klipsa.
10: A świeże dostawy? W każdą sobotę.
11: MK Modna Szafa outlet. Już otwarty przy ulicy Zamojskiego 6 w Zamościu.
9: Euroregion Roztocze zaprasza do udziału w trzeciej edycji certyfikacji marką Roztocze. Zapraszamy obiekty noclegowe i gastronomiczne, gospodarstwa agroturystyczne, wydarzenia oraz atrakcje turystyczne z całego Roztocza. Dołącz do marki Roztocze i pokaż światu swoje wyjątkowe miejsce. Nabór zgłoszeń do 7 października. Szczegóły na stronie www.roztoczetravel.pl. Zadanie publiczne promocja Roztocza poprzez rozwój turystycznej marki Roztocze dofinansowano ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki.
12: Jeśli zależy Ci na najwyższej jakości mięsa i wędlin, jeśli jesteś szefem kuchni albo gotujesz w domu dla swoich bliskich, jeśli samodzielnie wyrabiasz wędzonki, to dobrze trafiłeś. Masarnia Sikora to najwyższej jakości polska wieprzowina, wołowina i drób. Masarnia Sikora to codzienny rozbiór mięsa, które trafia na Twój stół. Masarnia Sikora to specjalistyczne sklepy mięsne i stoiska u naszych partnerów w Twojej okolicy. Masarnia Sikora Zamość. Zapraszamy na zakupy.
13: Cześć, jestem Anna. Od lat pracuję w meblach polskich jako tapicerka. Uwielbiam swoją pracę. Nowoczesne, klimatyzowane hale i zgrany zespół. Firma dba o nas i daje możliwość rozwoju. Jeśli szukasz stabilnej pracy z dobrą atmosferą, dołącz do nas w Zamościu lub Zawadzie. Razem tworzymy meble cenione w kraju i za granicą. Skontaktuj się. kadry@meblepolskie.com lub 84 616 80 60. Meble Polskie. Tu warto pracować.
14: Wyobraź sobie, że już za kilka miesięcy otwierasz drzwi własnego domu. Domu ciepłego, nowoczesnego i zbudowanego w technologii szkieletowej. Galan Construction produkuje prefabrykowane konstrukcje drewniane oraz ściany, które pozwalają znacznie skrócić czas budowy. Certyfikowane drewno, precyzja CNC i realizacje na terenie całej Polski. Galan Construction Zamość, Szczebrzeska 55B. Twój dom jest bliżej niż myślisz. 511 339 971.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: No nie wiem, czy lepiej wziąć 1000-metrowy przedłużacz, czy 100 litrów paliwa?
15: Po co?
16: Żeby ogarnąć nasz cały ogród.
15: Głuptas z ciebie. Weź akumulatorowe narzędzia ogrodowe Makita.
16: No tak. kosiarki, podkaszarki, nożyce do żywopłotu oraz do trawy, sekatory ogrodnicze, pilarki łańcuchowe oraz do muchawy. Chcesz, żeby praca w ogrodzie szła jak z płatka? Poznaj akumulatorowe narzędzia ogrodowe Makita. Zaprasza Centrum Elektronarzędzi. Zamość, ulica Dzieci Zamojszczyzny 2.
17: I po reklamie. Zamość na czasie.
18: I Monika Kowalewicz, zamościanie znów ruszą w podróż palcem po mapie. W październiku w ramach cyklu spotkań planowany jest przystanek na pustyni Gobi. Będzie to pełna refleksji opowieść o ciszy i samotności w jednych z najbardziej nieprzyjaznych człowiekowi miejsc na Ziemi. Pieszo przez Gobi oprowadzi zgromadzonych specjalista od wyczynowych wypraw na krańce świata Mateusz Waligura. Oprócz pustynnych wypraw ma już na swoim koncie na przykład biegun południowy oraz szczyt Mount Everest, swoim doświadczeniem oraz garścią przydatnych porad i ciekawostek podzieli się z zamojskimi wielbicielami podróży. Taka okazja w najbliższą środę o 17:00 w Zamojskim Domu Kultury. Palce po mapie też w drugiej połowie miesiąca.
19: Agata Chruściak, zapraszam na SK News. Służby wyjaśniają przyczynę tragedii pod Tarnowem. Nie żyje 5-letnia dziewczynka, na którą podczas prac budowlanych zawaliła się drewniana wiata, mówi Kamil Wójcik z tamtejszej policji.
20: Wiemy, że na miejscu był ojciec dziecka i podczas zdarzenia był trzeźwy.
19: A na razie nie wiadomo, dlaczego wiata się zawaliła. Widać większy ruch na stacjach. Wrócił pakiet CPN.
21: Ktoś jak dużo paliwa zużywa, to na pewno jest spora różnica.
22: Mam firmę, trochę jeżdżę po budowach, więc na pewno zaoszczędzę.
19: Mówili nam kierowcy, a dziś i jutro za litr 95 zapłacimy nie więcej niż 6 zł i 73 grosze, a za litr diesla 7 zł i 88 groszy. I jeszcze świetne sportowe informacje. Hubert Hurkacz w półfinale. To po tym, jak wygrał w ćwierćfinale turnieju ATP 500 w Pekinie. Polak pokonał Rosjanina Karena Khachanova 2-0. Jutro zmierzy się z Aleksem Deminaurem.
0: Jest niedziela, więc mogę odpocząć, mówi Piotrek, bo jest teraz w pracy. No tak, nie ma żadnych domowych obowiązków, szefa w pracy też pewnie nie ma, więc jest luz. A my wspominamy wakacje. O tej porze na urlopie byśmy się podnieśli z plaży i pewnie poszli po jakąś zapiekankę. Gips i Igo, już teraz minuta po 14:00. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

Česká Zámošť. And the bass keeps running.

Sanach w Radiu SK. To jest bardzo dobra towarzyszka niedzielnych podróży. Mamy 16 minut po 14, gramy hity na czasie, a ja uprawiam właśnie nasze nowe polskie hobby, słuchajcie. Nie zbieram teraz grzybów, no co wy, no przecież ja w studiu jestem. Śledzę podcast Filipa Heizera i jego nowej żony Bianki, bo jest, słuchajcie, kolejny skandal. Filip Heizer oficjalnie przyznał, słuchajcie, że ingerował w wybór sukni ślubnej swojej wtedy przyszłej żony. On powiedział, że nawet zadzwonił do projektantki i powiedział, żeby sukienka była skromniejsza, nie taka, jak się Biance podobała. No i dla wielu osób to jest po prostu nie do pomyślenia, żeby facet robił takie rzeczy. No powiem wam, że odważny ten Filip i to bardzo, bo takie wtrącanie się w wybór sukni ślubnej grozi tym, że kobieta będzie chciała, żebyśmy jeździli razem z nią i szukali tej sukienki.

0: Sia i The Weeknd w Radiu SK to są niedzielne hity na czasie, a dziewczyny rzuciły się na Filipa Heizera. Mówiłem przed chwilą, że on wtrącał się w wybór sukni ślubnej dla swojej żony, nawet dzwonił w tej sprawie do projektantki. No i tutaj dziewczyny piszą na eskowym messengerze, między innymi Julia, że to jest absolutnie niedopuszczalne, że tak robić nie można, facetowi nic do tego, mężczyzna nawet nie powinien widzieć kobiety przed ślubem w sukni ślubnej. Słuchajcie, może Filip Heizer w zupełnie innej sprawie dzwonił do tej projektantki. Może on chciał tylko jedną małą rzecz jej przekazać.
1: Wiesz w ogóle, taka ciekawostka, że najchętniej kupowana pizza w Szwecji to pizza z kebabem?
2: Radio SK. Autopromocja.
3: Wiesz z kim.
2: Wiesz kiedy.
3: Ale nie wiesz gdzie.
2: Odlot ściśle tajny.
3: Już od poniedziałku słuchaj poranka i wygraj lot w nieznane. Nieznane. Zgłoszenia tylko w aplikacji Radia SK.
4: Sponsorem programu jest właściciel salonów optycznych oko w Zamościu Wyszyńskiego 1 i Chrubieszowska 9, oferujący markowe oprawy i szkła korekcyjne do okularów.
2: Autopromocja.
5: Reklama.
6: A teraz w RTV Euro AGD.
7: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Teraz za 1399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
8: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
9: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z naszymi produktami. O szczegóły promocji pytaj w salonie partnerskim Budbram. Zamość Starowiejska 11. Budbram.pl.
10: Wieczór z rodziną, a może obiad bez gotowania? W Pizzerii 105 każdy znajdzie swój ulubiony smak. Klasyczne pizze, nowe kompozycje i szybka dostawa prosto do domu. Zamów wygodnie na 105.pl.

0: zgarnij dodatkowe rabaty lub odwiedź Pizza 105 na Wyszyńskiego 13 w Leclerc w Zamościu. Pizza 105 smakuje najlepiej, gdy dzielisz się nią z bliskimi. Hej chłopaku, hej dziewczyno, w Cabrio kurs się dziś zaczyna. Chcesz mieć prawko? Nic prostszego, zapisz się i ciesz się z niego. Szukasz prezentu dla córki, syna. Przyprowadź go do nas, niech prawko zaczyna. W Cabrio masz gwarancję ceny, my robimy kurs bez ściemy. Nauka jazdy Cabrio, gminna 49. Znajdziesz nas też w Hrubieszowie i Biłgoraju. Zapraszamy. Nauka jazdy Cabrio, gminna 49 i Zamenhofa 14. Uwaga, promocja, prawo jazdy taniej, tylko w Cabrio.
1: Poznajcie świat karawaningu podczas Caravans Salon Poland. Od 15 do 18 października na międzynarodowych targach poznańskich. Setki kamperów, przyczep i sprzętu turystycznego, strefy van life, retro i zlot przystanek targi. Jeśli kochacie podróże, zajrzyjcie też na Tour Salon i festiwal Śladami Marzeń. Po kolejne podróżnicze inspiracje. Caravans Salon Poland. Tu zaczyna się twoja kolejna podróż. Bilety na tobilet.pl.
2: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
3: Dzień dobry, śniadanie w Zamościu? To go do przystanku piekarza. Tu kawa leje się strumieniami, pieczywo chrupie jak szalone, a kanapki same pożerają się wzrokiem. Wpadaj i poczuj moc dobrego śniadania. Przystanek piekarza, nowy punkt na Starówce, Bazyliańska 1/50 lub Partyzantów 63. Chrupiące wieczywko, kanapki na ciepło i na zimno, pizza na kawałki, jogurty, kawusia, a nawet koktajle. Przystanek piekarza, na szybko, smacznie i tanio. Tu głód nie ma szans.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Gdy chcesz dokąd się w życiu dojść, najlepsza droga to świetna podłoga. Taka jest w salonie Farbacol. Farbacol. Posiadamy największą w Zamościu ekspozycję drzwi i podłóg i o tym się mówi. Mówi się też, że w Farbacol są drzwi Polskone, DR, Woster, Porta, Ercado czy Invado. I wszystko załatwią za ciebie od pomiaru po montaż. Farbacol. Drzwi i podłogi najlepsze, by otworzyć się na nowe możliwości i dojść do celu. Starowiejska 23.
6: I po reklamie.

0: nowość od Miley Cyrus. Wszystkie hity zaczynają się w Estce, a teraz mam fajnego newsa dla wszystkich w trasie. Okazuje się, że Polacy jeżdżą starymi samochodami. Według najnowszych wyliczeń przeciętny samochód osobowy zarejestrowany w Polsce ma 15 lat. Słuchajcie, to jest żaden wstyd. Jeżeli samochód jeździ, odpala i oleju nie bierze, to można jeździć, słuchajcie. Przecież kupno samochodu to nie jest łatwa sprawa. Tutaj rada nadzorcza w postaci żony musi budżet zatwierdzić, prawda? Ja się wam przyznam, że jestem dumnym posiadaczem 16-latka. On się psuje coraz częściej, no ale mój mechanik mówi, żebym jeszcze nie zmieniał.
1: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.

0: Reklama.
1: Marian, a po całym tygodniu pracy?
2: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
1: I jeszcze przeceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.

0: Selbuk Resistance Poland. Jedno z najmocniejszych wydarzeń już 10 października w Ergo Arenie. Polecają WP.pl, naszemiasto.pl i Radio SK.
1: Signore e signori, mam ważne informazione. W restauracji Verona rozpoczyna się wielkie święto makaronów. Jeśli kochacie spaghetti, jeśli uwielbiacie penne, jeśli marzycie o tagliatelle, ravioli czy tortellini, to jest festiwal właśnie dla was. Przez cały październik i listopad serwujemy wyjątkowe włoskie pasty według naszych najlepszych receptur. A kiedy nie możecie przyjść do nas, to my przyjedziemy do was. Zamówcie z dowozem. Restauracja Verona, tutaj każdy dzień smakuje jak wakacje we Włoszech. Sprawdź menu na www.veronacafe.pl. Buon appetito!
2: Weź los w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 złotych. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
3: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
6: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
7: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
8: I zrobiła nam super pokój.
9: Mamo, dzięki!
10: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
11: I po reklamie.
12: Agata Chruściak, zapraszam na SK News. Ważne informacje dla kierowców na początek. Śmiertelny wypadek na A2 to w rejonie miejscowości Łukowisko w Lubelskiem. Motocykl uderzył w tył ciężarówki. Droga jest zablokowana między węzłami Łukowisko a Siedlce Wschód w stronę Warszawy i tak będzie przez co najmniej 2 godziny. Wpadł po 5 latach ukrywania się. Chodzi o byłego członka zorganizowanej grupy przestępczej. Był poszukiwany za
13: uszkodzenie ciała, pobicia, sprowadzenie szczególnego niebezpieczeństwa dla życia i zdrowia wielu osób, porwanie czy kradzieży.
12: Mówi Mateusz Piliński z Policji w Łodzi. Mężczyzna ma do odbycia karę ponad 13 lat więzienia. Sezon na grzyby trwa. Wśród tych szczególnie poszukiwanych rydze.
14: Koszyk wiklinowy na pewno i dalej od zabudowań i najlepiej wcześnie rano.
15: Bardzo dobry jest. Pierwszy raz to je. Nie jest taki kwaśny.
12: Mówili nam grzybiarze z Beskidu Sądeckiego, a sezon na rydze trwa do późnej jesieni.
16: U nas cały czas trwa sezon na hity na czasie i teraz trochę przyspieszymy. Bardzo energiczny numer od Axwella i Ingrosso na początek 15, żeby nam się nie chciało spać po obiedzie, bo ja wiem, jak to wygląda, słuchajcie. Na chwilę się położymy na kanapie i potem 1,5 godziny wyjęte z życia, żeby była siła na grzyby. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

To jest numer stworzony specjalnie na niedzielne popołudnie, na ten moment, najbardziej leniwy moment tego tygodnia, kiedy można łapać siły i spokój przed dniem na Deptunika w Radiu SK. Gramy hity na czasie. No niedługo to wy będziecie mogli sobie fajnie powypoczywać. 4 października to już jest taki moment, kiedy zaczynamy tęsknić za wakacjami. Już byśmy chcieli gdzieś sobie pojechać, zwłaszcza jak się nam trafi jakiś znajomy, który wyczekał do końca sezonu i teraz jest na urlopie i się chwali zdjęciami w mediach społecznościowych. I wy też tak będziecie mogli zrobić. Już za 3 tygodnie polecicie razem z nami w nieznane. Powraca odlot ściśle tajny w Radiu SK. Wiecie, z kim lecicie, wiecie kiedy, ale nie wiecie dokąd. Tego dowiadujecie się dopiero na lotnisku przed samym odlotem i wtedy są wielkie emocje. Ostatnio było tak. Jankes podniósł wtedy tabliczkę z napisem Malaga i polecieli, mieli naprawdę fajny wypad na przedłużony weekend. Od jutra zaczynamy kompletować ekipę naszych słuchaczy. Zgłoszenia są darmowe, tylko w eskowej apce na smartfony.

0: September z hitem zawsze na czasie na antenie Radia SK. Słuchajcie, korzystajmy póki można z tej pięknej pogody. To jest prawdopodobnie ostatni tak ciepły, piękny weekend tego sezonu. W całym kraju sporo słońca, ciepło w miarę. Nawet nad Bałtykiem jest teraz przyjemnie. Przeglądałem kamerki internetowe dosłownie przed chwilą, słuchajcie. W wielu miejscach przebłyski słońca, 17-19 stopni. Sporo osób spaceruje po plaży. No chyba jest im dobrze. To wy też się pochwalcie, dlaczego wam jest dzisiaj dobrze, dlaczego ta niedziela jest dla was fajna, przyjemna. Czekam na głosówki na SK-owym Messengerze. O, nasz genialny siatkarz Wilfredo Leon chwali się w mediach społecznościowych, że jest na rybach w ciepłych krajach, więc jemu też jest chyba teraz dobrze. A wam? Dlaczego jest dobrze? Dlaczego ta niedziela jest fajna? Chwalcie tę niedzielę w głosówkach na SK-owym Messengerze, a ja za chwilę zagram tak wolniej, romantycznie, w sam raz do podróży gdzieś, we dwoje. Zalia, tylko kochaj mnie po krótkiej przerwie.
1: Radio SK. Reklama.
2: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
3: Prawda, Barbara? A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? Co?
2: No, ci panowie z Media Expert.
3: I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
4: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
5: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z naszymi produktami. O szczegóły promocji pytaj w salonie partnerskim Budbram. Zamość Starowiejska 11. Budbram.pl.
6: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
7: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
8: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
9: No ja. Właśnie otwieram firmę.
8: To krótko. Nowoczesne.

0: w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
1: To tak się da?
0: No ba!
2: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
3: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
4: Szukasz opon? Kup je taniej na Allegro. Nowe, markowe, ekonomiczne premium do każdego samochodu. Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
5: Euroregion Roztocze zaprasza do udziału w trzeciej edycji certyfikacji marką Roztocze. Zapraszamy obiekty noclegowe i gastronomiczne, gospodarstwa agroturystyczne, wydarzenia oraz atrakcje turystyczne z całego Roztocza. Dołącz do marki Roztocze i pokaż światu swoje wyjątkowe miejsce. Nabór zgłoszeń do 7 października. Szczegóły na stronie www.roztoczetravel.pl. Zadanie publiczne promocja Roztocza poprzez rozwój turystycznej marki Roztocze dofinansowano ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Słyszałeś? Jedno z największych centrów opału w regionie Węglodrew zmieniło nazwę na Aldrew. Teraz jeszcze większy asortyment dostępny od ręki. Węgiel z najlepszych polskich kopalń. Piast Wesoła Staszic w cenach, które naprawdę zaskakują, a to nie wszystko. Aldrew to także certyfikowany pelet, brykiet oraz drewno opałowe aż w 5 rodzajach. Nie daj się zimną. Wybierz sprawdzone źródło ciepła Aldrew, dawniej Węglodrew. Zamość, ulica Legionów 84 oraz Kalinowice 90. Zadzwoń 530 61 61 61.
8: I po reklamie.

0: Leszka Zamość.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to i czekał.

0: To kawałek z nadchodzącego GTA 6. Cały świat czeka na tę premierę, a my już wiemy, jak ta gra będzie brzmiała. Cut Really Paco Amoroso. Wszystkie hity zaczynają się w Esce. A ja was przed chwilą pytałem, dlaczego dzisiaj jest wam dobrze, przyjemnie, dlaczego ta niedziela jest fajna. No i Asia pisze, słuchajcie, że ona ma teraz chill, ona ma spokój, mąż poszedł z dziećmi na grzyby, a ona ma luz i sobie pije na spokojnie kawkę na balkonie. To w takim razie, Asia, my mocno trzymamy kciuki, żeby się za chwilę nie okazało, że usłyszysz takie kroki po schodach, dźwięk otwieranych drzwi i chwila po tym pytanie, mamo, za ile obiad?
1: Jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.

0: or another.
1: Autopromocja.
2: Gwiazdy muzyki.
3: Ask what you can do for your country.
2: Skutecznego polityka.
4: A może samotnika w Bieszczadach?
2: Daj znać na SK.pl.
1: Czyje buty chciałbyś wejść na jeden dzień?
2: Słuchaj Sońty i Korościela po południu w SC i zgarnij tysiaka na nowe buty.
5: Sponsorem konkursu jest właściciel polskiej marki Voyaz, oferujący skórzane obuwie i akcesoria w sklepach i na voyaz.pl.
1: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
8: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
7: No dobrze, a taki fajny prezent?
8: Na mediaexpert.pl.
7: No to jeszcze, żeby wszystko było tanio.
8: Na mediaexpert.pl.
9: Włączamy niskie ceny.
10: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
11: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
10: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
2: Największe przeboje, gwiazdy i emocje do ostatniego dźwięku. Czas sprawdzić, kto naprawdę zna muzyczne hity. Nowość Hitster. Muzyczna gra przebojów. W sobotę i niedzielę o 17.40 w Polsacie.
12: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo. Nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatoczynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
13: Jak w Kauflandzie nie kupisz najlepszych, świeżych produktów w Polsce, potwierdzonych złotym laurem klienta, to ja się nie nazywam Celinka, a się nazywam, więc kupisz, bo Kaufland jest fresh. Dokąd ja tak biegnę?
14: Od poniedziałku do środy ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram, a soczyste nektarynki kilogram jedynie 5,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
15: Wciąż szukasz auta? Wrzuć na wyższy bieg! Teraz na Allegro znajdziesz oferty autoryzowanych dealerów, m.in. od grup Cichy Zasada oraz Krotowski i Karlik. Kieruj się na Allegro po auto dopasowane do ciebie. Wejdź na samochodyallegro.pl.
16: Czekaj, ubrania już od 14 zł za sztukę?
17: Tak, już otwarty w Zamościu outlet. MK Modna Szafa.
16: Nowy outlet z odzieżą z metkami i bez metek. Prosto z Anglii, Norwegii i Włoch. Ponad 300 metrów kwadratowych modowych okazji dla kobiet, mężczyzn i dzieci.
17: Szukasz znanych marek? Sprawdź strefę premium. Cena zależy od koloru klipsa.
16: A świeże dostawy w każdą sobotę.
17: MK Modna Szafa Outlet. Już na otwarte przy ulicy Zamojskiego 6 w Zamościu.
18: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej. Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
19: To będzie ostatnia reklama.
20: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
21: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Na przykład lodówka Amika 181 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
22: I po reklamie.
23: Zamość na czasie.
24: I Monika Kowalewicz, twoje spojrzenie na zabytki i historię ma znaczenie. Zamojscy fotozapaleńcy to gratka dla was. Trwa 30. Międzynarodowe Biennale Fotografii Zabytki. Propozycja kierowana jest tradycyjnie już zarówno do amatorów, jak i profesjonalistów cykających fotki. Uchwycić na nich trzeba światowe dziedzictwo kulturowe. Chodzi właśnie o wywołane w tytule zmagań zabytki. Na laureatów czekają nagrody finansowe, a najlepsze zdjęcia trafią do pamiątkowego katalogu oraz na pokonkursową wystawę. Do 15 listopada przyjmowane będą zgłoszenia. Zamojskie Towarzystwo Fotograficzne oraz Zamojski Dom Kultury zapraszają do udziału. Szczegóły znajdziecie już teraz na ich stronach.
25: A
0: Agata Chruściak, zapraszam na SK News. Polskie śmigłowce poderwane. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało alerty do mieszkańców województw lubelskiego i podkarpackiego. To w związku z rosyjskim atakiem na terenie Ukrainy. Synoptycy ostrzegają przed gęstymi mgłami. Te zaczną tworzyć się wieczorem.
3: Prognozuje się, że miejscami widzialność może spadać poniżej 200 metrów.
0: Mówi synoptyk IMGW Anna Gryczman. Alerty IMGW obowiązują w 14 województwach poza Pomorzem oraz Warmią i Mazurami. Na koniec sport i sensacja podczas turnieju WTA w Pekinie. Druga rakieta świata, Aryna Sabalenka, wyeliminowana w trzeciej rundzie turnieju rangi 1000. Białorusinkę pokonała Czeszka Nikola Bartunkowa 4-6-3-6.
6: No i to jest dobra informacja. Sabalenka to jest główna rywalka Igi Świątek, także bardzo gratulujemy Czeszce, że udało się ją pokonać. W nagrodę za to zwycięstwo zapraszamy do nas nad Bałtyk. Będzie gofer z podwójną dawką bitej śmietany. Łukasz Zduńczyk, witajcie. No co, słuchajcie, odpoczywamy razem przed dniem na P.

Britney Spears w Radiu SK. Gramy między innymi dla wszystkich w trasie 16 po 16. Słuchajcie, już niedługo w Polsce powstanie rekordowo długi odcinkowy pomiar prędkości między Łodzią a Warszawą na A2. Będzie miał 48 km przy ograniczeniu prędkości do 70, bo tam będą roboty drogowe. Słuchajcie, już współczuję osobie, która po 20 km zapomni, że tam był odcinkowy pomiar i na końcu tylko zobaczy znak oznaczający koniec tego odcinka. Czujecie tę falę gorąca, która nas teraz oblewa? Ja myślę, że to może być podobne uczucie, jak po przeczytaniu wiadomości: kochanie, muszę ci coś powiedzieć.

0: Jakby to było wczoraj, Sylwia Grzeszczak przyszła do Eski i przyniosła nowość na wakacje, ale w październiku też się tego dobrze słucha. A teraz czas na świeży numer od światowej gwiazdy.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: W Radiu SK zawsze najlepsze nowości z tej najwyższej muzycznej półki. I teraz świeży numer od Lil Nas X'a, którego znacie na przykład z tego hitu. On wie, jak nas rozbujać na dobre niedzielne popołudnie. Teraz śpiewa o tym, żeby robić swoje, spełniać marzenia, nawet gdy jest nam trudno. Lil Nas X, World Greatest, już teraz w Radiu SK.

0: hit zawsze na czasie. Edward Maja w Radiu SK. Jest mi wstyd. Powiedział kapitan reprezentacji Chorwacji w piłce nożnej Luka Modrić. Jego gra ostatnio, słuchajcie, przegrał 0-7 z Anglią przegrał, krótko mówiąc. I Luka Modrić powiedział tak: gram w kadrze od 20 lat, ale dopiero po raz pierwszy po meczu poczułem wstyd. Słuchajcie, skoro on po jednym gorszym meczu czuje wstyd, to ja nawet boję się pytać, co czują polscy kadrowicze. Także Luka na spokojnie, po pewnym czasie już nawet wstydu nie czuć.
1: Reklama.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
5: I zrobiła nam super pokój.
6: Mamo, dzięki!
7: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
8: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z naszymi produktami.

0: O szczegóły promocji pytaj w salonie partnerskim Budbram. Zamość Starowiejska 11. Budbram.pl.
1: Słuchaj, Marian.
2: No?
1: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
2: Ta.
1: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
2: No i co, Barbara, i co?
1: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
2: Ta Mariolka to jest naprawdę...
3: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
4: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Popeyes? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 20% na całe menu. No kurczę, nowoorleańskie, to jest promka. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Popeyes, wybierz ulubionego soczystego kurczaka za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 20% tańsze zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
5: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
6: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe teraz aż 38% taniej. To tylko 7,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A polskie jaja z wolnego wybiegu, Wesoły Kurnik L, 10 sztuk. Teraz tylko 6,49 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 13,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Kiciu,
8: a?
7: Zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
8: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
9: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
8: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
9: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
8: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
10: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 zł. Dołącz do graczy drapaczy.
11: To będzie ostatnia reklama. W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
12: I po reklamie.

0: Ta dziewczyna nazywa się Tovlo i pewnie jeszcze nie raz się u nas pojawi, bo to jest dobry numer. Tak wam gra Radio SK, hit na czasie w niedzielne popołudnie. Teraz ważne pytanie do was mam. Czy zdarza wam się czasami rozmawiać z drugą osobą i scrollować smartfona? Każdemu się zdarza. I teraz się okazuje, że takie zachowanie dostało swoją oficjalną nazwę. Nazywa się snubbing. Pochodzi od słów telefon i lekceważenie. No ale słuchajcie, to ma swoje plusy, bo wtedy jesteśmy w stanie na wszystko się zgodzić, prawda? Bo wtedy rozmowa wygląda tak. No, masz rację. A jak się druga połówka wkurzy, to po prostu trzeba szybko wysłać śmieszną rolkę na przeprosiny. Radio
1: SK. Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl. SK.
2: Autopromocja.
3: Wiesz z kim.
2: Wiesz kiedy.
3: Ale nie wiesz gdzie?
2: Odlot ściśle tajny!
3: Już od poniedziałku słuchaj poranka i wygraj lot w nieznane. Zgłoszenia tylko w aplikacji Radia SK.
4: Sponsorem programu jest właściciel salonów optycznych oko w Zamościu Wyszyńskiego 1 i Chrubieszowska 9, oferujący markowe oprawy i szkła korekcyjne do okularów.
2: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Marian, a po całym tygodniu pracy?
7: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
6: I jeszcze przyceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
8: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
9: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
10: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
11: Raz, dwa, trzy.
10: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
8: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
12: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
13: 2 hot dogi, 2 kawy i zapiekanka.
14: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
13: Dokładkę rabatu.
12: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
15: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
16: No wiem.
15: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
16: Ej, to już przesada.
15: No co, tego poziomu nie da się przebić.
17: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
18: Wieczór z rodziną, a może obiad bez gotowania? W Pizzerii 105 każdy znajdzie swój ulubiony smak. Klasyczne pizze, nowe kompozycje i szybka dostawa prosto do domu. Zamów wygodnie na 105.pl i zgarnij dodatkowe rabaty. Lub odwiedź Pizza 105 na Wyszyńskiego 13 w Leclerc w Zamościu. Pizza 105 smakuje najlepiej, gdy dzielisz się nią z bliskimi. Euroregion Roztocze zaprasza do udziału w 3. edycji certyfikacji marką Roztocze. Zapraszamy obiekty noclegowe i gastronomiczne, gospodarstwa agroturystyczne, wydarzenia oraz atrakcje turystyczne z całego Roztocza. Dołącz do marki Roztocze i pokaż światu swoje wyjątkowe miejsce. Nabór zgłoszeń do 7 października. Szczegóły na stronie www.roztoczetravel.pl. Zadanie publiczne promocja Roztocza poprzez rozwój turystycznej marki Roztocze dofinansowano ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki.
19: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
20: Skoda.
21: Zapraszamy do pierogarni w Zamościu. Kulinaria Sikora to kilkanaście rodzajów pierogów, kopytka, gołąbki, naleśniki i inne przysmaki. To również sprzedawane na gorąco pierogi, pieczone mięsa, kurczaki i bigos. A wszystko ręcznie robione z zamojskiej mąki i produktów od lokalnych dostawców. Kulinaria Sikora. Zamość Świętego Piątka 61. Naprzeciwko masarni. To pierogarnia ze sklepem na miejscu. Naszych przysmaków szukaj też w sklepie przy rynku na Orzeszkowej i w sklepach mięsnych masarni Sikora.
22: To będzie ostatnia reklama.
23: A teraz w RTV Euro AGD.
5: euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Teraz za 1399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
20: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
22: I po reklamie.
23: Agata Chruściak, zapraszam na SK News. Nie ma zagrożenia na terenie Polski. Zakończył się atak powietrzny na Ukrainę. O tym informuje Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Wcześniej RCB wysłało alerty do mieszkańców województw lubelskiego i podkarpackiego. Policjanci pod nadzorem prokuratury wyjaśniają, jak doszło do śmiertelnego wypadku w Nowym Sączu. W przechodnia z impetem wjechał wyprzedzający inne auto 21-latek.
24: Został zatrzymany i osadzony w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych. Został przebadany na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu.
23: Wiadomo, że był trzeźwy, mówi Justyna Basiaga z policji w Nowym Sączu. Kierowca jutro ma usłyszeć zarzuty. Tłumy na szlakach w Tatrach. Toprowcy tylko wczoraj interweniowali kilkanaście razy. Turysta, który spadł ze szlaku na Zawrat, zmarł w szpitalu, ale problemów było więcej.
25: Mołąska przełęcz w wyniku poślizgnięcia, osoba doznała urazu nogi. Kolejne dwie osoby spadły żlebem Kulczyńskiego.
23: Mówi ratownik TOPR Grzegorz Kubicki. Uważajcie, bo w wyższych partiach gór jest ślisko, a miejscami zalega śnieg.
0: Także słuchajcie, dużo bezpieczniej jest stać teraz w korku na Zakopiance. Wiele osób wraca po weekendzie teraz z gór, więc jeżeli przed wami długa trasa, no to polecamy eseczkę. My mamy bardzo dobrą playlistę do samochodu. Damiano Dawid już teraz. Łukasz Zduńczyk, witajcie na zegarach punktualnie 17. Ale dużo przyjemniej się wraca, niż się jechało, bo w piątek paliwo było jeszcze droższe, a teraz ponad złotówkę tańsze. A może ktoś teraz dopiero jedzie w góry? To zjedzcie w naszym imieniu coś dobrego w góralskiej karczmie. To jest Eska, to są hity na czasie niedzielne.

0: Liwka w Radiu SK to są niedzielne hity na czasie, a portale plotkarskie aż huczą o naszym młodym piłkarzu Oskarze Pietuszewskim, który podobno ma nową dziewczynę, słuchajcie. A jest nią Agnieszka Nowakowska z zespołu Modelki.
1: Nie lubię melanży, chyba że z tobą. Nie palę, chyba że z tobą.
0: Zaraz, jakie melanże, jakie palenie? Oskar powinien odbyć dyscyplinującą rozmowę z trenerem. Ta dziewczyna może mieć na niego zły wpływ.

Junior Caldera i Saphiris Baxter w Radiu SK. To jest świetny news. Polak podbija Chiny. Nasz tenisista Hubert Hurkacz awansował do półfinału turnieju w Pekinie i jutro rano zagra z Aleksem Demarzem.

0: wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie u Jankesa, Kamy i Wiktora i zgłaszaj się już teraz na sk.pl albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Nowy rok akademicki na wypasie?
4: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
3: Mikrofala, airfryer, czajnik do herbatki i do zupek.
4: Słuchawki, ładowarki, powerbanki, głośniki.
3: W super cenach dla studentów w Media Expert.
5: Sprawdź oferty dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
7: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
8: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
9: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 listopada tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Dotyczy konta dla Ciebie Max, konta dla Ciebie Move i konta dla Ciebie Prime. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji Smaczne Zwroty 2 na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
10: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatok przynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
11: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
12: Planujesz budowę? Skorzystaj z sezonowej oferty Aldref. Zamów teraz więźbę dachową w atrakcyjnej cenie, a kompletując z nami materiały na całą budowę zyskasz dodatkowe rabaty i promocje. Oferujemy impregnację przeciwgrzybiczną i ogniochronną, a także transport z rozładunkiem bezpośrednio na Twoją budowę. Tylko w Aldref otrzymasz więźbę dachową z certyfikatem C24 w konkurencyjnej cenie. Odwiedź nas Zamość, ulica Legionów 84 oraz Kalinowice 90. Zadzwoń 530 61 61 61. Aldref, wcześniej znany jako Węglodref.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Rolnicy z Zamojszczyzny, czas na zbiory kukurydzy. STWSA zaprasza do skupu kukurydzy w oddziale Za Tyle, osada 11 obok Lubyczy Królewskiej. Potrzebujesz pomocy przy zbiorach? Oferujemy korzenie kukurydzy aż 3 kombajnami oraz sprawny transport bezpośrednio z pola. Kompleksowa obsługa, szybka realizacja i indywidualne ustalenia dopasowane do potrzeb gospodarstwa. Skup kukurydzy, korzenie i transport. Wszystko w jednym miejscu. Zadzwoń 698 419 626 STWSA. Blisko rolników Zamojszczyzny. Więcej informacji na stwsa.pl.
15: I po reklamie.

0: Zabiro Mio, Fly High w Radiu SK. No wy też możecie latać wysoko i daleko, za granicę i to jeszcze w nieznane. Już jutro rano zaczynamy kompletować ekipę naszych słuchaczy na odlot ściśle tajny z Radiem SK. Ta zabawa polega na tym, że wiecie, kiedy lecicie i z kim, ale nie wiecie dokąd. To jest niespodzianka. Dowiadujecie się dopiero przed samym odlotem na lotnisku. Tak to właśnie wygląda i obiecujemy wam, że to jest fajny wyjazd na przedłużony weekend z dobrą ekipą. No i że SK za wszystko płaci. A wy się musicie tylko zgłosić. To jest prosta sprawa, słuchajcie. Odpalacie eskową apkę na smartfony, bo tam są darmowe zgłoszenia. Klikacie konkursy, pyk, zgłaszacie się i lecicie z nami na odlot ściśle tajny. No i słuchajcie, jutro Radia SK od rana, bo będzie pierwsza podpowiedź, gdzie lecimy. Radio
1: SK. Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.

0: promocja. Gwiazdy muzyki. Skutecznego polityka.
1: A może samotnika w Bieszczadach?
0: Daj znać na sk.pl.
2: Czyje buty chciałbyś wejść na jeden dzień?
0: Słuchaj Sońty i Korościela po południu w SC i zgarnij tysiaka na nowe buty.
3: Sponsorem konkursu jest właściciel polskiej marki Voyaz, oferujący skórzane obuwie i akcesoria w sklepach i na voyaz.pl.
2: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
8: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
9: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
10: Raz, dwa, trzy.
9: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
7: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
11: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
12: No wiem.
11: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
12: Ej, to już przesada.
11: No co, tego poziomu nie da się przebić.
13: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
14: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
15: Skoda. Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
16: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
15: Od poniedziałku do środy filet z piersi polskiego kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 14,99 za kilogram, 5 kilo na osobę. A ser rycki w plastrach jedynie 3,69 za opakowanie 135 gramów. Kaufland.
17: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu lawatca Qualita Oro, kawa mielona, 250 gramów. Teraz tylko 17,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 27,99. A czekolada mleczna Nutcracker 100 gramów. Teraz tylko 4,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 6,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
18: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
19: Hej chłopaku, hej dziewczyno, w Cabrio kurs się dziś zaczyna. Chcesz mieć prawko? Nic prostszego, zapisz się i ciesz się z niego. Szukasz prezentu dla córki, syna. Przyprowadź go do nas, niech prawko zaczyna. W Cabrio masz gwarancję ceny, my robimy kurs bez ściemy. Nauka jazdy Cabrio, gmina 49. Znajdziesz nas też w Hrubieszowie i Biłgoraju. Zapraszamy. Nauka jazdy Cabrio, gmina 49 i Zamenhofa 14.
20: Uwaga, promocja, prawo jazdy taniej, tylko w Cabrio.
21: To będzie ostatnia reklama.
22: Cześć, jestem Anna. Od lat pracuję w meblach polskich jako tapicerka. Uwielbiam swoją pracę. Nowoczesne, klimatyzowane hale i zgrany zespół. Firma dba o nas i daje możliwość rozwoju. Jeśli szukasz stabilnej pracy z dobrą atmosferą, dołącz do nas w Zamościu lub Zawadzie. Razem tworzymy meble cenione w kraju i za granicą. Skontaktuj się. kadry@meblepolskie.com lub 84 616 80 60. Meble Polskie. Tu warto pracować.
23: I po reklamie.
24: Zamość na czasie.
25: I Monika Kowalewicz, można przenieść się do świata przedwojennych balów, oficerskiego ceremoniału, elegancji i życia towarzyskiego II RP. W Zamościu do zobaczenia jest otwarta wystawa pod tytułem W blasku munduru. Tradycje balów oficerskich w dwudziestoleciu międzywojennym. Znajdziecie tam oryginalne obiekty. Pochodzą m.in. z Muzeum Narodowego w Lublinie czy Poznaniu, ale też z Muzeum Warszawy. Sprawdzimy, jak wyglądał oficerski mundur. Strój wieczorowy i szyk tamtych czasów. Ekspozycja została została już oficjalnie otwarta i czeka na zwiedzających w Zamojskim Arsenale przy ulicy Zamkowej. Będzie tam prezentowana do 14 lutego, więc warto planować takie wizyty.
0: Agata Chluściak, zapraszam na SK News. A na początek wypadek w miejscowości Konstantki w Łódzkiem. Skuter zderzył się tam z samochodem. Pasażer skutera, 8-latek, jest ranny.
1: Urażeń doznało 8-letnie dziecko, które podróżowało skuterem. Zostało ono przetransportowane do szpitala.
0: Mówi Mateusz Piliński z komendy w Łodzi. Obaj kierowcy byli trzeźwi. Kreml próbuje zastraszyć Europę. To fragment najnowszego oświadczenia polskiego resortu spraw zagranicznych. MSZ reaguje na sobotni komunikat Kremla, a w nim Moskwa ostrzegła obcokrajowców i członków misji dyplomatycznych przed pozostaniem w Ukrainie. O szczegółach Michał Rawa.
2: W oświadczeniu MSZ-u czytamy, że Polska niezachwianie wspiera Ukrainę i nie przewiduje zmian w funkcjonowaniu polskiej ambasady w Kijowie. Moskwa zapowiedziała kontynuację ataków na cele w Kijowie i w innych miastach. W niedzielę doszło do kolejnego uderzenia rosyjskiej rakiety w most północny w Kijowie i to w czasie, gdy w ukraińskiej stolicy przebywał kanclerz Niemiec.
0: A dodajmy, Friedrich Merz w Kijowie ogłosił nowy pakiet pomocy dla Ukrainy w kwocie ponad 1 miliard euro. Gustaw poszukiwany to serwal sawannowy, który uciekł z prywatnej posesji w Orzeszu. Służby apelują jednak, by samodzielnie nie próbować łapać kota.

0: 499. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Signore e signori, mam ważne informacje. W restauracji Verona rozpoczyna się wielkie święto makaronów. Jeśli kochacie spaghetti, jeśli uwielbiacie penne, jeśli marzycie o tagliatelle, ravioli czy tortellini, to jest festiwal właśnie dla was. Przez cały październik i listopad serwujemy wyjątkowe włoskie pasty według naszych najlepszych receptur. A kiedy nie możecie przyjść do nas, to my przyjedziemy do was. Zamówcie z dowozem. Restauracja Verona, tutaj każdy dzień smakuje jak wakacje we Włoszech. Sprawdź menu na www.veronacafe.pl. Buon appetito!
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Tu Beata z Autoglas. Uszkodzona szyba samochodowa? Jeśli posiadasz odpowiednie ubezpieczenie, zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Dzwoń pod 801 181 181 lub skontaktuj się przez autoglas.pl.
4: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
5: No ja. Właśnie otwieram firmę.
4: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
5: To tak się da?
4: No ba.
6: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
7: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Domino's Pizza? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 30% na całe menu. Teraz naprawdę możesz jeść pizzę na okrągło. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Domino's Pizza, wybierz ulubione pizzki albo inne dania za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 30% tańsze zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
8: Wciąż szukasz auta? Wrzuć na wyższy bieg! Teraz na Allegro znajdziesz oferty autoryzowanych dealerów, m.in. od grup Cichy Zasada oraz Krotowski i Karlik. Kieruj się na Allegro po auto dopasowane do ciebie. Wejdź na samochodyallegro.pl. Szukasz opon? Kup je taniej na Allegro. Nowe, markowe, ekonomiczne premium do każdego samochodu. Nic, tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
9: To będzie ostatnia reklama.
8: Merdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
10: I po reklamie.

0: SK. Reklama.
1: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
2: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
3: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
2: Mhm, dokładkę rabatu.
1: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
4: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... ja sam. A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
5: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
6: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
7: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
8: No wiem.
7: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
8: Ej, to już przesada.
7: No co? Tego poziomu nie da się przebić.
9: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
10: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe teraz aż 38% taniej. To tylko 7,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A polskie jaja z wolnego wybiegu, wesoły kurnik L, 10 sztuk. Teraz tylko 6,49 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 13,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
11: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
12: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
13: Skoda. To będzie ostatnia reklama.
14: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
15: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Kiciu, zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
2: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
0: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
2: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
0: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
2: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
3: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
4: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie Wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceń, jaką moc mają w sobie kobiety.
5: Skradziona relikwia. Przełomowy wynalazek. I tajemnica, której lepiej nie odkrywać. Kiedy technologia zaczyna ingerować w ludzką świadomość, granica między wiarą a nauką przestaje istnieć. Święta kradzież Klaudiusza Szymańczaka. Nie wszystko, w co wierzysz, jest prawdą. Książka już w księgarniach.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
8: I po reklamie.

0: Polska Zamość. Reklama.
1: Masz ponad 50 lat, ogromne doświadczenie, a na rozmowach o pracę czujesz się niewidzialna? Czas z tym skończyć. Katarzyna Niezgoda w książce Wracam do gry, czyli jak odzyskać swoje miejsce na rynku pracy, udowadnia, że dojrzałość to twoja największa broń, a nie balast. Dowiedz się, jak pokonać wiekowe uprzedzenia, odzyskać pewność siebie i podyktować rynkowi własne warunki. Kup książkę Wracam do gry i weź sprawy w swoje ręce.
2: Mam ochotę na safari.
3: Na safari to trochę daleko.
2: Wystarczy pójść do punktu Lotto.
3: A ile można upolować?
2: 10 głównych wygranych po 200 tysięcy złotych.
3: No to w drogę. Nowa zdrapka safari dostępna w punktach Lotto. Kupuj, zdrapuj i wygrywaj nawet 200 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
4: Czekaj, ubrania już od 14 zł za sztukę?
5: Tak, już otwarty w Zamościu outlet. MK Modna Szafa.
4: Nowy outlet z odzieżą z metkami i bez metek. Prosto z Anglii, Norwegii i Włoch. Ponad 300 metrów kwadratowych modowych okazji dla kobiet, mężczyzn i dzieci.
5: Szukasz znanych marek? Sprawdź strefę premium. Cena zależy od koloru klipsa.
4: A świeże dostawy w każdą sobotę.
5: MK Modna Szafa outlet. Już otwarty przy ulicy Zamojskiego 6 w Zamościu.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Signore e signori, mam ważne informazione. W restauracji Verona rozpoczyna się wielkie święto makaronów. Jeśli kochacie spaghetti, jeśli uwielbiacie penne, jeśli marzycie o tagliatelle, ravioli czy tortellini, to jest festiwal właśnie dla was. Przez cały październik i listopad serwujemy wyjątkowe włoskie pasty według naszych najlepszych receptur. A kiedy nie możecie przyjść do nas, to my przyjedziemy do was. Zamówcie z dowozem. Restauracja Verona, tutaj każdy dzień smakuje jak wakacje we Włoszech. Sprawdź menu na www.veronacafe.pl. Buon appetito!
8: I po reklamie.

0: Tożsamość News.
1: Podsumowanie tego tygodnia. Czas zacząć. Monika Kowalewicz przed mikrofonem. Kłaniam się i zapraszam. Koniecznie zostańcie razem z nami. W Biłgoraju może powstać jednostka wojskowa. Planowany jest pod oddział 18. Brygady Zmotoryzowanej. Miasto i gmina Biłgoraj podjęły uchwały wyrażające gotowość do współpracy i wsparcia formowania jednostki. W Biłgoraju pracowały też dwie komisje oceniające argumenty, uwarunkowania i lokalizację, mówi wiceminister rolnictwa Małgorzata Gromadzka.
2: Tutaj mówimy o bezpieczeństwie powiatu, bezpieczeństwie naszego regionu, ale też musimy wspomnieć o możliwych miejscach pracy w tej jednostce. To są nie tylko etaty żołnierskie, ale to są również etaty cywilne. To kwestia ochrony naszych mieszkańców przed ewentualnym niebezpieczeństwem i kooperacją. Widzieliśmy w przypadku Puszczy Solskiej pożaru. Kooperowały wszystkie służby, kooperowało również wojsko, współpracowało z ludnością cywilną, współpracowało z poszczególnymi też pozostałymi służbami, które działały w zakresie ochrony. Musimy postępować odpowiedzialnie, musimy chronić naszych mieszkańców. Na to mamy określone środki finansowe, na to mamy określony plan, tylko kwestia aktywności. Chciałam zaapelować do wszystkich samorządowców, że możecie absolutnie skorzystać z tych środków, możecie skorzystać również z kwestii dotyczącej ćwiczeń, a my się oddajemy do Państwa dyspozycji. A jednostka wojskowa w Biłgoraju to jest działanie wielu osób. To jest działanie, które nie było zapoczątkowane kilka miesięcy temu, tylko wiele miesięcy temu.
1: Decyzja MON-u w sprawie powołania jednostki wojskowej w Biłgoraju ma zostać ogłoszona w ciągu miesiąca. A my pytamy, co sądzą na ten temat mieszkańcy regionu.
3: Wiemy, jak wygląda nasze bezpieczeństwo, więc każda jedna taka inicjatywa, myślę, że wyjdzie na dobre. Chociaż ja nie wiem, czy jak to w ogóle ma wyglądać. Nie? To pierwsze trzeba zobaczyć, co tam w planach, jakie pieniądze i tak dalej. Nie tylko, żeby to powstało i stało.
4: To chyba dobrze, bo to niedaleko jest granica. Trzeba zawsze dbać o bezpieczeństwo cywilów.
5: No, moim zdaniem to jest dobre, bo będzie miał tak naprawdę kto bronić naszego miasta i będą się mieszkańcy po prostu czuli bezpieczniej.
6: Wydaje mi się, że nie bardzo. No bo szczerze, czy to jest potrzebne nam tutaj? Jakiś to niepokój może wzbudzać wśród mieszkańców.
7: Jak potrzeba, to bardzo chętnie potrzebujemy. No dlaczegoż mamy nie potrzebować? Trzeba o bezpieczeństwo kraju.
8: Wojsko jest bardzo potrzebne. Mamy czasy takie niepewne, wszystko na włosku wisi.
5: No według mnie tak powinna powstać taka jednostka wojskowa, bo te alerty właśnie ciągle przychodzą i w internecie piszą jakby w różnych źródłach różne rzeczy i w sumie nie wiadomo, komu wierzyć.
1: Służby przypominają i apelują, by nie powielać niesprawdzonych informacji. Jak zaznacza Małgorzata Gromadzka, dezinformacja może być obecnie jednym z naszych poważniejszych wrogów.
2: Uważajmy, co publikujemy w sieci, bo te informacje, które płyną, są często informacjami niesprawdzonymi, sieją strach. Pojawiły się niedawno w przestrzeni publicznej również grafiki o wysiedleniach, szczególnie w powiecie zamojskim. Te grafiki dotyczyły wysiedleń mieszkańców z powodu ewakuacji. Absolutnie dementujemy te kwestie. Nic takiego nie będzie miało miejsca. Jeżeli będzie przeprowadzona jakakolwiek ewakuacja spowodowana jakimkolwiek zagrożeniem, to każdy będzie mógł z mieszkańców wrócić bezpośrednio do swoich domów, do swoich nieruchomości. Nikt nikogo nie będzie wysiedlał. To są treści szkodliwe i CIR, Centrum Informacji Rządu, jak i nas, walczą z takimi treściami. Nie dajmy poddać się propagandzie. Pamiętajmy, sprawdzajmy informacje, które są na stronach rządowych. Naszym obowiązku jest dbałość o bezpieczeństwo i równowagę w naszym państwie.
1: Sprawdzonych informacji i komunikatów szukać należy na stronach samorządów.
0: SK Zamość.
1: Kolejny kamień milowy w sprawie amerykańskich Apache osiągnięty. Polska podpisała umowę na serwisowanie silników dla śmigłowców. Porozumienie zawarte w ostatnich dniach w Dęblinie to kluczowy krok w realizacji umowy z 13 sierpnia 2024 roku, na mocy której Polska pozyska 96 śmigłowców. O szczegółach mówi wiceminister obrony Cezary Tomczyk.
9: Polskie wojsko właściwie każdego dnia mierzy się z zagrożeniem ze wschodu. Dlatego nie jest też przypadkiem to, że w 2024 roku minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz zgodnie z poleceniem szefa rządu, premiera Donalda Tuska, podpisał największy kontrakt w historii Polski. Nie tylko największy kontrakt ze stroną amerykańską w historii Polski, ale w ogóle największy kontrakt w historii Polski, jeżeli chodzi o kwestie uzbrojenia. Zdecydowaliśmy się na zakup 96 Apache w najnowszej wersji za około 10 miliardów dolarów. ale jest na pewno coś, co ten kontrakt wyróżnia. Tym czymś jest offset. Offset, czyli transfer technologii do Polski w wysokości około 1 200 000 000 zł. I wydaje się, że offset powinien być absolutnie standardem, ale nie zawsze takim standardem był. 8 miesięcy negocjacji, pełen kontrakt, szkolenie, serwis, remonty, ale także pełne uzbrojenie do Apache. To jest wynik tego kontraktu. Śmigłowce i samoloty bojowe kupuje się, uwaga, z uzbrojeniem. Nie wszyscy o tym pamiętali, ale myślę, że warto o tym pamiętać.
1: Wartość samego transferu technologii wyniesie ponad 1 000 000 000 zł. Silniki, które będą serwisowane w Dęblinie, występują w 15 rodzajach statków powietrznych i używa ich 50 państw na świecie. W samej Europie to 20 klientów wojskowych. Będzie zakaz jazdy hulajnogami elektrycznymi po Zamojskim Parku Miejskim. Tak zdecydowali radni na ostatniej sesji. To po prośbach mieszkańców i w trosce o bezpieczeństwo oraz komfort osób odpoczywających w zielonym sercu miasta. Violetta Sawa zapytała o szczegóły. Więcej na ten temat mówi rzecznik zamojskiego ratusza Jacek Bełs.
10: Na ostatniej sesji od miasta radni przyjęli zmiany do regulaminu parku, by zabrania poruszania się po parku hulajnogami elektrycznymi. To jest tak, że rzeczywiście mamy wiele skarg i wiele uwag, że hulajnogi poruszają się po parku zbyt szybko, w sposób niebezpieczny. Park ma być miejscem, gdzie można spokojnie odpocząć, gdzie dzieci biegają, w związku z tym ma być to miejsce wyjątkowo bezpieczne. Na początku, parę lat temu, wprowadzono zakaz poruszania się po parku go-kartów. To były też dosyć szybko jeżdżące pojazdy, w związku z tym tu było pierwsze uporządkowanie. No dzisiaj mamy tą sytuację, że rzeczywiście hulajnogi jeżdżą zbyt szybko. To jest nie tylko zakres parku, ale widzimy to w wielu miejscach, dlatego radni pochylili się nad tą sprawą i wprowadzono zakaz. Oczywiście też była rozmowa na temat rowerów elektrycznych czy innych pojazdów. W tym momencie jakby to mamy utrzymane, bo to czasami jest trudno rozróżnić, czy rower jest całkowicie elektryczny, czy tylko wspomaganie elektryczne, żeby nie mieć tutaj obostrzeń, bo tutaj mamy też osoby poruszające się na wózkach elektrycznych, także to rozszerzenie byłoby zbyt duże. Zostawiono tylko i wyłącznie hulajnogi. Już dawno funkcjonuje zakaz jeżdżenia hulajnog tych wynajmowanych. One mają GPS-a, w związku z tym automatycznie wyłączały się po wjeździe na ten parku. Teraz nie ma takiej możliwości, by wprowadzić zakaz odgórny na zasadzie GPS-a dla hulajnóg. W związku z tym będzie to egzekwowane na pewno przez naszą Straż Miejską. Także uczulamy, że teren Parku Miejskiego jest już teren, gdzie hulajnogami elektrycznymi nie wolno się poruszać. Czekamy oczywiście, to jest tak, że prawo zostało uchwalone. Ono idzie teraz do wojewody. W momencie, kiedy się uprawomocni, na pewno pojawią się nowe tabliczki i będzie już informacja o tym, że w parku obowiązuje zakaz poruszania się na hulajnogach elektrycznych. To jest kwestia 2-3 tygodni. Tak naprawdę, jeżeli wojewoda nie dopatrzy się żadnych uchybień w procesie legalizmu i tutaj jakby spojrzy się na to szerokim łukiem, żeby to wszystko dokładnie zobaczyć, to w tym momencie wejdzie już to prawo w życie i będziemy zobligowani do tego, żeby je przestrzegać. Tutaj przede wszystkim chodzi o bezpieczeństwo. Tak naprawdę te hulajnogi, które jeżdżą zgodnie z prawem, poruszają się do 20 km na godzinę, są w miarę bezpieczne, ale niestety obserwujemy, że bardzo wiele hulajnóg porusza się zbyt szybko. Na szczęście nie mamy aż takich skrajnych przypadków, jak pojawiają się czasami w telewizji, gdzie hulajnogi jeżdżą po 70-80 km na godzinę. Niemniej jednak takie możliwości istnieją, w związku z tym, żeby zabezpieczyć ludzi odpoczywających w parku, wprowadziliśmy zakaz poruszania się elektrycznymi hulajnogami. Tu jest dyskusja na temat wielu miejsc, gdzie rzeczywiście widzimy, tu pojawia się temat rynku wielkiego, rynku solnego, gdzie też mamy osoby spacerujące, ale oczywiście musimy to wszystko procedować zgodnie z prawem, w związku z tym w obecnej chwili tylko park miejski jest tym miejscem wyłączonym w 100% z ruchu hulajnóg. Tak naprawdę to jest miejsce, gdzie biegają dzieci, gdzie ludzie starsi odpoczywają, gdzie mamy osoby poruszające się w sposób wolny, które mają być tam dla relaksu. No a widzimy niejednokrotnie, że 3-4 hulajnogi jadące niemalże jedna za drugą albo obok siebie tego bezpieczeństwa na pewno nie zapewniają. Zwłaszcza, że nie jadą 20 km na godzinę, a 40-50, co sprawia, że osoby, które tam są, odpoczywają w parku na ławkach, czują się zagrożone. I takie jest założenie, żeby poprawić bezpieczeństwo tego miejsca.
1: Za zakazem jazdy na hulajnogach elektrycznych po parku zagłosowali podczas sesji Rady Miasta Zamość wszyscy radni. Zamojscy strażacy podsumowali wrzesień. W ubiegłym miesiącu interweniowali na terenie powiatu ponad 100 razy. To tradycyjnie nie tylko pożary, ale też tak zwane miejscowe zagrożenia. Za nimi też wrześniowe zawody pożarnicze oraz okazja do doskonalenia umiejętności podczas ćwiczeń w zakładzie karnym w Zamościu. Szczegóły w materiale Violetty Sawy.
11: Młodszy brygadier Marcin Żlewski, oficer prasowy komendanta miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Zamościu. Podsumowując miesiąc wrzesień, jeżeli chodzi o interwencje Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczych Straży Pożarnych, odnotowaliśmy łącznie 106 wyjazdów, z czego 20 razy wyjeżdżaliśmy do pożarów, ponad 80 do miejscowych zagrożeń i 3 razy do alarmów fałszywych. Jeżeli chodzi o porównanie do miesiąca sierpnia, to odnotowaliśmy spadek ilości interwencji o niespełna 100 wyjazdów. Natomiast jeżeli chodzi o wrzesień 2025, to w porównywalnym poziomie w poprzednim roku było 16 wyjazdów więcej. Pożary głównie występowały w budynkach mieszkalnych i gospodarczych. 8 razy wyjeżdżaliśmy do pożarów. No i nieużytki rolne 6 razy. Jeżeli chodzi o przyczyny, to główną przyczyną to nieostrożność osób dorosłych. No i też zdarzały się już nieprawidłowa eksploatacja urządzeń grzewczych. Już we wrześniu 3 razy interweniowaliśmy przy pożarach sadzy w przewodach kominowych. Rusza sezon grzewczy, warto jest wyczyścić przewód kominowy z sadzy, no i też zaprosić kominiarza, aby dokonał sprawdzenia sprawności przewodu kominowego. Raz do roku kominiarz przychodzi, raz na kwartał musimy pilnować, aby czyścić te przewody kominowe. Jeżeli chodzi o straty w pożarach, to największe odnotowaliśmy podczas pożaru koparek gąsienicowych w miejscowości Choryszów Polski. Miało to miejsce 6 września. Na działce, na polu, w pobliżu torów kolejowych, prawdopodobnie w wyniku podpalenia, spalone zostały 2 koparki. W tej akcji, w której brało udział 13 strażaków i trwała niespełna 2 godziny. Kolejny pożar z dużą ilością strat to budynek gospodarczy w Ujazdowie 11 września. Do tego pożaru doszło w wyniku zapalenia się składowanego drewna przy ścianie budynku. I tutaj spaleniu uległa drewniana wiata wraz ze składem drewna oraz maszyny stolarskie. W tej akcji trwającej ponad 3 godziny zaangażowanych było 26 strażaków. No i taki mniejszy pożar, ale nietypowy, pożar budynku sauny w miejscowości Zielone 12 września. Tutaj prawdopodobnie do pożaru doszło w wyniku nieszczelności komina i pieca. Spaleniu uległ drewniany ten budynek, w którym była sauna, i w akcji trwającej ponad 2 godziny zaangażowanych było 10 strażaków. Podczas pożarów odnotowaliśmy tylko jedną osobę poszkodowaną przy pożarze sadzy w budynku mieszkalnym w Michalowie. Nie wynikało to z pożaru, tylko ze złego samopoczucia osoby, która została przetransportowana do szpitala na badania przez ratowników medycznych. Jeżeli chodzi o miejscowe zagrożenia, to ponad 20 razy interweniowaliśmy przy wypadkach i kolizjach drogowych. 12 interwencji dotyczyło usuwania skutków silnych wiatrów. No i w 8 przypadkach wzywani byliśmy do usuwania gniazd, szerszeni, os. Jeżeli chodzi o takie niecodzienne interwencje z takich miejscowych zagrożeń, to strażacy 11 września w budynku wielorodzinnym przy ulicy Wiejskiej z zablokowanej windy ewakuowali 7 osób. W grupie miejscowych zagrożeń zginęły 4 osoby, 26 zostało poszkodowanych. I tak podsumowując, miesiąc wrzesień wyjątkowo spokojny, z mniejszą ilością zdarzeń w porównaniu do sierpnia, niespełna o 100. Tych interwencji było mniej. No i całe szczęście, jeżeli chodzi o bezpieczne prowadzenie akcji, ze strażaków podczas działań nie ucierpią. Z wydarzeń z życia komendy należałoby wspomnieć o, co prawda to było już na początku września, powrocie zamojskich strażaków z akcji gaszenia pożarów w Hiszpanii. Tutaj strażacy z województwa lubelskiego, działający właśnie w module GFF Lublin, w liczbie 12 strażaków, zaangażowani byli właśnie w działaniach gaśniczych w Hiszpanii od 20 do 30 sierpnia. No i w tym zespole 12-osobowym było 4 zamojskich strażaków. Starszy aspirant Paweł Sachajko, Łukasz Kostrubała, Karol Swatko i Rafał Kuryło.
1: Strażacy przypominają o obowiązku kontroli pieców i czyszczenia kominów. Do pożarów w budynkach mieszkalnych dochodzi najczęściej z powodu wad albo niewłaściwego użytkowania urządzeń grzewczych, elektrycznych i gazowych.
0: Zamość News.
1: Violetta Sowa, zapraszam na magazyn lokalny Radio SK Zamość. W tym programie powiemy o planach na jednostkę wojskową, będzie o infrastrukturze opadowej, stuleciu stalowego, nowym boisku i zmianie trasy trójki.
0: SK Zamość.
1: To zaczynamy. Zamojski Ostier będzie miał infrastrukturę gromadzącą wodę opadową i roztopową. Pojawią się tam też nowe nasadzenia. O szczegółach Zenon Orechwo, dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zamościu.
12: Właśnie Ośrodek Sportu i Rekreacji uczestniczy w tym programie zagospodarowywania wód opadowych. Miasto Zamość otrzymało dofinansowanie ze środków unijnych na realizację tego zadania. I w ramach tego zadania będą zbudowane zbiorniki buforowe, które mają zbierać wodę opadową z naszego terenu, czyli z parkingu, z dachów. Będzie magazynowana i ta woda będzie wykorzystywana do podlewania roślin zielonych, ponieważ w tym projekcie przewidywane jest nasadzenie czy obsadzenie płotów naszych okalających ośrodek sportu różnymi wiciokrzewami, pnączami, które mają być zielone całorocznie, więc na pewno będą wymagały dużej pielęgnacji. Planowane też jest zrobienie takich pergoli przy boisku do piłki plażowej, żeby tam zlokalizować ławeczki dla obserwatorów czy ewentualnie dla zawodników odpoczywających. Myślę, że to też będzie fajna taka atrakcja. Oczywiście też planujemy nasadzenie takich szybko rosnących roślin od strony zachodniej hali sportowej, ponieważ tutaj przy rozgrywkach w piłkę ręczną naszego klubu KPR Padwa no są problemy czasami od strony zachodniej, gdy zachodzi słońce, że razi zawodników przez istniejące okna i myślę, że te krzewy, gdyby urosły, to pozwolą, że będzie no cień w tych oknach. Też ta woda będzie wykorzystywana do mycia jakichś tam naszych środków transportu. No, dbajmy o wodę. Ten rok pokazał w okresie tutaj wiosennym, gdy była naprawdę susza, że tej wody jest mało, wysychają różne rośliny i myślę, że przy obfitych opadach deszczu zgromadzimy sporo tej wody, którą naprawdę wykorzystamy w dobrych celach. Miasto ma opracowaną dokumentację techniczną. Została już podpisana umowa z

0: bardziej absorbuje tą wodę, nie spływa ta woda tak szybko do rzek, tylko zostaje jak gdyby lokalnie w ziemi i służy tym naszym roślinom, które tutaj rosną. Płoty, które będą obsadzone tymi wiciokrzewami czy tam jakimiś innymi roślinami pnącymi, to będzie ten płot od strony parku i od strony Królowej Jadwigi. I tak wspominałem te właśnie pergole przy boiskach do piłki siatkowej. I myślę, że no tutaj ta dosyć różnorodność roślin, ponieważ mają to być rośliny całoroczne, ale też mają być jakby w różnej kolorystyce. Czyli to nie tylko będą tam jakieś rośliny o barwie, nie wiem, zielonej, tylko może jakiś tam odcień trochę w czerwień wpadającą, czy tam inną. Także ma to być podobno fajniej urozmaicone. No na żywo przekonamy się, jak to wygląda. Wiadomo, na jakichś tam rysunkach jest to trochę zawsze inaczej niż w rzeczywistości. Myślę, że to nie będą zmarnowane pieniądze i naprawdę zagospodarowanie tych wód jest ważnym tematem. Słyszymy o tym i w różnych środkach masowego przekazu. Są przecież i też różne programy, które zachęcają osoby indywidualne do gromadzenia wody na swoich podwórkach, jeśli mamy to domy jednorodzinne. Także też tu Ośrodek Sportu się chciał przyłączyć do takiej akcji i naprawdę zagospodarowywać tą wodę opadową, żeby nie za szybko odpływała do naszej rzeki Łabuńki.
1: Wszystko wykona firma ze Świdnika w ramach zadania budowa infrastruktury do zagospodarowania wód opadowych i roztopowych na terenie ośrodka sportu i rekreacji w Zamościu. Inwestycja ma zostać zrealizowana za prawie 4 miliony złotych. W Miłgoraju może powstać jednostka wojskowa. Planowany jest pododdział 18 Brygady Zmotoryzowanej. Opracowano już uwarunkowania militarne i społeczno-gospodarcze. Miasto i gmina Miłgoraj podjęły uchwały wyrażające gotowość do współpracy i wsparcia formowania jednostki. W Miłgoraju pracowały też dwie komisje oceniające argumenty, uwarunkowania i lokalizację. W Miłgoraju na ten temat odbyła się konferencja prasowa. Wiceminister rolnictwa posłanki Małgorzaty Gromadkiej.
2: Powiedzieć o jednostce wojskowej w Biłgoraju, w powiecie biłgarajskim. Szanowni Państwo, jak czytam niektóre komentarze, które mówią, że my chcemy sprowadzić na siebie nieszczęście, to czy dezinformują w kwestii właśnie bezpieczeństwa naszego powiatu, to powiem szczerze, że to jest bardzo nieodpowiedzialne i nierozsądne działanie ze względu na to, że tutaj mówimy o bezpieczeństwie powiatu, bezpieczeństwie naszego regionu, ale też musimy wspomnieć o możliwych miejscach pracy w tej jednostce. To są nie tylko etaty żołnierskie, ale to są również etaty cywilne. Ale tak jak powiedziałam wcześniej, jest to kwestia ochrony naszych mieszkańców przed ewentualnym niebezpieczeństwem i kooperacją. Widzieliśmy w przypadku Puszczy Solskiej pożaru. Kooperowały wszystkie służby, kooperowało również wojsko, współpracowało z ludnością cywilną, współpracowało z poszczególnymi też pozostałymi służbami, które działały w zakresie ochrony. Dlatego też chciałabym powtórzyć, też nie udostępniajmy treści niesprawdzonych. Ja widziałam, jak krążyło w sieci zdjęcie drona, który był wyłowiony z Bałtyku, że rzekomo był tam śnieg i to jest dezinformacja. Nic bardziej mylnego. Od razu Kancelaria Prezesa Rady Ministrów i Centrum Informacji Rządu zdementowały tą dezinformację. Ta dezinformacja to tak naprawdę jest pożywka dla Putina, to jest pożywka dla tego kraju, który najbardziej nam zagraża. I musimy postępować odpowiedzialnie, musimy chronić naszych mieszkańców i chcę Państwu powiedzieć, że na to mamy określone środki finansowe, na to mamy określony plan, tylko kwestia aktywności. Chciałam zaapelować do wszystkich samorządowców, że możecie absolutnie skorzystać z tych środków, możecie skorzystać również z kwestii dotyczącej ćwiczeń, a my się oddajemy do Państwa dyspozycji. A jednostka wojskowa w Biłgoraju to jest działanie wielu osób. To jest działanie, które nie było zapoczątkowane kilka miesięcy temu, tylko wiele miesięcy temu. To była kwestia bodajże przeszłych ostatnio 2 lat. To było działanie wielotorowe i uwierzcie mi Państwo, że to jest naprawdę ukłon w kierunku powiatu biłgarajskiego, w kierunku mieszkańców, że taka jednostka może tutaj powstać. I ja absolutnie, jak i panowie pułkownicy, którzy wypowiedzą się fachowo na ten temat, z pewnością przybliżą, ale walczmy z dezinformacją, nie dajmy się jej ponieść i przede wszystkim uważajmy, co publikujemy w sieci, bo te informacje, które płyną, są często informacjami niesprawdzonymi, sieją strach. A i jeszcze zapomniałam o jednym, szanowni Państwo. Pojawiły się niedawno w przestrzeni publicznej również grafiki o wysiedleniach. Szczególnie w powiecie zamojskim. Te grafiki dotyczyły wysiedleń mieszkańców z powodu ewakuacji. I powiem Państwu, że absolutnie dementujemy tę kwestię. Nic takiego nie będzie miało miejsca. Jeżeli będzie przeprowadzona jakakolwiek ewakuacja spowodowana jakimkolwiek zagrożeniem, to każdy będzie mógł z mieszkańców zwrócić bezpośrednio do swoich domów, do swoich nieruchomości. Nikt nikogo nie będzie wysiedlał. To są również treści szkodliwe i CIR, Centrum Informacji Rządu, jak i nas walczą z takimi treściami. Nie dajmy poddać się propagandzie. Pamiętajmy, sprawdzajmy informacje, które są na stronach rządowych. Naszym obowiązku jest dbałość o bezpieczeństwo i równowagę w naszym państwie. Nikt się tak nie cieszy za wschodniej granicy jak Putin, jeżeli my się ze sobą kłócimy, jeżeli nie ma działań ponad podziałami politycznymi, to wtedy te działania są wykorzystywane przez niestety obce władze, obcy wywiad, a my musimy temu przeciwdziałać i zachowywać się odpowiedzialnie. I teraz o głos poproszę naszego przedstawiciela samorządu terytorialnego, którym jest burmistrz Tarnogrodu Paweł Dec, jest również obecny Jarosław Piskorski, jest również pani, która odpowiada za ochronę ludności, Monika Kaproń, która odpowiada za ochronę ludności, obronę cywilną w mieście Biłgoraj. Proszę panie burmistrzu o zabranie głosu.
3: Szanowni Państwo, chyba nikogo w województwie lubelskim nie trzeba przekonywać o sensie istnienia obrony cywilnej. Fakt, 40 lat nie mamy obrony cywilnej w Polsce, dlatego cieszę się bardzo, bo my, wójtowie, burmistrzowie, prezydenci miast bezpośrednio za tą obronę cywilną odpowiadamy, ale wiecie doskonale, żeby cokolwiek prowadzić, trzeba mieć środki. Wszyscy z nas, którzy zaczynaliśmy kadencję, magazyny obrony cywilnej albo nie istniały, jeżeli istniały, to świeciły pustkami. Teraz my możemy realnie zacząć działać. Kupujemy sprzęt, który jest używany nie tylko w przypadku wojny czy jakiegoś zagrożenia, ale to jest bardzo często sprzęt podwójnego zastosowania. To są beczkowozy na wodę, agregaty czy sprzęt medyczny, który używają nasi druhowie strażacy. Jest wiele, wiele takich rzeczy, które są podwójnego zastosowania. Również cieszymy się bardzo z jednostki wojskowej, bo szanowni Państwo, podkreślam jeszcze raz, obrona cywilna czy jednostka wojskowa to nie tylko na czas wojny. To jest realna pomoc, jeżeli jest wojsko, to jest realna pomoc, jeżeli coś się wydarzy. Widzimy, jakie są teraz wydarzenia, nie tylko takie, wszelkiego rodzaju huragany, powodzie. Na żołnierza polskiego zawsze możemy liczyć i to jest również bardzo, bardzo dobra informacja dla nas wszystkich.
4: Proszę. Agnieszka Piętak-Feryna, radna Rady Powiatu w Biłgoraju. Powiat biłgorajski jest szczególny. Jest dosyć rozciągnięty od północy na południe. Nasz środek jest też dosyć taki rozległy. To teren trudny, gęsto zalesiony i rzeczywiście też trudno dostępny. Między innymi ta jednostka wojskowa, która by miała być tutaj zlokalizowana, wypełniłaby też taką lukę, bo rzeczywiście, jeżeli sobie popatrzymy na mapę, Zamość ma wojsko, Hrubieszów ma wojsko i dalej wojsko to już dopiero województwo podkarpackie. Można by było tutaj tą lukę rzeczywiście zapełnić. Ja też myślę, że jednostka wojskowa, warto się starać. Pamiętajmy, że powiat biłgorajski się wyludnia. W przeciągu ostatnich kilku lat z powiatu ponad 100-tysięcznego straciliśmy kilka tysięcy mieszkańców w wyniku pandemii, w wyniku wyjazdów, migracji wewnętrznych. Jednostka wojskowa to szansa też na zwiększenie po prostu liczby mieszkańców, nie tylko w mieście, ale też w powiecie. A większa liczba mieszkańców to jest zapełnienie miejsc w żłobkach, które wiem, że rzeczywiście były jakieś tam drobne problemy. Miejsc w przedszkolach, wypełnienie szkół, bo borykamy się też jako powiat chociażby z dylematem, jak te rzeczywiście zapełnić. Mamy świetnie szkolące szkoły, świetnie uczące, a młodzieży coraz mniej. To jest też wreszcie chociażby ceny nieruchomości, bo się wszyscy obawiamy tutaj na wschodzie, że ceny nieruchomości będą nam rzeczywiście spadały. W przypadku ulokowania tutaj jednostki wojskowej, to tak naprawdę też szansa dla lokalnych przedsiębiorców.
2: Prosić o głos pana pułkownika Marka Raka.
5: Utworzenie jednostki wojskowej w Biłgoraju jest kluczowym elementem wsparcia bezpieczeństwa w naszym rejonie. Jednostka wojskowa jest elementem bardzo istotnym w zakresie budowania bezpieczeństwa państwa, bezpieczeństwa danego rejonu, bezpieczeństwa naszego społeczeństwa. Obawy, jakie niektóre osoby zgłaszają odnośnie jednostki wojskowej, są całkowicie chybione i niewłaściwe. Jestem pułkownikiem rezerwy, jestem wykładowcą w Lotniczej Akademii Wojskowej. Każde zwiększenie elementów funkcjonalnych wpływających na bezpieczeństwo społeczeństwa, bezpieczeństwo państwa są bardzo istotnym elementem funkcjonalnym w ogóle naszego państwa, naszego tutaj regionu biłgorajskiego. Utworzenie jednostki wojskowej daje również szerokie pole dla rozwoju regionu, pozwala kształcić też i szkolić przyszłe kadry wojskowe, przyszłych obywateli, tak aby bezpieczeństwo naszego regionu zdecydowanie powiększać. Umiejscowienie w Biłgoraju jednostki wojskowej jest kluczowe również ze względów strategicznych. Samo miejsce ulokowania jednostki wojskowej pozwala na to, aby bezpieczeństwo w naszym rejonie zdecydowanie poprawić.
6: Szanowni Państwo, nie będę odkrywał rzeczy poufnych, ale kilka słów powiem na temat procesu negocjacyjnego, który trwał prawie 2 lata. Rozpoczął się od opracowania uwarunkowań militarnych oraz społeczno-gospodarczych, które później były podstawą, bazą dla wniosku złożonego przez samorząd miasta i gminy. I tutaj podziękowania dla pana Wojciecha Glenia oraz Dariusza Świercińskiego za ich zaangażowanie. W zasadzie to dzięki nim poszedł bardzo ważny sygnał do wojska, że społeczeństwo miasta i gminy w postaci podjętych uchwał przez Radę Miasta i Radę Gminy Biłgoraj wyraża zobowiązanie, chęć, wsparcie do realizacji zadań związanych ze sformowaniem jednostki wojskowej. To bardzo ważny argument, który był bardzo istotny i w zasadzie przeważył nad faktem, że w Biłgoraju pojawiło się 2 komisje. Najpierw mniejsza, tak zwana rekonesansowa, która miała za zadanie jak gdyby ocenić te aspekty, te argumenty, które były ujęte we wniosku, a później druga komisja, już znacznie poważniejsza i większa, komisja lokalizacyjna, która stworzyła protokół z pobytu tutaj na miejscu, oceniła te uwarunkowania, które były ujęte we wniosku i w efekcie w tej chwili raport znajduje się na biurku ministra obrony narodowej i od jego decyzji będzie ostatecznie zależało, kiedy ta jednostka w powiecie biłgorajskim się pojawi. Opracowaliśmy te uwarunkowania militarne oraz społeczno-gospodarcze, które były podstawą, bazą jak gdyby do sporządzenia wniosku, który został podpisany przez samorząd. I w efekcie dzięki sprzyjającym okolicznościom, jakim jest formowanie 18 Brygady Zmotoryzowanej w Poniatowej, jeden z tych właśnie pododdziałów jest planowany do utworzenia w Biłgoraju. Bądźmy dobrej myśli, a najbliższe tygodnie być może potwierdzą nasze dobre przeczucia. Dziękuję bardzo.
2: Jeszcze o głos poproszę panią radną Sejmiku Województwa Lubelskiego, Zofię Woźniak.
7: Decyzja o tym, że ma powstać jednostka wojskowa w Biłgoraju, jest decyzją, proszę państwa, bardzo, bardzo dobrą. Gwarantuje to nam na pewno bezpieczeństwo, na pewno poprawią nam się również warunki na drogach. Mamy nadzieję, że właśnie nasz region się rozwinie.
1: O zdanie zapytaliśmy również mieszkańców Biłgoraja.
8: No, moim zdaniem to jest dobre, bo będzie miał tak naprawdę kto bronić naszego miasta i będą się mieszkańcy po prostu czuli bezpieczniej.
9: No, według mnie tak powinna powstać taka jednostka wojskowa, bo te alerty właśnie ciągle przychodzą i w internecie piszą jakby w różnych źródłach różne rzeczy i w sumie nie wiadomo, komu wierzyć.
10: Myślę, że tak samo, w poczuciu bezpieczeństwa, dlatego że właśnie blisko jest granica.
11: Wydaje mi się, że nie warto. No bo szczerze, czy to jest potrzebne nam tutaj? Jakiś to niepokój może wzbudzać wśród mieszkańców.
12: Jak potrzeba, to bardzo chętnie potrzebujemy. Dlaczegoż mamy nie potrzebować? Trzeba o bezpieczeństwo kraju dbać.
13: Wojsko jest bardzo potrzebne. Mamy czasy takie niepewne.
14: Wiemy, jak wygląda nasze bezpieczeństwo, więc każda jedna taka inicjatywa, myślę, że wyjdzie na dobre. Chociaż ja nie wiem, czy jak to w ogóle ma wyglądać. Nie, to pierwsze trzeba zobaczyć, co tam w planach, jakie pieniądze i tak dalej, nie tylko, żeby to powstało i stało.
15: No chyba dobrze, bo to niedaleko. Niedaleko jest granica. Trzeba zawsze dbać o bezpieczeństwo cywilów.
16: Więc fajnie jakby była, a nie ma.
1: Decyzja MON-u w sprawie powołania jednostki wojskowej w Biłgoraju ma zostać ogłoszona w ciągu miesiąca.
17: SK Zamość.
1: Zamojskie Kino Stalowe świętowało 30 września stulecie istnienia. Jubileusz był też czasem wspomnień. Były podziękowania, przemówienia, film o historii kina, urodzinowy tort i odsłonięcie tablicy poświęconej pamięci byłego dyrektora Andrzeja Bubały. Mówi dyrektor Centrum Kultury Filmowej Stylowej w Zamościu, Tomasz Jagi.
18: Dochodziliśmy w stulecie kina, z tego mieliśmy zorganizowaną uroczystą galę, której między innymi mogliśmy podziękować i pracownikom, wieloletniemu dyrektorowi Andrzejowi Bubele. Podczas tej gali odsłonięliśmy tablicę pamiątkową. To jest jeden z elementów upamiętnienia tej historycznej dla nas postaci, która ma wielki wkład w to zamojskie kino, którego inicjatywy są realizowane przez wiele lat i myślę, że wiele będzie lat jeszcze to trwało. Mam na myśli choćby Sakrofilm, Alchemię Kina, spotkania z historią, to są wszystkie takie elementy wydarzeń kulturalnych, które cały czas trwają i myślę, że to jest takie fajne, że po kimś zostaje nie tylko pamięć, obraz, ale także pewne wydarzenia i pewien styl prowadzenia w ogóle kina stylowych. Z okazji stulecia został przygotowany specjalny film. Reżyserem tego filmu jest pani Anna Duda, która ten film zrealizowała. Ten film bardzo fajnie pokazuje i fakty o kinie, oraz także emocje, które towarzyszyły tutaj zamojskiemu kinu. Mamy taki przegląd, zebrane informacje, to co działo się właśnie przez te 100 lat, jeżeli chodzi o zamojską kinematografię.
19: Agnieszka Jaczyńska. Wielu zamościanom kino stylowe kojarzy się z zupełnie inną lokalizacją, obecnym kościołem franciszkanów. I to było miejsce, które zawsze było bardzo żywe w opowieściach mojej rodziny, bo jeszcze moi dziadkowie chodzili do tego kina i mieli z tym swoje własne takie sentymentalne wspomnienia. Oczywiście rodzice. Kino w latach 60., kiedy oni byli młodzi, było takim miejscem, które przyciągało rzeczywiście rzesze zamościan. No i pójście na te wszystkie produkcje, które tam się odbywały, były wielkim wydarzeniem i towarzyskim, i kulturalnym. Ja kino oczywiście wspominam z wielkim sentymentem. Zaczęłam do niego chodzić na poranki dla dzieci, a z biegiem czasu oczywiście ten repertuar się zmieniał. Bardzo często chodziliśmy do kina, kiedy uczęszczałam do pierwszego liceum ogólnokształcącego. I to wyjście do kina zawsze było i frajdą, ale też okazją do tego, żeby ten dzień szkolny był nieco inny, niekoniecznie w ławkach. Długo chyba wielu zamościan o kościele franciszkanów, który wrócił tam, nie myślało w ten sposób, tylko gdzieś w podświadomości, nawet jak myśleli o kościele, to sobie myśleli, a to ten kościół w kinie stylowym.
1: Mówi Marcin Zamoński.
20: Kocham filmy. Sam je kiedyś tworzyłem. A tak już dzisiaj, z tej perspektywy czasów, można powiedzieć, że udało się mimo wielu przeciwników budowy tego kina, to okazało się, że jednak miłośnicy są, chcą chodzić do kina, chcą widzieć ten obraz, co jest zupełnie co innego niż w domu przed telewizorem. To jest coś, co ma swoją magię. Kino ma magię i jego nie żaden telewizor nie pokona. Na tym wielkim ekranie oglądać film z tym dobrym dźwiękiem, jeszcze tutaj klimatyzacja, mamy wszystko, super kino, to jest niezapomniane.
1: CKF Stylowy w Zamościu powstało jako kino i kinoteatr stylowy we wrześniu 1926 roku. Otwarto nowe boisko sportowe w Szkole Podstawowej nr 3 w Zamościu. Jest wielofunkcyjne. Powstało w miejscu starego, wysłużonego już boiska.
21: Dzień dobry, Maria Mołdok, dyrektor szkoły nr 3 w Zamościu. Dzień 30 września to dla naszej szkoły bardzo ważna data, bo w tym dniu otworzyliśmy boisko wielofunkcyjne, na którym będzie można uprawiać różne dyscypliny sportu, takie jak koszykówka, siatkówka, piłka ręczna, tenis ziemny i jest to taki obiekt, który będzie służył zarówno naszym uczniom, jak również mieszkańcom osiedla. W szkole ogromna radość. związku z tym.
0: Jak długo trwała budowa tego boiska?
21: Budowa to w sumie bardzo szybko przebiegła. Budżet był zaplanowany, budowa boiska w budżecie obywatelskim na 2025 rok, ale niestety nie został wyłoniony wykonawca. Ogłoszony powtórny przetarg i w tym przetargu już został wybrany wykonawca. I boisko około 2-3 miesięcy i cała budowa bardzo sprawnie przeszła. Przetarg też nie wyszedł z tego powodu, że było jakby w budżecie troszeczkę za mało pieniędzy i dostaliśmy od miasta, zrozumieli jakby naszą potrzebę i konieczność takiego boiska i dostaliśmy dodatkowe pieniądze, żeby można było cały ten budżet, bo opiewał na około 300 tysięcy złotych.
0: Co się udało zrobić w ramach tego zadania?
21: No powstało boisko. To się nazywa poliuretanowa, jest boisko, które ma wyposażone jest w bramki do piłki ręcznej, w kosze takie specjalistyczne, także na razie, no i udało nam się tylko teren wokół boiska zasiać trawką, a na razie jeszcze jakby potrzebna nam może jakaś widownia, żeby się przydały jakieś siedzenia, to dla kibiców. Także mam nadzieję, że jeszcze w przyszłości tym się zajmiemy i nam się uda, żeby było takie boisko z widownią taką, tak?
0: Czyli mieszkańcy też mogą korzystać?
21: Tak, u nas jest już boisko do piłki nożnej i mieszkańcy korzystają. Młodzież przychodzi tutaj na różne rozgrywki i szkoła jest otwarta do godziny 21, więc tutaj też odbywa się to pod kontrolą. Jest w miarę spokojnie jakoś, tak nie mieliśmy z tym problemów i teraz to boisko również będzie dla mieszkańców otwarte.
0: A dlaczego to boisko było potrzebne, pani dyrektor?
21: Potrzebne było dlatego, że jakby brakowało takiego boiska kompleksu. Wcześniej w tym miejscu, gdzie to boisko powstało, było boisko z asfaltu. Było nierówne, znaczy niebezpiecznie. Nie organizowaliśmy już tam lekcji zajęć wychowania fizycznego, po prostu było niebezpiecznie. I chcieliśmy, no, żeby właśnie dzieci wreszcie mogły ćwiczyć w te dni, kiedy jest piękna pogoda, tak jak dzisiaj, żeby mogły ćwiczyć, realizować podstawę z wychowania fizycznego właśnie na takim nowoczesnym, bezpiecznym boisku. To jest dla wszystkich dzieci, dla całej, od pierwszej do ósmej klasy.
3: Dzień dobry, nazywam się Marcin Łyś, jestem nauczycielem WF-u w Szkole Podstawowej nr 3 w Zamościu, pełnię też funkcję wicedyrektora. Znaczy na pewno pomaga nam odtworzyć naszą bazę sportową. W tym miejscu boisko już było swego czasu, asfaltowe, stare, zużyte, no już niekoniecznie bezpieczne dla uczniów, a w tej chwili to boisko na pewno jest o niebo lepsze od poprzedniego, na pewno jest bezpieczniejsze, na pewno też no, takie jest bardziej urozmaicone, wielofunkcyjne, jak sama nazwa wskazuje, więc na pewno będzie tam można wiele ciekawego zrobić podczas realizacji programu. Jest to pełnowymiarowe boisko do koszykówki, oprócz tego boisko do siatkówki, do tenisa i do piłki ręcznej można będzie wykorzystać, ponieważ bramki do piłki ręcznej są zamontowane. Już próbowaliśmy, czy się nadaje, testy wypadły pomyślnie, także no, jesteśmy zadowoleni. No niestety poprzednie już trudno było nawet go używać, ponieważ było asfaltowe, poniszczone z taką nawierzchnią, która niestety nie gwarantowała bezpieczeństwa. To jest po prostu nowe i spełnia wszystkie aktualne standardy. Z całą pewnością baza sportowa naszej szkoły jest dość bogata. Mamy dwie sale gimnastyczne, mamy boisko typu Orlik, więc realizacja podstawy programowej nie była zagrożona, ale to w dużej mierze pozwoli nam rozszerzyć ofertę, urozmaicić zajęcia, zaciekawić dzieci i myślę, że to taki dobry krok do przodu.
1: Mówi prezydent Zamościa Rafał Zwolak.
22: Wyjątkowy dzień, nie tylko dla szkoły Trójki, dla całego społeczeństwa i dla całego miasta, ponieważ 2,5 roku temu mówiłem, że będziemy stawiali na sport nie tylko senioralny, ale głównie właśnie na sport dziecięcy i ta inwestycja dzisiejsza i ta, która była otwierana parę miesięcy temu, właśnie się do tego przyczynia, bo dzieci mogą tutaj uczyć się od najmłodszych lat sportu, a później właśnie te dyscypliny lekkoatletyczne, które prowadzi Agros Zamość, powoduje, że mamy mistrzów. Kopeć, Ola Wachna i wielu innych, którzy w tej chwili widać ich. To są osoby, które reprezentują Zamość. Nie możemy oszczędzać na sporcie, nie możemy oszczędzać na dzieciach i co roku będziemy robić nowe inwestycje. No tak, mieszkańcy miasta będą mogli korzystać z obiektów, które są na terenach szkoły i tak samo, tak jak tutaj, to jest budżet obywatelski. Po pierwszym nie wyszło, dlatego musiałem dołożyć, bo to 400 tysięcy, więc to jest inwestycja dla mieszkańców tego osiedla.
23: Boisko mi się podoba, bo jest fajne, bo
4: Można się na nim bawić. Po lekcjach można sobie przyjść i zagrać. Cieszę się dlatego, że będzie więcej sportów grać. Fajnie, że jest boisko, bo możemy na nim tańczyć z pomponami.
5: I też można czasami grać na nim w WF-ie.
6: Będą dużo dzieci grać w piłkę i będą się rozwijać.
23: Można na nim grać w koszykówkę
24: i piłkę nożną, ręczną, tenisa.
25: Fajnie. Jest miękkie, guma taka.
26: Ale nie tylko można grać w różne sporty, ale też w różne gry, gry zespołowe, które nie potrzebują sprzętów do tego. Na przykład berek, tam zbijak.
27: I też jest lepsze, bo przynajmniej nam się teraz nie będą wsypywać kulki do butów. Czasami jak się ja na przykład wywróciłam, te kulki mi się zawsze przyczepiały tutaj do kolan i to tak bardzo bolało. Się grało w piłkę, to ciągle to budziło buty.
28: Milka, Zosia, Weronika, Kornelia, Annika, Franek, Ola, Franek.
1: Nowe boisko wielofunkcyjne to inwestycja za ponad 260 tysięcy złotych, zrealizowana w ramach budżetu obywatelskiego za 2025 rok na osiedla Orzeszkowej Rejmonta. Na koniec informacja dla wszystkich pasażerów miejskiej komunikacji. Będzie zmiana w kursowaniu linii numer 3 w Zamościu. Od poniedziałku, od 5 września, trójka będzie przejeżdżała przez Starówkę, czyli ulicą Kasińskiego. Nie będzie już jeździła ulicą Połowiaków i wyznaczonym objazdem. To wspólna decyzja Zamojskiego Ratusza, Zarządu Dróg Rolskich i MZK. O szczegółach prezes Zamojskiego MZK Sławomir Orzgo.
29: Zrobiliśmy spotkanie z panem prezydentem, z Zarządem Dróg Rolskich i z działem inwestycji i dostaliśmy zgodę na przejazd ulicą Łukaślińskiego tylko i wyłącznie linią numer 3, żeby pasażerowie tej linii, która jest najważniejszą linią w Zamościu, mogli jeździć w miarę na czas i żeby te kursy były realizowane zgodnie z rozkładem jazdy.
1: Trójki będą jeździły przez Starówkę do czasu ukończenia przebudowy ulicy Połowiaków, czyli do 18 miesięcy. To wszystko w tym magazynie lokalnym Zamojskiej Eski. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.
17: Eska Zamość News.
1: I Violetta Sawa, zaczynamy magazyn Radia Eska Zamość. To będzie audycja historyczno-turystyczna. Powiemy o wystawach militarnych w zamojskich muzeach. Będzie też wycieczka na Roztocze.
17: Eska Zamość.
1: Zaczynamy od Zamościa. Fani militariów i historii mogą wybrać się do Muzeum Fortyfikacji Broni Arsenał w Zamościu. Muzeum znajduje się na ulicy Zamkowej 2. Jest to oddział Muzeum Zamojskiego. W Zamojskim Arsenale zgromadzono i opisano różne formy sztuki fortecznej i militariów. Możemy tam oglądać 3 wystawy stałe, projekcję multimedialną Historia Twierdzy Miasta Zamość, w budynku Prochowni wystawę stałą Arsenał Zamojski od XVI do XIX wieku, w budynku Arsenału oraz wystawę Zamojszczyzna na tle działań militarnych i rozwoju techniki wojskowej w XX wieku w pawilonie pod kurtyną. O szczegółach mówi Maciej Zwolan.
30: Maciej Zwolan, Muzeum Fortyfikacji i Broni Arsenał. Zwiedzanie naszego muzeum polecam zacząć od budynku Prochowni, gdzie Państwo będziecie mogli taką pigułkę otrzymać w formie prezentacji 3D, gdzie dowiedzą się Państwo najciekawszych rzeczy o samej twierdzy, czy też przebiegu bitew, tutaj właśnie oblężeń Zamościa. Natomiast już jak Państwo taką skoncentrowaną dawkę wiedzy otrzymacie, to zapraszam do pobliskiego budynku Arsenału, gdzie mamy stałą wystawę, taką najważniejszą, Historia Twierdzy i Miasta Zamość. Mamy skompletowane obiekty od wieku XVI do wieku XIX, do czasów tak zwanej likwidacji twierdzy i tak chronologicznie podążamy najpierw szlakiem memorabiliów związanych z Janem Zamojskim przez umundurowanie żołnierzy w wieku XVII, czy też możemy zobaczyć największe armaty, które znajdują się właśnie na parterze Zamojskiego Arsenału. Natomiast też po drugiej stronie budynku mamy bardzo okazałą kolekcję broni palnej i broni białej. Przeróżne szable, rapiery i no tutaj z drugiej strony także broń palna czarnoprochowa, czyli muszki, pięknie zdobione arkebuzy. No i tak jak powiedziałem, kończąc na najbardziej okazałych armatach z wieku XVII i również później bardziej technologicznie zaawansowane armaty z czasów już XIX-wiecznych. Kiedy zwiedzimy stałą ekspozycję w Zamojskim Arsenale, no to wtedy najlepiej udać się do pawilonu pod kurtyną, bo tam kolejne etapy historii są nam przedstawione w bardzo takiej atrakcyjnej formie w obiekcie, gdzie jest dość nowocześnie to wszystko ujęte. Tam mamy obiekty związane z pierwszą, drugą wojną światową, a także czasami po zakończeniu II wojny światowej, z czasami tak zwanego Ludowego Wojska Polskiego. I tam też mamy bardzo ciekawe eksponaty. Mamy również unikaty na skalę światową, jak choćby karabin przeciwpancerny UR, jeden z niewielu na świecie w oryginale. U nas właśnie możecie Państwo zobaczyć. No i także obiekty wielkogabarytowe, jak choćby samolot TS-11 Iskra czy czołg średni T-34. Takim, myślę, okraszeniem tego, co można zobaczyć w pawilonie pod kurtyną, jest symulator właśnie czołgu T-34. W goglach VR można zanurzyć się w tej rzeczywistości wirtualnej i spróbować swoich sił właśnie manewrując czołgiem. Myślę, że to jest taka atrakcja przede wszystkim dla najmłodszych, ale nie tylko. Jeżeli chodzi o nasz symulator czołgu, to jest to takie miejsce na mapie naszego muzeum najbardziej oblegane przez tą młodszą widownię. Natomiast jest to technologia VR, czyli tej rzeczywistości wirtualnej. Po założeniu takich gogli przy naszym stanowisku od razu przenosimy się w miejsce operacji łużyckiej i zasiadamy za sterami czołgu T-34. Mamy możliwość zmierzenia się z przeciwnikami na takim prawdziwym polu walki. Właśnie przenosimy się do czasów II wojny światowej i mamy tak na dobrą sprawę do wyboru bardzo wiele celów, które jesteśmy w stanie zniszczyć, żeby można było właśnie usiąść przy tym stanowisku i po prostu przez chwilę poczuć się jak operator bardzo ciężkiej maszyny, która zresztą z tym stanowiskiem sąsiaduje, więc można być w pobliżu dokładnie takiego czołgu, jakim właśnie kierujemy. Tak na dobrą sprawę jest to symulator, więc nie mamy tutaj określonej liczby zadań, więc po prostu poruszamy się na polu walki i ci przeciwnicy, można powiedzieć, że się nie kończą. Także tutaj możemy się zmierzyć w zasadzie z czasem i z umiejętnością.
1: Mówiliśmy też o tym, że na ekranach są filmiki, które mówią o niektórych wydarzeniach. O jakich wydarzeniach na przykład mówimy?
30: Tutaj, jeżeli chodzi o pierwszą wojnę światową, mamy tutaj streszczone elementy takich nowinek technologicznych, które wchodziły dopiero w zasadzie w świat wojny, bo czy były to czołgi, czy pierwsze samoloty, które były wykorzystywane podczas pierwszej wojny światowej, tak jak powiedziałem, były to nowinki technologiczne i takie rzeczy najbardziej istotne przedstawiamy w naszych wizualizacjach. Też możemy podążać śladem perypetii naszych żołnierzy, którzy walczyli o polską niepodległość przed odzyskaniem niepodległości w 1918 roku, więc tutaj możemy prześledzić historię pierwszej kompanii kadrowej czy późniejszych legionów Piłsudskiego, ale także możemy zobaczyć historię Błękitnej Armii generała Józefa Hallera. No i tak idąc dalej przez czasy II wojny światowej, też możemy obejrzeć historię września 1939 roku i tutaj też myślę, że warto odnotować to, co można zobaczyć na naszej ekspozycji, jeżeli chodzi o II wojnę światową, bo są to pozostałości rakiety V2, czyli jednej z tych broni Adolfa Hitlera. Te pozostałości zostały znalezione w miejscowości Mokrek i zostały wydobyte, dzięki czemu możemy je oglądać. Jest to unikat również, bo takich eksponatów nie ma zbyt wiele i to, co my eksponujemy, są to właśnie te pozostałości rakiety, która przyczyniła się niestety do śmierci wielu tysięcy ludzi, ale też tutaj trzeba zauważyć, że technologia rakiet V2 później w kolejnych latach pozwoliła człowiekowi stanąć na Księżycu. Ciężko policzyć tak na dobrą sprawę te wszystkie eksponaty, natomiast samo zwiedzanie naszych obiektów, no to jest mniej więcej 2,5 godziny, jeżeli chcemy zwiedzić tak dość szczegółowo, poznać dokładnie tą historię. Z najciekawszych rzeczy myślę, że tutaj trzeba wyróżnić artylerię przeciwlotniczą, również śmigłowiec Mi-2, który znajduje się na postumencie w pawilonie pod kurtyną, no i także broń z czasów II wojny światowej, cały przekrój uzbrojenia, również oporządzenia wojskowego, takiego jak choćby radiostacje czy granaty. Także możemy zobaczyć naprawdę bardzo szeroki przekrój tego, czego używano podczas bitew, nie tylko podczas II wojny światowej, również podczas innych konfliktów. Są to naprawdę momentami bardzo ciekawe i intrygujące obiekty. Eksponaty pozyskujemy oczywiście drogą zakupów, ale także mamy wiele darowizn, które udało nam się pozyskać od naszych darczyńców. Również jest to część depozytów, które w naszym muzeum przechowujemy i też możemy je eksponować dzięki dobrej woli osób, które ten depozyt nam powierzają, swoje prywatne obiekty czy też kolekcje. Tak więc jest tutaj kilka ścieżek, natomiast te rzeczy najbardziej takie robiące wrażenie, myślę o tych wielkogabarytowych pojazdach opancerzonych czy pojazdach latających, no to są oczywiście nasze obiekty, które zostały nam już lata temu przekazane na stan muzeum.
1: Ile w sumie jest tych pojazdów wielkogabarytowych?
30: Szybko licząc, no to myślę, że zmieścimy się w granicach 10 obiektów. Natomiast mamy tutaj też do czynienia z artylerią, z ciężkimi haubicami. Tak więc tutaj tych armat mamy też bardzo wiele. Mamy też choćby tak ciekawy eksponat jak wyrzutnia rakiet, która została specjalnie skonstruowana tak, żeby można ją było zrzucić na spadochronie, więc jeżeli nie było możliwości przetransportowania ją drogą lądową, no to można było po prostu przy pomocy spadochronu ulokować ją tam, gdzie była taka potrzeba, więc również i takie mamy eksponaty, więc przestrzenie, jeżeli chodzi o budynek pawilonu pod kurtyną, są bardzo rozległe. Tam też dodatkowo, oprócz oglądania zabytków, możemy skupić się na wizualizacjach, na krótkich filmach, które streszczają poszczególne wydarzenia związane z czasami I czy II wojny światowej. Natomiast myślę, że tutaj jeszcze trzeba dodać, iż wiele z obiektów, które eksponujemy, są naprawdę unikatowe i jest to jedyne takie miejsce w Zamościu, gdzie można tej historii militarnej dotknąć jak najbliżej i czasami też dotknąć w takiej formie dosłownej, bo i również taką możliwość naszym zwiedzającym dajemy.
1: Na ekspozycjach jest również umundurowanie.
30: Jeżeli chodzi o umundurowanie żołnierzy, no to tutaj chronologicznie, podobnie jak z innymi etapami historii miasta, twierdzy, podążamy od wieku XVII, gdzie możemy zobaczyć umundurowanie piechura, dragona czy artylerzysty, przez wiek XIX, czyli czasy walki o polską niepodległość. W kolejnym obiekcie, czyli w pawilonie pod kurtyną, już możemy zobaczyć również rekonstrukcję umundurowania legionisty Piłsudskiego, czy też żołnierzy armii austro-węgierskiej. No i tak jak powiedziałem, z czasem przemierzamy tą ekspozycję i w trakcie II wojny światowej również mamy bardzo szeroki przekrój umundurowania żołnierzy radzieckich, niemieckich, oczywiście również partyzantów polskich. Także warto tutaj wspomnieć o kopii opancerzonego samochodu, który był na wyposażeniu Wojska Polskiego podczas II wojny światowej i również przy tej kopii samochodu znajdują się żołnierze w replikach mundurów polscy żołnierze, trzeba nadmienić, w replikach mundurów właśnie obsługujący taki pojazd. Także mamy tutaj oprócz broni, oprócz oporządzenia, także i elementy garderoby, czy też umundurowania żołnierzy, co jest bardzo istotnym elementem naszych wszystkich w zasadzie ekspozycji. No i w zasadzie ostatnim takim elementem umundurowania, czy też może nie do końca umundurowania, jest kombinezon kompensacyjny pilota samolotu, który znajduje się również w naszym muzeum, czyli TS-11 Iskra. Jest to bardzo ciekawy element garderoby z tego względu, że był to kombinezon, który pozwalał pilotowi wytrzymywać zdecydowanie większe obciążenia związane z przeciążeniami. Tak więc jest to też taki obiekt bardzo, bardzo ciekawy, intrygujący, bo wygląda dość niecodziennie, co na pewno Państwo będziecie mogli sami ocenić, odwiedzając pawilon pod kurtyną.
0: Czy możemy zdradzić, z czego się składa taki kombinezon?
30: No jest to kombinezon lotniczy, który posiada dodatkowe, no, takie odwodzące fragmenty, które co z kolei przekłada się na to, że pilotury, powiedzmy, leci z prędkością 800-900 km na godzinę, wykonując manewr, jest w stanie to ciśnienie lepiej znieść. No i właśnie te elementy takich korytarzyków powietrznych ulokowanych na tym kombinezonie, one pozwalają regulować ciśnienie, które z kolei, no, bezpośrednio rzutuje na pracę organizmu pilota. Kolor jest to typowo wojskowy, zielony z elementami kaki. Jest to umundurowanie nie odbiegające znacznie od takiego typowego umundurowania pilota polskiego w latach 70. Również oczywiście tutaj trzeba dodać, że umundurowanie jest, czy też kombinezon jest kompletny, również taki żołnierz musiał posiadać specjalne skórzane buty, które również towarzyszą naszemu eksponowanemu kombinezonowi kompensacyjnemu. Jeżeli chodzi o takie najciekawsze, można powiedzieć, rodzynki na naszych ekspozycjach, to tutaj, przechodząc do budynku zamojskiego arsenału, możemy skupić się na broni białej. I tutaj już od samego początku wita nas szabla. Bardzo niezwykła z tego względu, że szabla, która nie służyła nigdy do walki, jest to szabla tak zwana okolicznościowa, która została wykonana na pamiątkę koronacji na króla Jana III Sobieskiego. I żeby tego było mało, to ona zawiera pewien napis na głowni. Jest to napis oczywiście w języku łacińskim, ale zawiera on błąd ortograficzny. Zamiast napisu Janes Sobieskus widnieje tam napis Janes Sobieskur. No i ta jedna literka tutaj, no, zaważyła na tym, że jest to dodatkowo bardzo niezwykły obiekt, z tego względu, że takie napisy w tamtych czasach oczywiście nie mogły być wykonywane maszynowo, tylko były wykonywane pojedynczo przez rzemieślnika. No i tutaj ten błąd albo wynikał z niewiedzy, z nieznajomości ortografii, albo po prostu z czystej pomyłki. Natomiast tutaj warto dodać, że taka szabla okolicznościowa to taki element pamiątki, co też towarzyszy nam i dzisiaj, bo jadąc na jakiś koncert czy festiwal, możemy sobie przywieźć na przykład pamiątkową koszulkę. No a kiedyś były to właśnie szable. Również jeżeli chodzi o broń białą, w zamojskim arsenale można zobaczyć tasak Janczarów, czyli bardzo okazałą broń o szerokim ostrzu. I mówię o niej dlatego, że była to broń należąca do jednego z przybocznych żołnierzy króla Augusta II Mocnego. Jest to oryginalny eksponat. Na potwierdzenie moich słów, jeżeli Państwo będą mieli okazję zobaczyć tą broń, to proszę się przyjrzeć, bo znajdują się na niej inicjały AR, czyli właśnie Augustus Rex. Posiadamy na naszej ekspozycji również parę pistoletów pojedynkowych z rusznikarniku Henreutera. Są to pięknie zdobione pistolety, które służyły właśnie do rozwiązywania konfliktów między dżentelmenami, jeżeli oczywiście było ich stać na zakup takich pistoletów, bo tak jak powiedziałem, jest to górna półka, no i też Państwo możecie takie pistolety u nas zobaczyć. Ponadto możemy też śledzić ewolucję broni palnej czarnoprochowej w zamojskim arsenale, bo tutaj od takich najprostszych, można powiedzieć, muszkietów z systemem zapłonu lontowym przez kolejne systemy docieramy na przykład do pierwowzoru rewolweru, czyli rewolweru wiązkowego, który nie posiadał jednej lufy, a aż sześć. No i później ewoluował w taki rewolwer, który może nam się kojarzyć z Dzikim Zachodem, który ma po prostu sześciootworowy bębenek na naboje, natomiast lufę ma już jedną. Jest to też bardzo ciekawy eksponat. No i mamy też jeden karabin Berdana, który jest już bronią XIX-wieczną, ale z nim z kolei wiąże się bardzo ciekawa historia. Z nim i z Józefem Piłsudskim, bo dokładnie przy pomocy takiego karabinu Berdana Józef Piłsudski został uderzony w twarz podczas buntu obozowego, kiedy był zesłany na Syberię i stracił swoje przednie uzębienie. No a że panicznie bał się dentystów, no to postanowił zapuścić wielkie sumiaste wąsy, które stały się zresztą jego symbolem. No a nie był to już wymiar modowy, a bardziej praktyczny. Tak więc te wąsy Józefa Piłsudskiego po prostu miały ukryć jego braki w uzębieniu. No i oglądając w jednej z naszych gablot taki karabin Berdan, możemy sobie wyobrazić, ile szkód narobił. Jeżeli chodzi o budynek prochowni, to możemy tam obejrzeć projekcję multimedialną. Natomiast też jeżeli Państwo będziecie zainteresowani, to można w budynku prochowni zapoznać się z literaturą, oczywiście odnośnie samego Zamościa, twierdzy, z różnych epok. W zasadzie jest to literatura. Sama projekcja multimedialna jest czymś unikatowym w skali naszego miasta i pozwala zapoznać się w bardzo przystępny sposób i również atrakcyjny, bo tutaj trzeba nadmienić, że jest to bardzo atrakcyjna forma przekazu wiedzy. Można zapoznać się z całą historią Zamościa pod kątem bitew, wojen i oblężeń. Trwa ona około 25 minut, więc jest to naprawdę bardzo krótka i przystępna forma przyswojenia, że tak powiem, wiedzy, która daje nam jakby bilet do tego, żeby kolejną wiedzę bardziej szczegółową zgłębiać w kolejnych naszych obiektach.
1: A teraz podsumujmy.
30: Muzeum Fortyfikacji i Broni Arsenał ma do zaoferowania Państwu trzy obiekty, w których można obejrzeć bardzo szeroki przekrój broni, nie tylko broni, bo również umundurowania, oporządzenia. I zwiedzając chronologicznie, możemy śledzić cały proces ewolucji tej broni i oporządzenia, również umundurowania, od wieku XVI, poczynając od armat jeszcze związanych z Janem Zamoyskim bezpośrednio, a kończąc na czołgu średnim T-34, możemy śledzić losy żołnierzy i również tutaj trzeba dodać, że możemy je śledzić przez pryzmat naszego regionu i samego Zamościa, bo to jest też bardzo istotne, że tam, gdzie tylko jest to możliwe, to tutaj wplatamy tą symbolikę naszego miasta, naszego regionu.
17: SK Zamość.
1: Teraz zabieramy Was na wycieczkę, dokładnie na Roztocze Środkowe i Wschodnie. To niezwykle malownicza część Zamojszczyzny. Co warto tam zobaczyć, jakie miejscowości odwiedzić, o tym opowiada Andrzej Dzieduszek, przewodnik Zamojskiego Oddziału PTTK. Mówi przewodnik Zamojskiego Oddziału PTTK Andrzej Dzieduszek.
2: Najliczniej zwiedzanym roztoczem jest Roztocze Środkowe. Nawet żartobliwie niektórzy mówią, że jest najbardziej rozdeptanym, ponieważ są tam miejscowości najbardziej ulubione przez zamościan. Takie miejscowości jak Krasnobród, Zwierzyniec, następnie Susiec. Liczne rzesze turystów powodują, że w terenie atrakcyjnym turystycznie to wszystkie parkingi są zajęte, a trasy spacerowe w okolicy są nawiedzane przez turystów. Ten teren jest dobrze opisany, są liczne foldery, mapki, łatwo się po tym terenie poruszać. Ale między innymi tak, no chciałbym chociaż w skrócie wymienić takie punkty, które są ciekawe, warte do zwiedzenia. Zacząłem od Józefowa, od tego kierunku, w związku z tym należałoby powiedzieć, że Józefów jest tak zwaną rowerową stolicą Roztocza. Dookoła ścieżki, wszystkie wychodzące z tego miasteczka, obok są dodatkowo uzbrojone w ścieżki rowerowe. Są to ważne ścieżki prowadzące przez Roztocze. Tamtędy przebiega szlak centralny Roztocza oraz szlak Grinuelo, ale również i inne, na przykład różnego typu szlaki ziemi józefowskiej. każdym kierunku można z tego miejsca pojechać rowerem. Tym bardziej, że cyklicznie są prowadzone przez Józefów kawalerię rowerową rajdy rowerowe. Warto wejść na stronę Józefowa, zapoznać się z tymi rajdami. One prowadzą przede wszystkim po Puszczy Solskiej. Puszcza ma liczne drogi, które są utwardzone przez leśników i można sobie jeździć całusieńki dzień, nie widząc żywej duszy i odpoczywając, podziwiając tylko przyrodę. Ale również w drugą stronę wyprowadzone są po już wzgórzach roztoczańskich, dlatego też ten teren z jednej strony jest taki wyjątkowy, bo przebiega właśnie w terenie odludnym, po drugiej stronie po drogach roztoczańskich. Każdy może znaleźć coś dla siebie. Poza tym jest centrum informacyjne. Józefów jest położone obok kamieniołomu, w związku z tym warto odwiedzić ten kamieniołom. Są trzy zalewy, każdy z nich troszeczkę inny i o innym charakterze. Jeden to jest taki parkowy, drugi dla wędkarzy, trzeci kąpielisko. Ruch turystyczny jest dobrze zorganizowany w Józefowie i posiada dobrą bazę turystyczną. Kamieniołomy są to największe kamieniołomy w ogóle na Roztoczu. Są z jednej części kamieniołomy państwowe, z drugiej eksploatowane w dzierżawie prywatnie. Te kamieniołomy były nawet wykorzystywane do kręcenia filmu włoszańskiego o Monte Cassino, albo na przykład do treningu jednostki wojskowej z Hrubieszowa, którzy jechali do Afganistanu, bo bardzo przypomina właśnie w pierwszej części wzgórza wokół Monte Cassino, a z drugiej teren położony w Afganistanie i żołnierze w tym celu wykorzystywali ten kamieniołom. Po kamieniołomie można spacerować, wnętrze kamieniołomu to jest tak zwana Babia Dolina, natomiast obok stoi piękna wieża wybudowana z tego kamienia, patrząca na Puszczę Solską. Przez Józefu płynie mała rzeczka Nepryszka, nad brzegami tej rzeczki zginął poeta Mieczysław Romantowski w czasie powstania styczniowego, adiutant Lelewela. I również w pobliżu jest jego pomnik. A na cmentarzu pobliskim są groby powstańców. Oprócz Józefowa, po drugiej stronie, tak idąc turystycznie, mówimy o krawędzi Roztocza, czyli z jednej strony Puszcza Solska, a z drugiej wzgórza roztoczańskie. Dalej jest miejscowość Susiec. Susiec jest przede wszystkim miejscowością dla spacerowiczów. Są liczne ścieżki spacerowe oraz szlaki turystyczne piesze. Najbardziej znany to jest szlakiem Szumów. Szlak Szumów przebiega głębokim jarem, przez który przepływa ta rzeka, a same Szumy powstały w wyniku ruchów tektonicznych ziemi. Płyta roztoczańska nasuwa się na niżej położoną płytę Kotliny Sandomierskiej, czyli Puszczę Solską, o której wspomniałem. I jest to ruch niewielki, kilka milimetrów w skali 100 lat, ale jak to pomnożymy przez 1000 albo przez milion, daje ślady tego ruchu. On jest niezauważalny w lesie, bo wiadomo, że deszcze, roślinność psuje. Natomiast w rzekach powstały progi. I te progi występują na kilku rzekach. Największe, najliczniejsze progi są właśnie na rzece Tanew i tamtędy jest poprowadzona ścieżka turystyczna szlakiem Szumów. Natomiast pozostałe rzeki, gdzie występują również tego typu progi, to są Nowiny. Nowiny są położone na trasie z Józefowa do Suśca i na rzece Sopot, po ukraińsku Szepot. Od szepocenia właśnie tych progów jest mniej niż na Tanwi, jest ich dokładnie 7. Często Szumy są mylone z Potokiem Górskim. My znamy Hamernię położoną nad tą rzeką. W Hamernii jest to Potok Górski, jedyny na Roztoczu. Natomiast troszeczkę wcześniej, właśnie w Dowinganach, są identyczne progi jak na rzece Tanew. Te progi występują jeszcze na rzece Szum oraz na Potoku Jeleń. Jeśli chodzi o region wokół Suśca, jest świetnie rozwinięta agroturystyka, baza noclegowa oraz różnego typu punkty gastronomiczne, a ścieżki są malowniczo położone, nie wymagające dużego wysiłku, przede wszystkim dla spacerowiczów i piechurów. W tym trójkącie, o którym mówię, jest jeszcze taka trzecia miejscowość, najbardziej znana, jest to Krasnobród. O nim wiele nie trzeba opowiadać, ponieważ jest to miejscowość znana, jest to przede wszystkim znana z uzdrowiska. Mało kto wie, że najwięcej jodu w Polsce po nabrzeżu morskim znajduje się na Roztoczu. i stąd tam właśnie powstało sanatorium na Alpie dla dzieci z chorobami płucnymi, a obecnie wachlarz zabiegów w tym sanatorium jest znacznie większy. Tam powstał jeden z pierwszych zalewów na Roztoczu. Jest to zalew płytki położony na rzece Wieprz. Dookoła tego zalewu są przepiękne wzgórza. Tam powstał również na Roztoczu pierwszy wyciąg narciarski. Obecnie on nie funkcjonuje. Obok Pszczeliniec były ośrodki z miasta Zamość, obecnie wykorzystywane prywatnie, a po drugiej stronie Pszczelińca znajduje się kapliczka świętego Rocha. Malownicza położona kapliczka, otoczona wzgórzami. Prowadzą liczne ścieżki spacerowe do tego miejsca, ponieważ wszyscy ci, którzy chcą zawrzeć związek małżeński, wszyscy ci, którzy chcą zdawać maturę, coś tam w życiu sobie planują, to idą tam, proszą świętego Rocha, patrona tej kapliczki, ażeby spełniły się ich życzenia. No i należy wokół tej kapliczki wzgórzami trzy razy przebiec i na pewno się spełni. Stąd też liczne spacery. Ja z młodu też tam byłem, też biegałem, tylko nie prosiłem o to, co trzeba. W związku z tym należy dokładnie uważać, bo się zawsze sprawdza. Krasnobród jest znany również z tego, że jest to taka Częstochowa zamoiska. Tam były miejsca objawień przy obecnej kapliczce na wodzie. Natomiast miejsce objawień jest obecnie połączone z sanktuarium, które nie mogło być wybudowane w tym miejscu, bo jest to teren podmokły i dlatego prowadzi szeroka aleja, aleja Najświętszej Marii Panny i obrazek, który się zachował znad źródełka, jest wyeksponowany właśnie w tym kościele przy byłym klasztorze. Przy klasztorze, byłym klasztorze, ponieważ on został rozwiązany po powstaniu styczniowym za współpracę z powstańcami, księża zorganizowali muzeum regionalne warte zwiedzenia. W tym muzeum są takie trzy działy: przyrodniczy, geologiczny oraz Izba Pamięci Byłych Mieszkańców. Tam znajdują się urządzenia domowe i urządzenia gospodarcze mieszkańców regionu. Miejsce zostało świetnie wybrane, jest bardzo dużo zwiedzających, nawet konkuruje ze Zwierzynieckim Muzeum Roztoczeńskiego Parku. Natomiast sam kościółek jest wybudowany w stylu barokowym. Fundatorką była królowa Marysieńka, która pijąc wodę z cudownego źródełka uratowała życie. Architektem był zamojski architekt Link. Natomiast wewnątrz ołtarze barokowe zachowały się po dzień dzisiejszy bez większych zmian. Tym, który udekorował kościół wewnątrz, jest słynny rzemieślnik lwowski Maucher. W jego warsztacie wykonywano te ołtarze. Oprócz tych głównych zabytków w centrum Krasnobrodu, dookoła prowadzą liczne również ścieżki spacerowe, zarówno wzgórzami, jak i wzdłuż rzeki Wieprz. Najbardziej taką znaną jest ta, która prowadzi do miejscowości Szur. Miejscowość Szur malowniczo położona, nie może być odwiedzana pojazdami mechanicznymi, ponieważ jest utrudniony dojazd. Tam, gdzie się kończy asfalt, dobrze przejść sobie pieszo i odwiedzić tą miejscowość. Natomiast dla tych, którzy lubią dłuższe spacery, najlepiej wędrować wyznaczonymi ścieżkami spacerowymi.
1: Z Roztocza wracamy do Zamościa, bo czas naszego programu już minął. Zachęcam jednak do pozostania z Zamojską Eską, a my słyszymy się w następnym magazynie. Bądźcie z nami.
17: Eska Zamość News.
1: Violetta Sawa, zapraszam na magazyn radiowy Zamojskiej Eski. W tym programie będzie o rowerzystach, trasach rowerowych, sowach. Zabierzemy Was też na wycieczkę szlakiem dwóch rzek.
17: Eska Zamość.
1: To zaczynamy. Rozpoczynamy tematem rowerowym. Powiemy, jak bezpiecznie podróżować rowerem, jak zadbać o to, żeby być widocznym na drodze. Będzie też na przykład o tym, co zrobić, aby nasz rower nie padł łupem złodzieja.
7: Podkomisarz Dorota Krukowska-Bubiło, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Zamościu. Bezpieczna jazda na rowerze wymaga przestrzegania przepisów ruchu drogowego, odpowiedniego przygotowania roweru i zachowania ostrożności. Najważniejsze zasady są takie, żeby chronić swoją głowę. Co prawda zgodnie z polskim prawem nie ma obowiązku jeżdżenia w kasku bezpieczeństwa, ale my zawsze apelujemy o to, aby w trosce właśnie o bezpieczeństwo każdy rowerzysta zakładał kask. Należy zadbać również o swoją widoczność na drodze. Czasami te światełka zamontowane do roweru nie wystarczą. Warto mieć również kamizelkę odblaskową lub inne gadżety odblaskowe, które dają możliwość kierowcy samochodu dostrzeżenia rowerzysty z dalekiej odległości. Rowerzysta również nie powinien się rozpraszać, nie powinien słuchać muzyki ani nie rozmawiać przez telefon podczas jazdy. Ważnym elementem bezpieczeństwa rowerzystów jest również to, aby zawsze sygnalizowali innym kierowcom chęć zmiany kierunku jazdy. Jazda rowerem, nawet sporadyczna i rekreacyjna, może skutkować groźnymi wypadkami. Czasami zawini sprzęt, błąd kierowcy czy pieszego, a niekiedy twoja nieuwaga. Warto zatem znać i stosować zasady bezpiecznej jazdy rowerem i minimalizować ryzyko wypadku na rowerze. Każdy cyklista powinien pamiętać, aby używać sprawnego sprzętu rowerowego. Stan techniczny roweru jest kluczowy w zachowaniu bezpieczeństwa na drodze. Najważniejszą rolę odgrywają układ hamulcowy oraz napędowy, dlatego należy regularnie sprawdzać stan klocków i linek hamulcowych oraz czyścić i smarować zębatki i łańcuchy. Należy korzystać z dróg rowerowych, jeśli jest taka możliwość. Przepisy drogowe zobowiązują kierowcę roweru do poruszania się po ścieżce rowerowej, jeżeli taka została wyznaczona. Oczywiście chodzi tylko o trasy przygotowane dla jadących w kierunku, w którym porusza się rowerzysta. W przeciwnym razie należy skorzystać z jezdni. Ogólna zasada zapisana w prawie drogowym zabrania jazdy rowerem po chodniku, ale istnieją od niej wyjątki. Jeżeli opiekuje się dzieckiem do lat 10, które również kieruje rowerkiem, panują trudne warunki atmosferyczne, ale chodnik w tego typu sytuacjach ma co najmniej 2 metry szerokości, dozwolona prędkość na jezdni to powyżej 50 km na godzinę i nie ma drogi rowerowej. Niezależnie od tego, czy rowerzysta porusza się po jezdni czy po chodniku, gdzie zagrożeni są przede wszystkim piesi, ma obowiązek zachować ostrożność. Każdy rowerzysta również powinien pamiętać o tym, aby mieć sprawne oświetlenie swojego jednośladu. Podobnie jak kierowcy samochodów, rowerzyści muszą

że to jedna z największych przyczyn wypadków rowerowych. Przed skrętem najpierw trzeba upewnić się, że możemy wykonać manewr, potem należy wyciągnąć rękę prawą lub lewą w zależności od kierunku skrętu, która zasygnalizuje kierowcy nasz zamiar. Należy także ustąpić pierwszeństwa pieszym stojącym przy przejściu. Należy również pamiętać, że zgodnie z polskim prawem rowerzysta także powinien zachować trzeźwość. Kierując rowerem w stanie po spożyciu alkoholu lub w stanie nietrzeźwości, popełnia bowiem wykroczenie. Do najczęstszych błędów należy poruszanie się po chodniku w sytuacji, gdy jest to zabronione. Rowerzyści nie pamiętają również o trzymaniu się prawej krawędzi, również w przypadku korzystania ze ścieżki rowerowej. Jazda przy prawej krawędzi jest szczególnie ważna w kontekście ciągle zwiększającego się natężenia ruchu pojazdów i oczywiście samych rowerzystów. Dla uczestników ruchu drogowego często dużym zaskoczeniem i przyczyną wypadków jest też nieoczekiwana zmiana kierunku jazdy lub pasa ruchu. Rowerzyści po prostu zapominają o tym, aby sygnalizować te manewry na drodze, a obowiązek taki wynika z przepisów prawa o ruchu drogowym. Wystawienie prawej lub lewej ręki i pokazanie tym samym innym uczestnikom ruchu drogowego swojego zamiaru wykonania manewru nie wymaga dużego wysiłku, a może przyczynić się do tego, że nie wjedziemy wprost pod nadjeżdżający pojazd, którego kierujący nie spodziewa się naszego skrętu. Dużym grzechem rowerzystów jest również wjeżdżanie za sygnalizator w sytuacji, gdy ten nadaje światło czerwone lub korzystanie podczas jazdy z telefonu wymagającego trzymania słuchawki lub mikrofonu w ręku. Nie trzeba dodawać, że przeglądanie internetu lub pisanie SMS-ów podczas jazdy to działanie nie tylko zabronione, ale też nieodpowiedzialne. Szczególnie środowisko miejskie wymaga przecież od rowerzysty ciągłego skupienia i szybkiej reakcji na dynamiczną, nieoczekiwaną sytuację. Są również elementy, które nie są prawnie uregulowane, ale znacząco wpływają na bezpieczeństwo rowerzystów. Należą do nich chociażby słuchanie muzyki w słuchawkach podczas jazdy w sposób uniemożliwiający dotarcie bodźców dźwiękowych z otoczenia. Cykliści naruszają też stateczność swojego pojazdu poprzez nierównomierne rozłożenie ładunków, na przykład zakupów, co sprawia im problemy podczas kierowania albo powoduje nieporadne próby ruszenia spod świateł. Należy pamiętać również o tym, że kierujący samochodami też mają na swoim sumieniu nieprawidłowe zachowania względem rowerzystów. Największym z nich jest nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu podczas skręcania w drogę poprzeczną. Dużym grzechem kierujących pojazdami jest też niezachowanie bezpiecznego odstępu od cyklisty podczas wykonywania manewru jego wyprzedzania. Taki odstęp nie może być mniejszy niż 1 metr. Zachęcamy również do tego, aby w trwały sposób oznakować swoje jednoślady. Każdy, kto chce oznakować rower, może zadzwonić do swojego dzielnicowego i umówić się na wizytę w komendzie, w czasie której rower zostanie na trwale oznakowany, a wybity numerek zostanie wpisany do rejestru i w sytuacji kradzieży będzie już zaewidencjonowany. Będzie łatwiej policjantom odnaleźć taki rower. Numery do dzielnicowego są na stronie internetowej, są również w aplikacji Moja Komenda. Można się skontaktować z dzielnicowym, zadzwonić do niego i umówić się na takie znakowanie roweru. Można również przyjść do komendy i ustalić termin znakowania. Ważnym elementem zabezpieczającym przed ewentualnymi kradzieżami naszego jednośladu jest to, aby w sposób właściwy rowery zabezpieczać. Nie szczędzimy pieniędzy na dobrej jakości linkę zabezpieczającą. Korzystajmy z zapięć rowerowych, realnie z nich korzystajmy, a nie tylko miejmy je w domu. Zostawiając rower pod sklepem, pod restauracją czy też w innym miejscu, bez naszego nadzoru zawsze przypinajmy go do elementu trwałego infrastruktury. W wielu miejscach, również w Zamościu, znajdują się specjalne stojaki rowerowe. Zwróćmy też uwagę na to, aby w sposób właściwie przypiąć rower do odpowiedniego elementu infrastruktury, żeby on był trwale połączony z podłożem, żeby ewentualny złodziej nie miał łatwości w odpięciu tego naszego roweru. W zamojskiej jednostce policji można oznakować swój rower oznaczeniem
jednośladu polega na spisaniu marki i numeru fabrycznego oraz na naniesieniu na rower kodu identyfikującego właściciela roweru. Zazwyczaj kradzieże rowerów są przypadkowe. Złodzieje

0: Dzieje wykorzystują okazję pozostawienia jednośladu na tak zwaną chwilkę bez żadnych zabezpieczeń i nadzoru. Do kradzieży dochodzi również z miejsc, gdzie rowery są przechowywane, czyli z garaży i piwnic. Aby ustrzec się przed takimi zdarzeniami, a jednocześnie ograniczyć ich ryzyko, należy pamiętać o właściwym zabezpieczeniu naszego roweru. Aby zmniejszyć ryzyko kradzieży naszego jednośladu, należy pamiętać, że złodziej najczęściej wykorzystuje pozostawienie roweru na niskim balkonie bez dobrego zabezpieczenia, pozostawienie roweru na klatce schodowej, pozostawienie roweru na chwilę przed sklepem, barem, budynkiem mieszkalnym lub też pozostawienie otwartych drzwi do garażu, piwnic, domu czy mieszkania. Postaw na profesjonalne zabezpieczenie roweru. Warto skorzystać z mocnych i profesjonalnych blokad. Trzeba też pamiętać, że nawet najprostsze zabezpieczenie może utrudnić kradzież. Stosujmy zawsze linki rowerowe. Zostawiając rower nawet tylko na chwilkę, przypnijmy rower do nieruchomej części otoczenia. Warto pamiętać, że linka powinna trzymać ramę z kołem, a nie tylko koło, które łatwo jest zdjąć. Na pewno bardziej skuteczne są dwa zabezpieczenia niż jedno. Im więcej czasu zajmie złodziejowi pokonanie naszych zabezpieczeń, tym mniejsze prawdopodobieństwo, że stracimy swój rower. Zadbajmy również o lepsze zabezpieczenie naszych piwnic, w których trzymamy rowery. Złodzieja goni czas, a zatem dobrze zabezpieczone piwnice będzie omijał. Zwracajmy uwagę na to, kto chodzi po klatce schodowej. Często zdarza się, że wpuszczamy do bloku osoby już po usłyszeniu dzwonka domofonu, nie sprawdzając, kto chce wejść do klatki. W ten sposób do bloku mogą dostać się różne osoby, wśród których może być złodziej. Uczulajmy też nasze pociechy, aby nie pozostawiały swoich rowerów niezabezpieczonych lub bez nadzoru. Co zrobić, jeżeli dojdzie do kradzieży roweru? Należy jak najszybciej zadzwonić na policję, podając miejsce kradzieży i wygląd roweru, w tym numer identyfikacyjny oraz jego cechy charakterystyczne. Należy również przyjść do najbliższej jednostki policji, o ile to możliwe. Trzeba zabrać ze sobą dowód zakupu roweru lub kartę gwarancyjną z numerami ramy. Warto też obserwować aukcje internetowe, na których może być wystawiony do sprzedaży skradziony nam rower. Wówczas natychmiast należy powiadomić policję. Dobrze jest również sfotografować swój rower, co ułatwi jego odnalezienie. Kierujący rowerem może wyprzedzać inne niż rower powoli jadące pojazdy z ich prawej strony. Rowerzysta może przekraczać przejście dla pieszych tylko jako pieszy prowadzący rower. Kierującemu rowerem zabrania się jazdy bez trzymania co najmniej jednej ręki na kierownicy oraz nóg na pedałach. Kierującemu rowerem zabrania się też korzystania podczas jazdy z telefonu wymagającego trzymania słuchawki lub mikrofonu w ręku. Jazdę po jezdni kierującego rowerem obok innego roweru lub motoroweru dopuszcza się wyjątkowo, jeżeli nie utrudnia to poruszania się innym uczestnikom ruchu albo w inny sposób nie zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego. Jadąc w zorganizowanej kolumnie rowerzystów, należy pamiętać, że maksymalna liczba rowerów jadących w kolumnie nie może przekroczyć 15. Odstęp między kolumnami nie może być mniejszy niż 200 metrów.
1: Temat rowerowy jeszcze powróci, a tymczasem opowiem o sowach, tajemniczych ptakach. Warto dodać, że w Polsce mamy 10 gatunków lęgowych tych ptaków.
2: Dzień dobry, nazywam się Małgorzata Bielecka, pracuję w Zespole Lubelskich Parków Krajobrazowych w oddziale w Zamościu. Sowy są wyjątkowymi ptakami. Chyba najbardziej wyjątkowe jest to w nich, że każdy, czy dorosły, czy dziecko, rozpozna sowę po prostu po sylwetce. I choć sowa jest to ptak naprawdę bardzo rozpoznawalny, to tak naprawdę mało o nich wiemy. Sowy, mimo że najczęściej ukrywają się gdzieś w mroku nocy, chociaż nie wszystkie sowy są ptakami związanymi z nocą, bo są też ptaki dzienne wśród sów, na przykład suweczka, to z pewnością, kiedy uda nam się je zaobserwować, to ich wygląd może wzbudzać naprawdę w nas podziw, bo są wyjątkowe. Pierwsze, co zwraca uwagę, to ich duża głowa, krótki, hakowato zagięty dziób, duże oczy, tak frontalnie skierowane, patrzące na nas prosto. Dlatego też możemy odnieść wrażenie, że mamy do czynienia z istotą rozumną. Stąd być może powiedzenie sowa mądra głowa, aczkolwiek tutaj pod względem inteligencji z pewnością przewyższają ptaki krukowate. Drugim takim wyjątkowym aspektem jest to, że są to ptaki związane głównie z nocą, a więc muszą one też mieć przystosowanie do tego życia nocnego i to też wyróżnia je na tle innych ptaków. Jest to doskonały wzrok, jeszcze lepszy słuch i oczywiście bezszelestny lot, który jest konieczny tutaj podczas polowania nocą. Sowy, tak jak wspomniałam, mają bardzo dobry wzrok, ponieważ w ogóle ich czaszkę wypełniają prawie oczy, są tak duże. Natomiast jeżeli chodzi o słuch, no to sowy są po prostu mistrzami świata. Ich słuch jest bardzo wyostrzony i tak naprawdę, kiedy widzimy chociażby uszatkę, to możemy mieć mylne wrażenie, że te sterczące kępki piór to są właśnie sowie uszy. Jest to nieprawdą, ponieważ sowie uszy są ukryte, są to tak naprawdę otwory uszne, które są ukryte tuż za szlarą. I tak naprawdę cała sowia głowa służy do wykrywania dźwięków. Natomiast tajemnica tego nocnego lotu bezszelestnego tkwi w piórach sowich. Jest to tak naprawdę cud natury, ponieważ sowie pióra są bardzo miękkie, delikatne. Pokrywa je taki aksamitny nalot zwany penullą. Dzięki temu sowy poruszają się bezszelestnie. Możemy tą sowę zobaczyć przelatującą nad naszą głową, ale z pewnością jej nie usłyszymy. Sowy jakoś od zawsze wzbudzały taki może niepokój czy lęk w ludziach, ponieważ jak wiemy, są to ptaki głównie związane z nocą, a pora nocy jest dla nas taką porą trochę, gdzie czujemy się bezbronni, może niepewni. Dlatego też, kiedy ludzie dawniej, nie słysząc sowy, widzieli tylko ją przelatującą, mieć jej duże oczy, no to mogli czuć przed nią strach. Wiadomo, że dawniej sowy też częściej kojarzono ze śmiercią, a to tylko dlatego, że sowy zamieszkiwały cmentarze. Głównie dlatego, że było to dla nich miejsce, gdzie miały dostęp do pokarmu, blisko siedzib ludzkich, więc tam była obfitość pokarmów myszy i szczury. Natomiast z drugiej strony miały ciszę i spokój, jak również dużo starych dziuplastych drzew do zamieszkania. I kiedy sowy zaczęły zasiedlać cmentarze, no to ludzie zaczęli je od razu kojarzyć ze śmiercią. Stąd też powiedzenia pójdź, pójdź w dołek pod kościołek, które kojarzono z głosem pójdźki, czy też sowa na dachu kwili, umrzeć komuś po chwili. Dlatego też strach przed sowami wbrew pozorom wydaje się logiczny, bo ludzie tak naprawdę mało o nich wiedzieli. Dlatego też warto o tym temacie mówić, warto poznawać ten sowi świat, bo z pewnością jest niezwykle ciekawy, jest bardzo obszerny i tutaj trzeba o tym mówić, bo niestety niektóre gatunki sów stają się coraz rzadsze, co powodują po prostu zmiany krajobrazu rolniczego.
1: Teraz zabieramy Was na dwudniową wycieczkę szlakiem dwóch rzek. Mówi prezes Zamojskiego Oddziału PTTK Agnieszka Linek.
3: Proszę Państwa, ja miałam okazję być w bardzo ciekawym miejscu związanym m.in. z rzeką Tanew. Tanew to jest nasza jedna z ważniejszych rzek płynących przez roztocze. Rzeka uznawana za jedną z najczystszych rzek w Polsce. Ma ona ponad 114 km długości. I tak się składa, proszę Państwa, że w zasięgu ręki mamy zarówno miejsce, skąd Tanew wypływa, jak również miejsce, gdzie Tanew wpływa do Sanu. I ja proponowałabym, może nie da się tego zrobić w ciągu jednego dnia, ale myślę, że można to sobie rozłożyć na dwa dni i mielibyśmy początek i koniec jednej rzeki. Rzeka wypływa w okolicach miejscowości Huta Złomy. To znajduje się na terenie roztocza południowego, czy wschodniego. Prowadzi tam taka ścieżka przyrodnicza Kobyle Jezioro, bardzo ciekawie się nazywa. Ta ścieżka znajduje się właśnie w tej miejscowości Huta Złomy i przebiega ona przez rezerwat Źródła Tanwi. Bardzo przyjemna, około 2 km. Możemy właśnie tam zobaczyć zarówno piękne lasy, jak również właśnie te tereny podmokłe i zobaczyć miejsce, skąd ta Tanew wypływa. I myślę, że tak z dojazdem, ewentualnie z zatrzymaniem się na przykład w Narolu, w Pałacu Łosiów, to może być to taka już całodzienna wycieczka. Natomiast jeśli chodzi o miejsce, gdzie rzeka się kończy, czyli gdzie wpływa do Sanu, to już musimy się udać troszeczkę poza teren roztocza, ale nie jest to tak daleko, ponieważ należałoby pojechać do takiej miejscowości, która nazywa się Ulanów. Do miasta Ulanów. Mieliśmy okazję tam zorganizować naszą wycieczkę PTT-kowską i uczestnicy byli bardzo zadowoleni. Także ja mogę Państwu tutaj z czystym sumieniem ten Ulanów polecić. Możemy nawet jak gdyby poczuć, jak ta Tanew wpływa do Sanu, dlatego że w Ulanowie, który nazywany jest stolicą polskiego flisactwa, właśnie odrodziły się te tradycje flisackie. Są tam panowie flisacy, retmani, czyli jak gdyby no tacy kapitanowie, i budują oni galary. Galary, czyli takie jednostki pływające, i proszę Państwa, na tych galarach możemy popływać. I możemy płynąć właśnie sanem, ale również tanwią, czyli z sanów płynąć do tanwi. Oprócz tego Ulanów ma bardzo jeszcze dużo innych ciekawych miejsc, mianowicie muzeum poświęcone właśnie flisakom. Bardzo ciekawe, wspaniały, przepiękny kościół pod wezwaniem świętej Barbary, która jest patronką flisaków. I jest też miejsce, skąd możemy podziwiać właśnie te dwie rzeki, mianowicie taki cypel położony właśnie u zbiegu tych dwóch rzek. I same miasteczko jest bardzo malownicze. Jest tam bardzo dużo starych, drewnianych flisackich domów. Również na uwagę zasługuje bardzo ciekawe muzeum pana Andrzeja Pityńskiego, rzeźbiarza, który właśnie pochodzi z Ulanowa, który wyjechał do Stanów Zjednoczonych i zrobił tam światową karierę. Dodatkowym atutem tego miejsca są naprawdę bardzo serdeczni i otwarci ludzie, którzy tam pracują, mieszkają, więc bardzo serdecznie polecam taką wycieczkę, troszeczkę poza tutaj nasz rejon. Po drodze też polecałabym Państwu wstąpić do Rudnika nad Sanem, gdzie znajduje się Muzeum Wikliniarstwa, bardzo ciekawe, czy też do Krzeszowa, związanego z Ordynacją Zamojską Zamojskimi, bo tam Zamojscy mieli również swoją siedzibę i Krzeszów był portem ordynackim, portem rzecznym. Do dzisiaj pozostał po Zamojskich również przepiękny drewniany kościół, który ufundowali. Polecam Państwu serdecznie te miejsca.
4: SK Zamość.
1: Tak jak obiecywałam, powracamy jeszcze do tematu rowerowego. Tym razem jednak zaproponujemy Wam malownicze trasy rowerowe, które warto wypróbować.
5: Z tej strony Karol Jańczuk, roztoczański przyrodnik, fotograf, przewodnik turystyczny, a przede wszystkim leśnik na co dzień pracujący w Nadleśnictwie Tomaszów. Jest mnóstwo sposobów na spędzanie właśnie tego czasu, od wycieczek pieszych, które ja lubię, po m.in. też wycieczki rowerowe, o których dzisiaj będę mówił. Roztocze ma kilka niewątpliwych zalet, jeśli chodzi o turystykę rowerową. Pierwszą jest różnorodna rzeźba terenu. Są miejsca, które są płaskie, są miejsca, na których spotkamy pagórki, czy nawet wzgórza, nawet o nachyleniu sięgającym 10 czy 12%. Każdy znajdzie coś dla siebie. Znajdzie coś dla siebie amator rowerowania, niedzielny rowerzysta, można tak powiedzieć, który może znaleźć trasę w bardzo łagodnym przebiegu, ale też ci, którzy pragną doświadczyć przygód rowerowych, bardziej zaawansowani rowerzyści, też znajdą ciekawe, ambitne trasy, nierzadko wiodące drogami gruntowymi. Kolejną zaletą Roztocza pod względem rowerowym jest to, że wiele tych tras, wiele tych ścieżek biegnie lasami, więc można połączyć przyjemne z pożytecznym, pożyteczne znaczenie tym, że sport, turystyka rowerowa, prawda, wzmacnianie swojego organizmu, a jednocześnie chłonąć można tą przyrodę, wędrując, jadąc przez lasy, można po prostu obserwować przyrodę z siodełka roweru. Trzecią i też niewątpliwie dużą zaletą Roztocza pod względem turystyki rowerowej jest to, że na bocznych drogach, tych powiatowych czy gminnych, jest dość niewielki ruch samochodowy, więc jest to idealna sprawa na wycieczkę samemu, bądź z rodziną, czy przyjaciółmi w większej grupie. Też jest bardzo bezpiecznie na tych bocznych trasach. Wiele jest ciekawych tras, ciekawych do odwiedzenia w regionie, zarówno tych oznakowanych, istniejących w ramach różnych sieci, czy w ramach szlaków turystycznych, jak i tych tras nieoznaczonych, znanych rowerzystom, niemniej w żaden sposób niesformalizowany. Można zaplanować sobie wiele ciekawych wypraw, zarówno tych krótkich do 20 km, średnio długich na 40, jak i tych długich, całodziennych wypraw zahaczających o Puszczę Solską czy Grzędę Sokalską. Pierwszą trasą rowerową, którą zamierzam Wam dzisiaj polecić, jest szlak nad Sołokiną. Około 25-kilometrowy szlak o średnim poziomie trudności. Średnim przede wszystkim z uwagi na to, że duża część tej trasy, tego szlaku, biegnie po drogach nieutwardzonych, nierzadko dość poranych przez ciągniki rolnicze, więc może to przejazd takim tym szlakiem może sprawiać trudności, szczególnie po deszczu i szczególnie najmłodszym amatorom rowerowania. Szlak nad Sołokiną zaczyna się i kończy w Lubelczy Królewskiej. Stamtąd biegnie na południowy wschód w kierunku wsi Teniatyska, nieopodal starego cerkwiska i bardzo ciekawego cmentarza z licznymi nagrobkami bruślińskimi, więc amatorzy historii regionu też znajdą na trasie coś dla siebie. Następnie biegnie szlak tuż obok pomnikowego dębu, siemowit. Warto na to zwrócić uwagę i wychodzi w Teniatyskach. Tam szlak przechodzi przez Sołokijem, przez most właśnie w Teniatyskach i z powrotem zawraca na północ w stronę Rudy Żurawieckiej. Biegnie na tym odcinku od Teniatysk do Rudy Żurawieckiej tuż nieopodal rzeki Sołokija, a na tym odcinku trasy liczne są ciekawe widoki z piękną rzeką Sołokiją, naszą, jak to mówimy, roztoczańską księżniczką wśród rzek, która wije się meandrami wśród roztoczańskich borów. Naprawdę widoki są znakomite i warto czasem właśnie na tej trasie tego szlaku, na tym odcinku od Teniatysk do Rudy Żurawieckiej zatrzymać się i zrobić zdjęcie, czy podziwiać właśnie tą rzekę, jak meandruje pomiędzy borami i olsami. Gdy już dotrzemy do Rudy Żurawieckiej, szlak biegnie lasami w stronę Szalenika i ta część trasy jest dość trudna, dość dzika, gdyż biegnie leśnymi ścieżkami. Przyda się na pewno dobra mapa, a najlepiej aplikacja, mapa banku danych do Alasach MBDL, który znajdziecie na swoich smartfonach. Za darmo aplikacja jest do ściągnięcia, więc naprawdę polecam. Ja się bez niej nie ruszam do lasu. Warto ją mieć, by na bieżąco śledzić przebieg szlaku, który jest tam naprawdę niełatwy. Odcinek od Rudy Żurawieckiej do Szalenika naprawdę może stanowić wyzwanie bez mapy, więc zalecam się nią zaopatrzyć. Gdy już dotrzemy do Szalenika, trasa kieruje nas przez Szalenik kolonie, bo w Opłotkach Bełżca skręcić ostro z powrotem na wschód, w stronę wzgórza zwanego Łysą Górą i mało kto wie, właśnie w okolicach Szalenika na tej Łysej Górze istnieje też fragment, mały fragment, kilka drzew, może 6, Alei Kasztanowej. Warto to zobaczyć, Aleja Kasztanowa znana jest głównie z okolic Narola. Niemniej Szalenik ma też swoją maleńką Aleję Kasztanową. Dalej szlak dociera do wsi Zatyle z licznymi malowniczymi stawami w dolinie, by następnie wzdłuż staw z powrotem dotrzeć do Lubyczy Królewskiej. Naprawdę polecam ten szlak. Niemniej warto się zastanowić z uwagi na dość trudne odcinki niektóre, czy należy na tą trasę brać najmłodszy. Na pewno warto mieć mapę. Drugą trasę, którą zamierzam Wam polecić, nie znajdziecie na żadnych prowadzonych opracowaniach turystycznych, nie jest oznaczona jako trasa turystyczna. Niemniej jest często odwiedzana przez turystów. Ja często fotografując, będąc na zdjęciach w okolicach właśnie tej trasy, widzę często rowerzystów właśnie zmierzających w jedną czy w drugą stronę. Jest to trasa z Bełżca do Leliszki. Dość łatwa, około 14-kilometrowa trasa, więc dla zaawansowanego rowerzysty jest to po prostu po pracy, po południe można się wybrać. Biegnie ta trasa z miejscowości Bełżec do stawów Leliszce, by następnie z powrotem zawrócić przez wieś Żyłka w stronę Bełżca. Trasa, jak powiedziałem, nie jest oznaczona jako szlak, więc naprawdę konieczne jest posiadanie dobrej mapy lub aplikacji mapowej. Najlepiej MBDL, tam macie doskonale oznaczone leśnictwa, oddziały, ścieżki, drogi, więc warto się w nią zaopatrzyć. Trasę tą najlepiej rozpocząć przy leśniczówce w Bełżcu, na ulicy Zamojskiej 20A, zaraz na początku Bełżca, strona Tomaszowa, jest skręt i tam jest zresztą kierunkowskaz przed sklepem i jest tam jak najbardziej leśniczówka, napis leśniczówka Bełżec, tam możemy zacząć. Biegnie stamtąd droga asfaltowa w las ku szkółce leśnej, która znajduje się w głębi lasu. Po 1,5 kilometra do główną asfaltową, dość taką używaną widać drogą, znajdziemy się na krzyżówce. Widać na prawo szkółkę w Bełżcu, natomiast my powinniśmy jechać dalej prosto główną drogą, która za kilkaset metrów ostro skręci w prawo i z takiej szutrowej drogi zamieni się w drogę z płyt betonowych. Drogą z płyt jedziemy następne 3-3,5 km. Po tych 3-3,5 km warto sobie zrobić postój, kiedy po lewej stronie zobaczymy kierunkowskaz cmentarz Leliszce. Jeśli mamy ochotę, wystarczy przejść 200 metrów ścieżką w lewo, dotrzemy na stare cerkwisko i cmentarz w nieistniejącej dziś wsi Leliszka, też z nagrobkami bruśnieńskimi. Miejsce dość popularne, coraz bardziej popularne wśród turystów, nie tylko rowerowych, ale też pieszych. Jeśli zaś nie chcemy tam odwiedzić, nie mamy ochoty, nie mamy czasu, musimy się kierować dalej ścieżką, dalej drogą z płyt betonowych na sam jej koniec. Kiedy już się skończy, koniec zamieni się w drogę gruntową, będzie dość duże skrzyżowanie, skrzyżuje się tam 4 bodajże drogi. Oznacza to, że w zasadzie dotarliśmy na piękne rozlewisko w Leliszce. Wspaniałe, niesamowicie widowiskowe, piękny, duży staw na rzece Sołokija. położony pięknie pośród lasów i borów. Naprawdę warto podziwiać jego piękno, chłonąć tą ciszę, te dźwięki przyrody. Jeśli już zrobiliśmy sobie tam przystanek, odpoczęliśmy chwilę, wróćmy do miejsca, gdzie skończyła się droga płytowa. Tam na dużym skrzyżowaniu wybierzmy drogę w lewo. Pokieruje nas do wsi Żyłka. Też droga jest gruntowa, więc warto brać poprawkę na to, czy padało, czy nie padało, bo jeśli jest dość mokro, na pewno na tej drodze będą kałuże, które mogą stanowić wyzwanie, szczególnie dla najmłodszych rowerzystów. Tu już dotrzemy, bo po tych kilku kilometrach do wsi należy przejechać przez most Żywce i kierować się cały czas prosto. W ten sposób wrócimy z powrotem na ulicę Armii Krajowej w Bełżcu. Przy samym końcu wsi Żyłka, po około 200-250 metrach, warto też się zatrzymać. Po prawej stronie zobaczycie staw. Tam znajdują się stawy na Młynkach. Niezwykle malownicze uroczysko, przy okazji łowisko PZW. Tam się też znajduje wiata, ławeczka. Można usiąść, pokontemplować trochę przyrodę wśród szumu drzew i wśród szumu rzeki Krynica, która tamtędy przepływa. Trasy dość często uczęszczane przez rowerzystów, bardzo malownicze, bardzo ładne. Pamiętajcie jednakże o sprawdzeniu prognozy pogody przed wyprawą. Życzę Wam samych miłych chwil na dwóch kółkach. Pozdrawiam Was. Do usłyszenia.
1: Tym tematem kończymy ten magazyn Zamojski Eski. Dziękuję za dzisiaj i do usłyszenia.

0: wydarzenia oraz atrakcje turystyczne z całego Roztocza. Dołącz do Marki Roztocze i pokaż światu swoje wyjątkowe miejsce. Nabór zgłoszeń do 7 października. Szczegóły na stronie www.roztoczetravel.pl. Zadanie publiczne Promocja Roztocza poprzez rozwój turystycznej Marki Roztocze dofinansowano ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki. Słyszałeś? Jedno z największych centrów opału w regionie Węglodrew zmieniło nazwę na Aldrew. Teraz jeszcze większy asortyment, dostępny od ręki. Węgiel z najlepszych polskich kopalń. Piast Wesoła Staszic w cenach, które naprawdę zaskakują, a to nie wszystko. Aldrew to także certyfikowany pelet, brykiet oraz drewno opałowe aż w 5 rodzajach. Nie daj się zimną. Wybierz sprawdzone źródło ciepła Aldrew, dawniej Węglodrew. Zamość, ulica Legionów 84 oraz Kalinowice 90. Zadzwoń 530-61-61-61.
1: To będzie ostatnia reklama.
0: Rolnicy z Zamojszczyzny, czas na zbiory kukurydzy. STWSA zaprasza do skupu kukurydzy w oddziale za tyle osada 11 obok Lubyczy Królewskiej. Potrzebujesz pomocy przy zbiorach? Oferujemy korzenie kukurydzy aż 3 kombajnami oraz sprawny transport bezpośrednio z pola. Kompleksowa obsługa, szybka realizacja i indywidualne ustalenia dopasowane do potrzeb gospodarstwa. Skup kukurydzy, koszenie i transport. Wszystko w jednym miejscu. Zadzwoń 698 419 626 STWSA. Blisko rolników Zamojszczyzny. Więcej informacji na stwsa.pl.
2: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Euroregion Roztocze zaprasza do udziału w trzeciej edycji certyfikacji marką Roztocze. Zapraszamy obiekty noclegowe i gastronomiczne, gospodarstwa agroturystyczne, wydarzenia oraz atrakcje turystyczne z całego Roztocza. Dołącz do marki Roztocze i pokaż światu swoje wyjątkowe miejsce. Nabór zgłoszeń do 7 października. Szczegóły na stronie www.roztoczetravel.pl. Zadanie publiczne, promocja Roztocza poprzez rozwój turystycznej marki Roztocze dofinansowano ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki.
2: Cześć, jestem Anna. Od lat pracuję w meblach polskich jako tapicerka. Uwielbiam swoją pracę. Nowoczesne, klimatyzowane hale i zgrany zespół. Firma dba o nas i daje możliwość rozwoju. Jeśli szukasz stabilnej pracy z dobrą atmosferą, dołącz do nas w Zamościu lub Zawadzie. Razem tworzymy meble cenione w kraju i za granicą. Skontaktuj się. kadry@meblepolskie.com lub 84 616 80 60. Meble Polskie. Tu warto pracować.
3: Wyobraź sobie, że już za kilka miesięcy otwierasz drzwi własnego domu. Domu ciepłego, nowoczesnego i zbudowanego w technologii szkieletowej. Galan Construction produkuje prefabrykowane konstrukcje drewniane oraz ściany, które pozwalają znacznie skrócić czas budowy. Certyfikowane drewno, precyzja CNC i realizacje na terenie całej Polski. Galan Construction Zamość, Szczebrzeska 55B. Twój dom jest bliżej niż myślisz. 511 339 971.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: No nie wiem, czy lepiej wziąć 1000-metrowy przedłużacz, czy 100 litrów paliwa?
6: Po co?
5: Żeby ogarnąć nasz cały ogród.
6: Głuptas z ciebie. Weź akumulatorowe narzędzia ogrodowe Makita.
5: No tak.
1: Kosiarki, podkaszarki, nożyce do żywopłotu oraz do trawy. Sekatory ogrodnicze, pilarki łańcuchowe oraz dmuchawy. Chcesz, żeby praca w ogrodzie szła jak z płatka? Poznaj akumulatorowe narzędzia ogrodowe Makita. Zaprasza Centrum Elektronarzędzi. Zamość, ulica Dzieci Zamojszczyzny 2.
7: I po reklamie.

0: Radio SK. Radio SK.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto?

0: Reklama.
1: Wieczór z rodziną, a może obiad bez gotowania? W Pizzerii 105 każdy znajdzie swój ulubiony smak. Klasyczne pizze, nowe kompozycje i szybka dostawa prosto do domu. Zamów wygodnie na 105.pl i zgarnij dodatkowe rabaty. Lub odwiedź Pizza 105 na Wyszyńskiego 13 w Eleklerk w Zamościu. Pizza 105 smakuje najlepiej, gdy dzielisz się nią z bliskimi. Rolnicy z Zamojszczyzny, czas na zbiory kukurydzy. STWSA zaprasza do skupu kukurydzy w oddziale Zatyle, osada 11 obok Lubyczy Królewskiej. Potrzebujesz pomocy przy zbiorach? Oferujemy korzenie kukurydzy aż 3 kombajnami oraz sprawny transport bezpośrednio z pola. Kompleksowa obsługa, szybka realizacja i indywidualne ustalenia dopasowane do potrzeb gospodarstwa. Skup kukurydzy, korzenie i transport. Wszystko w jednym miejscu. Zadzwoń 698 419 626 STWSA. Blisko rolników Zamojszczyzny. Więcej informacji na stwsa.pl.
2: Cześć, jestem Anna. Od lat pracuję w Meblach Polskich jako tapicerka. Uwielbiam swoją pracę. Nowoczesne, klimatyzowane hale i zgrany zespół. Firma dba o nas i daje możliwość rozwoju. Jeśli szukasz stabilnej pracy z dobrą atmosferą, dołącz do nas w Zamościu lub Zawadzie. Razem tworzymy meble cenione w kraju i za granicą. Skontaktuj się. kadry@meblepolskie.com lub 84 616 80 60. Meble Polskie. Tu warto pracować.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Czekaj, ubrania już od 14 zł za sztukę?
5: Tak, już otwarty w Zamościu outlet. MK Modna Szafa.
4: Nowy outlet z odzieżą z metkami i bez metek. Prosto z Anglii, Norwegii i Włoch. Ponad 300 metrów kwadratowych modowych okazji dla kobiet, mężczyzn i dzieci.
5: Szukasz znanych marek? Sprawdź strefę premium. Cena zależy od koloru klipsa.
4: A świeże dostawy w każdą sobotę.
5: MK Modna Szafa outlet. Już otwarty przy ulicy Zamojskiego 6 w Zamościu.

0: Radio SK.
1: Wyobraź sobie, że umiesz widzieć rzecz taką, jaka ona jest. Że da się zdjąć okulary skojarzeń, wymazać wspomnienia.

Wow, za dużo zmartwień nad ranem. Pamiętam tego dzieciaka z pierwszego traku z Kubanem. Szukałem wyjścia w Pacmanie, teraz tak szukam lekarek. Kończę nagranie i dalej, bo mam spotkanie w Różanej.

psycha. Zbyt wiele czasu straciłem na gdybanie, lecz będzie dobrze, ty wiesz o tym, kochanie. Bo wszystko, czego dotknę, zamienię w złoto. Za dużo czasu poświęciłem tym głupotom. Dlatego młoda dzisiaj zajmę się

czuje lub wie. My jesteśmy w finale, ja cię stąd nie wywalę. Jeśli chciałabyś dalej, ja nie będę na nie. A mnie dręczy pytanie, czy coś złego się stanie, jeśli odnajdziesz chamię, coś innego niż dres. Czy ty na to spotkanie bawiłaś w malowanie i czy masz zaufanie, że polubię cię bez